To był kwartet smyczkowy A-dur, opus 18, numer 5 Ludwika van Beethovena w wykonaniu kwartetu Amaryllis. A przed nami teraz dzieło współczesne na kwartet. Nicht ichts, nicht nichts to tytuł kompozycji Heinza Holligera. Drugi punkt programu występu Amaryllis Quartet w Solurze.

To była kompozycja, której tytuł jest istną grą słów. Nicht ichts, nicht nichts. Dzieło Heinza Holligera w wykonaniu muzyków kwartetu Amaryllis. I na koniec tamtego listopadowego koncertu w szwajcarskiej Solurze do muzyków kwartetu dołączyła altowiolistka Lena Eckels. W wykonaniu wszystkich muzyków słuchamy kwintetu G-dur op. 111 Johannesa Brahmsa.

To był kwintet Johannesa Brahmsa, opus 111. Grali Amaryllis Quartet i altowiolistka Lena Eccles. Przypominam, że koncert, którego słuchaliśmy właśnie w programie drugim Polskiego Radia, odbył się 11 listopada 2024 roku w szwajcarskiej Solurze. A my wracamy do muzyki Heinza Holligera, oto jego Sirato na orkiestrę.

To była kompozycja Heinza Holligera, Cirato, na orkiestrę. A grała BBC National Orchestra of Wales, dyrygował Thierry Fisher. Muzyka Mozarta to kolejny punkt programu Muzycznej Nocy Euroradia w dwójce. Słuchamy jego koncertu obojowego C-dur. W partii solowej Heinz Holliger, którego muzyki przed chwilą słuchaliśmy.

To był koncert obojowy C-dur Wolfganga Amadeusza Mozart. Grali Hans Holliger, znakomity szwajcarski oboista i wybitny współczesny kompozytor, a także Orkiestra Symfoniczna Radia ORF pod dyrekcją Leifa Segerstama. I na koniec jeszcze muzyka Beethovena. Kadencja z jego pierwszego koncertu fortepianowego w opracowaniu Glenna Goulda.

To była kadencja z pierwszego koncertu fortepianowego Ludwika Beethovena. Kadencja stworzona przez Glenna Goulda, a wykonana przez Lukasa Geniuszasa na festiwalu w Dusznikach Zdroju w 2011 roku. I tak kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia.

Tu program drugi Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Muzyczna Noc Euroradia. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania. A rozpoczniemy ją od muzyki Francesca Cortecci. Muzyki do komedii wystawionej podczas drugiego bankietu. Secondo Convito na dworze Medyceuszy we Florencji. Chodzi tutaj o muzykę okolicznościową z 1539 roku, napisaną z okazji wystawnych uroczystości ślubnych Kosmy I Medyceusza i Eleonory z Toledo. W czasie wielodniowych obchodów odbywały się uczty, spektakle teatralne i widowiska, a Cortecia, nadworny maestro di Capella, komponował do nich madrygały, chóry oraz intermedia. Posłuchajmy fragmentu tej muzyki.

Na chwilę przenieśliśmy się na dwór Medyceuszy we Florencji, a słuchaliśmy muzyki Francesca Cortecci, napisanej w 1539 roku do komedii przedstawianej w trakcie bankietu na ślubie Kosmy I Medyceusza i Eleonory z Toledo. Grał Ensemble Weser Renaissance z Bremy. A przed nami teraz muzyka od Mara Szyka, Sommernacht, czyli Letnia noc.

Wysłuchaliśmy kompozycji pod tytułem Sommernacht, czyli Letnia noc Otmara Szyka. Grał zespół Kamerata Bern. I na koniec naszego spotkania muzyka kameralna Ryszarda Strausa. Jego sonata skrzypcowa S-dur op. 18.

0: Minami Yoshida, skrzypce i Jean Desmarais, fortepian, wykonali sonatę skrzypcową S-dur op. 18 Ryszarda Strausa, prawdziwego mistrza muzyki symfonicznej, ale kameralnej również. I tak kończymy piątkowe spotkanie w muzycznej nocy Euroradia. Dziękuję Państwu za cały tydzień. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Borys Szyc.

Witam Państwa. Przed mikrofonem Elżbieta Grin-Stasik. Pasakalia na marimbę i wibrafon. Muzyka Anny Ignatowicz z 2003 roku zabrzmi za chwilę. Jak się przekonamy, to bardzo oryginalne i ciekawe nawiązanie do tradycji baroku. Kompozytorka ciekawie przekształca swoje motywy melodyczno-rytmiczne, uzyskuje bardzo oryginalną aurę brzmieniową dzięki wybranym tu perkusyjnym instrumentom melodycznym. Grają Magdalena Kordylasińska marimba i Miłosz Pękala wibrafon.

słuchaliśmy kompozycji Anny Ignatowicz, jej pasakali na marimbę i wibrafon. Przypomnę, wykonawców grali Magdalena Kordy-Lasińska marimba i Miłosz Pękala wibrafon. Fantazja polska. Konkursy kompozytorskie to od dziesiątków lat znakomita forma inspiracji, szczególnie dla młodych adeptów tej elitarnej formy działalności muzycznej. I oto kilka najbliższych nagrań będących pokłosiem konkursu Muzyka Sacra, w którym jury oceniało utwory chóralne a cappella. Na początku w latach 90. i w następnej dekadzie konkurs adresowany był wyłącznie do polskich młodych kompozytorów. Obecnie jest cenioną kompetycją międzynarodową. I oto najpierw dwie kompozycje nagrodzone w roku 2000. Piotr Wróbel z Głosów Pisma Świętego, Aldona Nawrocka, Agnus Dei. Prawykonanie utworów jest dziełem zespołu śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia. Dyryguje Anna Szostak.

Fantazja Polska. Wspominamy konkursy Muzyka Sacra adresowane do młodych polskich kompozytorów. Oto teraz trzy nagrodzone kompozycje w konkursie w roku 2004. Wojciech Blecharz, Psalmus 82, trzecia nagroda. Patryk Różycki, Credo, nagroda druga. I Łukasz Farcinkiewicz, Prośby Wygnańca, nagroda pierwsza. Śpiewa chór Polskiego Radia pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika.

Fantazja Polska. Przypomnieliśmy kilka nagrodzonych utworów na konkursie Muzyka Sakra. Przed chwilą wybrzmiały ostatnie dźwięki kompozycji Łukasza Farcinkiewicza Prośby Wygnańca. Wcześniej

I zabrzmiała muzyka z tekstem Credo Patryka Różyckiego i Wojciecha Blecharza zabrzmiał jego psalmus 82 śpiewał chór Polskiego Radia pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika. A w finale dzisiejszego spotkania Moderato Molto Espressivo to pierwsza część kwintetu fortepianowego Grażyny Bacewicz. Grają kwartet

0: Moderato molto espressivo. Pierwsza część kwintetu fortepianowego Grażyny Bacewicz w nagraniu Kwartetu Śląskiego gościnnie z pianistą Wiaczesławem Nowikowym wieńczy dzisiejszą fantazję polską. Elżbieta Grin-Stasik, spotkam się z Państwem za tydzień. Do usłyszenia.
1: Słowo na dzień.
2: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu prorok może być lekceważony. Te słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii pokazują pewną prawdę o człowieku. Bardzo często nie potrafimy dostrzec tego, co niezwykłe, jeśli jest zbyt blisko nas. Mieszkańcy Nazaretu patrzyli na Jezusa wyłącznie po ludzku. Znali Jego rodzinę, wiedzieli, gdzie dorastał, czym zajmował się Józef. Mieli już gotowy obraz Jezusa i nie chcieli Go zmieniać. Skoro jest synem cieśli, to powinien pozostać tylko synem cieśli. Nie mieściło im się w głowie, że właśnie przez tego zwyczajnego człowieka może działać sam Bóg. To pokazuje również nasze myślenie. Jak często oceniamy ludzi po ich zawodzie, pochodzeniu, wyglądzie czy opinii innych? Zamykamy ich w schematach. A przecież Pan Bóg bardzo często działa właśnie tam, gdzie się tego nie spodziewamy. Przychodzi w zwyczajności dnia, przez ludzi, których dobrze znamy, przez słowo, przez proste wydarzenia. Problem polega na tym, że my oczekujemy czegoś spektakularnego i dlatego nie dostrzegamy Jego obecności w prostych rzeczach. Ewangelista dodaje mocne zdanie. Jezus nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, ponieważ zabrakło wiary. Nie dlatego, że Bogu zabrakło mocy, ale dlatego, że ludziom, że ludzkie serca były zamknięte. Niedowiarstwo, podejrzliwość, przekonanie, że my wszystko wiemy najlepiej, stają się przeszkodą dla Bożego działania. A przecież cuda są możliwe.

0: Także dzisiaj Bóg nadal działa. Potrzeba jednak serca otwartego, które potrafi patrzeć głębiej niż tylko na to, co widzialne. Pięknym przykładem jest święty Ignacy Loyola, którego dziś wspominamy. On również nie od razu uwierzył. Był człowiekiem szukającym swojej drogi. Dopiero kiedy zaczął czytać życiorysy świętych, odkrył, że skoro inni potrafili całkowicie zaufać Chrystusowi, to on także może zostać świętym i nie zatrzymał się na zachwycie, bo odpowiedział konkretnym życiem. Z tego doświadczenia narodziły się ćwiczenia duchowe, które od wieków pomagają ludziom spotkać Boga i uczyć się rozeznawania Jego woli. To piękny owoc człowieka, który pozwolił Bogu działać przez siebie. Może właśnie o to prosi nas dzisiaj Pan Jezus, abyśmy nie zamykali Go w naszych schematach, abyśmy nie mówili: ja już wiem, jak Bóg powinien działać. Lepiej otworzyć oczy i serce. Pozwolić się zaskoczyć, bo Pan Bóg każdego dnia zostawia w naszym życiu ślady swojej obecności. Czasem są bardzo dyskretne, ale jeśli patrzymy oczami wiary, odkrywamy, że cuda dzieją się bliżej, niż nam się wydaje.
1: Mówiła Joanna Lipka.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Budzi się ostatni dzień lipca. Dla tych, którzy nie są na urlopach, to także ostatni dzień pracowitego tygodnia przed weekendem. Dziś piątek, 31 lipca. Słońce wzeszło o 4:55, a zajdzie o 20:29. A zatem dziś dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i 13 minut, za to dłuższy od grudniowych ciemności o prawie 8 godzin.
1: Pogoda.
0: W skrócie, wczoraj było ciepło, dziś będzie jeszcze cieplej. Ostrzeżenia przed upałami wydane niemal dla całego kraju, więc jeśli teraz wydaje się Państwu, że jest w miarę rześko, albo że warto chwycić bluzę czy koszulę przed wyjściem z domu do pracy, to można tak zrobić, ale przy okazji proszę chwycić też butelkę wody.

0: Kenzo Okabe, czyli japoński saksofonista altowy, otworzył nasze piątkowe spotkanie. Kłaniamy się Państwu nisko. Monika Kopcik, Magdalena Wojtulanis, Andrzej Zieliński i Roch Siciński. Będziemy z Państwem do dziewiątej. A skoro tak, to przed nami prawie 3 godziny wypełnione muzyką jazzową i tematami kulturalnymi. Od choćby po 7 zaprosimy Państwa do Szczecina. Tu w Willi Lenca można oglądać 3 wystawy, także filmy, można wybrać się na koncert, no bo willa to obecnie instytucja kultury, w której sporo się dzieje i to różnorodnie.
1: Konglomerat cytatów architektonicznych, filozoficznych, politycznych, literackich, ale przede wszystkim muzycznych.

0: bo przecież architektura jest doskonałą muzyką.
1: O letnich atrakcjach w Willi Lenca opowie Urszula Chęcińska. Z kolei we Wrocławiu Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty powoli zbliża się do końca. Chociaż pamiętajmy o jego przedłużeniu, czyli seansach online. My w poranku zapraszamy na rozmowę z Dorotą Lech, która tegoroczną edycją rozpoczęła swoją kadencję na stanowisku dyrektorki festiwalu i do Wrocławia zaprasza absolutnie wszystkich.
2: Jeśli ktoś ma 90 lat i chciałby rozpocząć swoją przygodę z Nowymi Horyzontami, również jest tutaj mile widziany.
1: W ostatniej godzinie poranka dwójki będziemy w Pabianicach. Polecamy Państwu wizytę w Muzeum Miasta i w Afloparku. Można tam zobaczyć około 60 rzeźb, m.in. Aliny Szapocznikow, Magdaleny Abakanowicz czy Igora Mitoraja.
3: Taka galeria, w której większość naszych gości zdejmuje buty i chodzi sobie po prostu na bosaka, żeby poczuć magię tej zielonej, soczystej, przyjemnej trawy.
1: A o 8.30 naszym gościem będzie Emil Miszk, trębacz o wielu muzycznych twarzach, ale także jedna z najbardziej aktywnie działających postaci na naszej scenie, no bo prowadzi także wydawnictwo płytowe i jest zaangażowany w życie koncertowe, nie tylko jako muzyk, również jako kurator. Porozmawiamy o tych aktywnościach, w tym o Sopot Jazz Festival, koncerty już od czwartku przy Molo w 70. rocznicę pierwszego jazzowego festiwalu w Sopocie. No dobrze, a co przygotowaliśmy w pierwszej godzinie naszego spotkania, bo tego jeszcze nie powiedziałem? Między innymi rozmowę z doktorem Pawłem Cieliczko, autorem książki Doktor Poznańskiego Czerwca. W cyklu Wiersz na Dzień Dobry usłyszymy jeden z liryków Jana Kasprowicza w przeddzień setnej rocznicy śmierci poety, a będzie to interpretacja nie lada, bo Piotra Frączewskiego. To już całkiem niedługo. Nad prasą powoli pracę rozpoczyna Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, więc spodziewamy się dwóch przeglądów. Tymczasem zbliżamy się do kalendarium.

0: Muzyka Krzysztofa Komedy, tym razem w interpretacji, aranżacji i wykonaniu zespołu Hanka Jonesa. Hank Jones urodził się dokładnie 31 lipca, tyle że 1918 roku, a więc najstarszy spośród znanych członków rodzeństwa rodziny Jonesów. Tak, tak, to ta sama rodzina jak choćby Elvin Jones, no nieco młodszy. My zapamiętamy Hanka Jonesa między innymi z tego opracowania muzyki Krzysztofa Komedy, a Amerykanie przede wszystkim z tego, że akompaniował Marilyn Monroe, kiedy ta śpiewała do pewnego prezydenta.
1: Kalendarium.
0: Do czasów paradoksalnie bardzo szarych i jednocześnie niezwykle kolorowych zabierze nas Jakub Jamrozek.
2: To było lato, które zmieniło wszystko. 71 lat temu w Warszawie rozpoczął się 5. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów.
3: Ludzie szaleli, miasto było bardzo kolorowe, nawet na ten czas zdjęto propagandowe różne elementy z miasta i zastąpiono go barwnymi, kolorowymi tkaninami, plakatami. W ogóle wycofano się trochę z czerwonego koloru na rzecz niebieskiego koloru, także miasto stało się barwne. Z całej Polski przyjechało ponad 140 tysięcy osób, także to naprawdę był duży festiwal i do tego jeszcze z całego świata 26 tysięcy osób, delegatów zagranicznych ze wszystkich państw praktycznie świata.
2: Z kolei 5 lat temu w Warszawie zmarł Jerzy Duduś Matuszkiewicz, jeden z najważniejszych muzyków na polskiej scenie jazzowej, kompozytor muzyki filmowej i organizator festiwali jazzowych.
4: Witam serdecznie radiosłuchaczy. Nazywam się Jerzy Matuszkiewicz. Mam taki pseudonim Duduś. Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Dlaczego Duduś? Tak mnie nazwali koledzy w początkach mojego muzykowania, a było to już w pierwszym roku po wojnie, czyli 46 rok. Wzięli to słowo i nazwę chłopczyka, który się pojawiał w rysunkach pana Gwidona Miklaszewskiego, który drukował w jakiejś tam gazecie codziennej krakowskich cykl rysunków, gdzie występował ojciec i syn. I ten syn był taki mały człowieczek z taką dosyć dużą główką. I on zadawał ojcu takie różne pytania obyczajowe, śmieszne zresztą. Więc koledzy znaleźli duże podobieństwo między tą postacią a mną i tak zostało, że nawet w rodzinie wszyscy mnie nazywają Dudusiem.
2: Ciekawy jestem, jaki pseudonim czy przezwisko w dzieciństwie miał Grzegorz Turnał. 59 lat temu w Krakowie urodził się ten kompozytor, wokalista, poeta, wykonawca poezji śpiewanej. Przez wiele lat związany z krakowską piwnicą pod Baranami. Autor takich utworów jak Bracka, Cichosza czy Między ciszą a ciszą.
5: Napisałem kiedyś taką piosenkę pod tytułem Pamięć. Zresztą z nią się wiąże taka historyjka. Myśmy jeździli po Holandii z zespołem w 90 roku. Graliśmy dla Polonii. I ja wtedy poznałem poezję holenderskiego poety Luseberta i znalazłem u niego taką linijkę. Na każdym progu ciągle drży proporzec pamięci. I włożyłem to do tego tekstu jako cytat, kursywą. Ale wydawnictwo płytowe wydało to bez tej kursywy i wszyscy myślą do dzisiaj, że to ja jestem autorem tej frazy. Tymczasem to jest fraza Luseberta, poety holenderskiego. A więc właśnie proszę posłuchać tego utworu, w którym inspiracje podróżami po Holandii pomieszane z melancholią ulicy Brackiej dały taki oto ponury efekt.
6: Pod mostami naszych słów i w pożądań mrocznych bramach
2: śpiewał Grzegorz Turnał. Natomiast 73 lata temu w Zakopanem zmarł Kornel Makuszyński, pisarz, felietonista, krytyk teatralny, autor książek dla dzieci i młodzieży, m.in. Szatan z siódmej klasy, o dwóch takich, co ukradli księżyc, czy Przygody Koziołka Matołka.
7: 300 przedmiotów związanych jakoś z Koziołkiem Matołkiem jest w pańskim posiadaniu. Dobrze policzyłam? Ponad 300?
8: Tak, w tej chwili tak to będzie wyglądało. Natomiast takich fanów Koziołka Matołka jest w Polsce wielu.
7: A Szyrek na przykład nie zdystansował postaci i właściwie roli i pozycji Koziołka Matołka w naszej świadomości? Jak pan sądzi?
8: Myślę, że choć duży i mocny, to nie da rady. Koziołkowi jak na razie nikt nie dał rady. Próbował komunizm, ale z tym też Koziołek Matołek sobie poradził, wobec czego myślę, że ze Szerekiem.
2: Mówi Witold Tchórzewski, miłośnik przygód Koziołka Matołka i kolekcjoner przedmiotów z

0: związanych z tą postacią.
1: Jakub Jamrozek wspomniał m.in. o rocznicy związanej z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem. Ja mówiłem o rocznicy urodzin Hanka Jonesa, a to jeszcze jedną jazzową rocznicę urodzin dorzucę. Kenny Barrell dziś świętuje, rocznik 31. Muzyk, który może już nie koncertuje aktywnie, ale jednak wciąż uczestniczy w życiu jazzowym, może już z tylnego siedzenia. Nie tak dawno nominowany do Jazz Journalist Association za całokształt twórczości. Ostatecznie tej nagrody nie dostała, zatem musi dostać za rok. I ostatnia rocznica, rok 2012 i Bruce Springsteen ze swoim zespołem The E Street Band, którzy to zagrali chyba jeden z najdłuższych koncertów w historii muzyki. 2012 rok, Helsinki, Stadion Olimpijski i koncert, który trwał 4 godziny i 6 minut. Taki set, bez przerwy, w wykonaniu Bruce'a Springsteena. A Państwo, jak długie koncerty lubią? My wspominamy ten, który wciąż mogą Państwo zobaczyć na kanale YouTube Radiowej Dwójki. Orkiestra Marty Zalewskiej w repertuarze Jumbli. Wymyśliłam Ciebie, w oryginale Wymyśliłem Ciebie, Jerzego Horwata.

Utwór skomponowany przez Jerzego Chorwata, przearanżowany, zmieniony też sposób, właściwie adresat tego tekstu. No, w tym wypadku Andrzeja Zauchę zastąpiła artystka, wokalistka i instrumentalistka, także Marta Zalewska, więc nieco inny wydźwięk całości. A więcej, jak Państwu mówiłem, na naszym kanale YouTube w ramach koncertów jazz.pl. To my kontynuujemy ten wątek żeński. Dorothy Ashby ze swoim zespołem.

0: 6:26, pora na poezję w poranku.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Jutro przy

0: Pada setna rocznica śmierci poety, tłumacza, dramaturga, krytyka Jana Kasprowicza. Pisarz zmarł w swojej willi Harenda, położonej na zboczach Gubałówki w Zakopanem. Kupił ten dom 3 lata przed śmiercią za pieniądze zarobione na tłumaczeniu Szekspira. W 1933 roku, dzięki staraniom wdowy po poecie Marii, a także Kornela Makuszyńskiego i Leopolda Staffa, powstało obok domu granitowe mauzoleum według projektu Karola Stryjeńskiego. Tam z cmentarza w Zakopanem przeniesiono prochy poety. W Porankach Dwójki przez cały tydzień prezentowaliśmy wiersze Jana Kasprowicza. Dziś na zakończenie tego cyklu jeden z liryków poety przeczyta Piotr Frączewski.
1: Gdy przyjdzie czas, gdy przyjdzie czas odchodzić od pól tych i łąk, słońcu się nisko pokłonię, niebu pokłonię się w krąg. O Boże mój, tak szepnę usty wdzięcznymi, dałeś mi wszystko, co mogłeś. Zapach tej drogiej ziemi. Żal będzie iść, żal będzie iść. Ciężar zawiśnie u stóp, chyba że w gór tych obliczu cichy sprawicie mi grób. Tej roli pięć ostatnią mi będzie ostoją. Tu się mej duszy tęsknice na wieki wieków ukoją.
0: Zakopane i Harenda to miejsca często odwiedzane podczas wakacji przez turystów. Lato w pełni, a zatem w przyszłym tygodniu w poranku posłuchamy opowieści poetów właśnie o tej porze roku. A teraz sięgamy po repertuar Fryderyka Chopina, jak zawsze o tej porze. Jak zawsze o tej porze w piątki będzie to Chopin w wykonaniu muzyków jazzowych. Tym razem etiuda rewolucyjna, jak powiedziała Magdalena Wojtulanis, bardzo rewolucyjna w tym wypadku. Mamy tu aktowskie wydawnictwo z zeszłego roku i plejadę pianistów, którzy przeplatają się przez całą płytę. Raz grają solo, raz w duecie, raz w trio, a nawet i 4 fortepiany się pojawiają. Wśród głównych bohaterów akurat tego utworu Michael Wolny i Roran Tala i Leszek Możdżer.

0: Etiuda rewolucyjna w jakiś sposób narzuca skojarzenia z jutrzejszą rocznicą powstania warszawskiego. U nas na antenie już dziś pierwsze wątki z tym związane, chociażby po godzinie 13 w audycji Słowa i Dźwięki, tam dokumenty i reportaże właśnie w tematyce powstańczej, ale przede wszystkim jutro zapraszamy Państwa na audycję Dwójka na miejscu z Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapraszam w imieniu Małgorzaty Szymankiewicz i Małgorzaty Niecieckiej-Mac na żywo z Muzeum Powstania od 15. Standardowe, regulaminowe 2 godziny, a więc Dwójka na miejscu kończy się o 17. No a wówczas godzina W, godzina Warszawy, walki, wolności. Na taką audycję dwugodzinne spotkanie zaprasza Andrzej Sułek. A teraz postać, o której powiemy, łączy dwa wydarzenia. Powstanie warszawskie i poznański czerwiec. Postać Józefa Granatowicza, bo o nim właśnie mowa w swojej książce Doktor poznańskiego czerwca, przybliża dr Paweł Cieliczko. Z historykiem rozmawiał Jacek Butlewski.
1: O Józefie Granatowiczu można powiedzieć, że to bohater przez dekady zapomniany, a tymczasem jest związany i z Powstaniem Warszawskim, gdzie miał swoje zasługi, i z czerwcem 56.
2: I co dla mnie było szczególnie ważne, jest to postać, która w obu tych powstaniach zapisała wspaniałą kartę, ponieważ w każdym z nich uratował po kilkaset osób. W Warszawie udało mu się wyprowadzić z okupowanej, powstańczej, zajętej przez Niemców Warszawy cały szpital Omega, którym dowodził, i ten szpital reaktywować w podwarszawskim Brwinowie i dalej nieść pomoc powstańcom. A wraz z nim z Warszawy wyszło wtedy kilkaset osób, pacjentów, lekarzy, personelu, a także osób, które schroniły się w szpitalu. W Poznaniu natomiast on jako pierwszy wiedział, że to powstanie na pewno wybuchnie. Przygotował szpital do tego, żeby stał się powstańczym lazaretem. Dzięki temu udzielono pomocy medycznej setkom osób, ale przede wszystkim zadbał o to, żeby wiele nazwisk nie zostało zanotowanych, żeby lista pacjentów nie stała się listą proskrypcyjną.
1: Jak wyglądały poszukiwania materiałów, archiwaliów, być może zdjęć związanych z Granatowiczem? No bo za dużo tych informacji przecież nie ma.
2: Niestety, postać Józefa Granatowicza pokazuje, jak bardzo ulotna jest pamięć.

0: Właściwie to postać jest wybitna. W tej chwili jest już on zaliczany do głównych bohaterów Poznańskiego Czerwca, a myślę, że za kilka lat będzie już zupełnie traktowany jako postać najważniejsza dla tego wydarzenia. Natomiast archiwaliów nie ma, ponieważ ten człowiek o sobie nie pisał, o nim nie pisano, historycy się nim nie zajmowali. Tak naprawdę to chyba jego wielki pech polegał na tym, że zmarł w 78 roku, a zainteresowanie Czerwcem i w ogóle możliwość mówienia o Czerwcu rozpoczęło się w roku 81. I wówczas na arenie dziejów pojawiła się pielęgniarka, bardzo skądinąd zasłużona, która opowiadała o tym medycznym aspekcie, o ratowaniu życia, i ona przejęła całą narrację. O doktorze Granatowiczu i o tym, że on zorganizował ten szpital, zupełnie zapomniano.
1: Kiedy spotkałeś się pierwszy raz z tą postacią? Mam na myśli oczywiście nie spotkanie osobiste, ale to takie naukowe, badawcze.
0: Pierwszy raz w ogóle to przeczytałem o nim w tej książce, w monografii Poznańskiego Czerwca, gdzie pojawia się taka bardzo poruszająca scena, gdy młody chłopak poraniony umiera na korytarzu i przed śmiercią krzyczy: doktor Granatowicz, doktor Granatowicz, a gdy doktor Granatowicz bierze jego dłoń w swoje ręce, on spokojnie umiera. I to było dla mnie bardzo poruszające, bo ludzie przed śmiercią wołają Boga, kogoś najważniejszego, a ten młody chłopak z Dębca wołał doktora Granatowicza. I stąd ta postać zapadła mi w pamięć, a po wielu, wielu latach, w 2017 roku, poznałem jego krewnych, jego dzieci, pana Stefana Granatowicza oraz panią Annę Kałwińską, i oni zaczęli opowiadać o swoim ojcu. I dzięki nim zdobyłem ogrom materiałów rodzinnych, także w tej książce jest mnóstwo zdjęć pierwszy raz publikowanych, a przede wszystkim udało mi się jeszcze porozmawiać ze współpracownikami doktora Granatowicza. Dzisiaj byłoby to już niemożliwe, bo ci ludzie nie żyją, i oni rzucili taki zupełnie inny ludzki aspekt na tego człowieka, bo tak to mamy jego akta szpitalne, mamy te dokumenty naukowe, o człowieku trudno to zbudować. Natomiast człowiek był zupełnie niezwykły. On dotarł do Warszawy, ale Warszawa była już oblężona, a gdy Warszawa się poddała, żeby nie iść do oflagu, uciekł ze szpitala. Okazało się, że w Poznaniu, do którego przyjechał, już jest ścigany, już gestapo go szuka, już wiszą listy gończe, o czym dowiedział się od kolejarzy, którzy wywieźli go z Poznania. Potem był w Krakowie, założył swój gabinet i pracował w Radzie Głównej Opiekuńczej, a jego gabinet był naprzeciwko gestapo. Tam ściągnął rodzinę wyrzuconą z Poznania, a potem, gdy i tam gestapo trafiło na jego trop, przeniósł się do Warszawy, myląc tropy, udając, że uciekł na zachód. Najwyraźniej ta administracyjna maszyneria niemiecka nie do końca działała, bo doktor Granatowicz w tej Warszawie spędził całą okupację i prowadził szpital Omega. Ten szpital znajdował się w centrum Warszawy, naprzeciwko dworca głównego, i tam niósł pomoc warszawiakom. Natomiast gdy wybuchło powstanie, on ten szpital zamienił w powstańczy lazaret. I tam on sam osobiście, jest mnóstwo relacji, które opowiadają o tym, jak on sam wychodził, ściągał rannych z podziemi dworcowych, z placów i ratował im życie. Ale najważniejsze było to, że udało mu się ten szpital z Warszawy wyprowadzić. Tutaj też jest taka jedna scena, którą muszę szybko jeszcze Państwu opowiedzieć, bo to jest scena niezwykła, filmowa. Otóż pewnego dnia w trakcie powstania, gdy Niemcy rozstrzeliwali kolejne setki ludzi, usłyszał krzyki dobiegające z podwórza tej kamienicy, w której znajdował się szpital, w której prowadził operację, zbiegł na dół, no i zobaczył, że faktycznie tam Niemcy rozstawiają ten karabin maszynowy, ludzie stoją już pod murem, no i on nagle oszalał. Rzucił się na tego dowódcę niemieckiego, zaczął go wyzywać, mówić o jego bestialstwie, o barbarzyństwie, o tym, że to jest coś niedopuszczalnego. Ten oficer niemiecki słuchał go ze zdumieniem, w końcu zapytał: kim pan jest? On odpowiedział, że jest, czy pan jest Niemcem? Nie, że jestem Polakiem. Ale dlaczego pan mówi tak wspaniale po niemiecku? I dlaczego pan mówi z akcentem z Mainz? No i się okazało, że właśnie ten oficer pochodzi z Mainz, a w Mainz urodził się i wychowywał do 18 roku życia praktycznie doktor Granatowicz. Okazało się, że byli kolegami z gimnazjalnych, sąsiednich klas. I dzięki temu zbiegowi okoliczności udało mu się uratować tych ludzi przed rozstrzelaniem, a dzięki tej szkolnej przyjaźni udało mu się też tych ludzi później wyprowadzić z Warszawy. Więc tu są takie niezwykłe zbiegi okoliczności. To są właśnie dla mnie postaci warte opowiadania, warte przybliżania, bo one nie zadbały o to, żeby opowiedzieć swoje

0: historię, a ich historie mogą być dla nas wzorem i mogą być dla nas punktem odniesienia i pokazywać, że nawet w najtrudniejszych czasach można się zachowywać przyzwoicie.
1: Paweł Cieliczko od wielu lat bada losy Wielkopolan w Powstaniu Warszawskim. Jednym z nich był właśnie dr Granatowicz. A teraz zaśpiewa dla Państwa Madeleine Peyrot.

0: Za 18 sekund będzie kwadrans do siódmej, a to znaczy, że w studiu witamy Katarzynę Hagmajer-Kwiatek.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pora na gazetki.
2: Przegląd prasy.
1: Przyznam, że piątek zaczynam zazwyczaj z ostatnią stroną Rzeczpospolitej, gdzie jako gość Rzeczpospolitej zawsze w zasadzie pojawia się człowiek związany z kulturą i tym razem rozmówcą Małgorzaty Piwowar jest Łukasz Ronduda, czyli kurator wystawy Edwarda Dwórnika w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Lubisz malarstwo Dwórnika?
0: Tak. Tak, tak.
1: No właśnie mam wrażenie, że niewiele osób znam, które odpowiedziałby nie.
0: Prawda?
1: I skąd to się wzięło? Troszeczkę z tego wywiadu możemy się dowiedzieć. Pyta Małgorzata Piwowar, co ciekawego jest w jego początkach. Łukasz Ronduda odpowiada, zawsze mnie fascynowało, skąd wzięła się u niego potrzeba artystycznej drogi malowania. Był chłopakiem znikąd, jak o sobie mówił, dodając, że wywodził się z chuligańskiej, pełnej przemocy społeczności i nie tylko, że pochodził z Radzymina, ale też, że nigdy w jego rodzinie nie był zainteresowany sztuką, a on na nią postawił. Odważył się pójść na Akademię Sztuk Pięknych. Pasja malowania, rysowania zaprowadziła go na studia. Był pierwszą osobą w swojej rodzinie, która zdobyła wyższe wykształcenie. No i tutaj nieco dalej przeskakuje w tym

wywiadzie, co ciekawe, będąc na Akademii, odrzucił rodzącą się wtedy sztukę awangardową, czyli nowe media, performanse. I to mimo, że te właśnie dziedziny sztuki wydawały się wtedy najświeższe i najciekawsze. Awangardzie nie było po drodze z malarstwem, ale Dwórnik miał intuicję, by pozostać mu wiernym. Chciał posługiwać się medium, które będzie zrozumiałe dla jego rodziców. A właśnie malarstwo uważali za sztukę. I kolejne pytanie, tak duże znaczenie.

0: i wyrażać ludzi, ich pragnienia, wspólnotę. W tym sensie nie był egocentryczny, rzadko też malował siebie. No o tym, że uważał za swojego mistrza Nikifora, ale nawiązywał też do Jana Matejki. O tym wszystkim mogą państwo przeczytać w wywiadzie na ostatniej stronie Rzeczpospolitej.
1: Szeroko, prawda? Od Matejki do Nikifora.
0: No, ale z drugiej
1: strony...
0: Ale to
1: widać to w tych obrazach rzeczywiście, jeśli chodzi o Nikifora szczególnie.
0: Ale też właśnie, że maluje pewne sceny takie rodzajowe, ważne dla społeczności, tak? Te obrazy miast niekiedy w czasie ważnych wydarzeń to też jest coś charakterystycznego. Jest bardzo duży dodatek poświęcony 82. rocznicy Powstania Warszawskiego tutaj w Rzeczpospolitej. No i tu jakby taki artykuł z serii takich powtarzających się spekulacji. Powstanie nie było skazane na klęskę. To tytuł tekstu Huberta Kozieła. Współczesna historiografia winą za przedwczesny wybuch powstania obciąża głównie generałów Okulickiego i Pełczyńskiego. Wiele poszlak wskazuje, że wina leżała też po stronie generała Chruściela, pułkownika Rzepeckiego i premiera Mikołajczyka. Ten ostatni powiedział Mołotowowi o szykowanym zrywie. Więc tutaj trochę takich, no ja cały czas uważam, spekulacji historycznych, ale też na przykład interesujący tekst o dość znanym, ale jednak może ciągle nie głównonurtowym elemencie powstania czy jego części. Leśni w powstaniu, partyzanci z grupy Campinos byli jedynym zgrupowaniem AK, które zdołało przyjść z pomocą walczącej w Warszawie latem 1944 roku. Wśród nich znalazło się wielu żołnierzy, którzy dotarli do stolicy z odległych wschodnich rubieży Rzeczpospolitej. To Krzysztof Jóźwiak. Jeśli chodzi o takie tematy bardziej, powiedzmy, związane z kulturą w dzienniku Gazecie Prawnej, magazynie Nie na Weekend, to też właśnie te związane z historią, a więc z powstaniem warszawskim i tutaj temat może jeszcze mniej znany niż te, które przytaczałam z Rzeczpospolitej. Andrzej Krajewski pisze o Szwedach z Warszawą. To jest ciekawe, prawda? Bo Szwecja nie ma dobrej wojennej prasy, to oczywiste. Chcąc ochronić Szwecję przed wojną, rząd w Sztokholmie spełniał zachcianki Hitlera. Aż w sierpniu 1944 roku szwedzcy intelektualiści podnieśli bunt, ogłaszając, że wzorcem dla nich są warszawscy powstańcy. I tutaj czytamy między innymi, że 31 sierpnia 1944 roku opublikował redaktor naczelny dziennika GHT napisany przez siebie artykuł Polensdag, Dzień Polski, w którym wychwalał Polaków za walkę o wolność całej Europy, pisząc w podsumowaniu, iż dzięki swojemu poświęceniu Polska uzyskała prawo do odrodzenia się jako znaczące mocarstwo w europejskim systemie państw. Ta wizja nie miała rzecz jasna szansy na urzeczywistnienie się, ale sam tekst łamał wszelkie cenzorskie zakazy, konsekwentnie egzekwowane przez rząd premiera Hanssona. O właśnie tej zmianie, na którą również Powstanie Warszawskie miało wpływ w elitach intelektualnych Szwecji, a także o historii białych autobusów, na przykład, które ewakuowały potem więźniów z obozów koncentracyjnych, to mogą państwo przeczytać w dzienniku Gazecie Prawnej, magazynie Na Weekend.
1: Szybko się Szwedzi zorientowali, 44.
0: Ale jeszcze zajrzyjmy na strony kulturalne, tym razem Gazeta Wyborcza. O, to pytanie dla ciebie, Rochu. Jaką polską powieść warto zekranizować?
1: No już jeszcze nie wszystko zekranizowane? Po 3 razy?
0: No właśnie, widzisz, dosłownie w duchu Emilii Dłużewskiej, czyli autorki artykułu, odpowiadasz na to pytanie, ponieważ główna teza tego tekstu brzmi, że Ziemia Obiecana powinna zostać zekranizowana ponownie, tym razem jako serial. No nie wiem, czy miłośnicy twórczości Andrzeja Wajdy byliby zadowoleni. No tutaj jest kilka pytań. Ciekawe, jak współczesne ekranizacje będą bronić się po latach. Póki co wydaje się jednak, że jeśli nastolatków do polskiego kina nie zachęcą, to przynajmniej im go nie obrzydzą. Można więc, no nie wiem, czy na przykład to o Mickiewicz, ale to nie ekranizacja, tylko po prostu biograficzna historia. Przynajmniej im go nie zachęcą. Można więc śmiało pofantazjować o tym, co by tu jeszcze przynieść na ekrany. To pytanie zadajemy również wam, czytelnikom, spodziewając się gorących dyskusji. Choć dla mnie odpowiedź jest prosta, jeśli ekranizować to Ziemię Obiecaną. Jest w tym tekście trochę na temat trudności, jakie mogą się pojawić, ale też szans, no bo skoro dało się Wiedźmina, czy można lalkę, czy można nakręcić historię katastrofy Heweliusza w Belgii, to dlaczego nie Ziemię Obiecaną, pisze Emilia Dłużewska.

0: i przypomina, że na przykład historię ekranizacji powieści Jane Austen, Austen pokazują, że można wielokrotnie różne powieści ekranizować z dużym sukcesem. No zresztą Lalka to też przecież nie będzie ani pierwsza, ani nawet druga ekranizacja, te dwie, które teraz powstają. Na sam koniec, czy jesteś wrażliwy na luksusy? Łasy na luksusy.
1: Ja w ogóle jestem bardzo wrażliwy, a na luksusy to szczególnie.
0: No więc to już, jak twierdzi Jędrzej Bielecki, nie z Francji. Francja już nie elegancja. Paryż kontroluje aż 1/3 światowej sprzedaży luksusowych perfum, klejnotów czy mody, ale przychody branży spadają z powodu pogorszenia się wizerunku kraju. Tego lata w salonie Chanel przy dyktującej światową modę paryskiej Rue du Faubourg Saint-Honoré jest wystawiona malutka damska torebka żyrafa za 25 tysięcy euro. Pytam obsługi, czym tłumaczy taką cenę. Słyszę słowa o unikalności, wzornictwie, materiałach i przede wszystkim wizerunku. Tyle, że wizerunek Paryża i Francji u progu przejęcia władzy przez skrajną prawicę z narastającą przestępczością na przedmieściach stolicy czy poważnym problemem bezrobocia staje pod znakiem zapytania.
1: To jak nie Francja elegancja, to gdzie można kupić torebkę za 25 tysięcy euro i to będzie okej?
0: No nie, tej odpowiedzi Jędrzej Bielecki nie udziela na łamach Rzeczpospolitej, ale może w następnym numerze.
1: Jak się dowiesz, to nie musisz mi przekazywać. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, bardzo dziękujemy. A teraz duet Hamilton Jolanda na mandolinie brazylijskiej i Gonzalo Rubalcaba przy fortepianie.

0: tutaj Gonzalo Rubalcaba w duecie z brazylijskim mandolinistą, ale o 18 pojawi się w kwartecie z amerykańskimi supergwiazdami. Eric Harland na bębnach, Larry Grenadier na kontrabasie i mistrz saksofonu tenorowego Chris Potter na froncie sceny. Zapraszamy Państwa do dwójki na retransmisję koncertu, który odbył się na początku tego miesiąca w Warszawie, w klubie Stodoła. A więc łatwo połączyć kropki. To był festiwal Warsaw Summer Jazz Days. Panowie zagrali na finał w ostatni dzień jako ostatni koncert, a już dziś retransmisja o 18 właśnie na naszej antenie.
1: Autopromocja.
2: 1 sierpnia mija 100 lat od śmierci jednego z najznakomitszych poetów polskich, Jana Kasprowicza. Ostatnie lata życia artysta spędził w swej ukochanej willi Harenda w Zakopanem, gdzie dziś znajduje się muzeum poświęcone poecie. Odwiedzimy to miejsce już dziś, w rozmowach na lato o 19.30. Zapraszam, Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Autopromocja.
0: Minęła siódma.
3: Wojka, jesteś na miejscu. Mark Feldman.
0: A program przygotowała Monika Kopcik, za konsoletą Magdalena Wojtulanis. Muzykę wybrał Andrzej Zieliński. Przed mikrofonem Roch Sieciński. Kłaniam się Państwu w piątek 31 lipca.
4: Poranek dwójki.
0: Imieniny obchodzą Emilian, Helena, Iga, Ignacy i Lubomir. Oczywiście wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia, a w naszym studiu wiadomości pojawił się Jan Kanty-Zienko. Pora na pierwszy serwis. Dzień dobry, Janku.
5: Dzień dobry, Rochu, dzień dobry Państwu. W przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego powstańcy warszawscy zostali uhonorowani przez prezydenta Karola Nawrockiego. W Muzeum Powstania Warszawskiego odznaczył wczoraj 5 bohaterów walk o Warszawę oraz kilkadziesiąt osób zaangażowanych w pielęgnowanie pamięci o powstaniu. Sylwetki nagrodzonych, odznaczonych powstańców przedstawi nasz reporter.
6: Jednym z odznaczonych był Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz. Weteran podkreślał, że ruszając do walki nie myślał o odznaczeniach i honorach.
7: Powstanie wynikło przeciwko Niemcom. Niemcy mnie zabili, mamę pałałem zemstą. Miałem podstawę się mścić.
6: Iryna Krajewska, pseudonim Lala. Łączniczka w 111 Batalionie Dzik podkreślała, że wyróżnienie jest dla niej niezwykle cenne, a walka w powstaniu była dla jej pokolenia czymś oczywistym.
8: Jestem ogromnie zaszczycona, wzruszona. To po prostu był zryw za te krzywdy, za te 5 lat ciężkiej okupacji. To był jednocześnie jakaś zemsta. Naprawdę młodzi ludzie nie myślą.

0: leży. Zginą czy nie zginą.
1: W czasie 63 dni walk o Warszawę poległo około 18 tysięcy powstańców. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Dodajmy, że w czasie 63 dni Powstania Warszawskiego śmierć poniosło też od 150 do 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Jutro 1 sierpnia, rocznica wybuchu powstania. Oraz rozpoczyna się wtedy też ostatni miesiąc, w czasie którym na Zamku Królewskim na Wawelu będzie można oglądać wystawę Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich, opowieść o antyku. Ekspozycja, która już tylko przez miesiąc będzie wisiała na wawelskim zamku, gromadzi sztuki dzieła sztuki starożytnej, greckie i rzymskie rzeźby, elementy architektury i prace z ceramiki. Mówi o nich współkuratorka Joanna Winiewicz-Wolska.
3: Przeznaczył jedną salę specjalnie właśnie na pomieszczenie tych ponad 400 obiektów, które nabył w przeciągu, nie wiem, chyba kilku czy wręcz czy kilkunastu, ale nie więcej lat. No i ta wielka sala, największa na środku pałacu, na pierwszym piętrze, najlepiej oświetlona, była zdobiona freskami, które kupił w Rzymie, i tam była ekspozycja sztuki, dzieł sztuki antycznej, które kupował w Smyrnie, w Konstantynopolu, głównie na Rodos. To było oczywiście związane z jego wyprawami archeologicznymi.
2: Tak prezentowane były dzieła antyczne w kolekcji Lanckorońskich w Pałacu Lanckorońskich, a na Wawelu można je oglądać jeszcze do końca wakacji. Trwają polsko-włoskie rozmowy o międzynarodowej współpracy promującej dwie krzywe wieże. Jedną w Pizie oczywiście, a drugą w Ząbkowicach Śląskich. Pomysł pojawił się podczas wizyty polskiej delegacji we Włoszech, jak podkreśla Stanisław Moderski, zastępca dyrektora Ząbkowieckiego Centrum Kultury i Turystyki. To szansa na rozwój regionu.
4: Ta wieża w Pizie, wiadomo, najsłynniejsza na świecie. Ząbkowicka krzywa wieża nie bez powodu nazywana jest Śląską Pizą. To są nowe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój turystyki, ale również współpracy kulturalnej. Pizę odwiedza kilka milionów turystów rocznie. Ząbkowicka krzywa wieża jest mniej znana jeszcze.
2: Oba miasta dążą do współpracy, aby realizować projekty i wzajemnie się promować. Turysta odwiedzający wieżę w Pizie mógłby dowiedzieć się o istnieniu tej w Ząbkowicach i odwrotnie. Jak mówi Polskiemu Radiu Maurizio Nardi, prezes konsorcjum turystycznego w Pizie, po wizycie polskiej delegacji wkrótce to Włosi odwiedzą Ząbkowice, by lepiej się poznać, wymienić poglądy i porozmawiać o projektach kulturalnych i turystycznych.
5: Oba miasta słyną z krzywej wieży, dwóch zabytków, które symbolizują historię i tożsamość naszych regionów. Ta wizyta wzbudziła w nas tak wielką ciekawość, że postanowiliśmy zacząć budować podstawy przyszłej współpracy. Jesteśmy przekonani, że między naszymi społecznościami zrodziła się już szczera sympatia i że może ona przerodzić się w silną i trwałą współpracę, której sprzyja również bezpośrednie połączenie lotnicze.
2: Wieża w Ząbkowicach Śląskich to najwyższa krzywa wieża w Polsce, ma 34 metry wysokości, a obecnie jej odchylenie od pionu to 2 metry i 14 cm. Na szczyt wiedzie 139 schodów, wieża w Pizie jest zatem wyższa o 21 metrów. A to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 9 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
6: Pogoda.
7: Ciepło, drodzy Państwo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał ostrzeżenie przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie temperatura może osiągnąć nawet 36 stopni Celsjusza w cieniu. Na południu i południowym wschodzie kraju słonecznie, bez deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. No i po południu od zachodu w kierunku centrum będą przemieszczać się opady deszczu. Wieczorem pojawią się burze miejscami, także z gradem, więc warto uważać. Od 30 do 34 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej tylko na Pomorzu, 28 stopni Celsjusza. Tak prognozują synoptycy, jeśli chodzi o najcieplejszy moment dnia.
8: Reklama. Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach.

0: na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Reklama.
2: 7 po 7. Od poniedziałku o tej porze na antenie Dwójki króluje najstarszy i najbardziej popularny na świecie instrument – głos. Bohaterami naszego cyklu Płyta Tygodnia są członkowie Art and Voices, czyli wokalnego oktetu, którego ostatni nagradzany album można zdobyć, wysyłając do nas maila. Płyta nosi tytuł Pieces of Myself i pora już na kolejny fragment muzyczny z tego właśnie krążka. Nasz adres mailowy pewnie Państwo znają, ale co mi szkodzi przypomnieć, poranek@polskieradio.pl. W to samo miejsce prosimy wysyłać wiadomości, jeśli chcą Państwo wzbogacić płytotekę o nasz album dodatkowy. Dzisiejsza propozycja to też gratka, tegoroczne nagranie duetu Jakub Józef Orliński i Michał Biel. poranek@polskieradio.pl. Aż zrymowałem. Teraz już oddajemy głos grupie Art and Voices w repertuarze Marka Raczyńskiego. Tenderness.

Dziękujemy za dotychczasowe wiadomości mailowe. Czekamy jeszcze na więcej. A trochę nawiązując do prognozy pogody, to co w tym roku dzieje się latem w Europie, te rekordy temperatur, niskie stany rzek, pożary, to nie ma co ukrywać zjawiska ekstremalne, które no, stają się czymś zbyt często powtarzalnym, a więc paradoksalnie normalnym. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że będą powracać. I ma to wpływ na wszystko. Oczywiście poza sprawami najważniejszymi jak bezpieczeństwo czy zdrowie, to ma to też wpływ na jazz. W związku z pożarami na południu Francji musieliśmy odwołać Euroradio Jazz Competition, czyli konkurs dla młodych jazzmenów z Europy. Finał miał się odbyć w ten wtorek, 3 dni temu. No niestety trzeba było z tego zrezygnować, bo lotnisko w Bordeaux nie było pewnym miejscem co do podróży z różnych stron kontynentu. Za duże ryzyko, że nie wszyscy artyści dotrą na miejsce, zatem młodzi jazzmeni będą musieli poczekać do kolejnej edycji. Może Polska jest takim nieco pewniejszym miejscem do organizowania tego typu wydarzeń niż szeroko pojęte południe kontynentu. Może na przykład taki konkurs organizować w Szczecinie. My za chwilę właśnie do tego miasta się wybierzemy, choć w innej niż jazzowa sprawie.

0: The Dirty Dozen Brass Band na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, a my już, zgodnie z zapowiedzią, w Szczecinie. Willę Lenca wzniesiono tu w latach 80. XIX wieku dla Augusta Lenca, zamożnego dyrektora szczecińskiej fabryki wyrobów szamotowych. 6 lat temu w pieczołowicie odrestaurowanym budynku stworzono instytucję kultury. Instytucję, która dziś pełni rolę muzeum, miejsca koncertów oraz cyklicznych przedsięwzięć dotyczących literatury, teatru i filmu. Jest okres urlopowy, dla niektórych ogórkowy, a tymczasem willa tętni życiem, o czym opowie Państwu dyrektor tej instytucji, Urszula Chęcińska.
1: Willa Lenca jest takim symbolem pamięci zobowiązanej. To rickerowskie określenie, ale ono bardzo pasuje do tego, co się w willi dzieje. Bo jest to, można by powiedzieć, taki konglomerat cytatów architektonicznych, filozoficznych, politycznych, literackich, ale przede wszystkim muzycznych. Bo przecież architektura jest doskonałą muzyką. W związku z tym w willi trwają 3 wystawy, bo jest wystawa stała, która opowiada o historii willi od samego początku, a to jest rok 1888. W 1828 roku będziemy obchodzić 140. rocznicę powstania willi Lenca. Mamy natomiast piękną wystawę malarstwa Hansa Hartiga, która została zorganizowana z okazji 90. rocznicy śmierci Hansa Hartiga, który obok Dekerta i Mosta jest chyba jednym z najbardziej znanych malarzy szczecińskich. Jego obrazy były wystawiane niemalże na całym świecie, ale wisiały także w willi Lenca, bo w willi Lenca od 1911 roku mieszkała Frida Dering i Wilhelm Dering, którzy byli kolekcjonerami i stworzyli ogromną kolekcję, która była jedną z najważniejszych kolekcji w Europie. To chyba najwspanialszy malarz szczeciński. Ale pierwszym moim pomysłem była wystawa prac rzeźbiarskich Leonii Chmielnik, które funkcjonują w przestrzeni całego Szczecina. Rzeźby są tutaj od dłuższego czasu. Finisaż wystawy będzie miał miejsce w sierpniu. To piękna i wyjątkowa wystawa, która powstawała przez całe życie.
2: Co w tej artystce jest charakterystycznego?
1: Rzeźby są niezwykle skrzydlate, dominują tutaj postaci kobiet, ale też jest mnóstwo ptaków. Leonia mieszka w domu otoczonym zielenią i myślę, że ta przyroda na tyle ją zafascynowała, że postanowiła ją po prostu wyrzeźbić. Nie tylko w kamieniu, ale także w marmurze, brązie. Chyba te w kamieniu najbardziej wymagały

0: od niej wysiłku ogromnego. Jest to wystawa, którą koniecznie trzeba obejrzeć, bo została tak zaaranżowana przez Piotra Wardziukiewicza i przez Radosława Bryka, dwóch bardzo młodych kuratorów, że sprawiła przyjemność samej Leonii, która powiedziała, że nigdy do tej pory tak pięknie zaaranżowanej wystawy nie miała.
1: Rzeźbiarka Leonia Chmielnik.
2: Bardzo dawno temu, bo skończyłam 85 lat, więc gdy miałam 14 lat, pierwszy raz dotknęłam gliny i materiałów rzeźbiarskich. To było w pierwszej klasie liceum plastycznego i wtedy powiedziałam, ja to będę robić. Jestem osobą, która wygrała życie, bo rzeźbiarstwo to jest moje życie. To pragnęłam robić i zrobiłam. Cieszę się, że moja praca służy ludziom i że to się podoba. Także dziękuję.
1: Wszystko nie tylko ze Szczecinem związane w Wigilenca. W tym miejscu można spotkać się też z muzyką.
0: Mateusz Krzyżowski przyjedzie do nas w sierpniu, bo salon chopinowski w Wigilenca rozpoczął się od wystąpienia Zuzanny Sejbuk. Potem był Andrzej Wierciński, Adam Kałduński, całkiem niedawno Mateusz Dubiel, który zachwycił wszystkich swoją grą. Czekamy na Adama Makowicza i na Krzysztofa Medynę. Też organizujemy Krzysztof Meisinger Festival. Druga część odbędzie się w listopadzie.
1: Nie tylko muzyka, tu i teatr, i film.
0: Jednym z najbardziej ulubionych spektakli jest Frida, kolekcjonerka z West Endu, z Wigilenca. Tę historię opowiada Olga Adamska. Jest również Król Tanga. To jeden z pierwszych spektakli opowiadający właśnie historię Wigilenca. Miłości Augusta Lenca do własnej żony, ale też i do córki, bo przecież tak naprawdę August Lenz wybudował tę willę właśnie w prezencie dla swojej żony i córki.
1: No a film?
0: Pokazujemy w tej chwili film, który mówi o tym, jak willa stała się willą. Przygotowujemy też taki cykl, który będzie od jesieni miał miejsce, związany z filmem artystycznym.
1: Codziennie można willę zwiedzać.
0: Z przewodnikiem bądź indywidualnie, ale też są takie dni specjalne, kiedy zwiedzamy z konserwatorem zabytków. Mamy też taki wspólny plan związany ze współpracą ze zduńskimi opowieściami. To cykly spotkań dotyczących historii pieców, które są w willi odrestaurowane.
1: No i piękny ogród w willi też żyje niezwykle.
0: Organizujemy jeszcze w sierpniu letnie wieczory w Wigilenca. Powstała Szczecińska Orkiestra Nastrojowa, którą wymyślił pan Krzysztof Baranowski z Teatru Polskiego. Też wieczory z filmową muzyką oscarową, takie 5 o'clock z herbatką angielską i smacznym ciastkiem. Będziemy kontynuować ten cykl, bo zyskał sobie ogromną popularność.
3: Tak wyglądają najbliższe plany w szczecińskiej willi Lenca. Z dyrektorką willi Urszulą Chęcińską rozmawiała Dorota Zamolska. Jest 7:25.

0: Wouldn't You? I jeden z najspójniej brzmiących zespołów w historii muzyki jazzowej, kwintet Milesa Davisa. A teraz musimy popłynąć sporo w górę rzeki, mam na myśli Odrę, bo ze Szczecina przenosimy się do Wrocławia, gdzie powoli dobiega końca jedna z najważniejszych filmowych imprez w Polsce, festiwal Nowe Horyzonty. Jutro poznamy laureatów Grand Prix i nagrody publiczności. Ta 26. odsłona imprezy jest zarazem pierwszą z Dorotą Lech w roli dyrektorki. Dorota Lech od ponad 10 lat związana jest z Toronto International Film Festival. Wykładała gościnnie w Szkole Filmowej w Łodzi, ale także na Uniwersytecie Nowojorskim oraz na Wydziale Sztuki, Filmu i Studiów Wizualnych Uniwersytetu Harvarda. Monika Zając spotkała się z nią we Wrocławiu.
1: I'm from Poland, ale wyjechałam, kiedy miałam 5 lat i się uczę polskiego. Nie słuchałam moich rodziców, nie byłam takie dziecko, nie wiem jak to się mówi, dobre. Mówili mi, że się wszystko przyda, że muszę się uczyć polskiego. Nie słuchałam ich, powinnam była. Teraz jest taki moment, że próbuję to robić po polsku, ale tak zmieniam na angielski.
2: Jako Witka festiwal znam od 20 lat. Spędzałam we Wrocławiu wakacje u mojej babci i to był zawsze czas wypełniony kinem. Przez ostatnich 5 odsłon w festiwalu uczestniczyłam jako gość zagraniczny, reprezentując festiwal filmowy w Toronto, z którym nadal współpracuję. W 2020 roku byłam nawet jurorką konkursu.
3: Tegoroczny festiwal, pierwszy z tobą w roli dyrektorki, nie różni się znacząco od ostatnich kilku odsłon. Wiem jednak, że ten czas to dla ciebie okazja do obserwacji. Czy pojawiły się już pomysły i propozycje zmian na przyszłość?
4: Well, for

0: First of all, I'm not the kind of person that, you know, walks into a room and then flips the table and tries to change everything.
1: To nie w moim stylu, by pojawiać się gdzieś i od razu próbować zmienić wszystko o 180 stopni. Nie będzie zaskoczeniem, gdy powiem, że zastałam festiwal jako świetnie funkcjonującą maszynę. Nowe Horyzonty cieszą się ugruntowaną pozycją w polskim świecie kina i wierną publicznością, a zespół produkcyjny jest znakomity. Przez pierwszych 6 miesięcy na stanowisku dyrektorki skupiłam się więc na przygotowaniu programu, na który składają się w tym roku 283 filmy zebrane w 24 sekcjach. Miałam czas, by zaobserwować, jak to wszystko funkcjonuje i zastanowić się, co sprawić, by festiwal rozwijał się jak najlepiej. Przede wszystkim jednak mam ogromny szacunek do tego, co udało się wypracować przez tych 26 lat. Praca w kulturze to świetna rzecz. Jestem szczęściarą, że mogę to robić. Gwarantuję, że zadbam o wysoki poziom kolejnych odsłon. Jedyną nowością, na jaką zdecydowałam się w tym roku, było wprowadzenie nowej sekcji, w której członkowie jury międzynarodowego konkursu prezentują wybrane przez siebie filmy, które z jakiegoś powodu uważają za szczególnie istotne.
2: Skoro mowa o jurorach, chciałabym zapytać, jaką rolę podczas festiwalu Nowe Horyzonty odgrywa konkurs? Wiemy, że w minionych latach sekcji konkursowych i nagród było więcej. Od kilku odsłon jest tylko jeden konkurs, w ramach którego rywalizuje 12 filmów z całego świata. Czy to powinien być Twoim zdaniem centralny punkt programu?
1: To ciekawe pytanie, ponieważ idea tego konkursu rzeczywiście wykuwała się przez wiele lat. Kluczowe jest pytanie o to, jak sprawić, by tych 12 tytułów oddawało nasze szerokie spojrzenie na kino. To jasne, że nie mogą to być filmy reprezentujące ten sam gatunek, pokolenie twórców pochodzące z jednego regionu. Myślę o tej konkursowej sekcji jako o pewnego rodzaju wizytówce festiwalu. Kiedy przeciętny widz staje przed wyborem, które filmy z tych prawie 300 w programie powinien zobaczyć, ten wybór potrafi być naprawdę trudny. Dlatego często jestem pytana o to, jakie są moje ulubione tytuły. Na to pytanie nie da się odpowiedzieć, bo jeśli dany film znalazł się w programie, to znaczy, że już jest jednym z naszych ulubionych. Mówię tu o wyborach całego zespołu.
2: Jeśli chodzi o publiczność, wspomniałaś, że Nowe Horyzonty mają wiernych fanów. Często podkreśla się też, jak wiele młodych osób przyciąga ten festiwal. Czy uważasz za jeden ze swoich celów zawalczenie o nowych widzów?
1: Oczywiście. Chciałabym, by wciąż pojawiali się tutaj nowi ludzie. Niezależnie od tego, czy ktoś decyduje się kupić karnet, czy bilety na poszczególne filmy. Cieszę się, że jest tutaj tyle młodych osób, ale uważam, że atmosfera, która nas wyróżnia, wynika ze spotkania bardzo różnych ludzi. Jeśli ktoś ma 90 lat i chciałby rozpocząć swoją przygodę z Nowymi Horyzontami, również jest tutaj mile widziany.
2: Jaka jest Twoja definicja kina nowohoryzontowego?
1: Dużo o tym myślałam, bo ta kwestia była dla mnie kluczowa, gdy zastanawiałam się nad tym, czy przyjąć propozycję stanięcia na czele tego festiwalu. Dla mnie Nowe Horyzonty oznaczają coś, co jest jeszcze nieznane. Wiem jednak, że każdy odbiera kino przez pryzmat własnych doświadczeń, dlatego opinie o każdym prezentowanym tutaj filmie mogą być skrajnie różne. Horyzont jest więc także zależny od perspektywy. Każdy widz może mieć swoją definicję nowohoryzontowości.
3: Nowe Horyzonty potrwają do niedzieli. Festiwalowe pokazy zaplanowano w kinie Nowe Horyzonty i Dolnośląskim Centrum Filmowym.

streamowym, ale w wersji online festiwal potrwa do 9 sierpnia, więc to coś dla tych, którzy do Wrocławia w ostatnich dniach nie mogli się wybrać. Są Państwo gotowi na internetową edycję festiwalu?

You want.

Didi Bridgewater, która ostatnio odwiedziła Polskę ze swoim kwartetem i programem We Exist. Dwójka była na miejscu, będziemy prezentować Państwu ten koncert na antenie, ale rejestrujemy naprawdę sporo świetnej muzyki, więc nawet Didi musi poczekać w kolejce. Teraz pierwszy przy kasie Charles de Plessis i jego trio, a po nich drugi przegląd prasy.

0: Pytają państwo, czy można Vivaldiego na jazzowo. Wszystko można, jeśli tylko się chce.
1: Przegląd prasy.
0: A kto to z gazetami przyszedł do studia? Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, witaj ponownie.
2: Dzień dobry. A czy Czesław Niemen był jazzmenem?
0: No, a ile mamy czasu?
2: No dobrze. Już mówię, skąd to pytanie w związku z wywiadem i materiałem na temat Helmuta Nadolskiego wyciągniętym w poniedziałek z paczuszki prasowej Jazz Forum. Helmut Nadolski, artysta, kontrabasista, zmarł 8 czerwca 2026 roku. A pytam o Czesława Niemena, ponieważ zarówno w wywiadzie, który tu redakcja cudem odnalazła, w wywiadzie nagranym w 2007 roku, w Słupsku, jak i w komentarzu od Pawła Brodowskiego, dużo o tej współpracy właśnie z Czesławem Niemenem jest. I wiele też o płycie Meditation z 1975 roku. Tam właśnie słowa Czesława Niemena. Helmut Nadolski łamie powszechnie przyjęte schematy gry na kontrabasie. Jest mistrzem swego instrumentu. Stworzył własną muzykę nacechowaną niewiarygodną wręcz siłą. Jest artystą wrażliwym, obdarzonym wielką wyobraźnią, muzykiem, który dźwiękami maluje obrazy swej własnej, głęboko osobistej wizji życia. No i właśnie o tej wizji życia, o medytacjach, o związkach rodzinnych również w wywiadzie, a także o początkach tej współpracy z Czesławem Niemenem i na przykład Czesław, tutaj Helmut Nadolski mówi, Czesław powiedział, że ma miejsce dla mnie, że bardzo by się cieszył, gdybym z nim zagrał. Ja na to, że nie mogę, że nie jestem jeszcze gotowy. Ostrzegłem go, że to jest niebezpieczne, bo ja gram awangardę, a on przez to może stracić swoją tożsamość, zrujnować karierę, stracić pozycję, dochody, a on na to, że tak zwana kariera go nie interesuje i chce, żebyśmy razem grali. No piękne, piękne bywają te relacje muzyczne. Czym są medytacje Helmuta Nadolskiego? Tego też się z Jazz Forum w miarę państwa.

0: No widzisz, dowiedzą.
1: Jakbyś powiedziała o Czesławie Niemenie w kontekście Jazz Forum, to bym odpowiedział inaczej, bo pierwsze jazzowe skojarzenie z Czesławem Niemenem to oczywiście Zbigniew Namysłowski, który odpowiadał za warstwę muzyczną przez jakiś czas w zespołach Niemena, no ale jednak warto pamiętać, że redaktor naczelny i właściciel pisma Jazz Forum też grał na basie u Czesława Niemena, chociażby na Dziwny jest ten świat.
0: No proszę, więc jeśli chodzi o medytację, że pozostanę przy tym łączniku,

Agaty Sikory, jej duża rozmowa z nią w magazynie wyborczej Emilii Dłużewskiej. Ta rozmowa zaczyna się trochę od marudzenia na temat macierzyństwa i różnych ograniczeń, z którym się wiąże, czyli temat współcześnie bardzo często powracający, ale dalej jest, myślę, i ciekawiej, i bardziej programowa, ale jest to jakaś propozycja. Daliśmy sobie wmówić, że żyjemy w rzeczywistości jak z igrzysk śmierci, gdzie zawsze wygrywasz kosztem innego. Przy takim założeniu trudno wyjść poza logikę akumulacji, zdobywania przewagi, bo wydaje się, że tylko ona gwarantuje bezpieczeństwo nam i naszym dzieciom. Rezygnacja z takiej strategii jest bardzo trudna, bo wymaga wiary w to, że inni zrobią to samo. Czyli wymaga zaufania społecznego, które system oparty na wiecznej rywalizacji bezwzględnie niszczy. I jeszcze kilka słów od Agaty Sikory. Jesteśmy sparaliżowani, bo daliśmy sobie wmówić, że skupienie na sobie to jedyna droga. Inaczej sobie nie poradzimy. Niby widzimy, że to w praktyce nie działa, ale bardzo trudno nam wyobrazić sobie alternatywę. To tak jakby ofiara przemocy mówiła, bije mnie, jest źle, ale co jeśli będę musiała wnieść lodówkę na czwarte piętro? No jak już będziesz musiała, to się zastanowisz, jak to ogarnąć. Wynajmiesz ekipę albo poprosisz o pomoc przyjaciół i sąsiadów. Musisz zobaczyć siebie na nowo, pyta Emilia Dłużewska. Bez zmiany myślenia o sobie i świecie nie da się wprowadzić głębokich zmian społecznych i politycznych. No i jak może wyglądać to nowe myślenie o sobie i świecie? O tym też trochę w tym wywiadzie z Agatą Sikorą w magazynie Gazety Wyborczej, a na pewno więcej w książce Agaty Jak wyjść z siebie, o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi. Natomiast co jeszcze w Gazecie Polskiej tutaj zaglądam, a nie, przepraszam, jeszcze strony powstańcze magazynu Wyborczej. Z tobą niebo słodkie, wiecznie smutne. To fragment książki Małgorzaty Niemczyńskiej o Annie Świerszczyńskiej. Nie przypadkowo w kontekście Powstania Warszawskiego, bo oczywiście jej tom poetycki Budowałam barykady jest jednym z takich cenniejszych świadectw poetyckich tego czasu. Baba na barykadzie, opowieść o Annie Świerszczyńskiej, taki tytuł nosi książka Małgorzaty Niemczyńskiej, której fragmenty możemy przeczytać w dzisiejszym magazynie Gazety Wyborczej. A z kolei, co właśnie zaskakujące, bo też w innym artykule o tragedii osób, które ginęły zasypane pod gruzami, bo tych artykułów dotyczących Powstania Warszawskiego, jak państwo się domyślają, również w magazynie Wyborczej więcej niż jeden. Tutaj z kolei w Gazecie Polskiej to rzadka zbieżność poniekąd tematów. Paweł Kryszczak i Konrad Wysocki piszą o deszczu ognia nad Ukrainą. Kolejni zabici i ranni w rosyjskich atakach. To między innymi po ostatnich nalotach na Lwów. We Lwowie w wyniku rosyjskiego ataku w tym tygodniu ranne zostały 33 osoby. 15 osób trafiło do szpitala. Wśród nich są dzieci, poinformował szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. No i wniosek jest krótki. Zbrodniczą taktyką Kreml potwierdza, że nie dąży do żadnego pokoju. I tutaj jeszcze na koniec lub prawie na koniec temat łączy się z dodatkiem plus minus do Rzeczpospolitej. Rozmowa z Marianną Kijanowską czuje się jak Antygona. Gdyby nie Mariannę Kijanowską, to nazwisko państwo pewnie znają z naszej anteny, bo to jest znakomita ukraińska poetka, laureatka nagrody imienia Zbigniewa Herberta za tom Babi Jar na głosy, upamiętniający tysiące Żydów rozstrzelanych przez hitlerowców w 1941 roku, ale też Marianna Kijanowska tak naprawdę od 2014 roku już pisze o konflikcie rosyjsko-ukraińskim w ostatnich latach, jeszcze by tak rzec intensywniej, niedawny tom Błyskawica napotyka wodę i wiatry, całkowicie jest mu poświęcony, a teraz poetkę dotknęła osobista tragedia. Barbara Gruszka-Zych pyta: pani mąż Andrzej zginął pół roku temu i dotąd publicznie pani o tym nie opowiadała. Bo mam z tym problem. Zginął pod Kupiańskiem niedaleko Charkowa w Boże Narodzenie 24 grudnia zeszłego roku. Przeżywam tragedię, nie wiedząc, czy kiedykolwiek go pochowam. Z każdym miesiącem maleją na to szanse, bo nikt nie pójdzie kilkanaście kilometrów w teren, gdzie stale trwa ostry
ostrzał.

0: Nawet za żywym nikt by nie poszedł, a co dopiero za szczątkami, które pozostały z jego ciała. Jako osoba wierząca czuje się jak Antygona w tragedii greckiej. Pani mąż zgłosił się do wojska zaraz po wybuchu wojny. Od razu chciał wstąpić do wojska, choć miał słaby wzrok, minus 9 dioptrii. I historia Marianny Kijanowskiej, historia jej męża, jego wojskowej działalności w plusie, minusie, w dodatku do Rzeczpospolitej, a także o obecnych relacjach polsko-ukraińskich. No, myślę, że tutaj ciekawe również parę stron wcześniej o tym, jak Czesi rozważają rolę mediatora w tej trudnej sytuacji.
1: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, bardzo dziękuję. Spokojnego piątku ci życzę.
0: Wzajemnie.
1: I do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Horace Silver na koniec tej godziny ze swoim zespołem. 6,5 minuty do 8:00.

0: Autopromocja.
1: Malraux. Przed wojną widziałem go 2 razy. Po wojnie, właśnie jak przyjechałem do Paryża, prosto poszedłem do niego. Nie tylko zostałem przyjęty, ale zostałem wyssany. Wszystko, co wiedziałem o Rosji Sowieckiej, wszystko im opowiadałem. To był człowiek niezmiernej bystrości.
2: W kolejnej audycji przygotowanej z okazji roku Józefa Czapskiego o związkach artysty z Francją, jej sztuką i literaturą, a także o miejscach w Paryżu ważnych dla Czapskiego opowie Mikołaj Nowak-Rogoziński. Zapraszam w środę o 22:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
3: Jest punktualnie 8:00.
4: Dwójka, jeszcześ, lemisto, Charles Lloyd.
3: Jest 31 lipca, pierwszy miesiąc wakacji kończy się w upalnym stylu, co wielu cieszy. Wysokimi temperaturami rozpocznie się też sierpień, ale prognoza pogody za chwilę.
5: Poranek 2.
3: Od 6:00 jesteśmy z Państwem w składzie Monika Kopcik, Magdalena Wojtulanis, Andrzej Zieliński i Roch Siciński. I będziemy na swoich stanowiskach jeszcze przez godzinę, a w tym czasie między innymi odwiedzimy wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Usłyszymy rekomendacje od Piotra Dudy, dyrektora festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, a także o 8:30 porozmawiamy z Emilem Miszkiem. O wielu rzeczach więc przybliżać w tej chwili nie będę. Zdradzę tylko, że mamy jeszcze dla Państwa pewną niespodziankę związaną z pewnym festiwalem w Otwocku Wielkim. Będą do zdobycia bilety.
5: Pogoda.
3: A jeśli chodzi o pogodę, to dziś ciepło, wręcz upalnie, powyżej 30 stopni Celsjusza niemal w całym kraju, co oznacza, że przyjdą też dość gwałtowne burze, ale to w drugiej części dnia, po południu, mogą pojawić się opady deszczu, wieczorem miejscami burze z gradem. Nawet 36 stopni tyle będzie można zobaczyć na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, najchłodniej 28 na Pomorzu. Jutro podobnie 33 do 35 w centrum, choć już nieco chłodniej, jeśli chodzi o północ kraju, nad samym morzem nawet około 20 stopni, więc tam będzie czym oddychać.

0: Trondheim Jazz Orchestra poprowadził Erlend Skomsvold. A my teraz odwiedzamy Pabianice. W Afloparku i w Muzeum Miasta można oglądać wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Prezentowanych tam jest około 60 rzeźb Aliny Szapocznikow, Zdzisława Beksińskiego, Magdaleny Abakanowicz, a także Igora Mitoraja. Mniejsze prace można podziwiać w samym muzeum, a te wielkoformatowe, takie jak rzeźby Igora Mitoraja, eksponowane są w ogrodach, w otoczeniu roślin. O pracach mistrza z Pietrasanty, prezentowanych w Pabianicach, mówi organizator wystawy i menadżer Afloparku Piotr Chrabelski.
1: Wita nas Ikaria w sandałach, dzieło Igora Mitoraja. Igor Mitoraj fascynował się antykiem, w jego twórczości, w tych jego rzeźbach można odczytać bardzo wiele analogii do okresu antycznego. Oczywiście sam tytuł już nam sugeruje, że jest to rzeźba nawiązująca do mitu o Dedalu i Ikarze. Ten mit akurat dosyć regularnie pojawia się w naszej przestrzeni, bo tych rzeźb nawiązujących do Ikara mamy kilka. Każda z nich jest inna, każda prezentuje zupełnie inny nastrój. Do każdej możemy opowiedzieć zupełnie inną historię. Znajdujemy się w tej chwili w wąwozie, czyli w takim miejscu, gdzie długi pas zieleni jest otulony przez rośliny po bokach, nasadzone kaskadowo i to wszystko tworzy taką niesamowitą przestrzeń. Taka galeria, w której większość naszych gości zdejmuje buty i chodzi sobie po prostu na bosaka, żeby poczuć magię tej zielonej, soczystej, przyjemnej trawy. Rzeźby, które znajdują się w wąwozie, one są niezwykle charakterystyczne, bo sama kula, którą możemy oglądać troszkę z wyższej perspektywy tutaj ze schodów, jak również z powierzchni samego wąwozu, ona przedstawia bardzo wiele elementów, które Mitoraj próbował w swoich wielkich dziełach przedstawić indywidualnie. Tutaj jest jakby taki zlepek tych wszystkich elementów, jak głowy w bandażach, jak specjalne torsy charakterystyczne dla Mitoraja. Ta kula waży 300 kg. Jest niezwykle trudna do tego, żeby ją umiejscowić w takim miejscu, by nie niszczyć tej przyrody. Nie było to nasze największe wyzwanie, bo naprzeciwko niej stoi rzeźba, która ma ponad 6 metrów i waży ponad 2 tony. To jest Ikar Blue, który wygląda jakby spadł prosto z nieba na nasz ogród, roztrzaskał sobie nogi, roztrzaskał sobie ręce.
2: Czy to też nie jest tak troszeczkę, że u niego są takie kontrasty? Kontrast tej sztuki antycznej, czyli czegoś klasycznego, pięknego, z czymś zniszczonym, zepsutym, niedoskonałym.
1: Pokazując piękno ciała, pokazując piękne rysy, niemalże idealne proporcje twarzy, umięśnione sylwetki, to wszystko jest pokazane przy jednoczesnym takim bardzo kruchym materiale, bo te rzeźby są pouszkadzane. Te głowy, które tutaj można u nas zaobserwować, są niedokończone. Bardzo często te rzeźby aż prosi się, żeby obejść od tyłu i zobaczyć, dlaczego artysta tak pięknie wygładził twarz na rzeźbie, a od drugiej strony to wszystko jest popękane, pomarszczone.
2: W jaki sposób udało wam się pozyskać te rzeźby Mitoraja?
1: Nie byłoby to możliwe, gdyby nie postać pana Andrzeja Furmana, właściciela naszych ogrodów, który zapragnął pokazać Polakom rzeźby Igora Mitoraja, by nie musieli oni jeździć po całej Europie, po całym świecie, podziwiając te najpiękniejsze rzeźby, ale żeby w naszym kraju można było docenić tego artystę. Stąd na początku był pomysł, żeby to była wystawa tylko i wyłącznie rzeźb Igora Mitoraja. Ale nie było to łatwe, ponieważ z rzeźbami jest troszkę trudniej niż z obrazami. Jeżeli pożyczamy od kolekcjonera jakiś obraz, on sobie wiesza inny na ścianie i sprawa jest załatwiona. Tutaj, żeby zabrać komuś wielką, kilkometrową rzeźbę, która stoi przed jego posesją, wypożyczyć ją, to jest ogromna operacja logistyczna, ale również dla samych kolekcjonerów duża strata, no bo pozbywają się pięknego widoku i też pragną bezpieczeństwa. Dlatego musieliśmy być wiarygodni. Z każdym miesiącem nabieraliśmy takiej pewności, że uda nam się tych rzeźb uzyskać jak najwięcej. Przez pierwsze miesiące naszej wystawy tych rzeźb było 6, jeżeli chodzi o Igora Mitoraja. W międzyczasie osoby, które zaufały nam, postanowiły przekazać nam również na wystawę rzeźby Beksińskiego, Abakanowicz, również Szapocznikow. Rozmawialiśmy z wieloma instytucjami, oczywiście nie tylko w Polsce. Rzeźby udało nam się ściągnąć zarówno z Francji, jak i z Włoch, w dużej mierze również od polskich kolekcjonerów. W tym momencie jest to jedna z największych w Europie wystaw Igora Mitoraja w plenerze. No a jeżeli

0: Przyjmującą z muzeum, to jest ponad 36, więc to już jest naprawdę czołówka światowa. Igor Mitorej nie miał łatwego życia. Musimy pamiętać, że w jego biografii następowały takie elementy, które bardzo silnie wpłynęły na jego twórczość. Przede wszystkim Igor Mitorej przychodzi na świat w 1944 roku w Niemczech, gdzie jego matka jest zmuszana do pracy dla Niemców. Tam zachodzi w ciążę z jednym z oficerów francuskich. Później wracają do Polski, gdzie mieszkają blisko Oświęcimia. Ta atmosfera tamtych lat, te wydarzenia, to miejsce w mocny sposób wpłynęło na twórczość Igora Mitoraja, na pokazywanie kruchości życia, cierpienia. No jest to trudny okres, ale też trudny okres dla młodego chłopaka, który czeka na spotkanie z ojcem, a nie udaje mu się tego spotkania doprowadzić, bo ojciec nigdy go w tej Polsce nie odwiedzi po wojnie. Igor próbuje go odnaleźć. Wszystkie działania są temu podporządkowane. Jedzie do Francji, ale nigdy tego ojca nie poznaje. Niektórzy twierdzą, że Igor Mitoraj był taką postacią, która troszeczkę nie utożsamiała się z naszym krajem, z Polską, i mają o to dużo pretensji. Natomiast musimy pamiętać, w jakim okresie życia przyszło mu tworzyć. Tadeusz Kantor, który zachęcił go do wyjazdu za granicę, żeby tam swoją artystyczną karierę rozwijał, miał rację. Jego tutaj nie czekała zbyt wielka kariera, a dzięki temu, że wyjechał do Francji, mógł się rozwinąć, później trafił do Włoch, do swojego kochanego Pietra Santa, gdzie dzisiaj jest legendą, gdzie dzisiaj ma swoje muzeum. To życie Igora Mitoraja miało bardzo wiele takich trudnych momentów, ale na koniec swojego życia był już bardzo cenionym artystą, artystą, którego dzieła zdobiły największe miasta na świecie. I my cieszymy się, że dzisiaj możemy w Pabianicach tą twórczość jego przybliżać.
1: Z Piotrem Chrabelskim, organizatorem wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, rozmawiała Agata Zielińska. No i sami państwo przyznają, że wszyscy albo w Międzyzdrojach, albo na Krupówkach. Jak nie chcą państwo w ścisku, w tłoku, w wakacje, to można wybrać się do Pabianic. Być może nietypowy kierunek, ale na pewno będzie ciekawie. No i jak państwo słyszeli, jest co podziwiać w ogrodach Muzeum Miasta Pabianice. Tylko prosimy bez parawanów.

0: Bill Frisell i, jak Państwo słyszeli, repertuar Beatlesowski, bo czemu nie? Na początku tej godziny naszego spotkania wspomniałem o niespodziance i biletach na pewien festiwal, a zatem poruszmy i ten wątek. Dziś rozpoczyna się druga odsłona festiwalu Breakin' Classic. Przez 3 dni Otwock Wielki odwiedzą znakomici artyści, m.in. Marcin Zdunik, Avia Vital czy Orkiestra Auxo. A tak o festiwalu mówili na naszej antenie Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz.
1: Cieszymy się, że udało się nam zaprosić w tym roku absolutną śmietankę artystów światowych. To są z jednej strony wybitni interpretatorzy muzyki klasycznej, a z drugiej właśnie czują bluesa, potrafią się komunikować w sposób nowoczesny z publicznością, również z taką, która nie chodzi często do filharmonii czy do opery. O to nam chodzi, żeby trochę zbliżać ludzi do tej muzyki i pokazywać, jak ona jest ponadczasowa.
2: Byliśmy bardzo mile zaskoczeni tą pierwszą edycją, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Mamy plac, są krzesełka, ale też zapraszaliśmy ludzi do tego, żeby brali własne kocyki, właśnie jakieś tam poduszeczki, a ludzie, których zaprosiliśmy, artyści, wypowiadali się bardzo czule o naszej publiczności, właśnie z tego względu, że nie było czuć, że oni są czymś innym zajęci, tylko oczywiście, no, piją sobie tam wodę czy jakieś lemoniatki, ale jednak cały czas słuchają. Mieliśmy 5000 ludzi na tym pierwszym festiwalu, co jest wielkim sukcesem frekwencyjnym, no i wydaje nam się, że w tym roku będzie nas jeszcze więcej.
0: To, co mówili dyrektorzy festiwalu, jest ważne oczywiście, ale przed nami najważniejsze. Mamy ostatnie karnety na Breakin' Classic dla Państwa. Nie bilety na pojedyncze dni, a karnety, każdy na 3 dni festiwalu. Nie ma ich wiele, ale mają Państwo teraz okazję, by zdobyć któryś z nich. Poranek dwójki @polskieradio.pl to nasz adres mailowy, pod którym czekamy na Państwa wiadomości w sprawie karnetów na Breakin' Classic. poranek2@polskieradio.pl. A dziś o 16:00 dwójka przeniesie się do Otwocka Wielkiego wprost z terenu festiwalowego. Będziemy dla Państwa nadawać audycję Wybieram Dwójkę. Zapraszam w imieniu Adama Suprynowicza i całej armii jego gości, którzy pojawią się przed mikrofonem dwójkowym między 16:00 a 18:00. Poranek dwójki, @polskieradio.pl.
3: Rekomendacje.
0: A teraz już ostatnie w tym tygodniu polecenie kulturalne od Piotra Dudy, dyrektora festiwalu Stolica Języka Polskiego. Dzisiejsza rekomendacja to głos w sprawie literatury.
4: Wielokrotnie wspominałem, że Wiesław Myśliwski jest dla mnie ważnym autorem. Teraz, kiedy go nie ma, myślę, że warto przypomnieć sobie jego wszystkie książki, ale zacząłbym od Nagiego Sadu. Ona na mnie robi bardzo duże wrażenie od samego początku. To jest debiut Wiesława Myśliwskiego. Obraz miłości ojca do syna. Myślę, że to przeżywamy teraz taki czas jako rodzice bardzo niełatwy. Myślę, że ten dialog międzypokoleniowy zawsze jest trudny, ale my uważamy, że jest teraz jeszcze bardziej trudny, więc zachęcam do Nagiego Sadu. Zacznijcie Państwo przygodę

0: z Wiesławem Myśliwskim od jego debiutu, a myślę, że to sprawi, że będziecie z panem Wiesławem przez wszystkie jego powieści.
1: Festiwal Stolica Języka Polskiego rusza już w tę niedzielę, potrwa do 8 sierpnia. Zapraszamy. Mówiłem, że dziś w naszym kraju nawet 36 stopni Celsjusza, to może na zapas zaserwujemy państwu coś na ochłodę, muzyczną ochłodę. Utwór, który został napisany podczas fali upałów. Utwór, który w jakiś sposób błagał o chłód i o to, by spadł śnieg. No, rzadko o tej porze roku po niego sięgamy, ale jak nie w takie upały, to kiedy?

0: Count Basie Orchestra i Let It Snow, utwór, który powstał w lipcu 1945 roku w Hollywood podczas bardzo upalnego dnia. Sammy Cahn i Jules Stein pracowali w biurze w okolicy Hollywood Boulevard, no i stwierdzili, że zamiast iść gdzieś na plażę, to napiszą piosenkę o chłodzie. Ani słowa o Bożym Narodzeniu, a nam wszystkim kojarzy się już tylko z końcem grudnia. Powoli zbliża się 8:30.
1: Gość poranka dwójki.
0: A dziś jest nim Emil Miszk, trębacz, kompozytor, bandleader, wydawca, a także kurator, o czym mam nadzieję też porozmawiamy. Witaj.
2: Dzień dobry, Roch. Dzień dobry Państwu.
0: Mówię, że też porozmawiamy, bo sporo się dzieje w ostatnich tygodniach i tych, które nadchodzą, będzie się sporo działo. Termin wakacje w zawodzie muzyka to pojęcie dość podchwytliwe. Gdzie teraz cię zastaliśmy?
2: Tak, zdecydowanie to pojęcie podchwytliwe. Teraz obecnie przybywam w Bieczu, właśnie w Małopolsce, gdzie już dzisiaj wystąpimy z zespołem Michał Bąk Quartetto na właśnie nie jazzowym, a bardziej barokowym festiwalu Kromer Biecz.
0: Ale będziesz grał na trąbce barokowej? Nie.
2: Na trąbce współczesnej.
0: Tydzień temu byłeś w Warszawie jako członek studia jazzowego Polskiego Radia. Wystąpiłeś z Ulem Ortenem Waganem. Myślę, że to też był jeden z takich ważniejszych wakacyjnych momentów w twoim gęsto zapełnionym kalendarzu, prawda? Bo duże składy to coś, co kochasz szczególnie.
2: Oj, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No właśnie możliwość bycia członkiem akurat na ten koncert studia jazzowego Polskiego Radia, no to jest na pewno jedno ze spełnionych moich marzeń, w szczególności kiedy mogliśmy współpracować z Ulem Ortenem, wybitnym kontrabasistą, kompozytorem, aranżerem. Ja od wielu lat już obserwuję działalność Trondheim Jazz Orchestra, której właśnie Ulem Orten przez wiele, wiele lat był dyrektorem artystycznym. No i taka namiastka takiego zespołu w Polsce to na pewno wielka, wielka przyjemność, żeby móc być częścią tego projektu.
0: Mam nadzieję, że wspomnisz także o swoim kilkunastoosobowym zespole, z którym szykujesz nową płytę, ale wcześniej chciałbym się spytać o to, co przed nami, o to, co w Sopocie się wydarzy, bo 70 lat temu, na początku sierpnia, zaczął się jazz nowoczesny w Polsce. To oczywiście ogromne uproszczenie, ale też wygodne dla wszystkich, więc przy nim zostańmy. Właśnie w 56 roku, na początku sierpnia, rozpoczął się pierwszy festiwal jazzowy w Sopocie. Teraz, po 70 latach, Sopot Jazz Festival ma swoją taką przestrzeń, to jest scena molo, która ma w jakiś sposób nawiązywać do tej rocznicy, no ale program oczywiście jak najbardziej współczesny i to ty jesteś kuratorem tej sceny molo. Powiedz, jak to wygląda, co zaplanowałeś, co będą mogli usłyszeć słuchacze jazzu, fani jazzu, ale nie tylko fani jazzu, bo jednak jest to miejsce, które gromadzi, no nazwijmy to, przypadkowych nowych fanów jazzu.
2: Zdecydowanie tak. Na pewno część naszych słuchaczy kojarzy festiwal.

0: Festiwal Sopot Molo Jazz Festival, który właśnie od 1996 był organizowany w Sopocie, a teraz scena Molo, której mam przyjemność kuratorować od zeszłego roku, no to jest taka bezpośrednia kontynuacja. I od zeszłego roku w Sopocie mamy jeden super festiwal, który nazywa się Sopot Jazz Festival i tworzą go trzy poszczególne sceny. Scena Mamuszki 14, scena Molo i właśnie główne wydarzenia jesienne. No i w tym roku, zważywszy na to, że no mamy tą 70. rocznicę Sopot 56, to pomyślałem sobie, żeby ta edycja była właśnie o pamięci, o wspólnocie, ale też o przyszłości jazzu. Dlatego w tym roku również w Teatrze Boto, ale w muszli koncertowej przy Molo właśnie w Sopocie usłyszymy takie zespoły jak Marta Wajdzik Experiment, Hania Derej Trio z gościnnym udziałem Krzysztofa Kuśmierka, będzie Mary Rumi i Jacek Namysłowski, właśnie z programem Zbigniew Namysłowski Recompost, ale pojawi się też norweski Follo Big Band z gościnnym udziałem Mirosława Carlosa Kaczmarczyka, Erika Johannesena, wybitnego puzonisty norweskiego oraz naszej sopockiej gwiazdy saksofonu Wojciecha Staroniewicza. Będą oczywiście też jam session i na pewno na zakończenie ostatniego dnia, 8 sierpnia, odbędzie się wielka jubileuszowa parada jazzowa. Zapraszamy wszystkich obecnych w tym czasie w Sopocie, aby dołączyli tłumnie do naszej parady i żebyśmy tłumnie przeszli ulicą Bohaterów Monte Cassino aż pod muszlę koncertową, gdzie dalej będziemy kontynuować koncertami.
1: To oczywiście w nawiązaniu do wydarzeń z 56 roku i tamtej słynnej parady z niesławnym transparentem z czterema literami. Jeśli chodzi o scenę Molo, to start w czwartek. Oczywiście trzymamy kciuki i polecamy wszystkim, którzy spędzają wakacje w okolicach najsłynniejszego letniego kurortu. A potem ciąg dalszy tego super festiwalu, jak go nazwałeś, Sopot Jazz Festival, także we wrześniu, wówczas kuratorem Marcin Wasilewski i kolejne koncerty. Powiedz, bo jest projekt kilkunastoosobowy, o którym już trochę wspomniałem. 16 osób w twoim najnowszym zespole i Megapolis, czyli nadchodząca płyta. Słyszę o niej od bardzo dawna, co powoduje, że mocno na nią czekam. Powiedz proszę, kiedy premiera, co to za skład? Bo mam wrażenie, że no, mogę się pokusić o takie stwierdzenie, że to może być przełomowy dla ciebie zespół.
0: Dziękuję. Ja też na nią czekam. Już długo trwa bardzo ten proces. Ja też przez długi czas już dzielę się tymi informacjami. Na razie oczywiście gdzieś tam pokątnie, że tak powiem. Ale tak, zdecydowanie to jest największy projekt dotychczasowy w mojej dyskografii, w moim życiu. Duże przedsięwzięcie, ale no właśnie, zaraz przed moim wejściem na antenę poleciał Big Band Kanta Basiego i właśnie te duże składy od zawsze gdzieś były w moim życiu. Ja też w wieku 7 lat, jak zaczynałem grać na trąbce, dostałem moją pierwszą płytę od moich rodziców z muzyką Glenn Miller Orchestra, więc to od razu jak posłuchałem tej muzyki właśnie wtedy, nie rozumiałem jej oczywiście jeszcze, ale od razu poczułem no to brzmienie, właśnie te pełnie, te instrumenty dęte, blaszane w szczególności, no taki duży format, no gdzieś tam od zawsze w moim sercu był. No i teraz okoliczności były bardzo sprzyjające, dużo rzeczy się udało zrealizować w tym samym czasie i to wszystko złożyło się na to, że właśnie ten Emil Miszk Moduler, bo tak będzie nazywał się ten nowy zespół, ta nowa platforma współpracy międzynarodowej. Nie chcę się też tak ograniczać, jeżeli chodzi o nazewnictwo, ani jakoś też zamykać na to, bo przede wszystkim moim celem w tym zespole jest nieposiadanie jednego konkretnego składu, który w momencie braku jednej czy dwóch osób ze składu no nie będzie mógł zagrać i tak dalej. Jakby od początku zakładam, że ten skład będzie się zmieniał ze względu na ilość osób, ze względu na to, że no, logistyka dużych projektów, no, nie wszystkie miejsca są gotowe na to, żeby ugościć tak duży format, więc te wszystkie okoliczności, które towarzyszą właśnie temu codziennemu planowaniu występów artystycznych, wziąłem gdzieś pod uwagę w momencie projektowania tego składu i właśnie premiera naszej płyty

0: Odbędzie się 9 października. To będzie taka premiera handlowa, gdzie już będzie płyta w sprzedaży. Ale 3 i 2 dni przed, czyli 6 i 7 października, zagramy dwa koncerty premierowe w pełnym składzie. Jeden z nich odbędzie się w Katowicach, w Nosprze. To będzie we wtorek, 6 października, a 7 października zapraszam do Gdańska, do Centrum Świętego Jana, pięknego, historycznego wnętrza, które jest gotyckim kościołem zamienionym w salę koncertową. Przepraszam bardzo.
1: Wspomniałeś o Glennie Millerze, o Countie Basie, to ja może uprzedzę, że ta muzyka nie brzmi jak jazzowe big bandy. To nie jest oczywiście ten kierunek, to były te pierwsze inspiracje, no ale właśnie, po paru latach odważyłeś się na ten krok. Założenie dużego, międzynarodowego w dodatku składu to trochę logistyczne samobójstwo w świecie muzyki improwizowanej. Powiedz, co cię do tego jednak skłoniło, co przeważyło tę szalę spełnienia marzenia?
0: Myślę, że w pierwszej kolejności posiadanie materiału muzycznego, czyli przez kilka lat kolekcjonowałem różne kompozycje, które albo się ukazały w jakichś mniejszych formatach już na moich wcześniejszych płytach, czy zupełnie nowa muzyka, którą właśnie udało mi się zaaranżować i skomponować właśnie na ten duży skład. Na pewno wiele wspólnego z tym miała moja realizacja kursu kompozycji, właśnie specjalizującej się na duże składy w Akademii Muzycznej w Oslo. To myślę, że miało dla mnie ogromny wpływ móc współpracować z na przykład Helge Sunde, aranżerem i kompozytorem norweskim, albo Geir Lisne, który w tamtym czasie był dyrygentem NDR Big Band w Hamburgu. No, ale też przede wszystkim miałem możliwość skomponowania utworów i też mieliśmy możliwość odsłuchania tych naszych kompozycji powstałych w trakcie kursu właśnie przez żywe zespoły, bo mieliśmy tam cztery takie zadania kompozytorskie z przeznaczeniem na cztery różne składy. No i te cztery różne składy się zebrały i zagrały te nasze kompozycje. Więc no to była ogromna frajda, ogromna też odpowiedzialność, ale wspaniałe doświadczenie móc usłyszeć na żywo muzykę, którą ktoś komponuje. A nie jest to takie oczywiste, że muzyka skomponowana przez kompozytora zostanie od razu zagrana, a co dopiero nagrana. Więc no, to wielkie szczęście dla mnie.
1: I poszedłeś za ciosem, można byłoby powiedzieć, w związku z tym.
0: Tak. Na
1: Megapolis
0: pewno
1: ukaże się.
0: też to, na pewno jeszcze tylko chciałem dokończyć, na pewno też to, że udało się w końcu po kilku latach starań uzyskać też stypendium Młoda Polska, chyba jedną z najtrudniejszych aplikacji, jeżeli chodzi o stypendia artystyczne w Polsce. Więc wiele, wiele takich splotów wydarzeń w jednym miejscu i chyba to pozwoliło na realizację tego dużego projektu.
1: Płyta ukaże się jesienią, ale Emil Mieszk Moduler pojawia się już w przestrzeni, bo wypuściłeś pierwszy singiel. My będziemy mieli przyjemność zaprezentować Państwu fragment absolutnie przedpremierowego utworu. Mój ulubiony fragment z tej nadchodzącej płyty to po naszej rozmowie, ale jeszcze na minutkę Cię przytrzymam. Wiem, że też już pewnie zobowiązania związane z soundcheckiem Cię gonią. My też pędzimy dalej, ale wiem, że jeszcze w tym miesiącu odwiedzisz jedne z najważniejszych, w cudzysłowie to powiem, albo w uproszczeniu, warsztatów jazzowych na świecie, Banff Center for Arts and Creativity w Kanadzie. Organizuje takie spotkania od właściwie połowy lat 70., kiedy to zaczynał tam uczyć Oscar Peterson, ale potem wielkie nazwiska zapraszały swoich muzycznych przyjaciół, by uczyć młodych adeptów jazzu. Potem wszystko się profesjonalizowało. Przez wiele lat Dave Douglas układał program, potem Vijay Iyer, Tyshawn Surrey. No a ty, nie wiem, czy nie jako jeden z pierwszych, albo pierwszy Polak, wybierasz się do Kanady na tę rezydencję. Powiedz, kiedy to i co cię czeka, jak będzie wyglądał ten twój kanadyjski pobyt? Kto będzie wykładał?
0: No to może od końca. Jeżeli chodzi o wykładowców w tym roku, no to będę miał przyjemność pracować z takimi tuzami jazzu, jak właśnie Savannah.

0: Harris, Melissa Aldana, Amir El Safar, Chris Davis. Także no to jest absolutna czołówka, jeżeli chodzi o artystów właśnie związanych z wykonywaniem muzyki jazzowej, muzyki improwizowanej, no w ogóle szeroko pojętego jazzu, no bo dzisiaj jazz no to jest w zasadzie nieskończona ilość różnych podgatunków, połączeń i tak dalej. Więc to jest na pewno imponująca lista artystów, z którymi będę miał przyjemność obcować. Być może nawet zagrać na scenie, bo właśnie też jednym z elementów tej rezydencji artystycznej, która trwa 3 tygodnie, są też koncerty, są jam sessions, także na pewno będzie wiele okazji do pogrania, do porozmawiania z wykładowcami, ale jak również na pewno będzie wiele okazji do poznania i rozmów z uczestnikami, którzy przyjeżdżają na tę rezydencję z całego świata. Będą tam muzycy w różnym wieku, z różnych krajów, z różnych regionów, takich właśnie jak Australia, Stany Zjednoczone, Kanada. Będzie też kilka osób z Europy. Oprócz mnie z Polski będzie tam jeszcze skrzypaczka Julia Stein, także też cieszę się, że nie tylko ja tam będę reprezentował nasz kraj, także na pewno bardzo miło. A to wszystko odbywa się właśnie od najbliższego poniedziałku, 4 sierpnia, aż do 24 sierpnia bodajże. To są te 3 tygodnie właśnie od najbliższego poniedziałku. Także najbliższy poniedziałek mam na przelot, to będzie gdzieś około 22 godzin na podróż, także drodzy Państwo, trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało. I od wtorku właśnie już pełną parą zaczynamy od samego rana spotkania, oprowadzenie po całym kampusie, który jest imponujący i naprawdę też piękne tereny są dookoła właśnie tego Banff Center for Arts and Creativity, bo to jest w Parku Krajobrazowym, właśnie w górach. No na pewno sporo wrażeń, jest ogromna ekscytacja. Nie ukrywam, że trochę też jest to dla mnie w jakimś stopniu stresujące, ale ja też bardzo lubię gdzieś tam wypychać się na te głębokie wody i przeżywać te momenty.
1: To trzymamy kciuki za kanadyjski sierpień, a Państwa zapraszamy na scenę MOLO, czyli na Sopot Jazz Festival i początek sierpnia, już najbliższy czwartek, start koncertów jazzowych przy MOLO w Sopocie, o których między innymi o nich opowiadał trębacz Emil Miszk. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: A żegnamy się fragmentem z nadchodzącej płyty Megapolis. To będzie fragment kompozycji Shapes of Water z numerkiem 3.

Przyznają państwo, że szykuje się wyjątkowe wydawnictwo, ale będziemy musieli na nie jeszcze poczekać. Do października Emil Miszk Modulaire, ten zespół, tak podejrzewamy, zrobi dużo hałasu na polskiej scenie jazzowej, na scenie muzyki improwizowanej. Tej płyty jeszcze nie mamy, ale za to mamy naszą płytę tygodnia, mamy naszą płytę dodatkową i się nimi z państwem dzielimy. Art and Voices, czyli nasza płyta tygodnia, piątkowy egzemplarz, wędruje do Chorzowa, do pana Pawła, gratulujemy, a duet Jakub Józef Orliński, Michał Biel, czyli płyta dodatkowa, wędruje do Zabrza, czyli nie tak daleko, do pani Elżbiety. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. 9 minut pozostało do 9:00, słuchają państwo Dwójki.

Sara Vaughan, a wraz z nią cały zespół jazzowego poranka dwójki, czyli Monika Kopcik, Magdalena Wojtulanis, Andrzej Zieliński i Roch Siciński. Życzymy Państwu dobrego dnia, a także pięknego weekendu. Na pewno będzie słoneczny, na pewno będzie gorący, aby Państwo byli także uśmiechnięci. Proszę zostać z dwójką i się nawadniać. Ja słyszę się z Państwem o 18 w audycji Jazzowy Klub Dwójki Live. Zapraszam na retransmisję z tegorocznego festiwalu Warsaw Summer Jazz Days, ale już za chwilę wiadomości kulturalne i Jan Kanty-Zienko. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Maska i superbohater zdają się czymś nierozłącznym. Pytanie, czy skrywa ona oblicze, czy tworzy nowe, nie znajduje jednak łatwego rozwiązania. W świecie Batmana, Jokera i Moon Knighta tożsamość okazuje się jedną z największych zagadek. Spróbujemy ją rozwikłać w niedzielę o 14:30. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Jest 9:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Chris Davis.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Kazimierz Dolny od jutra po raz 20 stanie się stolicą kina i sztuki, a dlatego, że rozpocznie się tam 20 festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi, który potrwa przez 9 dni. W programie są filmowe premiery, retrospektywy, koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania z twórcami, zapowiada rzecznik festiwalu Marcin Radomski.
4: Pokażemy filmy z festiwalu w Cannes, m.in. film Tchórz, Naturę Miłości czy Zdobywcę Złotej Palmy Fjord. Będą też cztery retrospektywy Anny Dymnej, Larsa von Triera, Jana Komasy i Elizy Kubarskiej. Jest międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, mamy koncerty, spotkania, lekcje kina, wydarzenia artystyczne w przestrzeni całego Kazimierza Dolnego, więc atrakcji będzie mnóstwo, myślę, że też emocji, bardzo ciekawych i fantastycznych doznań w letniej atmosferze.
2: A w tym wszystkim jubileusz w związku z rokiem Andrzeja Wajdy. Będzie miał miejsce pokaz filmu Wszystko na sprzedaż. Przed projekcją z publicznością spotkają się Anna Dymna, Grażyna Szapołowska, Magdalena Cielecka, Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbrychski i Robert Więckiewicz, aby wspominać twórczość jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów. Festiwal Dwa Brzegi rozpocznie się jutro w Kazimierzu i potrwa przez 9 dni. Dokładnie 82 lata temu, 31 lipca, zdecydowano o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego. Wtedy generał Tadeusz Burkomorowski wypowiedział słowa: rozszerzam burzę na Warszawę. Wpływ na decyzję dowództwa AK miało wiele czynników, jednak ostatecznie niestety zdecydowała o tym niepotwierdzona informacja, która później okazała się fałszywa. Głównym celem powstania miało być wyzwolenie miasta przed wkroczeniem Sowietów i powitanie ich w stolicy przez przedstawicieli legalnego polskiego rządu i polskiej armii. O rozpoczęciu zrywu miało więc zdecydować nie tylko osłabienie Niemców, ale również spodziewanie ruch Armii Czerwonej, bez pomocy której zryw nie miałby szans powodzenia.
5: Dowódcy AK zdawali sobie sprawę, że zbyt wczesne rozpoczęcie walk oznaczać będzie klęskę, zbyt późne uniemożliwi realizację celów politycznych zrywu.
6: Doszło do zażartej dyskusji na tysiące argumentów za i przeciw. Ta decyzja rodziła się w ogromnych bólach,
5: mówi historyk dr Szymon Niedziela.
6: Generał Burkomorowski do końca nie wiedział, czy być za, czy przeciw.
5: Ostatecznie o rozpoczęciu powstania zdecydowała niepotwierdzona i, jak się potem okazało, fałszywa informacja.
6: Oto nagle wpada pułkownik Antoni Chruściel-Monter, dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, i wręcz wykrzyczał informację z radością, bo ona oznaczała wsparcie ze wschodu. Bolszewicy na Pradze. Nieprawdziwa, niesprawdzona informacja zadecydowała.
5: Po podjęciu decyzji generał Tadeusz Burkomorowski wypowiedział słowa: rozszerzam burzę na Warszawę. Godzinę W wyznaczono na 17:00.

0: Kolejnego dnia, 1 sierpnia 1944 roku, Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Tego dnia walkę z niemieckim okupantem w Warszawie rozpoczęło około 40 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Jednak polskie siły bez wsparcia logistycznego, zaopatrzenia, w większości źle uzbrojone i odcięte od zachodnich aliantów przy bierności Armii Czerwonej skapitulowały po 63 dniach walki. W stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim trwają przygotowania do słynnej na całym świecie aukcji Pride of Poland. Na licytację ma być wystawionych 16 koni z państwowych stadnin. Gwiazdą w tym roku ma być 11-letnia klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. To bardzo utytułowany koń, mówi wiceprezes stadniny Jerzy Białobok.
2: Jest to bardzo w sumie urodziwa kasztanka z doskonałym ruchem i tym ruchem wygrywała wielokrotnie pokazy lub otrzymywała, że tak powiem, najlepszego konia pokazu pod względem ruchu i sądzę, że ona w jakiś sposób powinna się podobać.
1: Oprócz klaczy Poganinki wśród innych faworytów i faworytek Pride of Poland wymienia się klacz Pila i Ogiera Erantisa. Obydwa konie pochodzą z janowskiej stadniny. Pride of Poland będzie miało miejsce 9 sierpnia, a następnego dnia kolejna aukcja koni arabskich Summer Sale, na której zostanie wystawione 25 zwierząt. A 14 międzynarodowych młodzieżowych orkiestr wystąpi na rozpoczynającym się dziś w Berlinie festiwalu Young Euro Classics. Wśród nich jest także Młodzieżowa Orkiestra imienia Krzysztofa Pendereckiego.
3: Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych orkiestr symfonicznych odbędzie się w Berlinie już po raz 27. Tym razem do muzyki klasycznej w wykonaniu m.in. Symphony Orchestra of Ukraine pod dyrekcją Oksany Liniw dołączy jazz, muzyka hinduska i muzyka churalna z Łotwy. Szczególnym projektem będzie polsko-latynoamerykański wieczór, w którym wystąpi działająca w Lusławicach Penderecki Youth Orchestra wraz z Orchestra of the Americas. W programie znajdą się fragmenty Raju Utraconego Krzysztofa Pendereckiego, trzeciej symfonii Johannesa Brahmsa oraz kompozycja laureatki trzech nagród Grammy Gabrieli Ortiz Antropolis. Połączone orkiestry z dwóch kontynentów poprowadzi Carlos Miguel Prieto. Festiwal Young Euro Classic potrwa do 31 sierpnia, a otworzy go występ młodzieżowej orkiestry z Niemiec, Bundesjugend Orchester, pod batutą młodej gwiazdy na scenie dyrygenckiej Aurelia Dawidiuka. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: Korespondencja z Berlina kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości o 13 i śledzenia ich na naszym portalu.
4: Pogoda.
1: IMGW jeszcze wczoraj wieczorem wydało ostrzeżenia przed dzisiejszym dniem, a to dlatego, że w całym kraju spodziewamy się upału. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie temperatura sięgnie nawet 36 stopni Celsjusza. Ciśnienie w Warszawie w południe 1001 hektopaskali przewiduje się, że będzie wzrastało, ale później spadnie. W piątek na południu i południowym wschodzie kraju słonecznie, tam bez opadów, a pozostały obszar z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Po południu od zachodu ku centrum będzie postępował przelotny opad deszczu. Wieczorem zamieni się miejscami w burze z gradem. Temperatura to od 28 stopni na Pomorzu, 30-34 na przeważającym obszarze kraju i 36 stopni miejscami w centrum.
5: Reklama.
6: Zbliża się 19. Festiwal Wawel o Zmierzchu, festiwal muzyki w królewskiej scenerii. Od 30 lipca do 9 sierpnia Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na koncerty pełne emocji, od kameralnych recitali i muzyki symfonicznej po arcydzieła Chopina i romantyków. Wieczory, które poruszą i zostaną z Wami na długo. Sprawdź program i kup bilet na wawelkrakow.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Mecenasem festiwalu jest Tauron. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl. Zapraszamy na 67. sezon koncertu chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż

0: w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16. Wstęp wolny. Patronem koncertów jest program Drugi Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin.
1: Reklama. Słuchają Państwo cały czas Dwójki, jest 8 minut po 9:00.

Za konsoletą niezmiennie od świtu Magdalena Wojtulanis. Ja mówię dzień dobry, Magdalena Łoś. Jesteśmy z Państwem w piątek, więc to dawno, niedawno. Czas na wspólne słuchanie muzyki dawnej. Już ostatnie w lipcu spotkanie, wakacje na półmetku. No ale mimo sezonu wakacyjnego, gorącego lata, nowości płytowe wciąż do nas docierają i jedna z nich będzie tematem tej właśnie pierwszej części spotkania.

Nowość płytowa, z którą spędzimy kolejne minuty aż do 9.30, do pory lektury, ukazała się 10 lipca. Jest to nagranie dwóch zespołów, The Breathtaking Collective i Kapela Mariana. No i słyszą tu Państwo też brzmienie kornetów. Całość poprowadził Bruce Dickey. No, legendarna postać na polu przywracania brzmienia i w ogóle pokazywania wirtuozerii dawniej tak ważnego instrumentu, jakim był cynk właśnie. Kornet też tak często mówimy. A co jest tematem muzycznym tego kolejnego nagrania podpisanego nazwiskiem Dickeya? No więc Mediolan, który kojarzy się nam przede wszystkim z katedrą w

Jagiellonia, więc muzyką, jeśli muzycznie myślimy o tym mieście wcześniejszą, z ostatnią wieczerzą Leonarda da Vinci, również pierwsze dekady XVI wieku, to jeszcze nie ten punkt. Z muzyką późniejszą, gdy pomyślimy, że w Mediolanie słynna opera La Scala i słuchamy transmisji stamtąd właśnie, a tu Mediolan i muzyka przełomu XVI i XVII wieku. Skupiamy się często na innych włoskich ośrodkach. O Wenecji muzycznie wiemy sporo. Dziś będziemy jeszcze tę wiedzę poszerzać w drugiej części audycji. Często gościmy w Neapolu. Wiele jest miejsc, które skupiają naszą uwagę, a Mediolan jakby na uboczu. Ci wykonawcy więc pokazują nam historię muzyczną Neapolu, czasów hiszpańskiej dominacji. Otóż w 1535 roku dynastia Sforców utraciła władzę w księstwie Mediolanu. Przeszło ono pod panowanie Habsburgów, a cesarz Karol V przekazał je swojemu synowi Filipowi II. W jego imieniu w księstwie władzę sprawował hiszpański namiestnik. I choć miasto utraciło wtedy polityczne znaczenie, jakim cieszyło się za rządów Visconti i Sforców, ten czas względnego spokoju między dwiema epidemiami dżumy, to były lata 1576 i potem 1630, sprzyjał rozwojowi życia kulturalnego, a tego śladem jest zachowana muzyka. Pokazują nam wykonawcy więc ten muzyczny portret Mediolanu za panowania hiszpańskich Habsburgów muzyką świecką, religijną, wokalno-instrumentalną, instrumentalną i taki przykład przed nami.

Andrea Cima był autorem słuchanej przed chwilą muzyki instrumentalnej, pochodzącej właśnie z Mediolanu, z tego czasu, który obrazuje nowy album, nasza pierwsza dziś nowość, album The Breathtaking Collective i Capella Mariana, czeskiej formacji zajmującej się muzyką o średniowiecza i renesansu, a nawet wczesnego baroku. Całość prowadził Bruce Dickey. Wcześniej natomiast pierwszy utwór, który tę nowość wprowadził, to był fragment szalny ze zbioru mszy i motetów kompozytora, przy którym pozostaniemy nieco dłużej, to Francesco Rognoni Teggia, autor, który kojarzony jest z wirtuozerią skrzypcową, mistrz improwizacji, sztuki dyminucji, czyli zdobienia, dodawania popisowych takich wirtuozowskich ornamentów, czyli wypełniania przestrzeni pomiędzy zwykłymi zapisanymi przez kompozytorów nutami. I pewnie taką też przestrzeń zostawiał dla wykonawców swojej muzyki. Skrzypek, ale tak naprawdę multiinstrumentalista, teoretyk muzyki, który działał przede wszystkim w Mediolanie, urodził się w drugiej połowie XVI wieku, a zmarł, uwaga, równo 400 lat temu. Podawany jest rok 1626 i notatka, że po tym roku, ale możemy przyjąć, że to właśnie także rocznica, by pamiętać o twórcy, który miał kontakty z ważnymi europejskimi dworami, to między innymi dwór Zygmunta III Wazy. Posłuchamy dwóch jego kompozycji, które pokazują też twórczość religijną i świecką, zwłaszcza ten drugi utwór z pierwszej księgi madrygałów powinien Państwa zachwycić.

0: Muzyka dawnego Mediolanu, przełomu XVI i XVII wieku, w tym wypadku początku XVII stulecia, czyli muzyka z wicekrólestwa Hiszpanii. To wtedy Hiszpania sprawowała tu władzę. Nowe nagranie The Breathtaking Collective i Kapela Mariana. Bruzdiki, kornecista, sprawował tu opiekę artystyczną. Słuchaliśmy psalmu, a potem madrygał Francesca Rognoniego Teggi. To właśnie jeden z ważniejszych twórców związanych z tym miastem w tym dobrym dla kultury okresie. Słuchają Państwo cały czas Dwójki, 9:31.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Przed nami ostatni już fragment lektury najnowszej powieści Eduarda Mendozy Trzy zagadki dla organizacji. Czyta Krzysztof Szczepaniak.
3: Nowy zastukał do drzwi pokoju numer 3 i wszedł bez czekania na odpowiedź. Przepraszam, że przerywam pańskie rozmyślania, odezwał się niezbyt głośno, ale przysyła mnie szef, żeby objaśnił mi pan, jak działa tajny system komunikacji. Jeśli pan woli, mogę wrócić za 5 minut, ale nie później, bo mam inne zadania do wypełnienia. Zadumany mężczyzna zdawał się przebudzać z letargu.
4: W porządku, rzucił cicho. Proszę siadać, postaram się pana wprowadzić w temat.
3: Przyszedł pan w sprawie instrukcji naszego tajnego kodu. Zapalił lampkę na biurku. W przeszłości, zaczął, metodycznie próbował

0: używaliśmy tradycyjnych systemów szyfrowych. Litery za liczby, słowa w książce i tak dalej. Za każdym razem okazywało się to stratą czasu i zawsze więcej było z tym kłopotu niż korzyści. Wszyscy znają tego rodzaju szyfry, a my, agenci, często zapominaliśmy, jaki jest klucz. Ostatecznie zdecydowano się na coś prostszego i skuteczniejszego. Stosowanie pojęć przeciwnych. Zamiast tak, nie. Zamiast na górze, na dole. Zamiast witaj, żegnaj i tak dalej. Łatwo się tego używa. A jak wiadomość wpadnie w ręce niepowołanej osoby, ta nie dość, że jej nie zrozumie, albo zrozumie ją odwrotnie, to jeszcze się zniechęci, bo wszystko w niej będzie negatywne. Działa to tak dobrze, że agenci czasami używają kodu do spraw prywatnych. Dlatego lepiej zawsze zapytać rozmówcę, czy używa odwrotnego szyfru. Tyle, że w każdym przypadku odpowiedź będzie brzmiała nie, zauważył nowy. To prawda, przyznał mała faja. Nie pomyślałem o tym. No cóż, niech pan sobie poćwiczy, a jak się pojawią wątpliwości, proszę śmiało pytać. Jesteśmy tu po to, żeby sobie pomagać. Rwibitka natomiast, ledwie szef go zostawił samego, wyszedł z biura i udał się do kafejki z telefonami, z których korzystali imigranci, żeby tanio dzwonić do rodzin. Podszedł do aparatu i wybrał numer. Po drugim sygnale odezwał się kobiecy głos. Przetwory Fernandez, w czym mogę służyć? Na dźwięk tego służalczego zdania, stanowiącego kopię równie pustego treściowo angielskiego frazesu, od razu poprosił o połączenie z działem prawnym, podając się za urzędnika prokuratury. Kiedy już go przełączono, zapytał, czy rzeczywiście, jak słyszał, firma przestaje honorować swoje zobowiązania finansowe. Proszę pana, odezwał się po krótkiej pauzie głos po drugiej stronie. Proszę pana, czy nie dzwonił pan wczoraj z tym samym pytaniem? Ale ja dzwonię z notariatu. Odparł Rwibitka. To samo pan mówił wczoraj, przypomniał głos z tamtej strony. Oj, Rwibitka zawahał się nieco. Możliwe, że gdzieś mi się zapodziały stosowne dokumenty. Aha, zdarza się, przyznał głos. Ale cieszę się, że pan dzwoni, bo pod wpływem wczorajszego pytania, identycznego z dzisiejszym, przeprowadziłem stosowne dochodzenie. I uzyskawszy aprobatę zarządu, chciałbym panu pokazać pewne dokumenty. Nawet nie to, że pokazać. Zrobię kopię i będzie je pan mógł sobie zabrać na wypadek, gdyby jutro albo kiedyś tam potrzebował pan informacji na temat finansowej kondycji firmy. Co pan na to?
1: Brzmi fantastycznie, przyznał Rwibitka. Dokąd mam się udać?
0: Nasze biura księgowe mieszczą się na terenach przemysłowych w pobliżu Badalony, tłumaczył głos po drugiej stronie. Dojazd jest nieco skomplikowany. Raczej pan nie trafi, nawet jeśli dobrze wytłumaczę. Zróbmy może tak. Pan mi powie, gdzie pan jest teraz i wyślemy taksówkę. Płaci firma, rzecz jasna.
1: Sam nie wiem, zawahał się Rwibitka, bo nie chciał wyjawiać adresu biura. Teraz jestem w swoim biurze notarialnym, ale muszę wyjść na miasto i załatwić kilka spraw.
0: Proszę pana, w takim razie, odezwał się głos w słuchawce, jak pan skończy te swoje sprawy, na przykład za pół godziny, proszę się stawić na rogu Paseo de Gracia i ulicy Majorka. Będzie tam czekać taksówka. Żeby kierowca pana rozpoznał, proszę trzymać w ręku puszkę firmy Przetwory Fernandez. Kupi pan taką w każdym supermarkecie. Potem oczywiście zwrócimy wydatek. Niech pan ją trzyma w górze. Kierowcy będzie łatwiej. O tej godzinie okolica jest bardzo tłoczna.
1: Nie będę za bardzo rzucał się w oczy? Zastanawiał się Rwibitka. Jak tak będę wymachiwał puszką?
0: Nie, w żadnym razie, uspokajał go głos po drugiej stronie. To okolica, gdzie ludzie chodzą na zakupy i każdy zajmuje się sobą. Aha, i proszę nikomu nie mówić o tym spotkaniu. Szpiegostwo przemysłowe to prawdziwa plaga. To musi zostać między panem, mną i działem prawnym.
2: Stał tak pogrążony w mętnych rozmyślaniach, kiedy to zza ogrodzenia wyłoniła się furgonetka. Podjechała do niego i zatrzymała się. Kierowca wystawił głowę przez okno.
0: Cóż pan tu porabia? Zapytał usłużnie.
1: Nic takiego,
2: odparł Rwij Bitka. Przyjechałem tu.

0: taksówką i nie wiem, jak wrócić do miasta. A po co pan przyjechał? Dopytywał kierowca furgonetki. Nie wiem, wyznał Rwibitka. Chciałem tylko poznać stan finansów pewnej firmy. Zadzwoniłem i kazali przyjechać. I to by było na tyle. Czasami tak mi się zdarza, wie pan? Jakby mi się w mózgu robiło pusto. Jakby weszli tam złodzieje i zrobili bałagan. Nic nie znajduje się na miejscu. Coś leży tu, coś innego tam. Krzesło złamane, zawartość szuflady wysypana na podłogę. No, tak to wygląda, tyle że mentalnie. Kapuje pan?
1: Z grubsza, przyznał kierowca furgonetki. A potem znów się zapełnia?
0: Mózg, znaczy się.
1: O tak!
0: Odparł Rwibitka. Zupełnie sam po paru godzinach. Ale to nowe wydaje mi się nieznane.
1: To musi być dziwaczne uczucie, zauważył szofer z furgonetki.
0: Owszem, przytaknął Rwibitka. Dziwaczne. Dziwaczne to jest dobre słowo.
1: Towarzysz kierowcy włączył się do rozmowy. Wydaje mi się, że ten pan potrzebuje pomocy, odezwał się do kolegi. Na razie możemy pana podrzucić do centrum tą naszą bryką, bo w sprawie mózgu to trzeba by do specjalisty.
0: Kierowca przytaknął i zwracając się do Rwibitki, wskazał na tylne drzwi furgonetki.
1: Śmiało, pan wsiada! Wieziemy towar, ale jeśli pan przesunie pudła, miejsce się znajdzie, choć komfortu nie będzie.
0: Rwibitka rozpływał się w podziękowaniach i już miał wsiadać do środka, gdy nagle coś zwróciło jego uwagę.
1: Panowie, odezwał się, nie chcę być niedyskretny, ale dlaczego właściwie macie na twarzach maski? Jeden Gufiego, a drugi Pluta.
0: Kierowca i jego kolega zachichotali równocześnie.
1: Ej, widzi pan,
0: odezwał się ten na siedzeniu pilota. Pracujemy na czarno. Gdybyśmy handlowali podrabianymi torebkami albo obrusami, nikt by się nie czepiał. Ale prowadzenie furgonetki rozwożącej towar to już jest grubsza sprawa. Dlatego nakładamy te maski, żeby nas nie rozpoznano. Rwibitka przyjął to wyjaśnienie za dobrą monetę. Otworzył tylne drzwi pojazdu i wpakował się do środka, rzeczywiście wypełnionego, jak mówił kierowca, kartonowymi pudłami. Przepchnął się i jakoś znalazł wolny kącik, gdzie przycupnął z kolanami pod brodą. Kolega kierowcy wysiadł i stał teraz przy drzwiach.
1: Wygodnie? Mogę zamykać?
0: Rwibitka już miał odpowiedzieć, ale nagle zauważył, że wszystkie kartony mają na sobie napis Przetwory Fernandez. Zrozumiał, że dzieje się tu coś dziwnego. Chciał więc wysiąść, ale wtedy drzwi zatrzasnęły się z hukiem, a kierowca zajrzał przez okienko i wykrzyknął:
2: Dałeś się złapać w pułapkę, ciołku!
0: Furgonetka ruszyła z piskiem opon. Rwibitka stracił równowagę i poleciał na twarz między pudła.
3: Krzysztof Szczepaniak przeczytał ostatni już fragment powieści Eduarda Mendozy Trzy zagadki dla organizacji. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak, Litera Nowa w przekładzie Tomasza Pindla. Nowy tydzień i nowa lektura, oczywiście od poniedziałku będzie nią reportaż historyczny Wojciecha Lady zatytułowany Za chlebem. Polscy chłopi w poszukiwaniu ziemi obiecanej i czytać ją będzie Fabian Kocięcki.

Dawno, niedawno jesteśmy z Państwem. Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś i otwieramy drugą, najdłuższą muzycznie część piątkowego spotkania. A w niej wrócimy do nagrania, które ukazało się w 2022 roku. Nagrane było w tym bardzo trudnym momencie pierwszej pandemicznej jesieni w Paryżu, czyli to był październik 2020 roku i kościół Notre-Dame-du-Liban. No i pomyślałam sobie, że chyba nigdy w całości tak punkt po punkcie tego nagrania nie posłuchaliśmy. A warto, bo Les Arts Florissants to bohaterowie tej właśnie płyty, rzadko nagrywają muzykę Vivaldiego, a tak akurat płyta, ten program jest po prostu imponujący. Les Arts Florissants poprowadził tu Paul Agnew, też śpiewając solowe partie, oczywiście tenorem. Inni soliści to Sophie Kartheuser, sopran, Lucille Richardot, mezzo-sopran, Renata Pokupicz, drugi mezzo-sopran. To jest właściwie rodzaj refleksji nad faktem, że choć Vivaldi poświęcił ponad 30 lat komponując dla Ospedale della Pietà w Wenecji, w znanej jego twórczości, tej, która ocalała do naszych czasów, brakuje pełnego cyklu mszalnego, brakuje kompletnej oprawy liturgii, także na polu nieszporów. Wykorzystując zachowane dzieła liturgiczne Vivaldiego, jak słynna Gloria, inne kompozycje, psalmy, motety, udało się wykonawcom przy pomocy muzykologów odtworzyć dawną, bardzo nawet dawną praktykę parodii. Mówiąc parodia, zakładam niesłusznie, że pewnie wszyscy z Państwa wiedzą, o co chodzi. Chodzi o to, że bierzemy na warsztat jakiś utwór, który ma zupełnie inny tekst. No, w tym wypadku na ogół oczywiście będzie to tekst religijny i podkładamy inny. Zdarzało się, że to także wędrówki między sferą sakrum i profanu. No ale w tym wypadku ani Gloria, ani Credo nie wykorzystuje tej techniki, bo mamy do dyspozycji to, co ocalało z niewątpliwie znacznie szerszego rozdziału kompozycji liturgicznych Vivaldiego. No i proponuję rozpocząć tę muzyczną lekturę od Kyrie, tak po Bożemu jak należy. Kyrie na podwójny chór i orkiestrę jest jedynym zachowanym opracowaniem tej pierwszej części Ordinarium Missae Vivaldiego. Jest naprawdę imponujące nie tylko w bogactwie operowania dużym aparatem wykonawczym, ale także w harmoniach. I z tą radą, by te harmonie śledzić, ale nie da się tego nie zauważyć, proponuję słuchamy Kyrie, a potem będę opowiadać Państwu o kolejnych częściach.

Kyrie, które w katalogu dzieł Vivaldiego ma numer 587. Słuchamy rekonstrukcji mszy weneckiej, taki jest tytuł tego ozdobnego cyklu. Na podstawie istniejących dzieł Vivaldiego, jak właśnie Kyrie czy Gloria i Credo, ale potem też mamy kontrafaktury, czyli przypomniana przeze mnie technika wielowiekowa, technika parodii podkładania do istniejącej muzyki nowego tekstu, w tym wypadku oczywiście tekstu liturgicznego. No, wiadomo, że opiekując się Ospedale della Pietà, w końcu przyjął wcześniej święcenia kapłańskie Vivaldi, zobowiązany był do pisania muzyki liturgicznej. No i oczywiście miał do dyspozycji tu wspaniałe wirtuozki, wokalistki, śpiewaczki tworzące chór w takich właśnie wykonaniach muzyki jak przed chwilą. Mamy też oczywiście, pamiętamy, zespół instrumentalistek wykształconych w swoim fachu, czy zdobywających jeszcze szlify, ale niezwykle utalentowanych. To zespół liczący od 30 do 40 artystek, a przy szczególności w szczególnych okazjach Vivaldi mógł nawet posiłkować się dopożyczeniem wykonawców i posiadał zespół liczący nawet 70 muzyków. Przez ponad 30 lat tworzył dla tej instytucji imponującą liczbę kompozycji. Ocalało bardzo wiele muzyki instrumentalnej, no ale wiadomo też, że to z korespondencji, z różnych źródeł tworzył pełne dzieła liturgiczne, do tego był zobowiązany, choć ani żadna msza w całości nie ocalała, ani pełne nieszpory. No ale w tej rekonstrukcji wielkiej mszy weneckiej mogli Les Arts Florissants, ci wykonawcy prowadzeni przez Paula Agnew, odwoływać się do zachowanych utworów, tworzyć nowe wersję na potrzeby rekonstrukcji. Przed nami doskonale znana z tylu różnych wykonań Gloria, jak brzmi w nagraniu zespołu francuskiego. O tym Państwo się za chwilę przekonają, a może części z Państwa po prostu przypomnę.

Les Arts Florissants, zespół francuski, który tu prowadził drugi szef współprowadzący orkiestrę i chór Paul Agnew, śpiewający też partię solową tenorową w tym wykonaniu, które ukazało się dokładnie 4 lata temu. Pamiętam, że to były wakacje i słuchaliśmy premierowo tego nagrania podczas pięknych, letnich, upalnych spotkań, ale nigdy chyba rzeczywiście tak w całości po kolei. No a tymczasem po Kyrie i Gloria czas na Credo w tym zarejestrowanym w październiku 2020 roku nagraniu. Jeszcze przypomnę nazwiska pozostałych solistów, solistek w tym wypadku. Sophie Kartheuser, sopran i Lucy Richard oraz Renata Vokupic, mezzo-soprany. Credo to jedyne, jak się dziś wydaje, rzeczywiście w pełni potwierdzone autorstwo Vivaldiego, to z numerem 592, które do tej rekonstrukcji uroczystej mszy weneckiej, programu, którego dziś w Dwójce dawno, niedawno słuchamy, zostało dołączone. Bo jest jeszcze drugie z numerem 593, ale ono jest kwestionowane. Utwór rozpoczyna się wstępem takim koncertującym charakterze. Będzie też bardzo wiele zapożyczeń czy wykorzystań już istniejącej muzyki, którą także skomponował Vivaldi, więc ta muzyczna praktyka wykorzystania czegoś, co już było do innego celu, jest jak najbardziej potwierdzona autorską ręką. Będą tu fragmenty na przykład z jego Magnifikatu oznaczonego numerem 610 z literką A. To piękna narracja, z którą Państwa zostawiam, sięgając przedostatni raz do tego nagrania wydanego 4 lata temu. Pierwsza taka rekonstrukcja mszy wielkiej, uroczystej, weneckiej w stylu muzyki uprawianej w Najjaśniejszej Republice za czasów Vivaldiego.

Wielka uroczysta msza wenecka złożona z tych części mszalnych, które rzeczywiście Vivaldi stworzył i też z rekonstrukcji tych brakujących w oparciu o inne jego kompozycje z podłożonym tekstem liturgicznym tych części, których brakuje. Za nami Credo, 591 pozycja w katalogu dzieł Vivaldiego. Jedyne Credo, którego autorstwa nikt dziś nie kwestionuje, choć ani czas, ani okoliczności powstania akurat tego opracowania części Wierzę w Boga nie znamy. To pozostaje tajemnicą. To zostało nam jeszcze Sanctus Benedictus i Agnus Dei i tu Lézard Florisson, wykonawcy prowadzeni przez Paula Agnew, sięgnęli do psalmów, jakie opracował, by tekst tych właśnie części podłożyć. To mamy w Sanctus i Agnus Dei, których brakuje nam w całym zachowanym dziedzictwie muzycznym, czy po prostu spuściźnie Vivaldiego. Wykorzystano psalm Beatus Virna, podwójny chór, który należy do grupy utworów napisanych w 1720 roku na nadzwyczajne uroczystości religijne w Rzymie. No i potem jeszcze mamy drugi psalm Dixit Dominus, jedna z trzech wersji tego psalmu nieszpornego, które się zachowały. Vivaldi pisał ten psalm najprawdopodobniej na nieszpory między 1729 a 1734 rokiem. Bardzo uroczyste brzmienie także instrumentów dętych, no i głosy solowe. A na koniec Agnus Dei i praktyka, zdarzało się to najlepszym, powrotu do muzyki, która w danym cyklu mszalnym już była wykorzystana. W tym sztucznym, nieistniejącym w tej rekonstrukcji tu będzie powrót do muzyki, którą już dziś Państwo słyszeli.

czyli do Kyrie, ale będą też cytaty z Magnificat opracowanego przez Vivaldiego. No i tak msza wenecka, uroczysta msza wenecka, nieistniejąca w oryginale, zostanie zamknięta w naszej muzycznej lekturze z albumu Les Arts Florissants. Zespół prowadzi oczywiście Polegniu.

Wielka msza wenecka, zbudowana z istniejących, rozproszonych części mszalnych Vivaldiego i też z rekonstrukcji psalmów, magnifikatu, przełożonych do tekstu, czy tekst dodany do tej wersji muzycznej. Oczywiście tych brakujących części, a w tym wypadku to były te słuchane Sanctus Benedictus i Agnus Dei. Świetna interpretacja Les Arts Florissants. Zespół w 2020 roku, realizując to nagranie, prowadził śpiewający partię tenorową Paul Agnew, Sophie Kartheuser, sopran, Lucille Richard Dore na tapok.

Kubicz, mezzo-soprany. Nagranie ukazało się w 2022 roku, a pożegnam Państwa w tej części spotkania w Dwójce w Dawno, Niedawno nagraniem ubiegłorocznym i tu prowadził Lizar Florisson, szef założyciel William Christie. Słuchamy Szakony Antonia Caldary.

0: Antonio Caldara i jego Chiacona z wydanej w ubiegłym roku płyty Les Arts Florissants. Tym razem zespół prowadził William Christie.
1: Reklama.
2: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Reklama.
4: Kwadrans. Bez muzyki.
0: A w nim podsumowanie Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Miasto z Rzeką. Przemyśl, malownicze miasto u stóp Karpat, tuż przy granicy z Ukrainą, już po raz drugi skoczyło na mapę letnich festiwali literackich. Po raz pierwszy Miasto z Rzeką odbyło się pod patronatem medialnym programu Drugiego Polskiego Radia. 4 dni, około 40 wydarzeń i uczestnicy z 5 krajów. Hasłem przewodnim były w tym roku źródła, nurty, dopływy. Od świtu do zmierzchu każdego z festiwalowych dni, od 23 do 26 lipca, głosy i emocje uczestników kameralnego spotkania nad Sanem rejestrował dla Państwa Marcin Gaczkowski.
5: Dziwny festiwal, bo jest taki skromny, a jednocześnie bardzo przyjemny nad rzeką, która jest, wydaje się, bardzo płytka i spokojna. Czuję się, że jestem w swoim gronie.
6: To Wojciech Tochman znalazł się w swoim ukraińsko-polskim gronie. A przypomnę tylko, że jego najnowszy reportaż Delfiny i Belzebub ukazał się w maju tego roku jednocześnie w Polsce i w Ukrainie. A San był na tyle przyjazny, że wielu gości i uczestników festiwalu znalazło się nie tylko nad rzeką, ale i w rzece.
7: Co tu robisz? Nagrywasz rzekę?
8: W ogóle nagrywaliśmy razem z młodymi poetami z Charkowa rzekę na taśmę, wiesz, na taką oldschoolową dużą.
9: Na wulicznych spławach pływy. Cej natowp z brudnej wody z kamieniem na dni bezimieniem szumy perelewy symetrii, kiedy ktoś zwrnął nie tudy. Stoisz u szerokim rusli porożnim, czerpając wodę z kieszeni. До моря пливли перехожі, а моря немає ніде.
8: Jeden robił dźwięk, z wodą się bawił, z kamieniami, nie? To się nagrywało osobnie, a drugi czytał te wiersze. I każdy tak wchodził i wychodził do tej wody i tak czytaliśmy. I to wszystko się nagrywało na taśmie, nie? A ta taśma pochodzi jeszcze z tych dawnych sowieckich czasów.
10: Konkurs mokrych futbolak.
11: Mrie zdziśniły się.
6: Tak, marzenia się spełniają. Słyszeliśmy szczęśliwą, schłodzoną ukraińską pisarkę Olenę Stiaszkinę, a wcześniej Włodka Olszańskiego z Centrum Pogranicza Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie i wydawnictwa Audio Stories, a także wiersz Anny Szkoromydy w wykonaniu młodej poetki z Charkowa Anny Kowalenko z grupy Ujawa, czyli Wyobraźnia. Spełniło się marzenie o tym, żeby Przemyśl i San byli tak naprawdę razem.
12: Przemyśl jest bardzo szczęśliwy ze swoim położeniem, jeśli chodzi o rzekę, bo ona płynie po prostu przez miasto i dzięki temu są te piękne wybrzeża z dawniejszą zabudową przeważnie i to stwarza już bardzo taki przyjemny, ale też bardzo ważny chyba koloryt dla miasta.
6: Tak o rzecze pisarz rzeki.

0: Jak wielu, Jurij Andruchowicz uczestnik ostatniego spotkania festiwalu pod tytułem Międzyrzecze, a bohater rozmowy poza nurtem Świat nieludzki, Stanisław Łubieński. Jak to Stanisław Łubieński? Patrzy nieco inaczej.
1: Widać rzekę prostą, wybetonowaną, bardzo uporządkowaną i rzuca się w oczy brak roślinności jakiejś dzikiej. Jest wykoszona trawa, nie ma żadnych trzcin, żadnych takich krzaczków, które zwykle nad rzekami wyrastają, bo Dolina Rzeczna jest zwykle bardzo żyzna i wszystko chętnie, szybko tam wyrasta. A tutaj widać toczy się jakaś walka z tą zielenią.
0: Rozmawiałeś z Sanem? W jakim języku?
1: No chyba nie zdążyłem porozmawiać. Trochę za krótko byłem, ale byłem nad Wiarem. Wczoraj wyskoczyłem nad Wiar i to jest rzeka, którą ja też bardzo, bardzo lubię, bardzo dzika. I no i dla mnie ten Wiar jednak mówi jakimś tutaj miejscowym dialektem ukraińskim.
0: Bo San i jego dolina to kilka opowieści w różnych językach, to często nieprzystające do siebie narracje. Przyznaje to Grażyna Bochenek, autorka książki San, rzeka, która łączy, rzeka, która dzieli. Autorka podkreśla jednak, że San raczej buduje niż rujnuje.
2: Zapominamy trochę o tym, że San bardzo długo łączył, tak? San w ogóle był takim, to była rzeka spławna, wokół której koncentrowało się życie. Wsie były położone po obu stronach rzeki. Ba, no przecież mamy Przemyśl czy Jarosław, to są wielkie organizmy, stosunkowo wielkie organizmy miejskie, które właśnie wokół rzek powstawały i rzeka była czymś dla nich niesamowicie ważnym. To, że faktycznie tak się ułożyła historia, że rzeka stała się granicą, no to jest takim przekleństwem tego, z czym trzeba się borykać.
0: Miasto z rzeką to nade wszystko ważne spotkanie ukraińsko-polskie. Co zrobić, żeby dialog popłynął innym korytem niż ostatnio płynie? Dyrektorka festiwalu Katarzyna Komar-Macyńska.
3: Bardzo budujące jest to, gdy spotykamy osoby, które przyjeżdżają tutaj specjalnie, aby zademonstrować, że potrzebują właśnie tego typu podejścia do rozmowy polsko-ukraińskiej. Że nie chcą tkwić i nie chcą być zakładnikami dyskursu jednej albo drugiej strony. Chcą przełamać ten schemat polaryzacyjny. Wiedzą, że poza tematami trudnej historii jest jeszcze multum innych wyzwań tożsamościowych, o których należy rozmawiać i poznawać się coraz bardziej.
0: A Wojciech Śmieja dyskutował o kompleksach.
4: W sytuacji społecznej czy politycznej, w której dzisiaj jesteśmy, różnego rodzaju kompleksy polskie są dyskontowane przez polityków, przez różne może oddolne, a może reżyserowane mobilizacje społeczne. Wydaje mi się, że kompleksy można przerabiać na różnego rodzaju kapitały polityczne, co jest niebezpieczne. Warto nad kompleksami pracować, to jasna sprawa, natomiast uleganie im do niczego dobrego nie prowadzi.
0: Polska jest mężczyzną czy kobietą?
4: Gramatycznie jest kobietą, bo odmienia się zgodnie z deklinacją żeńską. A czy jest mężczyzną? No, chciałbym, żeby była, wiesz, i kobietą, i mężczyzną, jeszcze może osobą niebinarną, tak? Żeby była czymś, co się tak górnolotnie nazywa wspólnym domem, w którym wszyscy będziemy się czuli dobrze. Czy tak jest? Nie wiem, ale wydaje mi się, i tu jestem bardzo ostrożnym optymistą, że jest i tak nieco lepiej niż lat temu 10, 15 czy 20.
0: Nie unikniemy polityki, podkreśla ukraińska pisarka i dziennikarka Oleksandra Iwaniuk, która wzięła udział w rozmowie Wpływy o autorytetach, poprowadzonej znakomicie przez Janę Stępniewicz z udziałem Macieja Piotrowskiego.
5: Uświadomiłem sobie, jak mi właśnie brakuje takich autorytetów. Może nawet nie takich autorytetów, a takiego sposobu obcowania się z autorytetami. Bo jedna rzecz, kiedy te same osoby napiszą jakąś treść w social media i ty sobie pomyślisz tam, czytając to na ulicy czy w autobusie i sobie tam pomyślisz, ciekawe. A kiedy jesteś zamknięty przez 2 godziny w pewnym miejscu, otoczony przez pewnych ludzi, jest temat, jest taka energia i zachęcanie do naprawdę głębszej refleksji i nie wypada tu, jak w teatrze, nie wypada sobie scrollować w telefonie, ani nie możesz po prostu nic z kim w tym momencie podzielić, tylko jesteś tam, jesteś ze sobą, słuchasz bardzo uważnie i coś się naprawdę tworzy.
0: Coś się stworzyło również podczas spotkania Przepływy, które świetnie poprowadziła Małgorzata Reimer z udziałem Sylwii Hutnik oraz, tutaj chylę kapelusza,

0: Marii Poprzęckiej.
1: Już samo zaproszenie na ten festiwal sygnalizowało mi to, że to nie będzie taki festiwal jak zwykle literacki, bo to jest festiwal literacki, skoro codziennie zaczyna się od jogi nad sanem. Wszystko miało niezwykle rodzinno-przyjacielski charakter. Jest niesłychanie zróżnicowany program, bo są zarówno zupełnie serio spotkania z tłumaczami, pisarzami, dziennikarzami, a jednocześnie kursy haftu, rozprawy o tkaninach, wspólne zabawy, wspólne tkanie, wspólne haftowanie i przede wszystkim niesłychanie wesoła i rzeczywiście autentycznie przyjacielska atmosfera.
0: A spotkanie zatytułowane Przepływy. O zmianach w nas, o zmianach w naszym ciele, o starości wreszcie. To było spotkanie wesołe czy raczej nie?
1: Chciałam, żeby było wesołe. Byłam jedną z trzech prelegentek, mając tyle lat, ile one obie razem. Ponieważ tutaj punktem wyjścia chyba do tego spotkania była moja książka, która w moim pojęciu jest książką o sztuce, ale jest przyjmowana jako książka o starości. Bardzo chciałam, żeby ta książka była optymizująca, może nie wesołkowata, ale dająca jakąś wiarę w to, że życie w każdym jego etapie może być dla nas cenne i że w dużej mierze to zależy także od nas, jak będziemy tę starość przyjmowali. No chyba nie było smutno.
0: No wręcz przeciwnie. Wiele spotkań miało format 2+1. Prowadzący i dwoje prelegentów. Posłuchajcie tylko zadowolonego Mikołaja Grynberga po spotkaniu Wypływa z domu.
2: Ja miałem zaszczyt być na scenie z panią Oleną Stierzkiną. To było dla mnie wielkie przeżycie. Po pierwsze rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy small talków. No to jest zawsze duże ryzyko, jak się wchodzi na scenę z kimś, kogo się nie zna. Nigdy nie wiesz, jak ta rozmowa się potoczy. Tutaj poszło tak od razu głęboko. Rozmawialiśmy o najważniejszych rzeczach. O wstydzie, o strachu, o tęsknocie. No marzyłbym, żeby życie spędzić na takich rozmowach, żeby... Tak wyglądało moje życie, jak ta rozmowa. Byłbym naprawdę zadowolony.
0: Stierzkina, pisarka z Doniecka, od 2014 roku mieszkająca w Kijowie. Gdzie jest dom? To jedno z kluczowych dla niej pytań. Do domu niektórzy mieli całkiem blisko, ale geograficzna bliskość nie przekłada się na bliskość realną.
3: Jestem Lukas Jura, jestem tłumaczem z Austrii.
0: Podczas spotkania z twoim udziałem powiedziałeś, że chciałbyś, żeby tutaj w pobliżu Przemyśla nie było granicy. Czy to jakiś powrót austriackiego imperializmu, czy jakaś inna idea?
3: No to jest idea, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej, żeby tutaj kordonu nie było.
0: Kordon to granica po ukraińsku. Granica wciąż trudna do przekroczenia.
4: Jestem Olena Szeremet, tłumaczka literatury polskiej na język ukraiński. Ostatnio przetłumaczyłam na przykład Prowadź swój pułk przez kości umarłych Olgi Tokarczuk albo Gorzko Gorzko Joanny Bator.
0: Przyjechałaś z Kijowa?
4: Tak.
0: Dzięki tobie literatura polska przekracza granicę. A jak się przekraczało tym razem granicę ukraińsko-polską?
4: No właśnie tym razem... Jechałam z Lwowa busikiem pod granicę, żeby przejść granicę pieszo. Zwykle to działo się szybko, więc pomyślałam, że tym razem znowu szybciutko przebiegnę granicę polsko-ukraińską, ale tym razem stałam w słońcu, w upale przez 8 godzin. Nie wiem, co się działo tam na granicy. Niestety to nie było przyjemne doświadczenie, ale w tym czasie kończyłam książkę Włodzimierza Nowaka, z którym właśnie prowadziłam rozmowę. I w tej książce przeczytałam, stojąc na granicy, piękne zdanie, które wypowiedział Zygmunt Kapela, że granice wymyślili źli ludzie. I absolutnie z tym się zgadzam. Marzę tak sobie, żeby granice zniknęły. Żyliśmy w świecie bez granic, a jednocześnie jako Ukrainka przeżywająca wojnę w Kijowie od 4 lat, już dłużej oczywiście marzę o tym, żeby Ukraina powróciła do swoich granic z 1991 roku i te moje marzenia mi się nie wydają sprzeczne, więc to było takim też jakby, nie wiem, przyczynkiem do takich refleksji o naszej złożonej tożsamości i naszych złożonych marzeniach.
0: Olena Szeremet poprowadziła spotkanie wbrew nurtom ze wspomnianym przez nią Włodzimierzem Nowakiem oraz Tanią Malarczuk. Rozmowa dotyczyła tożsamości. A czy w tożsamości

0: Przemyślam, zapiszę się na stałe festiwal Miasto z Rzeką. Katarzyna Komar-Macyńska.
1: Chciałabym, żeby on trwał. Nie chciałabym, żeby był ogromny, żeby był takim literackim openerem. To nie jest moje marzenie. Chciałabym, aby San ciągle był wartki, ciągle płynął w swoim nieśpiesznym nurcie i abyśmy mogli spotykać się każdego roku i znajdywać dobre tematy do rozmów.
0: Dobre tematy Mikołaj Grynberg spakował i zawiózł do Łucka na festiwal Frontera. Mikołaj wybierał się tam bezpośrednio z Przemyśla.
2: Pierwszy raz jadę do Ukrainy. Myślę o tym, jak będzie. Myślę o tym, że spotkam ludzi, którzy mieszkają w kraju, który toczy wojnę. Myślę o tym, jak się zachować tak, żeby nikogo nie urazić. Myślę o tym, że nic nie mogę w tej sprawie zrobić i ta bezradność jest strasznie trudna. Mam w Ukrainie przyjaciół i za każdym razem, jak z nimi rozmawiam, to pytanie wisi takie w głowie. Już przestałem je zadawać, co mogę zrobić. Po prostu przysyłam im książki.
3: Pobyt w Przemyślu, tutaj u wrót Ukrainy, trochę cię przygotował do tego spotkania.
2: No myślę, że to bardzo dobry wstęp i taki i językowy, i kulturowy, że nagle już wylądowałem w miejscu, gdzie jeszcze więcej słyszę ukraińskiego niż normalnie w Polsce. Lubię słyszeć ten język i lubiłbym, żeby tu było więcej języków w tym naszym kraju. Tak, myślę, że to jest jakieś takie gładsze przejście, nie tylko językowe, no, że po prostu się zbliżam i w końcu tam będę.
0: A na koniec Anna Dąbrowska. Autorka książki Nasz, naszego, naszemu, naszym radzi nam wszystkim, żebyśmy się w końcu wybrali za rzekę.
4: Symbolicznie i niesymbolicznie. To znaczy trzeba pójść i poznać ludzi. Myślę, że o tym jest ten festiwal i do tego ma nas zachęcać, żebyśmy mieli szansę, okazję i odwagę, żeby za tą rzekę pójść i się poznać i zrozumieć.
3: A kogo można spotkać za rzeką?
4: A to różnie. Na pewno można spotkać innych ludzi niż my i warto to robić.
3: A dlaczego tak często boimy się pójść za rzekę?
4: Och, mamy różne powody, żeby się bać, bo często trudno jest tą rzekę przekroczyć, bo mamy różne wyobrażenia, co się za nią znajduje, bo chętniej i łatwiej ulegamy pewnym wyobrażeniom, niż ponosimy trud, żeby samemu się przekonać, co tam jest. Ale czasem też nie mamy ani odwagi, ani narzędzi, żeby sobie te mosty pobudować. Natomiast trzeba to robić, bo innej drogi nie ma.
0: Udanej i owocnej przeprawy życzy Marcin Gaczkowski.
5: Słuchają Państwo Dwójki, 17 minut po 11:00.

dwójki słuchają Państwo cały czas. To piątek, więc trwa dawno, niedawno. Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś. Zapraszamy na trzecią, ostatnią część audycji. Poprzednią spędziliśmy słuchając muzyki Vivaldiego. Ta należy się Bachowi. No i to będzie idealny łącznik między Vivaldim a Bachem.

Oryginalnie muzykę tę skomponował Vivaldi, to koncert na skrzypce, smyczki i basso continuo, oznaczony jego katalogu, jego dzieł pozycją 230, ale przełożył to na klawesyn i takiej wersji słuchaliśmy Jan Sebastian Bach i to już numer 972 w katalogu jego kompozycji. Zmienia się w takiej sytuacji na ogół tonację, no ale gdzieś ta myśl kompozytorska pobrzmiewa. To teraz proponuję w drugą stronę, klawesynowa muzyka Bacha przełożona na brzmienie orkiestry. Tym razem autorem tej wersji będzie słuchany przez nas przed chwilą klawesynista i dyrygent Rinaldo Alessandrini. To nagranie z albumu Więcej Bacha, proszę, wydanego w 2024 roku. A skoro Alessandrini, to i oczywiście jego orkiestra.

0: przykłady istniejącej muzyki na brzmienie innych instrumentów czy podkładanie innych tekstów to nasz główny motyw. Najpierw Vivaldi, a teraz Bach. Ten klawesynowy przełożony na orkiestrę przez Rinalda Alessandriniego i wykonany w tym właśnie nagraniu Więcej Bacha, proszę, przez jego zespół Concerto Italiano. Za nami uwertura w stylu francuskim, klawesynowa, pozycja 831 w katalogu dzieł kompozytora. Tak Państwa żegnam. Dziękuję. Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa przedstawia Dorota Gacek.
2: Po raz ostatni w tym tygodniu Piotr Matywiecki przeczyta wybrane specjalnie dla Państwa wiersze z nagrodzonego Silesiusem tomu Epika. Z dwójką poeta jest związany od wielu lat. Brał udział w cyklicznej audycji Tygodnik Literacki, wiele razy na naszej antenie opowiadał o poezji i także wcześniej czytał swoje wiersze. Napisał nawet wiersz o czytaniu wierszy właśnie w radiu. Posłuchajmy, jakie utwory Piotr Matywiecki wybrał na zakończenie tej prezentacji tomu Epika.
3: Przeczytam dwa wiersze. Jeden o niepewności siebie, bo tak sądzę, tylko taka niepewność daje gwarancję żywego istnienia. I wiersz z tym pierwszym kontrastowy, o pewności istnienia. Wiersz o niepewności istnienia. Nie wiem. Wchodziłem, wchodzę, wejdę. Mam prawo, bo przestrzeń zniknęła. Nie muszę wiedzieć, gdzie i kiedy. Czas się miesza i przestrzeń się miesza, każdy z osobna i jedno z drugim, ze mną i beze mnie. Mieszają się wspomnienia, śmierć matki ze słonym nadmorskim porankiem, wysoka trawa z wypadkiem ulicznym, udar z biegiem dookoła parku ujazdowskiego. Przyszłość nie miesza się z przeszłością, ale jednak to, co było w przeszłości, zmieszane eksploduje i nie mieści się teraz. Bagna fruwają nad lotniskami. W pomieszaniu nie wiem, kiedy to jest i gdzie. Zmieszanie czasu, bo czas nic nie wie o sobie. To człowiek odbiera czasowi możliwość takiej wiedzy. Fałszuje ją swoim życiem. Miejsca mieszają się nawet bez miejsc. To właśnie jest przestrzeń. Nie wiem, gdzie się rozglądam. Nie wiem, gdzie zaglądam do studni, chociaż przy domu. Nie wiem, którędy jadę do Rzymu, chociaż przez Lewkonię. Popłoch na horyzoncie. Bezsilna przestrzeń zmienia się w przestrzeń. Znika horyzont, przestrzeń wnika w przestrzeń. Zjawi się Mesjasz, tu i tam, w drzwiach, w otworze świata, bełkot przestrzeni powołuje święte głoski, imiona rzeczy, a one powołują miejsce próg, miejsce sosne, miejsce warsztat szewski. Ludzi też powołują, zmarłych, żyjących. A kiedy czas miesza się z przestrzenią, nie wiadomo, czy zmarłych, czy żyjących, ale jakoś jestem. Zjawi się Mesjasz? Wiersz o pewności istnienia. Dotknięcie. Za tatrzańskim szczytem, za dzieckiem, za biegnącym psem ukazują się strzępki ich cieni rzucanych w przeszłość, gdy jeszcze nie zanikło rajskie istnienie. Ktoś chwyta za nami rzeczy i zdarzenia i formuje ich rajski byt. Jakimi oczami, gestami? Dlaczego możemy go tylko przeczuwać, poznawać dzięki skórce jabłka, chwianiu się topoli, uśmiechowi dziewczyny? To nie jest Bóg ani żaden z bogów. Jednak ma coś boskiego. Dzięki niemu możemy się wahać między światem a rajem.

W każdym spotkanym człowieku mogę się spodziewać, że wyprzedza nie tylko moje życie wśród ludzi, ale też widzenie i przeżywanie pierwszej przeszłości. Każdy jest najdawniejszym Mesjaszem. Przychodzi do mnie z tamtym kolorem, ciężarem, zapachem, dźwiękiem rozmowy albo milczeniem o świecie. I każdy może wszystko najdawniej przeczuć w raju. Ale tego nie mógłbym jemu zawdzięczać, gdybym nie dotknął wierzbowej kory dzisiaj, teraz.

0: Minęło południe.
1: Źródła.
0: Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba witam i zapraszam na piątkowe wydanie magazynu. Dziś zabiorę Państwa w podróż po Europie, choć wcale europejskiej muzyki nie będziemy dzisiaj słuchać. Ale za to pojawi się brzmienie gongów, metalofonów, różnych instrumentów uderzanych z Indonezji. Zapraszam na cykl spotkań z orkiestrami gamelanowymi z Europy, Ameryki, w każdym razie spoza archipelagu indonezyjskiego. A nasze spotkanie rozpoczniemy od wizyty w Amsterdamie. To właśnie tam powstał kolektyw Naga Kirana, zespół złożony z muzyków o indonezyjskich i holenderskich korzeniach, którzy łączą tradycję archipelagu z elektroniką, syntezatorami i pulsującymi rytmami współczesnej sceny undergroundowej. Naga Kirana dziś na powitanie.

Zaczynamy dzisiaj od akcentu elektronicznego, klubowego niemalże. Za nami jedna z piosenek grupy Naga Kirana, czyli kolektywu muzyków o indonezyjskich i holenderskich korzeniach. A zespół ten tworzą muzycy wchodzący w skład innych grup znanych, takich jak Altingen, Nusantara Beat i Mauskowicz Dance Band. Centralną postacią jest tutaj wokalistka Inda Duran, śpiewająca po indonezyjsku do tekstów współczesnych autorów z Indonezji. A singiel, którego fragmentu słuchaliśmy w źródłach, nosi tytuł Lumba 2, a właściwie Lumba Lumba, czyli po indonezyjsku delfiny. I taki jest indonezyjski początek naszego dzisiejszego spotkania. Sporo tych indonezyjskich brzmień będzie nam towarzyszyć w najbliższe piątki w magazynie Źródła, a to za sprawą spotkań z orkiestrami gamelanowymi z całego świata. Choć gamelan pozostaje jednym z najważniejszych symboli muzycznej kultury Indonezji, jego dźwięk od dawna rozbrzmiewa także daleko poza archipelagiem. W Źródłach będziemy przyglądać się zespołom, które tworzą i wykonują gamelanową muzykę w Europie, Ameryce Północnej i innych zakątkach świata, pokazując, jak indonezyjskie dziedzictwo zyskuje nowe życie w odmiennych kontekstach kulturowych. Dziś na świecie działa już kilkaset zespołów gamelanowych poza Indonezją, od zespołów amatorskich, przez orkiestry uniwersyteckie, po profesjonalne kolektywy. Posłuchamy zatem, jak brzmi gamelan poza swoją kolebką. No i zastanowimy się, co pozostaje niezmienne, a co zmienia się wraz z nowymi wykonawcami i nowymi miejscami. A tym pierwszym miejscem będzie Warszawa. Przed nami warszawska grupa gamelanowa.

Na początek naszej podróży w poszukiwaniu orkiestr gamelanowych na świecie wizyta w Warszawie. Tak gra warszawska grupa gamelanowa, zespół, który od kilkunastu lat popularyzuje muzykę jawajską w Polsce, a tworzą go muzycy, etnomuzykolodzy i po prostu miłośnicy Indonezji, którzy uczą się tradycji od mistrzów z Jawy oraz koncertują na scenach w całej Polsce, udowadniając, że gamelan może zapuścić korzenie także tysiące kilometrów od swojej ojczyzny. A słuchaliśmy przed chwilą tradycyjnego jawajskiego utworu Gundul Pachul z repertuaru dziecięcego. Do Warszawy powrócimy jeszcze na koniec dzisiejszych źródeł, a teraz odwiedzimy Holandię. Nieprzypadkowo, bo to właśnie ten kraj przez ponad 300-lecia był kolonizatorem znacznej części dzisiejszej Indonezji. Holandia zarządzała dawnymi holenderskimi Indiami Wschodnimi. I to dzięki tym historycznym, choć naznaczonym kolonializmem związkom gamelan trafił do Europy i właśnie w Holandii najszybciej, zdaje się, zapuścił korzenie. Dziś działa tam już kilkadziesiąt zespołów gamelanowych, a kraj pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków tej muzyki poza samą Indonezją. Jednym z najciekawszych zespołów, który działa już od dziesięcioleci w Holandii, jest Ensemble Gending, grupa specjalizująca się przede wszystkim w muzyce jawajskiej oraz w europejskiej muzyce awangardowej. Muzycy grupy Gending mają w swoim repertuarze utwory kompozytorów współczesnych, takich jak choćby Per Norgard, Roderick de Man, Klaus Kuiper czy Willem Breuker, którego kompozycji za chwilę posłuchamy. A będzie to Sukarno Blues, suity Sukarno in Holland. Bardzo ciekawy utwór, będący muzyczną opowieścią o ojcu narodu indonezyjskiego, czyli o prezydencie Sukarno. Sukarno Blues, muzyczna refleksja nad spotkaniem dwóch światów, czyli europejskiej muzyki oraz indonezyjskiej tradycji gamelanowej. Ensemble Gending.

Kompozycja Willema Breukera we fragmencie nosząca tytuł Sukarno Blues. Tak właśnie tradycja gamelanu zderzona została z prawdziwym bluesem, a grali muzycy Ensemble Gending, holenderska formacja, która od dziesięcioleci pielęgnuje tradycję jawajskiego gamelanu, ale bardzo często też zderza ją z muzyką współczesną, także z muzyką awangardową. Przypominam, w repertuarze tej grupy znajdziemy kompozycje takich tuzów awangardy, jak choćby Per Norgård, Roderick de Man czy Klaus Kuiper. Tak kończy się nasza krótka wizyta w Holandii. Dalsza część naszej wycieczki w poszukiwaniu gamelanu poza archipelagiem indonezyjskim zabiera nas do Francji. Choć tamtejsza scena gamelanowa nie jest tak wielka i różnorodna jak w Holandii, to właśnie we Francji powstał jeden z najbardziej oryginalnych zespołów łączących muzykę zjawy z europejską awangardą i rockiem. A mowa o zespole Balungan, którego nazwa odnosi się do podstawowego, szkieletowego jakby tematu w muzyce gamelanowej. To niezwykłe przedsięwzięcie skupia w sumie 13 muzyków, 7 mistrzów gamelanu z Jawy, a także 6 francuskich instrumentalistów wywodzących się ze sceny rocka eksperymentalnego. Pomysłodawcą projektu jest Guizhou Chenevier,

I co ważne, nie jest to projekt, w którym europejscy muzycy jedynie grają repertuar gamelanowy, ani taki, gdzie indonezyjscy muzycy próbują odnaleźć się w roku. Po prostu każdy z uczestników napisał własną kompozycję, a cały materiał powstawał kolektywnie podczas intensywnych prób i wspólnego muzykowania. Już za chwilę w wykonaniu francuskiego ensemble Balungan kompozycja The Guy I Am z koncertowego albumu Kudu Bisa Kudu.

tak gra francuska grupa Balungan. Świetny przykład tego, jak gamelan może funkcjonować poza swoim tradycyjnym kontekstem, pozostając wierny jawajskiej estetyce, a jednocześnie zyskując energię rockowego zespołu. Z płyty zatytułowanej Kuda Bisa Kudu słuchaliśmy kompozycji pod tytułem The Guy I Am. Słuchają Państwo magazynu Źródła w programie drugim Polskiego Radia, w którym dzisiaj wędrujemy po Europie w poszukiwaniu zespołów gamelanowych, nieraz eksperymentujących z tradycją jawy. Wydaje mi się, że jedną z najciekawszych formacji jest zespół irlandzki, którego nagrania brzmią właśnie tak.

Tym razem muzyka gamelanowa z Indonezji zabrała nas do Irlandii, do tamtejszego Corku, gdzie od już kilkudziesięciu lat działa Cork Gamelan Ensemble. Jeden z najważniejszych zespołów muzyki gamelanowej na wyspach. Zespół, który wykonuje zarówno klasyczny repertuar jawajski, jak i utwory współczesnych kompozytorów. No, pokazują nam Irlandczycy, że gamelan stał się dziś pełnoprawnym elementem życia muzycznego, także poza Indonezją. Z płyty tej formacji słuchaliśmy kompozycji Kelly and Andy, no a przed nami jeszcze dwa nagrania gamelanu z Corku, w których tradycja jawy połączy się ze współczesnym językiem muzycznym. Zaczniemy od kompozycji The Beauty Queen of Afane z udziałem saksofonisty Nicka Rota, a potem piosenka, która mam wrażenie wszystkich nas

Cork Gamelan Ensemble, a także orkiestra Ukulele z zachodniego Corku w Irlandii. Piękna piosenka, prawda? Parabesang, czyli połączenie brzmień gongów z Indonezji z orkiestrą Ukulele. No i do tego śpiew zespołu. Tak kończy się nasza wizyta w Irlandii i spotkanie z Cork Gamelan Ensemble. No i powoli też dobiega końca dzisiejsze wydanie magazynu Źródła. Już za tydzień o tej samej porze będziemy kontynuować naszą podróż w poszukiwaniu orkiestr gamelanowych poza Indonezją. A na pożegnanie dziś wracamy do Warszawy. Warszawska grupa gamelanowa oraz klarneciści Paweł Szamburski i Michał Górczyński, no i poezja Sahnila Arifa Farobiąsacha, indonezyjskiego poety mieszkającego właśnie tu,

0: Zapiski ze współczesności.
1: Anna Lisiecka, dzień dobry. W tym tygodniu świętujemy urodziny Jacka Bocheńskiego. Pisarz Nestor w wywiadzie udzielonym Dwójce przed miesiącem mówił o przyjaciołach zwanych w latach 60. komandosami. We wtorek wspominała Teresa Bogucka. Dzisiaj o pisarzu Adam Michnik.
2: Mówimy o pisarzu, który ma wspaniały jubileusz. Poznaliśmy się z Jackiem, który właśnie kończy 100 lat. 100 lat wspaniałego życia i świetnego pisarstwa. Poznaliśmy się na początku lat 70. Jakiś 73, 4 rok, drugi, no nie pamiętam. Ale oczywiście przedtem znałem Jacka Bocheńskiego jako pisarza. Jako pisarza, jako obywatela. On zasłynął wieloma rzeczami, ale może przede wszystkim najpierw poznałem jego publicystykę z zakresu Polskiego Października. No, ja czytałem prasę, ja sam byłem wtedy dzieckiem, a to był taki okres takiego wiatru wolności w Polsce. I Jacek pisywał w Przeglądzie Kulturalnym, pisywał rzeczy ważne, bardzo istotne i brał udział w takiej dyskusji ówczesnej w środowiskach demokratycznych, to by się dało określić tytułem Dlaczego śmierdzi te żaby? Dlaczego w tym wszystkim byliśmy? No. I odpadał bardzo niebanalnie, bardzo ciekawie. Odpadał z perspektywy człowieka pokolenia Pryszczatych. To byli jego przyjaciele i krąg wartości ideowych, wspólnej pamięci, wspólnej samoświadomości. I Jacek odznaczał się w tym kręgu taką, bardzo bym powiedział, oświeceniowo-laicką perspektywą. To znaczy, on usiłował zrozumieć, co się stało w jego czasie, z jego pokoleniem, z jego dziećmi i z nim samym. I to było bardzo ciekawe. Z tego okresu też pochodzi jego książka, moim zdaniem bardzo wybitna, Pożegnanie Panny Syngilu. To jest świetna książka, której pisałem zresztą kiedyś. Mi się w ogóle zdarzało pisać na temat książek Jacka, bo ogromnie ceniłem jego pisarstwo i się tego masy uczyłem. Zarówno pewnej prawdy o życiu, jak i pewnej sztuki rozsądnego i godnego życia w czasach niekoniecznie eleganckich. No. Więc Pożegnanie Panny z Syngilu to jest taka próba zuniwersalizowania doświadczenia

własnego pokolenia i własnego szoku pokoleniowego, jakim no, był październik, referat Chruszczowa, o zbrodniach Stalina, interwencja sowiecka na Węgrzech. I jakby refleks tej refleksji przerzucił Jacek na swoją obserwację tego, co się działo w

a jednocześnie pasją Jacka była fascynacja antykiem. To był, można powiedzieć, człowiek, który spolszył antyk. No, i zarówno Boski Juliusz, jak i Nazo Poeta. Takie rzeczy o Tyberiuszu. Jakie późniejsze odnoszenia się jego do tego, co pochodzi z cywilizacji łacińskiej, rzymskiej. To wszystko pokazywało nam Jacka jako człowieka, który myśli o tym, że mówiąc metaforycznie, Polska leży nie tylko nad Wisłą, ale też nad Morzem Śródziemnym. Znaczy, że tam są te korzenie, do których powinniśmy sięgać, do których powinniśmy pamiętać, nad nimi zastanawiać się. Jednocześnie Boski Juliusz i Nazo Poeta to jest też opowieść o władzy. No. Opowieść o władzy i o postawie ludzi wobec władzy. O tym, jak się ludzie bronią i jak kapitulują. To jest niesłychanie plastycznie opowiedziane. To jest jedna z najciekawszych książek, które bym uważał za rozrachunkowe, jeśli chodzi o to, jak polska kultura sobie radzi i z okresem dyktatury, to z okresem odwilży, liberalizacji, ale też z okresem rozczarowania, utraty złudzeń. Jak przetrwać w sytuacji nieprzyzwoitej, niekomfortowej, jednocześnie zachowując godność i zdrowy rozsądek. I tego uczyły książki Jacka. Jednocześnie Jacek należał do pisarzy niepokornych. On swoją postawą obywatelską wielokrotnie zaświadczał tego, co Woroszyński nazywał niezgoda na ukłon. On nie kłaniał się tej władzy, zarówno wtedy, jak występował w obronie dziadów, jak się sprzeciwiał rozwiązaniu przeglądu kulturalnego, jak bronił Leszka Kołakowskiego. No i potem, co było niesłychanie istotne, należy do tych pisarzy, którzy od początku wspierali opozycję demokratyczną, Komitet Obrony Robotników, nie tylko swym piórem jednego z redaktorów i głównych autorów zapisu pierwszego podziemnego, niecenzurowanego pisma środowiska literackiego, gdzie te teksty Jacka były ogromnie ważne, przynajmniej dla moich kolegów i dla mnie. On nam imponował i odwagą, i zdrowym rozsądkiem, i godnością, ale może przede wszystkim precyzją języka. No. To był język przezroczysty, klarowny. Tam nie było mi miejsca na mętniactwo. Widać taka dobra szkoła rzymskiej literatury i rzymskiej retoryki. Jednocześnie jego fascynował, świat się zmieniał na jego oczach. Jest taka jego mało zauważona, moim zdaniem, niesłusznie, Krwawe włoskie specjały. Wspaniała książka, mądra bardzo. Gdzie on szedł tropem swoich zainteresowań, starał się zmierzyć z tym, co było w kulturze tabu. I stąd jego książka o tabu. No więc można powiedzieć, że Jacka twórczość jest taki wspaniały ogród, gdzie są najrozmaitsze rośliny i kwiaty, i człowiek chodzi, wdycha ten zapach i podziwia tę barwę rozmaitych kolorów. A jednocześnie jego biografia jest czymś na kształt przypowieści o tym, jak można mądrze żyć w zgodzie ze swoim talentem i temperamentem i robić z tego wspaniały pożytek dla nas wszystkich. To był jeden z nauczycieli niepokornej inteligencji polskiej. Niepokornej, a jednocześnie nieszalonej. On uczył nie tylko odwagi nas wszystkich, ale też umiaru, rozsądku, racjonalnego myślenia, ale jednocześnie takiego myślenia, gdzie są nieprzekraczalne linie. No. Takiego myślenia, że po przekroczeniu jakiejś z tych linii kończy się zdrowy rozsądek, a zaczyna się moralna kapitulacja.

0: można powiedzieć, że w języku etycznym Jacka Brońskiego nigdy nie było słowa kapitulacja, nie skapitulował. No, po 1989 roku Jacek dalej pisał rzeczy bardzo ważne, mierzył się z nową rzeczywistością, pisał też dla Gazety Wyborczej teksty bardzo ciekawe, bardzo niebanalne, bardzo wartościowe. Sam namawiałem Jacka, żeby pisał rozliczne teksty. Kiedyś go namówiłem, żeby napisał do gazety świetny tekst o karze śmierci, przeciw karze śmierci. Innym razem go namawiałem, żeby napisał o Herbercie, po śmierci Zbyszka Herberta. To są świetne teksty, bardzo mądre, głębokie. Pamiętam, to już był stary tekst z Zapisu na rocznicę niepodległości. Wybitny tekst, który potem przedrukowaliśmy w Gazecie Wyborczej. Ale też zapamiętałem jego świetny tekst, polemikę z profesorem Janem Szczepańskim o postawy opozycyjnej inteligencji w Zapisie. No, wybitny tekst. Kiedyś napisał recenzję z podziemnego wydania felietonów Andrzeja Kijowskiego. Mówiąc najprościej, mamy szczęście, że mamy Jacka Brońskiego. Wspaniale było, że Jacek z nami w tych trudnych czasach był i zawsze był po dobrej stronie. I zawsze wiedzieliśmy, że jeżeli zrobimy coś niedobrego, niegodnego, to Jacek się skrzywi, a jeżeli się zachowamy przyzwoicie, to Jacek się uśmiechnie i na ten uśmiech warto było pracować.
1: Pisał do końca, póki widział. Jacek jest człowiekiem niezwykle dyskretnym. Być może w tym przypomina Antoniego Słonimskiego. Nie opowiada o sobie, opowiada o mechanizmach świata, które świetnie potrafi dostrzec.
0: On był bardzo dyskretny rzeczywiście, ale inaczej dyskretny jest Słonimski. Słonimski o sobie pisał, natomiast Jacek nie. Natomiast jest taki tekst Jacka napisany o Wiktorze Waroszyńskim i tam jest dużo o nim samym. No. Więc on jakby o sobie pisał na zasadzie didaskaliów, takich marginalnych uwag. No ale jestem przekonany, że powstanie o nim nie jedna książka.
1: Tak portret Jacka Bocheńskiego, pisarza i publicysty, nakreślił Adam Michnik. Ale chciałabym, aby ten urodzinowy cykl zakończyła Teresa Bogucka. Jej wypowiedź towarzyszyła mi w przygotowaniu tych zapisków.
2: Rozmowy z Jackiem są zawsze przeżyciem. Takim dobrym, dlatego że Jacek jest mądry i wyrozumiały. Coś omawiamy i u niego nie ma takiego podziału, jak wszyscy teraz mają na słuszne, niesłuszne, po tej stronie, po tamtej stronie, tylko jest opowieść o sytuacji. Takie przyglądanie jej się raczej z ciekawością niż z moralnym wznieceniem. I to lubię. Bo coraz mniej takich ludzi jest, z którymi tak można porozmawiać. I to jest taka serdeczna troska, jak on patrzy na to, co się dzieje.
1: Wiwat Jacek Bocheński.

0: Wybiła 13.
1: Dwójka? Jesteś na miejscu. Veliko Čumovice.
0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Spotkanie

0: Autorskie, premiery książek, debaty, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, spacery przyrodnicze, to wszystko oferuje rozpoczynający się właśnie w Gdyni plener literacki. Wydarzenie będzie miało miejsce do niedzieli na bulwarze nadmorskim imienia Feliksa Nowowiejskiego. Impreza na stałe wpisała się już do gdyńskiego letniego kalendarza, mówi jeden z jej organizatorów, Jacek Oryl z Fundacji Historia i Kultura.
1: Plener literacki w Gdyni organizujemy od 2012 roku, więc jest to już kilkunastoletnia tradycja. Mieliśmy rok przerwy i wtedy wzburzyło to część miłośników tego wydarzenia wakacyjnego w samym środku wakacji, chyba w najbardziej uczęszczanym w tym okresie miejscu w Gdyni na bulwarze. Co roku szykujemy jakąś ciekawą oczywiście ofertę programową, ale to co ważne, to też mamy właściwie stałe grono wydawców, którzy lubią przyjeżdżać do Gdyni. Co roku tu są na bulwarze. No i jak zwykle organizujemy szereg spotkań z autorami, warsztaty dla dzieci, dużo animacji.
0: Spośród autorów, którzy spotkają się z czytelnikami i czytelniczkami w Gdyni, są na przykład Jerzy Bralczyk, Artur Andrus, Marek Przybylik, Barbara Kosmowska, Michał Kuźmiński, Zygmunt Miłoszewski, Jakub Szamałek i Jacek Denel. W tym roku organizatorzy proponują też program poświęcony współczesnej literaturze duńskiej. Gdyni odwiedzi m.in. Amina Elmi, duńska poetka, laureatka tegorocznej Nagrody Europejskiej Poeta Wolności. Plener literacki w Gdyni potrwa do niedzieli, a rozpoczął się dzisiaj. Nasza historia czasami nas obciąża, ale jednocześnie sprawia, że wiemy, kim jesteśmy, mówi w przededniu 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Zrywu. Jak mówi, choć inne narody może to dziwić, historia dla Polaków jest czymś więcej niż zapisem dziejów.
2: W ciągu ostatnich 200 lat nie mieliśmy przez większość tego czasu albo państwa, albo wolnego państwa. Wolna Polska trwa 30 lat. Pamiętamy o tym i to poczucie wartości wolności wynika z tego, że właśnie jesteśmy narodem historycznym. Myślimy o przeszłości. Ta przeszłość nas definiuje. Mamy poczucie, że w czasie XX wieku, wieku totalitaryzmów, jednak Polacy stali po dobrej stronie.
0: Już jutro o 17, czyli o godzinie W, Warszawa zatrzyma się na chwilę, a niebo przeszyje dźwięk syren alarmowych. Tego dnia będzie miał miejsce szereg uroczystości państwowych i akcji społecznych. Wieczorem na Kopcu Powstania Warszawskiego zostanie rozpalony ogień pamięci, który będzie płonął przez 63 dni, czyli tyle dni, ile trwało warszawskie powstanie. Szczegółowy plan obchodów jest dostępny na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego pod adresem 1944.pl. Underground, Świat wyrwany z ciemności. Taki tytuł nosi wystawa, którą można oglądać w Zakopanem, w Muzeum Tatrzańskim. Przybliża tajemnice jaskiń, sztolni i podziemnego świata. Podziemia jawią się w nim jako nieznany mikrokosmos. W ekspozycji są wątki historyczne, geologiczne, zoologiczne, botaniczne, a nawet techniczne, a podstawą jest nasza wspaniała kolekcja, podkreśla kurator z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, dr Marcin Warchałowski.
3: Kolekcje założycielskie, od tego wszystko się zaczęło i już niedługo 140-letnia tradycja naszego muzeum spowodowała, że mamy 70 tysięcy zbiorów przyrodniczych. To są jednak kolekcje z relatywnie małego obszaru, tworzone przez wielu naukowców, co tu widać, przez wielu pasjonatów, przez wiele, wiele lat i to jest dosyć szeroki temat, te podziemia. Tutaj może każdy ktoś dla siebie coś znaleźć, może absolwent AGH, speleolog, który chodzi, coś zobaczyć, archeolog, miłośnik sztuki również, no i oczywiście kolekcje zoologiczne, które są największe w naszym muzeum i dlatego najbardziej licznie reprezentowane na tej wystawie.
0: W wystawie Underground, świat wyrwany z ciemności, którą można oglądać w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem do końca lutego. Postać jednego z najbardziej wszechstronnych współczesnych czeskich artystów przybliża film dokumentalny Petra Slawika Przestrzeń publiczna Franciszka Skały. To opowieść o twórcy, który od dekad konsekwentnie wymyka się artystycznym i instytucjonalnym schematom.
4: Rzeźbiarz, malarz, ilustrator, muzyk, tancerz i performer. Franciszek Skala obchodzi w tym roku 70. urodziny. Jego dokumentalny portret powstawał przez 6 lat. Przedstawia artystę, który nie pozwala sobą kierować. Do tego stopnia, że wystawy jego prac często odbywają się bez udziału kuratorów. Film Przestrzeń publiczna Franciszka Skaly koncentruje się m.in. na pracach nad rzeźbą olbrzymiego psa. Jak tłumaczy jej autor, pomimo Mimo 7-metrowej długości zwierzę sprawia wrażenie małego, opuszczonego stworzenia i stanowi hołd dla wszystkich zagrożonych, pomijanych i odrzucanych istot. 4-tonowa rzeźba wykonana z drutu była już prezentowana w

0: i Niedreźnie i Libercu, a do końca roku można ją oglądać w Telczu.
1: No słowo to radost. Radostny spulsor żywota.
0: Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: Korespondencja z Pragi od naszych południowych sąsiadów kończy to wydanie Wiadomości Kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania Wiadomości o 16 i śledzenia ich na naszym portalu.
3: Autopromocja. Dwójka na fali,
4: czyli nowa letnia audycja.
3: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
4: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
3: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Mancini'ego.
4: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, Tafel Music, Tropicalia i Bossa z Brazylii.
3: Dwójka na fali.
4: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15.
3: Mariusz Gradowski
4: i Grzegorz Dąbrowski.
3: Autopromocja.
5: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu
6: jest
5: historycznej plaży.
6: Mieści
7: się w budynku, w historycznym się znajdujemy.
8: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko sam.
9: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
10: Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. Tuż przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego dziś zapraszam do wysłuchania wspomnień ostatnich żyjących jego uczestniczek. Przed nami reportaż Antoniego Rokickiego, którego bohaterką jest Danuta Dworakowska, pseudonim Lena, sanitariuszka i wybitna pianistka. A najpierw opowiadać będzie Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, która była łączniczką. Urodziła się w 1927 roku w Warszawie. Przed wojną była harcerką, a potem działała w szarych szeregach. Brała udział w walkach w Śródmieściu, na Powiślu i Woli. Oto reportaż Urszuli Żółtowskiej pod tytułem Do powstania poszedł mój ojciec, mój brat i ja.
11: Najpiękniejsze moje przeżycie w powstaniu to było to, kiedy niosłam do ludzi odezwę. Hubert, bo to był wtedy mój dowódca, on widział, że ja się skręcam, że za chwilę wybuchnę jak granat i wylecę kominem chyba, bo nic nie robię, a widzę, że toczy się walka, ja stoję, a ja nic nie robię, bo nie umiem parzyć kawy. No to wysłał mnie z odezwą do ludności cywilnej. Byłam całowana, ściskana, dostawałam cukierki, dostawałam czereśnie. No w ogóle taka cudowna chwila po tych latach zniewolenia, ale nie tylko zniewolenia, mordowania nas w sposób bestialski, traktowania nas gorzej niż psy, bo ta metoda zamykania ulicy to przypominała mi, jak mojego ciapka złapali, mojego psa, że zamknęli z obu stron hycle i bramy trzeba było pozamykać i łapali psy, tak? Bezpańskie. Nas tak łapali Niemcy, zamykając ulicę. To była tak wielka potrzeba odzyskania wolności, żeby odzyskać swoją godność. Żeby wreszcie nas w ten sposób nikt nie miał prawa traktować. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek. Idąc do powstania, zostawiłam bez opieki moja mama nie żyła. Mój ojciec był w czasie konspiracji, to o tym mówił, bo mnie zaprowadził do swojego dowódcy. Nazywał się Berka, jego dowódca. To był wywiad i łączność. Ja pamiętam od najmłodszych lat, on miał kontakt z tym oficerem. I w konspiracji ojciec był bardzo zaangażowany i musiał iść. Mój brat bardzo był zaangażowany, też musiał iść. Ja zastępowałam mamę, więc powinnam zostać z moimi młodszymi siostrami w domu. Ale ja miałam też rozkaz. I poszliśmy, zostawiając moje młodsze siostry pod opieką mojego dziadka. A dziadek mieszkał po przeciwległej stronie przemysłowej i na 3 dni zostawiliśmy im jedzenie. I byliśmy pewni, że dziadek będzie do nich zaglądał. Dziadek zginął w pierwszych dniach powstania. Ale ja o tym nie wiedziałam. Ja wiedziałam tylko, że zostawiam moje siostry na 3 dni i że jest tam dziadek, który będzie się nimi opiekował w razie, jakbyśmy nie wrócili po tych 3 dniach. A tata powiedział, że jeśli powstanie wybuchnie, to będzie trwało 3 dni najwyżej, bo to jest zasada, że musi być zaskoczeniem dla Niemców i wtedy będzie zwycięskie. To był

Jeszcze muszę zaznaczyć, że to był oddział dyspozycyjny generała Montera. W przeciwieństwie do innych oddziałów, my nie mieliśmy jakiejś ważnej jednej placówki, której byśmy bronili, tylko byliśmy rzucani w różne punkty miasta, tam gdzie łamał się odcinek albo gdzie trzeba było atakować. Członem oddziału były osoby, które w czasie konspiracji były w osłonie drukarn. Ten moment powstania, kiedy wysłał mnie dowódca z tą najpierw odezwą, a później jak wróciłam szczęśliwa, ale dalej świadoma tego, że ja nie nadaję się do służby łącznika w redakcji. Bo ja mam po pierwsze siostry w domu i muszę się śpieszyć, żeby powstanie trwało 3 dni tylko. A po drugie, że muszę robić to, co umiem, a umiem dobrze strzelać i rzucać granatem. No to jak mnie wysłał do tego oddziału z jakąś informacją, bo to był oddział, który był oddziałem osłonowym drukarn, to tam zastałam sytuację, że trzeba było łącznika, który przeniesie meldunek, to była godzina jakaś 6, 1 sierpnia, do Montera, który był w hotelu Victoria, ale trzeba było przebiec jeszcze całą ulicę Jasną, żeby ten meldunek donieść, a tam toczyły się dalej walki. Jeszcze na Świętokrzyskiej toczyły się walki, jeszcze nie było pewności, co się dzieje na tym placu, bo nie było łączności. No i ja się zgłosiłam, że przeniosę, ale warunek, że mnie przyjmą do tego oddziału na łączniczkę strzelca. I wtedy właśnie Zdzisiek Wrona, który mnie odprowadzał, bo najtrudniejszy odcinek był przeskoczyć ulicę Sienkiewicza. Bo z poczty głównej strzelali nie tylko z okien wszystkich, ale także były bunkry, z których był wstrzelany jeden CKM tak dokładnie w tą ulicę, że ją ryglował. I tam był bosak i dziewczyny, które skakały z meldunkiem, dostawały i to je ściągano tym bosakiem. Ja o tym nie wiedziałam, ale rozumiałam, że trzeba ten meldunek jak najpilniej zanieść, a biegałam bardzo szybko, więc byłam pewna siebie, że przeskoczę i jakoś sobie poradzę. Ale dowódca tego oddziału wtedy dał mi jako obstawę chłopaka, który miał mnie doprowadzić do tej ulicy i zobaczyć, czy przeskoczę, tak? I Zdzisiek Wrona, który odprowadzał mnie tam, widząc, jaka jest sytuacja dalej, miał swój pistolet, taki prywatny zupełnie, taki sprzed pierwszej wojny światowej, bębenkowy 11. Tak z dobroci serca, widząc, że ja muszę tam biec, a tam kotłuję się, dał mi ten pistolet, spytał mnie, czy umiem się obchodzić. Powiedziałam, że tak, dał mi pistolet i powiedział, biegnij. I tylko spytał, w której kieszeni mam meldunek. No to mu powiedziałam, a chodziło o to, że jak dostanę, to tym bosakiem musi mnie ściągnąć i wyjąć meldunek. On w odruchu dobroci serca dał mi coś bezcennego. Swój konspiracyjny, prywatny, w jakiś tam sposób zdobyty pistolet. Ale mając przy sobie ten pistolet, nie bałam się wcale, bo wiedziałam, że w razie co, to strzelam i wzwiewam. Z konspiracji wyniosłam świadomość bezbronności, bo nie miałam broni, a wykonywałam bardzo trudną robotę. Roznosiłam ostrzeżenia o wyroku śmierci i musiałam to doręczyć temu, do kogo to było adresowane. Bez broni, a wiedziałam, że to są zwykle mężczyźni, a ja nie byłam duża. Miałam 16 lat, bo to był 43 rok. Dlatego mnie do tego zadania wyznaczono, że wyglądałam na dużo mniej i miałam długie warkocze i bardzo pyzatą gębę i sympatyczny uśmiech. Także zwykle jak komuś to wręczałam, to patrzył na mnie jak na takie dziecko, które ma najwyżej 13 lat. Nikt nie podejrzewał, co ja mu daję do ręki. Nie można było tego nieść, nie mając kogoś, kto obserwuje, jaki będzie los tej osoby, która to zanosi, tak? Bo musiał być od razu sygnał, że wpadła i że trzeba liczyć się z tym, że może sypać, jak ją będą bić, tak?

0: Nikt nie wie, jak się zachowa wtedy, kiedy będzie bity. Nikt nie może przewidzieć tego. Także był to dla mnie trudny okres, kiedy marzyłam o broni. A tu już miałam broń, potem zostałam w tym oddziale, który no, przygarnął mnie ten pluton pierwszy, ponieważ Zdzisiek Wrona, jak wrócił, to się martwił, czy ja dalej sobie poradziłam. Jak wróciłam, te chłopaki od razu byli, no, powiedziałabym, z uznaniem dla mnie, tak? A Zdzisiek był w pierwszym plutonie i ja zaraz do tego plutonu dołączyłam. I atakowaliśmy drugiego dnia powstania Pocztę Główną. Dowódca, nie będę wymieniać jego pseudonimu ani nazwiska, zamiast powiedzieć nam, że to będzie fingowany atak, bo to była niemożliwa do wykonania, zadanie niewykonalne. Trzeba było od czoła biec na Pocztę Główną, gdzie tam były dwa CKM-y i były we wszystkich oknach stanowiska, z których strzelali, tak? A odległość pomiędzy ulicą Sienkiewicza, bo Sienkiewicza 1, Bodłena 2 była nasza kwatera do czwartego, dokąd nam nie zburzyli, to bieg przez tą przestrzeń był, ja byłam bardzo jeszcze dziecinna prawie w tym czasie, wierząca w to, że jak mogę zginąć, jak ja tak szybko biegam, tak? I że sobie poradzę. Ale ja wtedy już nie szłam do przodu. Widziałam, że to jest niewykonalne, że to jest śmierć na pewno. On powinien był powiedzieć, że my mamy udawać, że atakujemy, kryjąc się, ale tego nam nie powiedział, tylko kazał biec. Chłopcy nie ruszyli. I wtedy minerka nasza, wspaniała dziewczyna, komendantka sekcji minerskiej, którą nam przydzielił monter, powiedziała, jak on powiedział nam, że tchórze, to ona powiedziała, chłopcy, psia krew, chłopcy za mną. I pobiegła pierwsza z siódemką. Za nią od razu biegł i wyminął ją jeszcze Ludwik, chłopak, który przypłynął z Australii, żeby walczyć. I Krzysiek Porwit. Ci, co wybiegli pierwsi, wszyscy dostali. Dostał pierwszy ten Ludwik, potem Alinka, a Krzysiek, Pan Bóg go strzegł, upadł pod śmietnikiem. Ale my wybiegliśmy i tak, ja się przewróciłam o jakiegoś zabitego Niemca przy oknie jachtklubu. I wtedy Zdzisiek otworzył to okno i wciągnął mnie za nogi, bo jakbym wstała, to bym była powierzchnia, którą by trafili na pewno. Ale on mnie tak wciągnął, że mi wtedy uratował życie, bo ja w żadną stronę, bo nie było się gdzie skryć. No to tyle, o. I Zdzisiek po tym też stale osłaniał, jak była akcja. Do 23 sierpnia był moim aniołem stróżem. Może dlatego, że przypominałam mu jego żonę bardzo młodziutką, nie wiem. W każdym razie dostał na komendzie policji w walce o Kościół Świętego Krzyża i tą komendę. Dostał rozkaz, żeby przeskoczyć dziurę do ataku na taki mały budynek i dostał z granatu odłamkiem w komorę zamkową. W komorze wybuchła jego własna amunicja, żołądek w płuca i on wtedy, cierpiąc niewymownie, po dwóch godzinach zmarł. Jego śmierć była dla mnie ciężkim przeżyciem, choć to jest nieprawda, że my żeśmy mieli czas na płakanie.
1: Moje dziewczyny, moje dziewczyny.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Witajcie najmilsze.
2: Dobry.
1: Tylko ja muszę się nimi nacieszyć. Przepraszam, były na obozie, powiedzcie jak było.

0: Super.
1: Pogoda?
0: Tak,
2: bardzo dobrze.
1: A w ogóle?
2: Bardzo dobrze.
1: Czuwaj. Chodźcie, dziewczęta,
2: idziemy. Do siedzenia.
3: Tutaj mamy jeszcze to? Więcej. Przyjechały jeszcze posiłki, to są druhny z Zawiszy.
1: O.
3: Przyszły nam pomóc, jak najbardziej też są.
1: Bardzo się cieszę. Także... Traczyk, Stawska, Wanda, pseudonim Pączek. No, tu leżą moi koledzy, moje koleżanki. Rozkaz był prosty, że jakeśmy kapitulowali, to wszyscy się martwili, co będzie z naszymi poległymi, prawda? Jest braterstwo. I nawet można by powiedzieć krwi, bo się ją przelewa. Nie tylko broni.
4: W reportażu Urszuli Żółtowskiej o swoich przeżyciach w czasie Powstania Warszawskiego opowiadała Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, która ma obecnie 99 lat. A za chwilę opowieść innej dzielnej kobiety, której ważną bohaterką jest także muzyka. Będzie to historia Danuty Dworakowskiej o pseudonimie Lena, urodzonej w 1928 roku. Ta uczestniczka Powstania Warszawskiego to wybitna pianistka. Pasję do muzyki przekazał jej ojciec, a ona przekazała ją dalej swoim dzieciom i wnukom. Przed nami reportaż Antoniego Rokickiego pod tytułem Byłam za młoda, żeby się bać.
5: Uwielbiam mądrość powstańców warszawskich. Nasze rozmowy zwykle krążą wokół wojny. Czasami mam wrażenie, że za rzadko pytam ich o to, jak potoczyły się ich losy po 45 roku. Tym razem będzie inaczej. Rozmowę z sanitariuszką Danutą Dworakowską, pseudonim Lena, rozpoczynam od słuchania muzyki. Dlaczego pani nie lubi siebie słuchać?
6: Dlatego, że to były okropne przeżycia. Ten fortepian robił mi takie niespodzianki, kopał, w ogóle jeszcze się zachowywał jak szczeniak. I miałam bardzo duże trudności, ale go okiełznałam, bo ja 3 dni tam jeździłam ćwiczyć na nim.
5: Muzyka w domu państwa Dworakowskich była od zawsze. Tata pani Danuty, Leopold Dworakowski, był skrzypkiem Filharmonii Warszawskiej.
6: Tato się strasznie wzruszał muzyką. Tak się wzruszał, że się zapłakiwał żywnymi łzami. Ta muzyka Pucciniego tak mu rozrywała serce, że się zapłakiwał i zalewał skrzypce łzami i nie mógł grać. I zawsze prosił o zamianę z jakimś kolegą.
5: Rodzice pani Danuty z okazji 6 urodzin sprezentowali jej lekcję gry na fortepianie.
6: I powiedziałam, że ja chcę grać utwory, a nie potwory. Potem zrozumiałam, że właśnie te potwory bardzo dobrze służą temu, żeby można było zagrać utwory. A ja się rwałam do tego, co było dużo za trudne, ale mi imponowało. Ale to wszystkie dzieci robią to samo.
7: Wojna jest abstrakcją, dopóki nie staniemy jej twarzą w twarz, mówi pani Danuta.
6: No wojna, no dla mnie ta wojna nic nie znaczyła. Znaczyła, owszem, kiedy myśmy w pierwszych dniach, bo byłam u babci, wiązownie babcia mieszkała. I szliśmy przez zorane pole, bo już było po zbiorach przecież. Wracamy, ja miałam taką banieczkę z maślanką. Babcia miała torbę, tam jakieś sery, coś tam nakupowała. I jak myśmy szły przez to pole całe, duże, takie ostrzyżone, nadleciały samoloty i zaczęły do nas z karabinu polować na nas. Przecież zniżyli się tak, że można było, znaczy ja nie widziałam, ale można było zobaczyć, jak sądzę, głowę tego lotnika. Przecież widział, że idzie starsza kobieta z dziewczynką. Kręcili raz, potem drugi. Ja, tylko babcia mnie popchnęła w miedzę, że akurat trafiło. Ja postawiłam przed sobą tą kaneczkę, babcia się na mnie położyła. Tą torbę rzuciła sobie na głowę z tym serem. A ja widziałam, jak ta banieczka się tak troszkę kiwa, jak odskakują te kawałki tej ziemi z tymi źdźbłami jeszcze, bo to rżysko było przecież. Przede mną takie ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta i takie to tego strzelali. Jak odlecieli, babcia podniosła się, odczepała się i mnie z tego wszystkiego i powiada tak, nic ci nie jest. Ja mówię, a co mi mogło być, a mnie spod ciebie widać nie było, bo żeś się na mnie położyła, no to przecież zupełnie mnie nie było widać. Ale wiesz co, trochę mi się nogi kręcą. Ja mówię, mnie też, ale mamie nic nie powiemy. Nie, mama nie dowiedziała się nigdy o tym, ale potem idziemy, babcia mówi, ale wiesz co ci powiem,

0: Ci lotnicy niemieccy to jakieś fajtłapy. Żeby nie trafić w taki cel, mówił, gołe pole i dwie osoby, i oni w to nie trafili. Tak, to babcia. I wtedy już zobaczyłam, co to jest wojna.
1: W sierpniu 1944 roku Danuta Dworakowska miała 16 lat.
2: Dużo było też takich chwil, kiedy się pani bała o swoje życie, o swoje zdrowie?
0: Nie, nie bałam się. Bo byłam za młoda, żeby na to myśleć, że może mnie się coś stać.
1: Decyzja, by pójść do powstania razem z koleżanką z podwórka, była jej pierwszym życiowym buntem.
0: Grzeczna, dobrze wychowana panieneczka. Ja powiedziałam, mamo, ja idę do powstania. Nie martwcie się o mnie, uważajcie na siebie. Cześć! Przezornie wyszłam, żeby nie widzieć reakcji mamy. Nie pozwoliłam jej zareagować, bo jej mowa odjęło na to, co usłyszała, więc to tak było. To było wszystko.
1: Danuta Dworakowska w czasie okupacji przyjęła pseudonim Lena. Tak wołano na jej ukochaną ciocię Helenę. Niektórzy na panią Danutę mówili także słodka Lena. Ta historia wiąże się z pewnym niemieckim płaszczem.
0: Dostałam po jakimś oficerze niemieckim płaszcz taki gumowy, który sam stał w kącie. Taki był sztywny i miał mnóstwo kieszeni. I w te kieszeni sypali chłopaki odbity na stawkach magazyn żywnościowy i kostki cukru były. I ja miałam kostki cukru wsypane w te kieszenie i z tymi cukrem łaziłam gdzieś tam do chłopaków na pozycję. Nieraz po jakichś gruzach, po drabinach, po jakichś kawałku schodów zanosiłam im ten cukier. Więc to też należało do moich obowiązków, ale to nie było najczęściej. Najczęściej było albo siedzenie na pozycji, czy przy pozycji, zaraz, bo przecież nie na samej. Jeżeli pozycja była, powiedzmy sobie, barykady, no to gdzieś obok w jakimś domu w suterynie był punkt opatrunkowy i myśmy tam zawsze siedziały, robiły to, co do nas należy. No poza tym bardzo często też było, że się z karteczką się leciało od kapitana do kapitana gdzieś tam, prawda, i już. Czyli wszystko to, co było potrzebne. Jak było potrzeba, to się pomagało pani kapitanowie gotować, mieszało się kaszę, żeby się nie przypaliła. Więc właściwie dziewczyny, te młodsze, te szesnastki takie, nawet jedna piętnastka była i córka kapitana 11 lat wtedy miała, no to właśnie tak, to wszystko, co było potrzebne. Jak trzeba było zamieść albo zmyć schody po kimś, to trzeba się to robiło. Wszystko. Proszę pana, to prawda jest. Ja mam 98 lat i te 63 dni w powstaniu, one właściwie, powiedziałabym, ukształtowały moją osobowość. W tamtych czasach 16 lat to było cielątko, a w tym dzisiaj jest inaczej. Ale mam rzeczywiście bardzo naiwną dziewczyną. Cud się stało, ale w 63 dni można było dojrzeć z dziecka, dojrzeć do człowieka, który ma naprawdę bardzo poważne przeżycia ze sobą, a potem problemy ze sobą, żeby z tym wszystkim poradzić. Ojej, wpuszcza mnie pan znowu w taki temat, że...
3: Głośne, głośne brawa dla naszych bohaterów.
1: Muzeum Powstania Warszawskiego.
0: A długie lata jeszcze miałam ten nawyk, chodząc ulicami, oglądałam się, czy nie ma gdzieś w pobliżu bramy, żeby w razie jak Buda podjedzie, żeby mogła się schować. Więc to w jakiś sposób naszą psychikę uszkodziło na trwałe. Tak samo jak nie zapomni się tego straszliwego gwizdu spadających bomb. W najgorszych snach, Bogu dzięki, już ostatnio nie tak często, ale ja rzeczywiście zrywałam się z płaczem, z krzykiem, i się wybierałam do piwnicy. A ty zabiłaś, babciu, kogoś? Czy strzelałaś do kogoś, czy zabiłaś? Chyba pytanie było, czy zabiłaś kogoś. I ja powiedziałam wręcz przeciwnie. Ratowałam, a nie zabiłam.
1: Lena miała karabin w dłoniach tylko raz. Strzelała do portretu Hitlera.
0: Jedyny mój raz, kiedy użyłam broni i ten karabin, jak mi kopa dał, to mi mało szczęki nie wyłamał, mnie w uszach gwizdało przez 2 tygodnie.
2: Co ostatnio się pani śniło?
0: Kochany, mądry mąż, który mnie tak uściskał serdecznie i to było widać, że on jest ze mnie bardzo zadowolony. Wojciech. Muzykolog i muzyk, filozof.

0: Filozof, poeta, wszystko razem. Wspaniały człowiek, taki renesansowy typ w PRL-u. Ale nie wolno mu było krytykować mojego koncertu. Mieliśmy razem niektóre, a te prawdziwe koncerty, Filharmonia, Estrada Wielka i tak dalej, no to siedział, ale on recenzji nie pisał. Nie palił, nie pił, za dziewuchami się nie oglądał. Z jednym się tylko nie zgadaliśmy, bo on, jeżeli oczy mu zabłysły, to musiała być brunetka albo ciemnowłosa. Na szczęście ja pani widziała.
1: Pani też jest.
0: A ja wręcz przeciwnie. A ja mówiłam zawsze, że dla mnie brunet to nie człowiek, tylko blondyn. Nie, mój mąż był blondynem, ale się zgadzali. Zgadzaliśmy się ze wszystkim.
2: Rozmawiam z bohaterką reportażu w szczególnym momencie jej życia. Czuję, że to czas podsumowań. Wkrótce ukaże się autobiografia pianistki. Książkę wyda kampania Bohateron.
3: To będzie niesamowita publikacja. Nie chciałabym za dużo zdradzać, ale język, forma, treść tej książki jest niezwykle zaskakująca.
2: Opowiada Agnieszka Łesiuk-Krajewska, założycielka Bohateronu.
3: Barwny ptak jest wulkanem energii. Takim mazurkiem, czasami polonezem, podróżowała po całym świecie, koncertowała, była wykładowczynią, nauczycielką muzyki. Spod jej skrzydeł wyrośli kolejni pianiści. Pani Danuta Dworakowska, pseudonim Lena, dziś mogę powiedzieć z dumą, moja przyjaciółka.
2: Na regale, tuż obok telewizora, stoją fotografie dzieci pani Danuty, Ewy i Juliusza.
0: Tam jest ta moja pareczka.
2: Oboje uczyli się gry na fortepianie.
0: Ewa wygląda artystycznie, nie? Tam te włosy. Ładna. A Julek intelektualista. No cóż, straszna rzecz, no bo już trzeci rok jak syna nie mam. To był mój wielki przyjaciel. Myśmy nadawali na tych samych falach. To samo poczucie humoru, te same zainteresowania, zdolności. Nie odżałuję, zresztą się takiej straty nie ma o czym w ogóle mówić.
2: Poznaję córkę Leny. Pani Ewa mieszka piętro niżej. Codziennie odwiedza mamę, gotuje jej obiady. Dziś przyniosła naleśniki.
4: Widać było, jak mamie jest trudno. Ile godzin ona musiała grać, żeby zagrać jeden recital. Ile dni?
1: Kosztem życia też prywatnego.
4: Nie było go prawie. No nie, bo przecież grała, a usiadła z nami do lekcji, czy poszła na wywiadówkę, czy no nie, bo nie miała czasu. No. Coś za coś.
1: Rozmowy o powstaniu były częste, czy nie?
4: W ogóle nie było o tym mowy. O tym, że mama była w powstaniu, owszem, wiedziało się. Jako dzieci w ogóle się... Nie słyszeliśmy tego tematu w domu. No w zasadzie o tym, że mama tak heroicznie brała udział w powstaniu, to ja się dowiedziałam dopiero z mamy, teraz książki. To są rozmowy dorosłych, a dzieci w tym nie brały udziału.
5: Jesteśmy zaledwie kilka dni przed 82. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego.
2: Nadchodzi ważny dzień. Premiera książki pani Danuty, pianistka. Między dzieciństwem a zdziecinnieniem. W redakcji Polskiej Agencji Prasowej spotykam jej wnuczkę, Dorotę Woźniak-Mocarską i prawnuczkę, Zofię Mocarską.
6: No, nas z babcią łączy to, że obie jesteśmy muzykami, więc mamy ten wspólny mianownik w postaci sztuki, która nas w jakiś sposób łączy. Miałyśmy przyjemność przez wiele lat koncertować wspólnie w Niemczech, także wiele się od babci nauczyłam. Ona była wspaniałym pedagogiem też. Dużo się nauczyłam, jeżeli chodzi o kwestie na pewno muzyki. Tak, to jest w ogóle temat, o którym też często rozmawiamy, że jak być dobrym rodzicem, dobrą mamą, aktywną mamą, obecną mamą przy zawodzie muzyka, który jest tak zero-jedynkowy, tak bardzo wymagający czasu, dyscypliny. To jest trudny zawód.
1: Czy często pyta pani babcię o wspomnienia wojenne?
7: Rzadko, myślę, że rzadko. Raczej opowiadamy, co tam jest u nas w życiu, zamiast dopytywać, co było u niej związanego z wojną, ponieważ jest to dość trudny temat i mamy tego pełną świadomość.
6: Nawet ostatnio powiedziałam, że łatwiej mi być jej chyba wnuczką niż córką, bo mam do niej większy dystans. Potrafię z nią łatwiej rozmawiać na pewne tematy, które mogą być trudne dla mojej mamy.
1: A czy słyszała pani o tym, co mama mówiła, że też przejęła tę traumę wojenną?
6: Te stany lękowe się dziedziczy, także jest to możliwe. Myślę, że w ogóle Polacy

0: są naznaczeni wojną i to wychodzi. Wychodzą nam te stany lękowe.
1: Czy pani ma jakieś lęki dziwne, nieuzasadnione?
0: Ja akurat tego nie odziedziczyłam.
2: Ale ja mogę powiedzieć, że odziedziczyłam i czuję, że to się teraz mniej więcej na moim pokoleniu dopiero uaktywniło. To, że byłam w Auschwitz, to, że chciałam się dowiedzieć więcej tej historii i to, że czułam, jakbym w pewien sposób przynależała do tej historii i powinnam się dowiedzieć jak najwięcej, to jest tak naprawdę, myślę...
3: Magia.
2: No magia, można tak powiedzieć.
1: Jak się pani czuła w Auschwitz? W Muzeum Auschwitz?
2: No źle się czułam, źle się czułam. Źle się czułam, no tak mogę powiedzieć. Nie ma innego określenia w zasadzie.
1: Jak sobie radzicie z tą traumą?
0: Z tą traumą, no... Ja wiem,
2: walczymy.
0: To jest trauma.
2: Walczymy
0: każdego
2: no,
0: dnia.
2: Walczymy, no.
0: No, próbujemy każdego dnia na nowo. Tyle.
4: Proszę pana, są w naszej pamięci takie skazy, takie rysy głębokie, że lepiej tej materii nie ruszać, bo boli, po co? A lepiej, że to przyschło i niech tak będzie. To jest naprawdę bardzo niebezpieczne, bo można spowodować, ciągnąć za nitkę, a wyciągnie się naprawdę, nie wiem, krokodyla.

0: teraz już czas na prawnuki dla mnie.
1: A się pani oczy śmieją.
0: A żeby pan wiedział. To trzyma przy życiu. Z jednej strony się myślę, o rany, jaka ja jestem stara. Ale skłamałabym, gdybym powiedziała, że się czuję stara. Absolutnie, jeszcze mi pstro w głowie zupełnie.
1: Pani Danuta, a jak pani sobie radzi z tą tęsknotą za tymi, których już nie ma?
0: Bardzo ciekawe pytanie. Ja sobie nie radzę. To istnieje i tego się nie wyrzuci, to tkwi w nas. Ja bardzo często zdarza się coś, że jeżeli ja film jakiś coś zobaczę, odwracam się i mówię tak do mąża, Wojtek, albo do Julka.

0: Lena ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi. Przez wiele lat była pedagogiem, ale nie zrezygnowała z własnych występów. Koncertowała od Szwajcarii po Mongolię. Zagrała w piątym finale konkursu chopinowskiego. W archiwum Polskiego Radia znajduje kilkanaście nagrań z udziałem pani Danuty. Wśród nich taśmy z pierwszego dnia konkursu chopinowskiego.
1: Jesteśmy szczęśliwi, że możemy zaprezentować naszym przyjaciołom zagranicznym.
0: Nieśmiało pytam o wspomnienia związane z tym konkursem.
2: Sam konkurs, ja w ogóle twierdzę, że konkurs wymyślił diabeł. Wstał rano z lewą nogą, bo go ząb bolał i dlatego wymyślił konkursy. To jest jedno wielkie nieszczęście. Po pierwsze, że się ludzie strasznie denerwują, bo nie wiesz, zawsze się może coś wydarzyć. Nie ma tak, że ja się nakręcę, powiem tak, jutro o godzinie 10:20 zagram najlepiej, jak tylko mogłam. Człowiek nigdy nie wie, jak wyjdzie. Złej tanecznicy to i rąbek u spódnicy przeszkadza, ja zawsze to mówię. Ale ja byłam dobrze przygotowana i mogłam dobrze zagrać. Było tyle eliminacji i różne, wszystko było okej. Ale wyciągnęłam na drugi etap numer taki, że o 9 rano pierwsza gra. Śniego, deszcz, ciemno, zimno, ponuro, zima, nie, okropnie. No ale w końcu siedzieliśmy w hotelu Polonia obok. W pokoju ktoś tak hałasował całą noc, jakaś para, że ja w ogóle spać nie mogłam. A ja po tej całej nocy taka nieprzytomna, mnie sobie nic z tego nie widzi. Właściwie najchętniej to bym zrezygnowała albo powiedziała, że mnie boli serce i nie zagram. Tak się zastanawiałam, ale w tej chwili tak stałam już przed wejściem. Usłyszałam tego zapowiadacza, nasza kandydatka Danuta Dworakowska. Boże, żebym ja się potknęła i nie doszła do tego fortepianu. Mam nagranie z tego. Do dzisiaj, jak tego słucham, to stukot w tych obcasów, jak ja jestem już na estradzie, dochodzę do fortepianu, przyprawia mnie o takie bicie serca, że mało mi nie wyskoczy. Cię strasznie.

0: denerwowałam. Mogłam zagrać lepiej, nie było najgorzej, ale nie odnalazłam się i byłam bardzo z tego powodu nieszczęśliwa, bo wiedziałam, że mogłam zagrać lepiej. To znaczy nie była żadnej wpadki jakiejś, ale to już nie o to chodzi, bo to nie ten poziom, tam wpadek nie ma.
1: Niestety, moja rozmówczyni nie chce słuchać nagrania z konkursu Chopinowskiego. Czuję, że ten rozdział jest już dla niej zamknięty. Przełomowy był dla niej rok 1981. Stan wojenny zastał ją z mężem w Paryżu w czasie trasy koncertowej. Stamtąd pojechali do Niemiec, gdzie mieszkali ponad 30 lat. W przechodniach pani Danuta widziała hitlerowskich żołnierzy.
2: Jak się pani czuła w Niemczech?
0: Nie czułam się. Jak pierwszy raz pojechałam, to zobaczyłam jakiegoś na ulicy starszego pana, prościutkiego takiego. Wie sobie, co, ty do mnie nie trafiłeś?
2: Pani tak powiedziała?
0: Ja sobie powiedziałam. Ty do mnie nie trafiłeś? Tematy wojennych unikaliśmy jak ognia. Nie rozmawiały się na te tematy, nawet z ludźmi, którymi byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni przez muzykę.
1: W Niemczech Danuta Dworakowska koncertowała, ale uczyła także innych gry na fortepianie. Jeden z jej uczniów był lekarzem.
0: Grał bardzo dobrze na fortepianie i był właśnie pierwszym uczniem, który się zgłosił. A ja nie zapomnę tego, bo się zgłosił z jedną z etiud Chopina. Więc ja się przeżegnałam w ogóle, bo przecież wiadomo, że etiudy Chopina to są bardzo trudne utwory. No więc tak paprał jak nie wiadomo co, ale był zachwycony, że w ogóle może grać Chopina. Ja zaczęłam narzekać, że mnie coś tam w biodrze pstryka, nie wiem co tam się dzieje, to mówi, to zrobimy prześwietlenie. No i prześwietlenie okazało, że nie mogę mieć prześwietlenia takiego prawdziwego, bo tam jest odłamek. Odłamek jest w tak zwanej górnej czwórce. To jest ta część, gdzie dają zastrzyk na ogół tego. A on tak mówi, skąd ty to masz? Ja mówię, no jak to? No powstanie było, no strzelali. Kto do ciebie strzelał? Chińczycy.
3: I to jest ta spuścizna. Wrodzone lęki to są rzeczy, których się nie da wytłumaczyć. Dlaczego mnie, osobie urodzonej po wojnie, śniła się wojna? Że mnie zabijają, że ja się chowam za jakiś murek. Dlaczego? Czyli to są lęki wrodzone. To są rzeczy, które ja uzyskałam z krwią mojej mamy. Moja klasa jechała do Oświęcimia. No, ja wsadziłam nogę w szprychy i nie pojechałam, bo złamałam palec od nogi. Bo ja nie chciałam jechać do Auschwitz. Bardzo duży lęk i w tej chwili te napięcia nie są dla nas dobre. Znowu wróciły nocne strachy, znowu wróciło branie środków, które by dawały spokój. Bo my się boimy. Bo sytuacja jest niewesoła. Poza tym jest za dużo tych złych przekazów w telewizji i to jest bardzo, bardzo wpływające na ludzi wrażliwych, bo jak ktoś ma to w nosie, to się tym nie przejmuje. A ja się przejmuję, bo my mamy, ja mam dwoje dzieci i mam czwórkę wnucząt. Mam dla kogo żyć i o kogo się martwić.
2: Chciałem zrobić reportaż, w którym niewiele będzie o historii, o powstaniu, więcej o sztuce, ale jednak ta wojna cały czas gdzieś tutaj puka.
3: No przecież ona strasznie zaważyła na losie takich wspaniałych ludzi. A ilu zginęło takich wspaniałych młodych ludzi? Wyjście z tego powstania, śmierdząca, brudna, to jest taka czysta kobieta. Teraz pomyśl, że ona wchodziła w kanał, gdzie płynęły fekalia i niosła rannego na plecach. Szczury, brudy, jeszcze wrzucali granaty Niemcy do tych studzienek. To jest, jak człowiek o tym koszmarze pomyśli, to ja jestem przekonana, że to jest cud, że mama ma taką głowę i takie myślenie pozytywne.
4: Co, Kutek?
3: Kocham cię, mamusiu.
4: Ja też.
5: W cyklu Słowa i Dźwięki wysłuchaliśmy reportażu Antoniego Rogickiego pod tytułem Byłam za młoda, żeby się bać. Jego bohaterką była 98-letnia Danuta Dworakowska, pianistka, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Przypominam, że niedawno ukazała się jej autobiografia pod tytułem Między dzieciństwem a zdziecinnieniem. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Justyna Piernik.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego.

0: tego roku.
1: Pamiętajmy jednak, panowie, o obowiązkach, jakie na nas wkłada troska o interesa publiczne i ten nieszczęśliwy kraj. Jak Boga kocham, zaraz daję 10 000 rubli, wrzasnął marszałek. Na co? Spytał hrabia, udający autentycznego Anglika. No wszystko jedno, odparł wielkim głosem marszałek. Powiedziałem, rzucę w Warszawie 50 000 rubli, więc niech 10 pójdzie na cele dobroczynne, bo kochany nasz książę mówi cudownie. Z rozumu i z serca, jak Boga kocham. Przepraszam, odezwał się Wokulski, ale nie chodzi tu o spółkę dobroczynną, tylko o spółkę zapewniającą zyski. Otóż to, wtrącił hrabia zgarbiony. Tek, potwierdził hrabia Anglik. Co mnie za zysk z 10 000, zaoponował marszałek. Z torbami bym poszedł pod ostrą bramę przy takich zyskach. Zgarbiony hrabia wybuchnął. Proszę o głos w kwestii, czy należy lekceważyć małe zyski. To nas gubi, to panowie... wołał, pukając paznokciem w poręcz fotelu. Hrabio, przerwał słodko książę. Pan Wokulski ma głos. Tek, poparł go hrabia Anglik, czesząc bujne faworyty. Prosimy więc szanownego pana Wokulskiego, odezwał się nowy głos, ażeby ten publiczny interes, który nas zgromadził tu do gościnnych salonów księcia, raczył nam przedstawić z właściwą mu jasnością i zwięzłością. Wokulski spojrzał na osobę przyznającą mu jasność i zwięzłość. Był to znakomity adwokat i przyjaciel i prawa ręka księcia. Lubił mówić kwieciście, wybijając takt ręką i przysłuchując się własnym frazesom, które zawsze znajdował wybornymi. Tylko żebyśmy zrozumieli wszyscy, mruknął ktoś w kącie zajętym przez szlachtę, która nienawidziła magnatów. Wiadomo panom, zaczął Wokulski, że Warszawa jest handlową stacją między Europą Zachodnią i Wschodnią. Tu zbiera się i przechodzi przez nasze ręce część towarów francuskich i niemieckich przeznaczonych dla Rosji, z czego moglibyśmy mieć pewne zyski, gdyby nasz handel nie znajdował się w ręku Żydów, wtrącił półgłosem ktoś od stołu, gdzie siedzieli kupcy i przemysłowcy. Nie, odparł Wokulski. Zyski istniałyby wówczas, gdyby nasz handel był prowadzony porządnie. Z Żydami nie może być porządny. Dziś jednak, przerwał adwokat księcia, szanowny pan Wokulski daje nam możliwość podstawienia kapitałów chrześcijańskich w miejsce kapitału starozakonnych. Pan Wokulski sam wprowadza Żydów do handlu, bryznął oponent ze stanu kupieckiego. Zrobiło się cicho. Ze sposobu prowadzenia moich interesów nie zdaję sprawy przed nikim, ciągnął dalej Wokulski. Wskazuję panom drogę uporządkowania handlu Warszawy za granicą, co stanowi pierwszą połowę mego projektu i jedno źródło zysku dla krajowych kapitałów. Drugim źródłem jest handel z Rosją. Znajdują się tam towary poszukiwane u nas i tanie. Spółka, która zajęłaby się nimi, mogłaby mieć 15-20% rocznie od wyłożonego kapitału. Na pierwszym miejscu stawiałbym tkaniny. To jest podkopywanie naszego przemysłu, odezwał się oponent z grupy kupieckiej. Mnie nie obchodzą fabrykanci, tylko konsumenci, odpowiedział Wokulski. Kupcy i przemysłowcy poczęli szeptać między sobą w sposób mało życzliwy dla Wokulskiego. Otóż i dotarliśmy do interesu publicznego, zawołał wzruszonym głosem książę. Kwestia zarysowuje się tak. Czy projekta szanownego pana Wokulskiego są objawem pomyślnym dla kraju? Panie mecenasie, zwrócił się książę do adwokata, czując potrzebę wyręczenia się nim w kłopotliwej nieco sytuacji. Szanowny pan Wokulski, zabrał głos adwokat, z właściwą mu gruntownością raczy nas objaśnić, czy sprowadzanie owych tkanin aż z tak daleka nie przyniesie uszczerbku naszym fabrykom? Przede wszystkim, rzekł Wokulski, owe nasze fabryki nie są naszymi, lecz niemieckimi. Oho, zawołał oponent z grupy kupców. Jestem gotów, mówił Wokulski. Natychmiast wyliczyć fabryki, w których cała administracja i wszyscy lepiej płatni robotnicy są Niemcami, których kapitał jest niemiecki, a rada zarządzająca rezyduje w Niemczech.

0: Niemczech, gdzie nareszcie robotnik nasz nie ma możliwości ukształcić się wyżej w swoim fachu, ale jest parobkiem źle płatnym, źle traktowanym i na dobitkę germanizowanym. To jest ważne, wtrącił hrabia zgarbiony. Tek szepnął Anglik. Jak Boga kocham, doświadczam emocji słuchając, zawołał marszałek. Nigdy nie myślał, że tak można zabawić się przy podobnej rozmowie. Zaraz wrócę. I opuścił gabinet, aż uginała się pod jego stopami podłoga. Czy mam wyliczać nazwiska? Spytał Wokulski. Grupa kupców i przemysłowców złożyła w tej chwili dowód rzadkiej powściągliwości, nie domagając się nazwisk. Adwokat szybko podniósł się z fotelu i zatrzepotawszy rękoma zawołał. Sądzę, że nad kwestią miejscowych fabryk możemy przejść do porządku. Teraz szanowny pan Wokulski raczy nam z właściwą mu jędrnością objaśnić, jakie pozytywne korzyści z jego projektu odniesie nasz nieszczęśliwy kraj, zakończył książę. Proszę panów, mówił Wokulski, gdyby łokieć mego perkalu kosztował tylko o 2 grosze taniej niż dziś, wówczas na każdym milionie kupionych tu łokci ogół oszczędziłby 10 000 rubli. No cóż to znaczy 10 000 rubli? Spytał marszałek, który już powrócił do gabinetu, ale jeszcze nie wpadł w tok rozpraw. To wiele znaczy. Bardzo wiele, zawołał hrabia zgarbiony. Raz nauczmy się szanować zyski groszowe. Tek, pens jest ojcem Gwinei, dodał hrabia, ucharakteryzowany na Anglika. 10 000 rubli, ciągnął Wokulski, jest to fundament dobrobytu dla 20 rodzin co najmniej. Kropla w morzu, mruknął jeden z kupców. Ale jest jeszcze inny wzgląd, mówił Wokulski. Obchodzący wprawdzie tylko kapitalistów. Mam do dyspozycji towaru za 3 do 4 milionów rubli rocznie. Upadam do nóg, szepnął marszałek. A to nie jest mój majątek, wtrącił Wokulski. Mój jest znacznie skromniejszy. Lubię takich, rzekł zgarbiony hrabia. Tek, dodał Anglik. Owe 3 miliony rubli stanowią mój osobisty kredyt i przynoszą mi bardzo mały procent jako pośrednikowi, mówił Wokulski. Oświadczam jednak, że o ile w miejsce kredytu podstawiłoby się gotówkę, zysk z niej wynosiłby 15 do 20%, a może więcej. Otóż ten punkt sprawy obchodzi panów, którzy składacie pieniądze w bankach na niski procent. Pieniędzmi tymi obracają inni i zyski ciągną dla siebie. Ja zaś ofiaruję panom sposobność użycia ich bezpośredniego i powiększenia własnych dochodów. Skończyłem. Pysznie, zawołał przygarbiony hrabia. Czy jednak nie można by dowiedzieć się szczegółów bliższych? O tych mogę mówić tylko z moimi wspólnikami, odpowiedział Wokulski. Jestem, rzekł zgarbiony hrabia i podał mu rękę. Tek, dodał pseudo-Anglik, wyciągnąwszy do Wokulskiego 2 palce. Moi panowie, odezwał się wygolony mężczyzna z grupy szlachty nienawidzącej magnatów. Mówicie tu o handlu perkalami, który nas nic nie obchodzi. Ale panowie, ciągnął dalej płaczliwym głosem, my mamy za to zboże w spichlerzach, my mamy okowitę w składach, na której wyzyskują nas pośrednicy w sposób, że nie powiem, niegodny. Obejrzał się po gabinecie. Grupa szlachty, gardzącej magnatami, dała mu brawo.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury w poniedziałek o 13:50.
2: Wojka, jesteś na miejscu. Martin Garcia Garcia.
3: A ta zapowiedź przypomina nam, że za chwilę sierpień i występy także Martina na festiwalach chopinowskich. Tymczasem minęła 14:00. Zapraszam na dzisiejszy koncert.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Magdalena Wojtulanis wciąż za sterami dwójki w studiu Róża Świadczyńska. Witamy Państwa bardzo serdecznie i tak jak powiedziałam, przed nami koncert popołudniowy, dziś szczególnie atrakcyjny, bo odwiedzimy drezdeńską Semperoper, a to zawsze gwarancja.

doznań artystycznych na wysokim poziomie. Dziś piątek, przed nami więc także ostatnia w tym tygodniu okazja do zdobycia płyty na lato, a jest nią album z koncertem podwójnym Johannesa Brahmsa w wykonaniu skrzypaczki świetnie nam znanej Anne-Sophie Mutter i wiolonczelisty Pawla Fernandesa. Dwojga wybitnych solistów, ale także doskonałych partnerów kameralnych, którym w tym nagraniu towarzyszy czeska orkiestra filharmoniczna pod batutą Manfreda Onecka. W triu fortepianowym Clary Schumann dołączy zaś do nich jeszcze na tej płycie świetny amerykański pianista Lambert Orkis. Jest zatem o co się starać. Najpierw jednak rozstrzygniemy pytanie z piątku, z czwartku, wczorajsze pytanie, by dowiedzieć się, kto wygrał płytę z nagraniami arii Pucciniego w wykonaniu Johannesa Kaufmana. To dopiero około 15:30, teraz zaś przenosimy się do Drezna, gdzie 16 czerwca w Semper Oper odbył się świetny koncert z udziałem miejscowej Staatskapelle i skrzypka Augustina Hadelicha. Pod batutą Tomasa Gugajsa zabrzmiała siódma symfonia D-moll opus 70 Antonina Dworzaka, ale wcześniej jeszcze salę zelektryzował występ słynnego wirtuoza w koncercie D-dur Ludwika van Beethovena. Utworze, który powszechnie uważany jest za non plus ultra wszystkich koncertów skrzypcowych, arcydzieło, można powiedzieć, absolutne, będące probierzem dojrzałości artystycznej solisty, skali jego talentu, wrażliwości i intelektu. Takim artystą, który te kryteria spełnia w stopniu niemal idealnym, jest Augustin Hadelich. Światowej sławy skrzypek, zdobywca Grammy, słynący nie tylko z wirtuozowskich kompetencji, ale też głębi interpretacji i pięknego dźwięku, jaki wydobywa ze swego Guarneriusa. Zalety tym cenniejsze, że jak być może Państwo pamiętają, jego droga na szczyt wymagała wielkiej determinacji po bolesnych, wręcz traumatycznych, można powiedzieć, doświadczeniach osobistych i zdrowotnych. Talent i muzykalność Hadelicha przyniosły mu szereg nagród i wyróżnień, począwszy od zwycięstwa w międzynarodowym konkursie skrzypcowym w Indianapolis i pierwszych prestiżowych występach z Orkiestrą Filharmoniczną z Los Angeles i Nowego Jorku. A te udane debiuty zapewniły mu angaże przez czołowe orkiestry amerykańskie i występy na całym niemal świecie. Przez kilka lat współpracy z orkiestrą NDR Elbphilharmonii w Hamburgu Augustin Hadelich miał też okazję nabrać cennego doświadczenia w wykonywaniu repertuaru współczesnego. No ale wciąż oczywiście najchętniej zapraszany jest do występów z kanonem literatury skrzypcowej i właśnie taki przed nami bardzo piękna interpretacja koncertu skrzypcowego Beethovena, do której też znacznie przyczynili się muzycy drezdeńskiej Staatskapelle pod wodzą Tomasa Gugajsa. Części koncertu to, przypomnę, Allegro ma non troppo, Larghetto i Rondo Allegro. Przenosimy się do Drezna.

Efektowne, choć niekonwencjonalne zwieńczenie koncertu skrzypcowego D-dur op. 61 Beethovena i interpretacja, która no, musiała wywołać tak gorący aplauz, jak słyszeli Państwo z drezdeńskiej Semperoper, a sprawcami tego entuzjazmu byli fantastyczny niemiecko-amerykańsko-włoski skrzypek Augustin Hadelich oraz drezdeńska Staatskapelle pod dyrekcją Tomasa Gugajsa. Koncert miał miejsce 16 czerwca, więc tuż przed wakacjami, co dziś retransmitujemy Państwu w porze lunchu. No i mam nadzieję, że podzielają Państwo mój zachwyt dla szlachetności tej interpretacji, dla jej szerokiego oddechu, doskonałej architektury, ale też piękna dźwięku, jaki wydobywa Hadelich ze swojego Guarneriusa. Instrumentu z 1744 roku, należącego wcześniej do Henryka Scheringa. No i z tym legendarnym polskim skrzypkiem mogła też Państwu kojarzyć się gra Augustina Hadelicha. Powściągliwa dość w emocjach, błyskotliwa technicznie, co słychać było nie tylko w tych ekstremalnie trudnych biegnikach granych przez Hadelicha, na ogół niezwykle czysto, ale także kadencjach Fritza Kreislera i właśnie tym oryginalnie potraktowanym przez skrzypka finale. Całość musiała skończyć się bisem i przygotowaną niespodzianką.

Nie było to z początku oczywiste, ale potem wszystko się wyjaśniło, no bo przecież nie tak od razu rozpoznaliśmy w tym niesamowicie zagranym bisie dźwięki marzenia Roberta Schumana, najsłynniejszego fragmentu scen dziecięcych, w oryginalnej, karkołomnie trudnej skrzypcowej transkrypcji samego skrzypka słynącego z olśniewającej techniki i niekonwencjonalnego repertuaru bisów, które prezentował także w Warszawie, choćby podczas swego ostatniego recitalu Filharmonii Narodowej. Koncerty w porze lunchu dobiegają dziś końca, jeśli chodzi o ten tydzień, no ale przecież jeszcze przed nami czas część druga drezdeńskiego występu Staatskapelle, no i już tylko jedno dzieło, ale za to godne stanąć w szeregu obok Beethovena. Myślę o siódmej symfonii demol Antonina Dworzaka, utworze ukończonym w marcu 1885 roku na zamówienie londyńskiego Towarzystwa Filharmonicznego i prawykonanym pod batutą kompozytora właśnie tam 22 kwietnia tego samego roku, wykonanego z wielkim powodzeniem zresztą, które utrwaliło renomę Dworzaka na Wyspach Brytyjskich. Zdaniem wielu siódma, choć nie tak przecież popularna jak późniejsze symfonie, ósma czy dziewiąta, jest największym dokonaniem Dworzaka w tej dziedzinie, dziełem nie tylko o mistrzowskiej konstrukcji i zróżnicowanych nastrojach, ale też przejawem kompozytorskich ambicji Dworzaka jako godnego kontynuatora tradycji Beethovena i Brahmsa. Autora muzyki pełnej symfonicznego rozmachu, ale też wyrafinowania, kontrapunktycznej złożoności i gęstej faktury. Napisana w znamiennej tonacji demol uderza też poważnym nastrojem i ciemnym kolorytem, rozjaśnionym wszak na krótko obecnością żywiołowego furianta ludowego czeskiego tańca, którego złożony charakterystyczny rytm wypełnia nam znane skerco. Symfonia o uniwersalnym charakterze, w którym ten element narodowy w odróżnieniu od późniejszych dzieł Dworzaka nie jest aż tak dominujący, aż tak prominentny.

Ona teraz właśnie przed nami, symfonia de mol opus 70 w częściach Allegro maestoso, poco adagio, scherzo vivace i finale Allegro. Wracamy do Drezna, gra tamtejsza Staatskapelle pod dyrekcją Tomasa Gugajsa.

0: zamówiona przez londyńskie Towarzystwo Filharmoniczne i skomponowana w podzięce za przyjęcie w poczet jego członków. Siódma symfonia de mol op. 70 Antonina Dworzaka. Prawykonana pod batutą kompozytora podczas jego trzeciej wizyty na Wyspach. Przyjęta z ogromnym uznaniem, no i wciąż robiąca wrażenie doskonałością swej konstrukcji, melodyjnością tematów i rozmachem idei, ale też barwnością orkiestracji i ogólną skalą użytych środków. Świetnie zabrzmiała w wykonaniu drezdeńskiej Staatskapelle pod dyrekcją Tomasa Gugajsa. 16 czerwca to było w sali Semper Oper, gdzie byliśmy przez ostatnie półtorej godziny. No i tak kończy się część koncertowa naszego programu. Czas na płytowe atrakcje.
1: Sponsorem nagród w audycji jest Sony Music.

Poland, wydawca albumów Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi oraz Sony Masterworks. Płyta na lato.

Wczoraj Adam Suprynowicz pytał Państwa o tej porze o największe wzruszenia związane z muzyką Pucciniego, bo to jego arię nagrał na płytę Jonas Kaufmann, co też było naszą bardzo atrakcyjną nagrodą. No i dostaliśmy sporo odpowiedzi. Widać, że temat wywołał Państwa natychmiastowy rezonans. Mogę tylko żałować, że nagrody są tylko dwie, bo no, ja też przyznaję, momentami z pewnym wzruszeniem czytałam Państwa refleksje. Na przykład pani Ewa pisze tak. Płakałam na La Bohème, to jasne, bo miałam 40 urodziny, bo tęskniłam za miłością, bo pierwszy raz byłam w Met w Nowym Jorku, bo świat wydawał się piękny. Dziś mam 65 lat i zawsze płaczę słuchając La Bohème, a świat jest piękny i piękniejszy przy takiej muzyce. A pani Kamila, jest rok 1990, włoska piłka nożna, nastolatkowa ja i oto pojawia się wielki Luciano i jego Nessun Dorma. Pierwsze miłości są na całe życie. Puccini to dla mnie właśnie to wykonanie. Gratulujemy, bardzo podobały nam się te refleksje. Wysyłamy do pani płyty Jonasa Kaufmana, a dzisiaj gramy o płytę z muzyką instrumentalną, album z dziełami Johannesa Brahmsa i Klary Schumann. Na okładce duet świetnych artystów, bo to Anne Sophie Mutter i Pablo Fernandez, hiszpański wirtuoz wiolonczeli, którego talent niemiecka skrzypaczka odkryła w roku 2018 i zaprosiła do swojej fundacji, swojego programu Mutters Virtuosi. Wspólnie wykonują na płycie koncert podwójny Amol Johannesa Brahmsa z Towarzyszeniem Czeskich Filharmoników pod dyrekcją Manfreda Honecka. No a potem łączą siły z Lambertem Orkisem, pianistą w triu fortepianowym Klary Schumann. A ja pytam Państwa, czy częściej wybierają Państwo muzykę orkiestrową, czy kameralną i dlaczego? Pytanie, mam nadzieję, zachęci Państwa do sięgnięcia po telefony, tym bardziej, że nagroda bardzo atrakcyjna. Czekamy na Państwa odpowiedzi, na Państwa refleksje pod numerem 71 211 złoty 23 brutto. To koszt takiej wiadomości, która nie powinna przekraczać, przypomnę, 160 znaków, a czekamy na nią do północy. Czego Państwo chętniej słuchają? Muzyki orkiestrowej czy kameralnej i dlaczego?

Anne-Sophie Mutter na skrzypcach i Pablo Sferrandez, hiszpański wirtuoz wiolonczeli. To duet, w którego wykonaniu dziś zabrzmiał finał. Finałowe Vivace non troppo, dokładnie z koncertu podwójnego, koncertu A-moll op. 102 na skrzypce, wiolonczele i orkiestrę Johannesa Brahmsa. Solistom towarzyszyła Orkiestra Czeskich Filharmoników, dyrygował Manfred Honeck. Płyta ukazała się kilka lat temu i jest to nagroda w naszej dzisiejszej wakacyjnej zabawie. Płyta na lato. Na tym albumie znalazł się także utwór Klary Schumann, jej trio fortepianowe G-moll op. 17, w którym poza Anne-Sophie Mutter i Pablo Ferrandezem słyszymy jeszcze świetnego amerykańskiego pianistę, wieloletniego partnera kameralnego niemieckiej skrzypaczki Lamberta Orkisa. A ja przypomnę pytanie na dziś. Czego chętniej Państwo słuchają? Muzyki orkiestrowej czy kameralnej i dlaczego? Takie pytanie na dzisiejszy dzień. Do 12, do północy mogą Państwo przesyłać swoje odpowiedzi, a rozstrzygnięcie naszej zabawy nastąpi dopiero w poniedziałek w audycji Koncert w porze lunchu, ale myślę, warto czekać, bo nagroda bardzo atrakcyjna. 71 211 to numer, pod który mogą Państwo słać SMS-y, a ja powracam do muzyki z tego albumu. Tym razem słuchamy finałowego fragmentu tria fortepianowego Klary Schumann.

Finałowa część tria fortepianowego G-moll op. 17 Klary Schumann w świetnym wykonaniu naszych trojga artystów. Anne-Sophie Mutter na skrzypcach, Pablo Ferrandez na wiolonczeli i Lambert Orkis na fortepianie. To nasza płyta na lato. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Ja już dziękuję za uwagę. Róża Świadczyńska. Do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: W dodatku plus minus do dzisiejszego wydania dziennika Rzeczpospolita można przeczytać wywiad z ukraińską poetką i tłumaczką Marianną Kijanowską. O jej poległym pół roku temu podkupiańskim mężu, ale również o relacjach polsko-ukraińskich. Posłuchajmy jej wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej. Czyta Katarzyna Dąbrowska.
2: Marianna Kijanowska. Bez tytułu. Łykali powietrze jak ziemię. Takie było czarne. Sąsiedzi, którzy razem ogród sadzili. A w tym czarnym, jak w mięsistej czereśni, słodkie i gorzkie. A w tym słodkim i gorzkim, słone i białe. Robili zapasy w płucach na lata naprzód. Nie czeremchę, inną jakąś roślinę. Niektórym wydychały się pestki czereśni, niektórym kule. Kamienie wyłaziły z orbit i stawały się oczami. Wszystko inne stawało się pamięcią, tlenem, ogniem.

0: Minęła 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Wojciech Żołądkowicz.
0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. W Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Dziś koncert oktetu wokalnego Art and Voices, któremu będzie towarzyszył młody organista pokolenia najmłodszego, Sebastian Kuczyński, laureat konkursów organowych i improwizatorskich. W programie są kompozycje Dietricha Buxtehudego, Franza Tundera, Vincenta Lübecka i Jana Sebastiana Bacha, a także opracowanie ludowego tematu Uwoz Mamo Ros w aranżacji Tomasza Chyły. Zabrzmią też współczesne utwory z czwartego albumu zespołu Art and Voices, czyli Pieces of Myself. Każda z tych kompozycji jest poświęcona innej emocji, od tych najtrudniejszych, nieposkromionych, często wstydliwych, po najbardziej powszednie, które towarzyszą nam na co dzień, zapowiadają członkini zespołu, a także autorka kilku tekstów Marta Jundziu.
2: Wielokrotnie po naszych koncertach spotykaliśmy się z taką opinią, że nasza muzyka wywołuje emocje, że ludzie wychodzą z tych koncertów z całą paletą różnych wzruszeń i różnych silnych wrażeń i po prostu poszliśmy w tym kierunku. Stwierdziliśmy, że skoro rzeczywiście wywołujemy emocje naszym śpiewem, to jeszcze dobitniej i jeszcze bardziej w taki jednoznaczny sposób skupimy się na emocjach per se i przedstawimy je w takiej naszej wokalnej wersji.
0: I tak powstały utwory z albumu Art and Voices Pieces of Myself. Pisanie utworów na zespół wokalny to zupełnie inny proces twórczy niż komponowanie na instrumenty, podkreśla członkini zespołu Anna Rocławska-Musiałczyk.
3: Ja jestem absolutną fanką tej idei, że muzyka instrumentalna ma swoje zasady kształtowania, a muzyka wokalna inne. Chodzi tutaj głównie o tekst. Mamy do przekazania odpowiednią treść. Nie wiem, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze, ale na pewno jest zdecydowanie

0: zdecydowana różnica w pisaniu muzyki wokalnej. Poza tym głosy jako instrumenty, które nie są równomiernie temperowane, trudniej wystroić, trudniej scalić w jedno brzmienie. Każdy z nas, z członków Art & Voices, ma inną barwę głosu. Trzeba umieć wykorzystać właśnie te plusy i minusy każdego z nas, tego jaki każdy ma z nas kolor głosu, jednocześnie pokazać te indywidualne jednostki, zarówno męskie, jak i żeńskie, ale też uchwycić to, żeby to brzmienie w całości było jednak ujednolicone.
1: Koncert grupy Art & Voices i Sebastiana Kuczyńskiego na organach rozpocznie się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku o 20.15, a to element programu trwającego w mieście 49. Festiwalu Muzyki Organowej. A my przenosimy się do Warszawy. Podpułkownik Jakub Nowakowski Tomek, Andrzej Poczobut i Adam Michnik zostali honorowymi obywatelami miasta. Uhonorowano ich podczas uroczystej sesji Rady Warszawy. Andrzej Poczobut odebrał osobiście dyplom, medal i legitymację. Przyznano jemu już w 2024 roku, kiedy przebywał jeszcze w białoruskim więzieniu.
2: Jestem bardzo wzruszony. Warszawa, która wtedy wydawała się być tak daleka, nagle stała się tak bliska. Wiecie, już mówiłem, że to jest miasto szczególne, które w sercu każdego Polaka ma swoje miejsce. I to jest ogromny dla mnie zaszczyt być honorowym obywatelem miasta Warszawy.
1: Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta minutą ciszy uczczono też pamięć zmarłego w tym roku obywatela honorowego Warszawy, Wiesława Myśliwskiego. A oprócz tego przyznano statuetki Syreny Warszawskiej 52 laureatom Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy, czyli osobom i organizacjom zasłużonym dla stolicy. A my wracamy do Gdańska, bo dziś tam w Kościele Świętej Katarzyny w ramach festiwalu karionowego koncert literacki. Raz w roku festiwal zamawia utwór na instrument składający się z dzwonów, ale taki utwór, który jest powiązany z konkretną książką. W tym roku to historia polsko-brytyjska, którą przybliża gdańska karionistka Monika Kaźmierczak.
3: Pani Iza Żukowska napisała nowelę do utworu Jonathana Bradleya, który w swoim utworze inspiruje się historią dziadka, kompozytora, który był w marynarce wojennej brytyjskiej. A pani Iza Żukowska dopisała do tego wspaniałą warstwę tekstową, która odnosi się do Gdańska i łączy oba te wątki. W jaki sposób, to bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Tekst będzie prezentowany na żywo pomiędzy częściami kompozycji, prowadząc słuchaczy przez opowieść wśród dźwięków karionu. I pisarka, i kompozytor zapowiedzieli udział w koncercie. Występ na karionie umieszczonym w wieży Kościoła Świętej Katarzyny w Gdańsku rozpocznie się o 20.30. To może być przełomowy wyrok. Firma produkująca piosenki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji została ukarana przez niemiecki sąd za łamanie praw autorskich.
4: Sprawę wytoczyła niemiecka organizacja broniąca praw autorskich. Przedstawiciele GEMA opisali przed sądem, jak zamówili w aplikacji Suno przeróbki 6 znanych utworów. Do m.in. Forever Young, Big in Japan i Mambo No. 5 zostały podane teksty i opisy stylu. Prośba o nowe wersje utworów nie zawierała oryginalnych linii melodycznych, a mimo to sztuczna inteligencja wygenerowała utwory prawie identyczne z oryginałami. Przedstawiciele GEMA stwierdzili, że wbrew deklaracjom Suno przechowuje produkcje muzyczne w swoich zasobach i wykorzystuje je przy generowaniu piosenek. Sąd przyznał organizacji rację, zabronił reprodukcji utworów bez zgody właścicieli praw i nakazał podanie kwot zarobionych na łamaniu praw autorskich, dlatego nie wskazano jeszcze wysokości odszkodowania. To pierwszy taki wyrok w Europie. W USA Suno przegrało już podobną sprawę z Warner Music. GEMA z kolei wygrała przed rokiem proces z OpenAI, ale dotyczący generowania tekstów. We wszystkich tych przypadkach przegrani odwołują się od wyroków i żaden nie jest jeszcze prawomocny. Pokazują one jednak, że artyści mogą bronić swoich praw naruszanych przez firmy zarabiające dzięki sztucznej inteligencji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Korespondencja z Niemiec kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do śledzenia Wiadomości jutro od rana i na naszym portalu. A już teraz łączymy się z festiwalem Breaking Classic. Halo, halo, Otwock Wielki?
5: Reklama.
6: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych. Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papam.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Trzydzieści. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Czas reakcji. Jak wojsko i służby mają reagować na zagrożenie? Katastrofa, nie zamach. Nowe ustalenia w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Szturm w Ceucie. Kilkadziesiąt tysięcy migrantów w hiszpańskiej enklawie.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Reklama. Program Drugi Polskiego Radia jest 16.08.

Jakże u Pana mamy piątek, 31 sierpnia, 212 dzień roku. Słońce zajdzie o 20:29, więc trochę jeszcze ten żar będzie się lał z nieba. Imieniny obchodzą Emilian, Helena, Iga, Ignacy i Lubomir. Wszystkiego najlepszego. Witamy Państwa spoza naszego klimatyzowanego studia, ale bliżej sztuki, nawet jeśli prezentowanej w piknikowej atmosferze. Z Otwocka Wielkiego witają Państwa Maria Czok i Adam Suprynowicz oraz Romuald Wrzodak, który audycję realizuje w Warszawie za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, a muzykę na dziś wybrał dla Państwa Krzysztof Dziuba. Co my robimy w Otwocku Wielkim? Oczywiście przyjechaliśmy na festiwal Breaking Classic. Od dziś do niedzieli w parku otaczającym Pałac Bilińskich rozbrzmiewać będzie muzyka klasyczna i klasycznawa w wyborze autorskim Jakuba Józefa Orlińskiego i Alka Dębicza. Festiwal plenerowy zorganizowany trochę na wzór festiwali muzyki rozrywkowej, skupiający artystów działających czasem na pograniczu, a czasem po prostu o dość luźnym stosunku do własnej sztuki, by pozwolić jej istnieć w różnych formach i w różnych okolicznościach. Tacy artyści odwiedzą nas dzisiaj w tym studiu. Z takimi artystami będziemy rozmawiać, ale Otwock Wielki to nie tylko muzyka, to także wspaniały pałac, Muzeum Wnętrz, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie i legenda Marii Szymanowskiej, która tutaj niedaleko spędziła lata swojego życia. O tym wszystkim opowie kuratorka tego miejsca, pani dr Anna Felix, około 17. A już za chwilę gospodarze festiwalu Alek Dębicz i Jakub Józef Orliński.

0: To nadal Henry Purcell, choć trochę zmieniony, zaśpiewany po swojemu, zagrany po swojemu. Oto autorzy. Jakub Józef Orliński, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I Aleksander Dębicz, dzień dobry.
2: Bardzo nam miło.
0: Możemy jeszcze zapraszać publiczność tutaj do Otwocka Wielkiego.
2: Zapraszać chcemy, ale niestety bilety są wyprzedane.
1: Tak.
0: Chyba ten smutek nie był szczególnie szczery.
1: No bo wiesz, to jest strasznie taka radosna dla nas nowina, że wyprzedał nam się festiwal, a jesteśmy jednak plenerowym festiwalem, więc to oznacza, że jest tutaj naprawdę dużo ludzi.
2: Nie, ale tak naprawdę to jak ja widzę te komentarze na Facebooku czy Instagramie, czy są jeszcze bilety na ten czy na inny dzień, to chciałbym tym wszystkim ludziom te bilety wręczyć, no ale no niestety mamy ograniczone też możliwości.
0: Zastanawiałem się, jak definiujecie sobie tę muzykę, której tu można posłuchać, bo są tu artyści grający muzykę klasyczną, ale no nie tylko kontekst jest inny, także ta muzyka bywa inna.
1: Mamy taki profil, który nazywamy właściwie, że to jest, mamy artystów breakowych, mamy już taką klasyfikację, bo wiemy po prostu, czego byśmy chcieli i jaką ideę mamy tak naprawdę na tym festiwalu i dlatego zapraszamy takich, a nie innych artystów. Jest to całkiem właściwie długi proces, gdzie spotykamy się z całym naszym zarządem, nie tylko my, jako dyrektorzy, i rozmawiamy o tym, kogo chcemy zaprosić i dlaczego on właśnie pasuje do naszej idei tego festiwalu. No i wydaje mi się, że idzie nam całkiem nieźle. Te line-upy są bardzo ekscytujące. Mamy oczywiście muzyków z zagranicy, którzy prezentują światowy poziom wykonawstwa właśnie tej muzyki klasycznej, ale

0: są wysoce charyzmatyczni, właśnie nie boją się flirtu z innymi gatunkami, często właśnie specjalizują się w innych gatunkach, ale współpracują razem z innymi muzykami na tym gruncie muzyki klasycznej i dlatego to jest takie ciekawe, wszechstronne i różnorodne.
1: Czyli to są kryteria.
0: Kryteria są, oczywiście. Hmm.
1: Muzykę klasyczną trzeba inaczej opakować, poprawić, żeby przyciągnąć publiczność. Jak to jest?
2: Wydaje nam się, że muzyka klasyczna potrzebuje nieco innej prezentacji, zwłaszcza, żeby zachęcić do słuchania jej nową publiczność, czy młodą publiczność. I to jest pewne wyzwanie, żeby zrobić to w taki sposób, żeby tej muzyki nie spłycać. To znaczy, nawet jeśli prezentujemy propozycje, które są nowymi interpretacjami muzyki klasycznej, tam gdzie nawet są zmienione aranżacje, to chodzi o to, żeby nie upraszczać tej muzyki, żeby ta muzyka nie miała mniej informacji. Tyle tylko, żeby była taka, że stwarza pomost do tego głębokiego piękna, które daje muzyka klasyczna. Dlatego tak nas fascynują tacy artyści jak Vision String Quartet wspomniany, bo niedawno nawet słuchałem na ich płycie absolutnie błyskotliwego wykonania Schuberta kwartetu, ale też grają fantastyczną...
0: Kwartety Mozarta, właśnie grają.
2: Sambę i jest to, to absolutnie...
1: Będziemy dzisiaj słuchać tej samby nawet w dwójce i mamy też rozmowę z artystami.
0: No to pięknie. No.
1: To wszystko przed nami, występują o 17:00.
0: O 17:00, dokładnie tak.
1: I to są muzycy właśnie tacy, którzy, bo przerwałem trochę w tej chwili twoją myśl, że którzy grają na co dzień muzykę klasyczną, ale jednak tworzą też zupełnie inne nagrania, inne płyty, inne utwory.
2: Tak, chociaż nie tylko, bo na przykład wybitny skrzypek Théotime Langlois de Soir, który zagra jutro z Le Consort, on gra muzykę, że tak powiem, klasyczną sauté, ale podobnie jak Lucy Horsch, która grała w zeszłym roku na festiwalu, też podobny typ interpretacji, ona ma taką, powiedziałbym, 21-wieczną charyzmę, że widzimy tych artystów i od razu czujemy się jak w domu. Jest to coś takiego nieuchwytnego, tego rodzaju X-faktor, którego też szukamy.
0: Wydaje mi się, że właśnie też jest w tym taki entuzjazm, jakiś taki młodzieżowy i taka pełna radość i satysfakcja wykonywania tej muzyki właśnie klasycznej i przez to ma się wrażenie, słuchając tej muzyki, że ona jest jakby napisana wczoraj. W ogóle, że to jest jakby napisane dla tej osoby, dla tego wykonawcy właśnie tutaj, właśnie teraz. I jest to bardzo współczesne, właśnie tylko w tym rozumieniu, bo tam nie ma żadnego próbowania pójścia właśnie w mieszanki jakichś różnych gatunków, tylko podanie tej muzyki klasycznej, która tak naprawdę nie potrzebuje zmian, tylko często spotykamy się z takimi opiniami, że ludzie po prostu się boją wejść do filharmonii, bo my nie uważamy, że filharmonia jest czymś strasznym, czy teatr operowy, tylko właśnie chcemy tym festiwalem wyciągnąć tą rękę, przysłowiowo, dać naszym gościom różnego rodzaju przeżycia, żeby później właśnie zajrzeli do tej filharmonii, czy teatru.
1: Ja ciebie tutaj uszczypnę w takim razie, bo kiedyś nagrałeś taki film, w którym opowiadałeś o tym, jak się zachować w filharmonii.
0: Tak, no ja pamiętam, byłem w nim.
1: Tu się można zupełnie inaczej zachowywać.
0: Tak,
2: nie,
0: można.
2: Bo my też prezentujemy taki projekt. Wiadomo, że w takiej formule na przykład nie zaprezentowalibyśmy Requiem Mozarta, bo ten setup się do tego nie nadaje. Ale taką mielibyśmy ogromną satysfakcję, że jeśli część publiczności, która na przykład na co dzień nie obcuje z muzyką klasyczną, po tym festiwalu zainteresowała się i właśnie poszła do filharmonii, albo na festiwal, który ma inne cele, czy inny profil.
1: Czyli zachęcanie i przyciąganie trochę do muzyki klasycznej, tak? Takie miejsce wejścia.
0: Tak, dokładnie. Tak?
1: I macie takie odpowiedzi od słuchaczy po poprzednim festiwalu.
0: Mamy, właśnie chciałem dopowiedzieć do Aleksandra, że strasznie fajne było to, że jeździliśmy później nawet po całej Europie na różne koncerty w salach koncertowych, operowych czy filharmoniach i widać właśnie tych ludzi, którzy byli z nami na festiwalu, a widać ich dlatego, że mają nasze charakterystyczne bardzo koszulki i tą właśnie naszą taką ikoniczną kratę. I to jest takie strasznie miłe, bo później na tych meet and greet, bo my zawsze staramy się zrobić meet and greet, czyli właśnie spotkanie z nami i z publicznością po naszych koncertach, to właśnie mówili, że to jest takie strasznie fajne, że oni przyjechali na ten festiwal i później stwierdzili, że to jest coś, czego potrzebują. Że teraz naprawdę czują głęboką potrzebę przeżywania właśnie tych doznań, które oferuje muzyka klasyczna.
1: A co przygotowaliście wy na ten festiwal? Bo występujecie tutaj w roli gospodarzy, biegacie od jednego

0: wywiadu do drugiego. Teraz tak, pewnie biegam. Zarządzacie tutaj wszystkim, ale no, chciałbym się dowiedzieć. Teraz Jakub Józef Orliński kręci się na naszym wspaniałym fotelu, bardzo wygodnym.
1: Z ekscytacji, tak. To z ekscytacji.
0: Co dzisiaj będzie? Nie, to nie dzisiaj, jutro.
2: Jutro. My sobie postawiliśmy taki ambitny cel, żeby na festiwalu zawsze prezentować coś nowego, co jest dla nas takie stymulujące, bo zmusza nas do takiej ciągłej kreacji nowej. I w tym roku Jakub właściwie zaproponował bardzo ciekawą rzecz, czyli żebyśmy się skupili na muzyce renesansowej, czyli przede wszystkim Johna Dowlanda, i zaproponował szereg utworów, które tworzą pewną opowieść, pewną narrację.
0: One są jak piosenki.
2: One są jak piosenki, dlatego też pozwoliłem sobie zaaranżować je w nieco inny sposób. Tym razem nie taki jak w Les Baroque, tylko bardziej poszedłem w stronę filmową, żeby tą taką epickość tych historii podkreślić. Dlatego też zaprosiliśmy do współpracy genialną orkiestrę AUXO pod dyrekcją Marka Mosia, która tą filmowość jeszcze bardziej wyciąga.
0: Czyli to będzie taki Dowland ho-ho, taki na sterydach tak, troszkę.
1: Nie wiem, czy na sterydach,
2: nie, ale bo to
1: myślę,
2: jest
1: że, myślę, że Janek byłby zadowolony. John by był chyba zadowolony, bo on na tej lutni, jako renesansowy muzyk, wydaje mi się, że właśnie poszukiwał i znalazł. Nie dość, że miał wysoko takie... takie utwory, które były bardzo głębokie i o tej właśnie miłości, o właśnie takim zatęsknieniu, ale te zwrotkowe też formy, które po prostu są idealne na nasze dzisiejsze czasy. To jest tak jakby w ogóle napisane mogłoby być dosłownie właśnie rok temu. Ktoś by mógł to sprzedać po prostu jako swoją nowy singiel do płyty jakiejś rozrywkowej i bym w to uwierzył, i tak było jakąś dekadę chyba temu, bo Sting nagrał całą płytę aranżując właśnie Johna Dowlanda i wyszło to tak naturalnie, że jakby nie mam pytań.
0: Chciałem podpytać jeszcze o te programy przygotowane specjalnie na festiwal Breaking Classics, bo jak to jest? Rozmawiacie z artystami i mówicie, zagrajcie to albo tamto?
2: Nie, absolutnie nie. Właśnie nam bardzo zależy na tym, żeby to była taka carte blanche, żeby artyści się czuli absolutnie wolni. My im ufamy, bo wiemy, znamy ich sztukę, znamy ich nagrania, czy bywaliśmy na ich koncertach. Wiemy, co mogą zaprezentować, w jakim obszarze się poruszają. Dlatego chcemy dać im wolność, żeby mogli zaprezentować to, na co mają ochotę. I też unikamy prezentacji programów właśnie w takich drukowanych programach. Tym się trochę odróżniamy od typowego festiwalu klasycznego, bo nie uważamy, że to jest takie bardzo istotne, żeby aż tyle szczegółów poznać. Artyści sami o tym opowiadają.
1: Mamy jedno kryterium, niestety. Czyli czas. Musimy ich ograniczyć czasowo. Co jest czasami smutne, bo oczywiście publiczności się zazwyczaj podoba i krzyczą i chcą więcej, ale my niestety musimy trzymać to w ryzach organizacyjnych.
0: To Tim Langlois-Desfart, z którym też rozmawialiśmy przed dzisiejszą audycją, powiedział, że bardzo się cieszy na przyjazd tutaj i że będzie mógł zagrać właśnie w takich plenerowych warunkach. Jaka jest odpowiedź właśnie od strony artystów na to?
1: To jest niesamowicie ciekawe, bo to jest zupełnie inny rodzaj przeżywania tej muzyki, którą często się już grało w innych salach, czasami mniejszych, czasami większych. Jednak bycie w plenerowej sytuacji, jeżeli jest tak dobrze nagłośniona jak u nas, bo muszę się pochwalić, że nasz Mateusz Banasiuk ze swoim zespołem no, zrobił coś totalnie magicznego.
2: Tak, mamy absolutnie imersyjne doświadczenie.
1: Tak, bo postawił na system 5.1, czyli prawie tak jak w kinie. Dlatego możemy spodziewać się naprawdę takiego przytulenia przez dźwięk, który będzie nas ogarniał.
0: Ale to się inaczej gra i śpiewa, prawda? No, muzycy klasyczni są przyzwyczajeni do tego, że jednak warunki akustyczne są takie surowe dosyć, prawda? Natomiast tutaj mamy pełne nagłośnienie.
2: Tak, natomiast muzycy klasyczni są sceptycznie często nastawieni do nagłośnienia. Nie dziwię się, bo często to nagłośnienie jest niedobre. Ono tę muzykę jakoś tak spłaszcza. Natomiast ja byłem dzisiaj na próbie naszego genialnego solisty Marcina Zdunika i AUXO Orchestra i to brzmiało naprawdę świetnie, bo to, co robi Mateusz, to nie tylko tworzy taką głębię, ale tworząc głębię pozostawia szlachetność muzyki klasycznej. To jest bardzo, bardzo cenne.
1: I co mu zawsze, gratuluję mu za to, on zawsze jakby robi dźwięk pod dane miejsce. To nie jest tak, że on ma ustawione, o, tak bym chciał, żeby brzmiała orkiestra i klika jeden guzik i ma już swój setup naciśnięty, tylko

0: po prostu zawsze wszystko ustawia co do po prostu tego brzmienia tylu muzyków, którzy są właśnie na scenie. I no, gratuluję mu tego zawsze bardzo, bo to robi gigantyczną robotę i wtedy dlatego są ludzie zadowoleni i my jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Marcin Zdunik już tam siedzi i słucha tych wszystkich wspaniałych pochwałek, który będzie naszym gościem.
0: On przecież będzie dzisiaj grał. Co ty tu robisz?
1: Przyszedł specjalnie do dwójki, do programu Wybieram Dwójkę, które nadajemy na żywo z Otwocka Wielkiego.
0: To ja, jak właśnie mówimy o Marcinie, to dodam, że mamy tych artystów z zagranicy, ale bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie eksponować to, co mamy pięknego w Polsce, bo mamy światowych po prostu muzyków, takich jak właśnie Marcin Zdunik, i bardzo się cieszymy, że przyjął nasze zaproszenie i zagra dzisiaj u nas.
1: Absolutnie tak. Ostatnie pytanie. Co będzie w słuchawkach na Silent Disco? Tańce barokowe?
2: Na Silent Disco już odpinamy wrotki i jest to muzyka zdecydowanie rozrywkowa, ale w zeszłym roku DJ Vinyl Stealer, który jest klasycznie wykształconym wiolonczelistą, przemycał różne takie klasyczne easter eggi, więc miłośnicy muzyki klasycznej myślę, że będą się dobrze bawić.
1: Jakub Józef Orliński, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
1: Aleksander Dębicz,
2: bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Teraz będzie łagodne przejście do rozmowy z Marcinem Zdunikiem, bo w duecie teraz Marcin Zdunik i Aleksander Dębicz właśnie.
2: O, jak miło.

0: Bacha Tauf, Ruft uns die Stimme, to chorał Jana Sebastiana Bacha, preludium chorałowe z improwizacją Aleksandra Dębicza i Marcina Zdunika. Marcina Zdunika, który teraz jest z nami. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło.
0: Przed koncertem na festiwalu Breaking Classic. Jesteś jednym z najbardziej wszechstronnych, mam wrażenie, polskich muzyków klasycznych. Chyba nie lubisz się zamykać w jakiejś specjalizacji.
1: Właśnie dla mnie nie jest to niczym wyjątkowym i niczym nienaturalnym. Zawsze wydawało mi się, że muzyka w ogóle jest jedna, że podział gatunkowy jest sztuczny i również inne podziały funkcjonujące dzisiaj w świecie muzyki są sztuczne. Na przykład podział na tych, którzy piszą muzykę i na tych, którzy grają muzykę. I na tych, którzy badają muzykę i na tych, którzy uczą muzykę. Każdy dzisiaj wydaje się, że musi mieć swoją specjalizację wąską i się w niej faktycznie zamknąć. I to mi się wydaje nienaturalne. Więc ja z mojej perspektywy nie robię niczego nadzwyczajnego, tylko po prostu w ten sposób na muzykę patrzę i dla mnie... Ja tak tę muzykę widzę, lubię ją oglądać z różnych perspektyw, bo z każdego kąta, z każdego ujęcia, używając takiej filmowej nomenklatury, ta muzyka w inny sposób objawia swoje piękno. Inaczej się widzi, nie wiem, piękno partytury Bacha, jak się ją analizuje od strony muzykologicznej, inaczej jak się zagra, jak najpiękniej, jak się potrafi ten utwór, jeszcze inaczej jak się na tym utworze improwizuje. Jeszcze inaczej, jeżeli ten utwór staje się punktem wyjścia i napisze się utwór, który jest inspirowany na przykład takim arcydziełem Bacha, więc po prostu to jest czysta przyjemność oglądania muzyki z każdej strony.
0: Kiedy się improwizuje właśnie na taki temat, to się czegoś nowego o tym utworze dowiadujesz?
1: Oczywiście, zawsze, ale myślę, że improwizując przede wszystkim człowiek się dowiaduje bardzo wiele o sobie, dlatego że improwizacja to jest taka niezwykła, magiczna przestrzeń muzyki, w której intuicja wygrywa z intelektem. Intelekt oczywiście na poziomie takiego jakiegoś przygotowania do improwizacji, czy na poziomie w ogóle ogólnej orientacji w harmonii, w melodyce, w rytmie, odgrywa tutaj rolę, ale w improwizacji nie ma czasu na myślenie. W związku z tym ufa się intuicji i temu, co jest najgłębiej gdzieś tam zakorzenione w emocjonalności człowieka. I muszę przyznać, że improwizacja jest tym rodzajem muzycznej działalności, który mi chyba daje najwięcej radości, najwięcej satysfakcji, największe takie spełnienie chyba. To jest naprawdę po prostu nieprawdopodobnie przyjemne. Jakbyśmy poszli na jakieś takie najlepsze na świecie lody i nie chcieli, żeby się kiedykolwiek kończyły te lody, chociaż wzięliśmy i tak 4 gałki, prawda, i tak jest ich dużo, ale chcielibyśmy jeść, to ja tak mam z improwizowaniem właśnie. Także tym bardziej się cieszę, że dzisiaj będę mógł również dla Państwa improwizować.
0: No właśnie, czego będziemy dzisiaj słuchać? Będziesz występował z orkiestrą AUXO.
1: Tak, będę występował
0: Marka,
1: tak.
0: Marka Mosia.
1: Tak, jest to genialny zespół i to jest podstawowa radość dla mnie dzisiaj, że mam tak genialnych partnerów na scenie. Bo to jest naprawdę wyjątkowy zespół, który ma bardzo silnie wypracowany, określony swój styl wykonawczy. To jest dzisiaj już bardzo rzadkie, bo dzisiaj wykonawcy muzyki klasycznej coraz bardziej dostosowują się do jakiegoś takiego jednego idealnego modelu interpretacyjnego muzyki każdego stylu. Natomiast ta orkiestra zachowała swój wyjątkowy koloryt i brzmi faktycznie jak żadna inna. Więc to jest wielka radość. Będziemy grali koncert w zasadzie w dwóch częściach tematycznych. W pierwszej części pojawi się koncert wiolonczelowy C-dur Józefa Haydna. Koncert szczególnie mi bliski, bo to jest utwór, który nagrałem na swoją pierwszą płytę z orkiestrą Wratislawia pod dyrekcją nieodżałowanego Jana Staniendy. To było wiele, wiele lat temu. Oba koncerty Haydna zresztą wtedy nagraliśmy. W związku z tym koncerty Haydna obydwa są po prostu od dzieciństwa w moim życiu i odgrywają w nim bardzo ważną rolę, więc to jest utwór, który jest dla mnie osobiście ważny, ale też jest szczególny, ponieważ jest tak napakowany entuzjazmem, jak chyba żaden inny wiolonczelowy utwór.
0: Tak, to prawda.
1: I myślę, że w tym koncercie daje się odczuć te emocje kompozytora Józefa Haydna, który po przybyciu do Esterházy nagle nie mógł wyjść z szoku, jak wspaniale można grać na różnych instrumentach. I przecież dlatego pisząc te pierwsze symfonie dla tego zespołu, co chwilę umieszczał tam solówki pierwszego skrzypka, drugiego skrzypka, wiolonczelisty, fagocisty, waltornisty, bo po prostu był zachłonięty.

0: uśnięty tym, jak wspaniale można grać. On nigdy wcześniej z zespołem takiej klasy się nie zetknął. I myślę, że w jakimś tam objawem kolejnym tego entuzjazmu jest właśnie ten przepiękny koncert, tak niesłychanie optymistyczny koncert C-dur Józefa Haydna. No i potem nastąpi zupełna zmiana dekoracji, bo przeniesiemy się w świat muzyki jazzowej, muzyki filmowej zarazem w dużej części. A cała ta druga część koncertu będzie poświęcona muzyce Krzysztofa Komedy. Będą to cztery jego kompozycje przeze mnie zorkiestrowane, zaaranżowane takim szerszym gestem z większą formą na właśnie wiolonczelę improwizującą i orkiestrę smyczkową. Trzy z tych czterech utworów ponadto mogą znać fani kina Romana Polańskiego, bo oczywiście ważnym rozdziałem w życiu Krzysztofa Komedy była współpraca z Romanem Polańskim i jego genialne ścieżki dźwiękowe do filmów Nóż w wodzie czy Dziecko Rosemary. I te tematy też dzisiaj się pojawią. Więc wydawałoby się, że rozpiętość stylistyczna jest tutaj ogromna, ale jednak moim zdaniem jest bardzo silny wspólny mianownik, którym jest po prostu geniusz inwencji obu kompozytorów. To znaczy tak jak Haydn potrafił nas zadziwiać, zaskakiwać, był mistrzem niespodzianki muzycznej, tak tutaj dominantą u Komedy jest chyba jego niesłychana inwencja melodyczna i harmoniczna. Myślę, że mało który kompozytor może się poszczycić tematem tak niesłychanie nośnym, jak słynna kołysanka z filmu Dziecko Rosemary, albo tak frapującą, niezwykłą harmonią, jak warstwa harmoniczna w utworze Ballad for Bernd. Więc no, każda z tych kompozycji tak naprawdę jest dowodem jego wielkiego geniuszu i dlatego też na tej muzyce się tak znakomicie improwizuje. Bo po prostu ta podstawa cały czas do czegoś prowokuje. Ta warstwa harmoniczna, ten trzon kompozycji jazzowej.
1: No, słychać jazzmena po prostu, tworzącego, komponującego.
0: No tak, ale jazzmen jazzmenowi też nierówny. Mhm. I myślę, że muzykę taką poprawną, rzetelną, dobrze napisaną, jazzową możemy spotkać w wielu częściach świata dzisiaj, w wielu salach koncertowych. Natomiast taki rys indywidualny i taki talent melodyczny, który miał Krzysztof Komeda, był naprawdę wyjątkowy.
1: I to orkiestracja jest, ale też będziesz improwizować, jak rozumiem.
0: Tak, to znaczy te tematy zostały przeze mnie opracowane w taki sposób, że pojawiają się sekcje tutti, w których te tematy czy jakieś poboczne wątki zostają przedstawione przez samą orkiestrę. Są oczywiście fragmenty, w których po prostu możemy się cieszyć tematem, ale są też te sekcje, które są najbardziej charakterystyczne dla muzyki jazzowej, czy są wyróżnikiem jazzu. Czyli taka sytuacja, w której orkiestra realizuje na jakiejś oczywiście frapującej fakturze, ale w warstwę harmoniczną, którą znamy już z tematu, czyli jakby cały czas powtarza te funkcje harmoniczne, które już żeśmy wcześniej słyszeli. I to jest podstawą do improwizacji muzyka solisty w tej sytuacji. I w ten sposób, czyli w nawiązaniu, w silnym związku z tradycją jazzową będą przeprowadzone też te orkiestracje.
1: Trzeba mieć taką orkiestrę i takiego dyrygenta, z którym się dobrze rozumiesz.
0: Oj tak. I trzeba mieć takiego dyrygenta znakomitego, który jest tak niesłychanie wyczulony na niuanse w tej muzyce, bo naprawdę od tego, na jakim poziomie zrealizuje się te wszystkie detale, często zależy w muzyce jazzowej, no jak w każdej innej muzyce, czy po prostu będziemy mieć do czynienia z hochsztaplerką i z taką knajpianą konwencją zagrania tematu jazzowego, czy będziemy mieć poczucie obcowania z genialnym dziełem. I zdecydowanie w przypadku orkiestry Auxo i Marka Mosia jest to ta druga sytuacja. I muszę przyznać, że granie z nimi to jest ogromny zaszczyt. I ja mam wrażenie, że też wszystkich nas, solistów grających z Auxo, poziom tej orkiestry uwzniaśla i prowokuje do tego, żeby grać coraz lepiej.
1: Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać, czyli do specjalizacji, bo ostatnio nagrałeś Bacha, przepraszam, nie, ostatnio nagrałeś Cztery pory roku na wiolonczele i klawesyn z Lilianną Stawa.

0: a wcześniej Bacha z Aleksandrem Dębiczem grającym na fortepianie. Więc jak to jest z tą specjalizacją? Ciebie interesuje muzyka dawna, widzę, ale grasz ją po swojemu? Czy studiowałeś te zasady?
1: Oczywiście, że studiowałem te zasady. I moim zdaniem w tej muzyki do końca nie da się zrozumieć bez znajomości tych zasad. Da się nią cieszyć na pewno i da się czerpać z niej satysfakcję, ale żeby ją wykonywać w sposób świadomy i bez takiego poczucia, że niektóre przestrzenie w tej muzyce to jest dla nas taka terra incognita i nie wiemy po co się pojawiają niektóre dźwięki, to musimy po prostu wiedzieć, jaki był szyfr tej muzyki. A ta muzyka rządziła się bardzo szczególnymi prawami i obowiązywał swego rodzaju szyfr, który polegał na tym, że dane tonacje miały swoje znaczenie, dane interwały miały swoje znaczenie, pojawiały się konkretne modele rytmiczne tańców, które miały odnieść się do jeszcze innych skojarzeń. I to był taki ukryty szyfr i słuchacze i wykonawcy w tamtych czasach czytali ten szyfr bez konieczności studiowania traktatów, bo to była ich muzyka. To była muzyka ich czasów.
0: To był ich świat.
1: To był ich świat. Natomiast my dzisiaj musimy się przenieść w czasie, musimy poznać ich świat, aby zrozumieć ich muzykę. I to jest konieczny punkt startu zarówno dla wykonawstwa historycznie poinformowanego, czyli gdybym chciał w tej chwili wziąć wiolonczelę barokową, zagrać w stroju 415 na przykład ten koncert Haydna, to oczywiście jest to niezbędne, ale to jest niezbędne dla każdego wykonania tej muzyki, również dla improwizowanego, dlatego że jest to jedna z najważniejszych przestrzeni zrozumienia tej muzyki. I moim zdaniem od tego zawsze po prostu się zaczyna.
0: A Mahler na wiolonczele i dwa akordeony. No właśnie, czy to jest jeszcze 100% Mahler, czy to jest kreacja wokół tej muzyki? Nie chodzi o to, że szukam jakiejś czystości gatunkowej, ale raczej jestem ciekaw twojego spojrzenia na to.
1: Ja patrzę na muzykę, staram się patrzeć na muzykę bardzo szeroko. I na pewno nie jestem typem purysty. Ja lubię czystość, lubię czyste wykonania, lubię się nimi cieszyć, ale tak samo z wielką radością i z wielką satysfakcją słucham różnych wykonań, czasami nawet obrazoburczych, wykonań odświeżających, wykonań, które wnoszą jakieś nowe światło w dobrze znane nam utwory. I tutaj mógłbym bez końca wymieniać na przykład takie rejestracje płytowe. Jest taka na przykład wspaniała wersja Szakony Johanna Sebastiana Bacha. W tej chwili nie pamiętam nazwy zespołu wokalnego, który realizuje chorały, które zostały dopisane do tej Szakony. W związku z tym z utworu na skrzypce solo robi nam się utwór na skrzypce i chór tak naprawdę. I to jest olśniewające wrażenie to usłyszeć. Olśniewające. Więc ja bym na pewno był uboższym słuchaczem, gdybym tego nie znał. A to nie jest czysty Bach.
0: No, nie jest tak. To jest rozszerzenie jakby Bacha. Tak. To jest danie zupełnie innej perspektywy na to. Tak.
1: Więc ja mam ogromny szacunek do wszystkich, którzy o tą czystość dbają, bo takie wykonania... I sam tam często uczestniczę w takich wykonaniach i sam próbuję dojść do tego ideału. Takie wykonania są nam potrzebne i poszukiwanie tej czystości, idealnego kształtu partytury jest jednym z bardzo ważnych punktów świata muzycznego dzisiaj. Ale równie ważnym punktem są wszystkie ucieczki od tego puryzmu. Są wszystkie próby dyskusji, czasami burzenia pewnych tradycji, bo to jest coś, co po prostu inspiruje.
0: Pewnym duchem czasu mam wrażenie w muzyce klasycznej teraz jest większa swoboda artystyczna. W poprzednich dziesięcioleciach mieliśmy jednak takie bardzo silne nastawienie na tekst muzyczny, na to, co na przekaz od kompozytora. Teraz zaczynamy tę muzykę inaczej grać, inaczej jej słuchać trochę. No i to jest dla nas, obserwatorów, bardzo ciekawe, bo możemy się przyglądać temu, jak wykonawca może się przybliżać lub oddalać od muzyki tej, którą gra i co to przynosi nowego. Dzisiaj będą Państwo mogli tutaj w Otwocku Wielkim posłuchać Marcina Zdunika i orkiestry AUXO pod batutą Marka Mosia w koncercie Haydna w muzyce Krzysztofa Komedy. Marcin Zdunik był naszym gościem w programie Wybieram Dwójkę. Bardzo dziękuję i życzę udanego koncertu.
1: Bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego.

To program drugi Polskiego Radia, to był fragment trzeciej symfonii Gustawa Mahlera w wykonaniu filharmoników berlińskich pod batutą Claudia Abbado.

za 8 minut 17, za 8 minut powinien zacząć się festiwal Breaking Classic w Otwocku Wielkim. Być może Państwo nie wiedzą, co to za miejsce, nie każdy musi wiedzieć. Jest to przepiękny pałac barokowy, otoczony wspaniałym parkiem i jeziorami, starorzeczami Wisły, niedaleko Warszawy. Jest tutaj

tym, jaka jest historia tego miejsca. Już za chwilę porozmawiamy z gospodynią tego miejsca, kuratorką tego muzeum, panią Anną Felix. No ale coś, a po drugiej stronie, patrząc od nas, po drugiej stronie pałacu, przed pałacem stoi wielka estrada, stoją fotele, na każdym fotelu nasze dwójkowe wachlarze, które bardzo dzisiaj są przydatne, i tam właśnie za chwilę zacznie się festiwal, pewnie jakimś bardzo spektakularnym tadam w wykonaniu gospodarzy. O 17 zagra Vision String Quartet. Pierwsi goście, którzy będą też gośćmi naszej audycji w drugiej godzinie naszego programu. Potem o 18.30 zaśpiewa żeński sekstet wokalny Lyra. O 20.00 Marcin Zdunik i AUXO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy z udziałem Jakuba Józefa Orlińskiego. Takie są plany na dzisiaj, a jakie plany na kolejne dni, o tym mogą Państwo się dowiedzieć już ze stron festiwalu. My dwójka jesteśmy tutaj i już za kilka chwil właśnie o tym miejscu więcej informacji. A teraz, Jakub Józef Orliński niech zaśpiewa, skoro właśnie będzie teraz inaugurować festiwal.

0: te fragmenty Orfeusza i Eurydyki i Krzysztofa Willibalda Glucka. Oczywiście ten głos żeński, który Państwo słyszeli, to Elza Dreyzig jako Eurydyka, a Jakub Józef Orliński w partii Orfeusza tutaj i zespół Il Giardino d'Amore pod dyrekcją Stefana Plewniaka. Myślę, że to nas wspaniale wprowadza w klimat tego miejsca, w którym jesteśmy. Jest z nami pani dr Anna Felix, kuratorka Muzeum Wnętrz Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzień dobry. Co to jest za miejsce, w którym jesteś? Nie wiem, czy panią słychać. Może uda mi się podać drugi mikrofon?
1: To jest czarowne miejsce.
0: To jest czarowne miejsce.
1: Nad jeziorem. Pałac, który się wznosi właśnie nad taflą jeziora. Taki dość wysoki, letnia rezydencja Bielińskich. I od strony parku odbywają się w tej chwili koncerty.
0: Bielińscy to była bardzo zasłużona rodzina dla pierwszej Rzeczypospolitej.
1: No tak, marszałkowie wielcy koronni, zarówno Kazimierz Ludwik Bieliński, który można powiedzieć był budowniczym tego pałacu, a pałac powstał dla niego i dla jego żony Marii Ludwiki z Morsztynów. I oczywiście jego syn Franciszek Bieliński, który jest pewnie Państwu najbardziej znany, ten od Marszałkowskiej, od
0: właśnie,
1: drukowania.
0: Ulica Marszałkowska, tak, w Warszawie, od Franciszka Bielińskiego, właściciela, założyciela Jurydyki Bielino, czyli fragmentu obecnej Warszawy, nosi tę nazwę, przepraszam za wtręt.
1: Dokładnie tak. I trzeba zwrócić uwagę, że Bieliński miał taki dar do porządkowania przestrzeni i ten dar właśnie przeniósł tutaj też na Otwock. Chyba miał mniej takich chęci do czynienia piękna, ale właśnie do porządkowania i tak. Dzięki temu zresztą tutaj właśnie pałac się rozrósł, otrzymał dwie oficyny, ale też zbudowano cały folwark.
0: Bywali tutaj królowie.
1: Tak, August II Mocny, był też Piotr Wielki, tak.
0: W XIX wieku ten pałac przechodził z rąk do rąk i chyba troszkę podupadł, prawda?
1: Tak, po powstaniu kościuszkowskim, które wspierał właśnie generał Franciszek Onufry Bieliński, to ostatni z Bielińskich, który był właścicielem pałacu, pałac został sprzedany w 1806 roku i prawdziwie nie wiemy, na ile był zamieszkiwany. Wiemy natomiast, że w tym czasie życie toczyło się właśnie na folwarku.
0: A folwark jest gdzie?
1: A folwark jest przed naszymi oczami.
0: Po drugiej stronie jeziora.
1: Właśnie tak, po drugiej stronie jeziora i widzimy tutaj piękny, niewielki dworek, dosłownie naprzeciw wejścia głównego do pałacu, a teraz nie możemy się tam dostać tak suchą nogą, ale kiedyś był tutaj drewniany

0: most, który właśnie wiódł od drzwi głównych na drugą stronę.
1: O tym, kto mieszkał w tym folwarku, powiemy w następnym wejściu, ale teraz jeszcze chcę wrócić do historii pałacu. To znaczy, co, ten pałac był niezamieszkały, bo był zrujnowany? Jak to
0: tak,
1: było?
0: Wydaje się, że po działaniach wojennych tutaj pod Warszawą, po rozbiorach i po właśnie powstaniu kościuszkowskim toczyły się walki i być może doznał pewnych uszczerbków. Być może nie był też odpowiednio zaopiekowany, bo no, trzeba wrócić do tej historii pierwotnej tego pałacu. To była letnia rezydencja, a Franciszek Onufry-Bieliński już tu nie mieszkał. Bywał tutaj okazjonalnie. I pewnie z tego powodu po prostu no, w jakiś tam sposób podupadł i nie nadawał się do zamieszkania. Też to olbrzymia rezydencja jest. Ona wymagała gigantycznych pieniędzy do utrzymania i pewnie łatwiej było mieszkać po prostu w dworze na drugiej stronie.
1: Czy ten pałac ucierpiał w czasie II wojny światowej?
0: Już nie musiał, bo już wtedy był w dość złym stanie. Ponieważ właśnie w tym XIX wieku był niezamieszkały, on miał już uszkodzenia dachu, nie było okien, drzwi, stropów. Także w czasie II wojny światowej wiemy, natomiast rzeczywiście wiemy, że nie nadawał się do przechowywania zabytków, które ewentualnie mogłyby tutaj trafić z Warszawy.
1: Po wojnie zatem zyskał nowe życie, bo odbudowano go i z początku była to zupełnie inna instytucja, niekulturalna zupełnie.
0: Tak, tak, to prawda, ale można powiedzieć, że to był taki cud, bo Warszawa leżała w gruzach, a tutaj zaczęły się prace budowlane już w 1946 roku i w ciągu 2 lat podniesiono go z ruin, wstawiono okna, drzwi, wprowadzono życie do pałacu. Natomiast wydaje się, że początkowo myślano o tutaj, przynajmniej oficjalnie mówiono o instytucji kultury. Być może jednak nie miała być to wcale instytucja kultury, a jednak taka rezydencja rządowa pod Warszawą, bezpieczna. Warto zwrócić uwagę, że po wojnie nie było tak jasne, czy wojna się nie odnowi. I być może szykowano tutaj taką rezydencję rządową. W każdym razie w rezultacie wcale tutaj nic takiego się nie zdarzyło, a zainstalowano dom poprawczy dla dziewcząt, a potem po 20 latach rzeczywiście rezydencję rządową od 1972 roku.
1: I co? I tutaj spotykali się różni ważni notable?
0: Tak, tak. Mamy zachowane menu, mamy całą zestawę z tego okresu, mamy mnóstwo obiektów, które były wewnątrz pałacu i będziecie Państwo to mogli oglądać. Co prawda jeszcze trochę to potrwa, nim ekspozycja stała będzie, ale na drugim piętrze będzie taka wystawa, stała rezydencja po II wojnie światowej i tam będzie mnóstwo obiektów zabytkowych, które będzie można z tego czasu oglądać.
1: Ja wiem też, że tutaj był internowany Lech Wałęsa przez jakiś czas w czasie stanu wojennego. Tak. No a potem...
0: Nie tylko przez jakiś czas, przez długi czas, bo on trafił tutaj już 15 grudnia 81 roku i był tutaj do 21 maja 82, czyli to stosunkowo długo.
1: Tak. Na własność Muzeum Narodowego pałac trafił w 2004 roku. Skoro ten pałac przez długi czas był ruiną i niewiele tak naprawdę wiemy o tym, jak wyglądały jego wnętrza, skąd ten pomysł, żeby tutaj urządzić muzeum wnętrz?
0: To warto zwrócić uwagę, że no zwykle w pałacach osoby, które nas odwiedzają w całej Polsce, mają ochotę obejrzeć, jak żyli właściciele, prawda, jak to wyglądało, przy okazji usłyszeć jakąś opowieść o obyczajowości tamtych czasów, a ponieważ rezydencja tętniła życiem właśnie w XVIII wieku, więc zdecydowaliśmy się, żeby te przywrócone, powiedzmy, wyposażenie na pierwszym piętrze uzupełnić meblami, porcelaną, srebrami XVIII-wiecznymi i stworzyć taką aranżację, która no, jest jakąś namiastką oczywiście tego wyposażenia, ale pokazuje, jak mógł wyglądać apartament Bielińskich mieszkalny.
1: I to wszystko są zbiory Muzeum Narodowego.
0: Właśnie tak.
1: Teraz pałac czeka rewitalizacja. Zamkniecie się dla publiczności na kilka lat?
0: Tak, tak. Od stycznia przyszłego roku 2027 do stycznia 30 roku będziemy zamknięci. Pałac będzie gruntownie remontowany, będzie remontowana elewacja, wszystkie instalacje.

0: Będą robione windy, wszystkie dostępnościowe udogodnienia. Także dla nas wszystkich po prostu to będzie z korzyścią. Będziemy mogli wjechać właśnie na drugie piętro, zjechać do szatni. My te wszystkie jakby powierzchnie, które teraz są niedostępne, udostępnimy. Także salę kinową, salę restauracyjną. Te powierzchnie są obecnie magazynami, a są w oficynach i jest to pokłosie rezydencji rządowej na terenie pałacu. Została jakby zorganizowana cała takie zaplecze konferencyjno-hotelowe i to będzie także dostępne dla zwiedzających, ale właściwie będzie nam po prostu służyło do filmów, do obiadu.
1: A jak to było z tymi freskami, które tutaj są? Bo one się jednak zachowały z dawnych czasów.
0: Tak, to...
1: To nie jest rekonstrukcja.
0: Nie. Dekoracje ścienne na pierwszym piętrze pałacu pochodzą z około 1700 roku i są jednym z elementów oryginalnego wyposażenia. No, niewiele się tego zachowało, ale prócz tego jest jeszcze sala balowa i westybul, które są ozdobione stiukami. I niestety nie znamy autora tych fresków. Być może jakby historia jest bardzo prozaiczna, może być, ponieważ w tym okresie działało wielu dekoratorów takich wnętrz i te dekoracje, ta tematyka jest bardzo uniwersalna, bo to są i porty morskie, i ruiny rzymskie, które były wtedy bardzo popularne też w malarstwie takim olejnym, więc tak, pewnie nie będzie tak prosto znaleźć autora.
1: Jeszcze mogą Państwo tu przyjechać do końca roku, jak rozumiem, i
0: tak,
1: obejrzeć to. I jest coś specjalnego dla Państwa przygotowanego, audioprzewodnik.
0: Tak, właśnie dzięki festiwalowi mamy audioprzewodnik głosem Jakuba Orlińskiego i Alka Dębicza. Możecie Państwo poruszać się po wnętrzach pałacowych i posłuchać trochę o historii pałacu. Naprawdę zachęcam, myśmy do tej pory nie mieli takiego audioprzewodnika. Tym bardziej jest to dla nas dobre.
1: A to taki specjalny audioprzewodnik, muzyczny można powiedzieć.
0: Tak, mówimy między innymi o takich aspektach muzycznych w pałacu, a jest zarówno w historii, jak i współcześnie w ekspozycji jest ich sporo.
1: Jest z nami pani Anna Felix, kuratorka Muzeum Wnętrz, ale do gospodyni tego miejsca. Za kilka chwil jeszcze wrócimy do rozmowy, bo to absolutnie jeszcze nie koniec fascynujących historii związanych z pałacem w Otwocku Wielkim. A teraz muzyka, która nas trochę w kolejny temat wprowadzi.

0: Menuet Edur Marii Szymanowskiej grała Maria Gabryś-Hejke. My sobie tutaj, proszę Państwa, siedzimy, realizując, przygotowując program Wybieram Dwójkę pod wspaniałym pałacem w Otwocku Wielkim, otoczonym wodą ze wszystkich właściwie stron, bo to starorzecza Wisły, prawda? Jest z nami pani Anna Felix, kuratorka tego miejsca, tego muzeum, Muzeum Wnętrz, oddziału Muzeum Narodowego. No i właśnie, wspominaliśmy o tym, że po drugiej stronie jeziora widzimy folwark, a w tym folwarku właśnie mieszkała no ta pani, która napisała tę muzykę wspaniałą przed chwilą, uroczy menuet Edur, Maria Szymanowska z Wołowskich, urodzona w 1789 roku. Pierwsza europejska pianistka zawodowa, kompozytorka, można by powiedzieć teściowa Mickiewicza, chociaż jej córka Celina została żoną poety już po śmierci Marii. Podziwiali jej grę w całej Europie. Była nadworną fortepianistką ich cesarskich mości cesarzowych w Petersburgu. No i to jest historia prywatna Marii Szymanowskiej, ta związana z Otwockiem Wielkim.
1: Tak, właśnie ten, jakby Maria Szymanowska przybyła tutaj w 1810 roku wraz z nowo poślubionym mężem Józefem Szymanowskim, który został tutaj dzierżawcą dóbr. Wiodło im się bardzo dobrze, dobra były rozległe, pola bardzo urodzajne. Wiadomo, że prowadzili otwarty dom, że mąż starał się, żeby ta młoda, piękna kobieta, która już miała za sobą start taki muzyczny i komponowała, żeby miała możliwość spotykania się

0: ze swoimi kolegami i koleżankami także powiedzmy z branży muzycznej, ale też, żeby nie czuła się tutaj osamotniona, bo jednak to była prowincja głęboka. I wiadomo, że dom tętnił życiem, że był bardzo otwarty. O tym możemy przeczytać nie tyle z tekstów Marii Szymanowskiej, ale z jej w jakiś sposób jakby pasierbicy Zofii Szymanowskiej z Lenartowicz, która urodziła się z drugiego małżeństwa Józefa. I tak.
1: Dlaczego w takim razie Maria rozstała się z Józefem, skoro z tego co pani mówi, to on trochę o nią dbał jednak?
0: Tak, chyba chciała wrócić po prostu do koncertowania na większą skalę i miała takie ambicje muzyczne, które już były rozpalone, kiedy była panienką i nie chciała pewnie tylko koncertować w domu, ale także poza nim i rzeczywiście ruszyła w taki tour. Widziała dzieci i ruszyła w tour po Europie. Była we wszystkich Europach. Tak. We wszystkich stolicach Europy. Tak. Tak.
1: To niesamowita historia. No dobrze, i ona tutaj spędziła całkiem sporo czasu.
0: Tak, 10 lat, ale te 10 lat pozwoliło jej, prawda, odchować dzieci i właśnie potem pojechać taki grand tour muzyczny.
1: Wspominała pani o jej, trudno powiedzieć pasierbice, córce Józefa z drugiego małżeństwa, tak, prawda? Tak. Która jakoś dbała o pamięć o Szymanowskiej Marii?
0: Może nie tyle przyczyniła się do dbania o pamięć Szymanowskiej, co dzięki właśnie Zofii, która napisała pamiętniki i też wymalowała całą rodzinę. Wiemy, jak Szymanowscy wyglądali i możemy nieco odtworzyć ich losy, także dlatego, że na odwrociach obrazów jeden ze spadkobierców zanotował wszystkie informacje dotyczące członków rodziny. Między innymi Celiny, Józefa Szymanowskiego, samej Zofii Szymanowskiej. Te obrazy możecie Państwo też oglądać u nas w muzeum. Kilka z nich jest na ekspozycji.
1: Czyli to jest taka dokumentacja rodzinna właściwie.
0: Tak, i to niezwykła, bo to naprawdę bardzo się rzadko zdarza. Tak. I to akurat w Muzeum Narodowym, że mamy część tego zbioru, bo to nie mamy wszystkiego. Część portretów Szymanowskich i Młodzianowskich, bo zarówno Józef był z Młodzianowskich, jak i jego druga żona Elżbieta była z Młodzianowskich, znalazły się w Muzeum Narodowym, a część w Muzeum Literatury w Warszawie.
1: To nie są jedyne wątki muzyczne tutaj w muzeum, bo z muzeum związane jest również nazwisko Ignacego Jana Paderewskiego.
0: Tak, dzięki temu, że na ekspozycji mamy część daru Paderewskiego dla Ignacego Jana Paderewskiego dla Muzeum Narodowego w Warszawie. Połączyliśmy właśnie tak, jak pan wspomniał, te wątki muzyczne. Dzięki zarówno instrumentom, które mamy z daru, dwóm fortepianom, mamy też niemą klawiaturę po Paderewskim, ale też mamy sporo instrumentów dawnych, między innymi fortepian Brydłuda, na których to fortepianach firmy właśnie, tej firmy koncertowała także Szymanowska.
1: Dlaczego to się nazywa dar Paderewskiego?
0: W 1930 roku, kiedy Paderewski zachorował na zapalenie płuc, poczuł się źle, uznał, że należy sporządzić testament, że życie bywa krótkie i wówczas zdecydował się, ponieważ sam w domu, w którym mieszkał w Szwajcarii, w Riom-Bosson, było mnóstwo pamiątek zarówno z podróży muzycznych, dzieł sztuki. Paderewscy otaczali się pięknymi przedmiotami, ale też ważnymi dla życia Paderewskiego i takimi dokumentującymi po prostu jego karierę muzyczną. Zdecydował się zapisać instytucjom państwowym w Polsce wiele z nich. I między innymi wśród beneficjentów było Muzeum Narodowe w Warszawie.
1: Które tutaj dba o te zbiory i przedstawia je państwu i będzie je przedstawiać po tej rewitalizacji, do której ciągle wracam, no bo to jest rzeczywiście bardzo ważna, myślę, rzecz.

0: i perspektywa? Czy tutaj też jakieś nowe perspektywy wystawiennicze to otworzy?
1: Tak, naturalnie, ale jeszcze tylko wrócę do tego, że my po prostu przez lata swojej działalności tutaj muzealnej staliśmy się też takim trochę małym centrum muzycznym i dla nas te pamiątki są wyjątkowo istotne, bo uzupełniają naszą działalność właśnie tą muzyczną. Ale oczywiście, że tak, ekspozycja będzie także na drugim piętrze, które w tej chwili jest niedostępne i tam będzie ta historia właśnie rezydencji po II wojnie światowej.
0: Pani doktor Anna Felix jest była gościem programu Wybieram Dwójkę. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Gospodyni tego miejsca, kuratorka Muzeum Wnętrz Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie. Tutaj w pałacu w Otwocku Wielkim, gdzie trwa już, rozpoczął się festiwal Breaking Classic i skąd nadajemy dzisiejszy program Wybieram Dwójkę.

0: Muzyka adekwatna do okoliczności, bo jest tu bardzo gorąco i letnia atmosfera. Samba w wykonaniu Vision String Quartet, jak rozumiem, też przez tych muzyków skomponowana. Vision String Quartet właśnie teraz po drugiej stronie pałacu w Otwocku Wielkim gra swój koncert, pierwszy koncert tegorocznego festiwalu Breaking Classic. Jest z nami Maria Czok. Witaj,
1: Mario.
0: Dzień
1: dobry, dzień dobry.
0: Rozmawiałaś z muzykami.
1: Tak, szanowni państwo, ja dzisiaj odpowiadam tutaj za sprawy organizacyjno-techniczne, ale udało mi się także na chwilę, w zasadzie przed wejściem muzyków na estradę, wyrwać ich z ich garderoby i zapytać o wrażenia. Posłuchajmy, co mi opowiedzieli.
2: Okay, my name is Daniel Stoll. I play second violin.
3: My name is Anders Jürd and I play the first viola.
4: How do you feel in Poland? How do you feel in
1: Jak się czujecie w Polsce? Otwocku Wielkim na festiwalu drugiej odsłonie Breaking Classic.
2: I mean, it's probably the
1: to prawdopodobnie jeden z najlepszych festiwali teraz na Ziemi. Więc czujemy się tu fantastycznie. Jesteśmy bardzo mile ugoszczeni. Tak naprawdę od momentu, kiedy wczoraj wysiedliśmy z pociągu.
2: Get off the train yesterday in Warsaw. It was super nice to stay here.
4: Why is it the most popular?
1: Dlaczego uważa pan, że to teraz najlepszy festiwal na całym świecie? Tak pan powiedział.
2: I think it's the only festival that really is taking care about all the artists.
1: Wydaje mi się, że to jedyny festiwal, który naprawdę troszczy się o wszystkich artystów. Myślę, że ma to związek z tym, że organizują go artyści, którzy występowali w wielu miejscach, na wielu festiwalach na całym świecie. I pomyśleli o tym, co mogą zrobić, żeby artystom było tu dobrze. Zadbali o detale, o to, byśmy miło spędzili tu czas, by mieć tu dobre warunki do występowania, pomimo tego, że jest zdecydowanie za gorąco. Właśnie, to było moje drugie pytanie. Pogoda jest niezwykle upalna, zdecydowanie za ciepła jak na Polskę. Jak to wpływa, wpłynie na wasz występ? Jesteście tuż po próbie, za kilka minut rozpocznie się koncert. Jak się czujecie? Cóż, jest ciepło, ale przecież nie wybiera się pogody na występ. Koncerty na zewnątrz są niesamowite i rządzą się swoimi prawami. Tak naprawdę nie powinno się myśleć aż tak o pogodzie, a raczej o ludziach, którzy przyszli cię posłuchać. I zresztą też siedzą w słońcu. Chwilowo zrobiło się nieco pochmurnie, ale za to jest wilgotno. No cóż, czasem widok spoconych muzyków też jest dopuszczalny. To zabawne widzieć ich w akcji. Widzisz, jak cierpią. Choć dla nas koncert i tak będzie fajny.
4: But this is what Jakub Józef Orliński said, that this is
1: o tym też mówił Jakub Józef Orliński. Po to chciał zrobić ten festiwal, by pokazać, że muzycy to prawdziwi ludzie. Czy ta idea jest wam bliska jako twórcom?
3: Yeah, I mean we love AI. No, it's I think it's the right thing to do these times.
1: Tak, wiesz, kochamy AI, ale przecież to właśnie teraz powinniśmy robić najczęściej, stwarzać wydarzenia w rzeczywistości realnej. Tyle dzieje się w sieci. Słuchamy muzyki i oglądamy artystów w mediach społecznościowych, ale przecież nie wchodzimy wtedy z nimi w żadną interakcję. Myślę, że to dobrze spotkać się z prawdziwymi artystami, nawet spoconymi na scenie. A tu na festiwalu zadbano także o świetną oprawę dokumentalną, graficzną, są kamery. Wydaje mi się, że to dogodna, ale i nowoczesna wersja spotkania ze sztuką, z poznaniem muzyków na żywo i w sieci. Ale jest też natura, która nas otacza, stwarza warunki do kontemplacji i urzeczywistniania tej sytuacji, kiedy słuchamy na przykład muzyki klasycznej. Tak, to prawdziwa przyroda, jest naprawdę. Tu jest po prostu przepięknie. Pałac, park, jezioro. Myślę, że to istotne, zarówno dla występujących, jak i oglądających. Kiedy idziesz na koncert w centrum miasta, zwłaszcza w ciągu dni pracy, jesteś prawdopodobnie tak zestawiony,

0: stresowany, że to naprawdę chwilę zajmuje, by się zanurzyć? Tak. Prawdopodobnie pierwsze 15 minut jest trudne zarówno dla słuchacza, jak i występującego. Potrzebna jest aklimatyzacja. Ale na tym festiwalu jest na to czas. I to jest wielka różnica. Chciałam was zapytać o wasz repertuar, który jest dość nietypowy. Jednym kojarzy się z muzyką popularną, innym mniej, ale przede wszystkim nie jest typowym klasycznym repertuarem. Dlaczego tak zdecydowaliście? Wydaje mi się, że to normalne zjawisko, poza światem muzyki klasycznej, który jest dosyć zamknięty i hermetyczny. Dla nas od zawsze istotne było to, by cieszyć się tym, co robimy, by dodawać coś od siebie. Cenimy eksperyment. Muzyka klasyczna to chyba jedyny gatunek, który nie jest na to za bardzo otwarty. Przez to ludzie myślą, że jest w niej tyle zasad. Ale to nieprawda. Każdy z wielkich kompozytorów, których także przecież wykonujemy, był buntownikiem, dlatego są znani. To zabawne być tak konserwatywnym w kontekście klasyki. I to jest zaleta tego festiwalu, że łamie te dziwne zasady. Nawet scena ma tutaj ekrany LED-owe, jak na koncercie popowym. To nie jest typowe zaplecze dla muzyki klasycznej. To tworzy wielkie różnice, także wizualne. Dla nas podczas tworzenia kwartetu to była bardzo istotna kwestia. Zawsze chcieliśmy grać różne rzeczy, na przykład nieprzeznaczone na kwartet w pierwotnych wersjach. Więc często na przykład stukamy w instrumenty, uderzamy w nie, trochę je niszczymy, oczywiście w bezpieczny sposób. Wydaje mi się, że trzeba ryzykować, szukać wyzwań i przygód. Czy to był rodzaj złamania, przełomu? Nawiązuje tu do hasła festiwalu Breaking Classic. Przełomu, wyłomu w muzyce klasycznej.
1: I think it's seen as a break, but we also perform the core classical repertoire, so we also take.
0: Wydaje mi się, że tak to ludzie widzą, jako wyłom. Ale przecież gramy też repertuar bardzo klasyczny. Traktujemy to naprawdę poważnie. I tak naprawdę nie miksujemy między sobą gatunków. Jeśli gramy klasykę, to gramy klasykę. Jeśli gramy rozrywkę, też się tego trzymamy. Nie proponujemy nikomu jazzowego Mozarta. Chcę to podkreślić. We wszystko, co gramy, niezależnie czy jest to jazz, pop, klasyka, czy cokolwiek innego, wkładamy ten sam wysiłek. Byłam na tym festiwalu także rok temu. Widziałam ludzi słuchających artystów na kocach, wchodzących z nimi czasem w interakcje. Czy to jest coś, co was interesuje? Jak pogodzić bycie w kontakcie z występowaniem?
2: Perform. It's a funny question because
0: to zabawne pytanie, bo moim pierwszym impulsem było powiedzenie, jasne, chcę wchodzić w interakcję z widzami, ale po chwili jednak myślę, że to jest trudne, stresujące. Tak, stresujące, nawet bardzo. Publiczność też musi wiedzieć, że na przykład przyjechaliśmy tu wczoraj w nocy, jutro będziemy grać w Austrii, żyjemy na walizkach. My naprawdę mało śpimy, więc to nie jest dla nas łatwe, by być otwartym na innych codziennie. Czasem też fajnie jako widz popatrzeć z daleka na artystę, widzieć go nieco wyżej, z oddali, niedosłownie oczywiście. Mówię to także ze swojej perspektywy jako słuchacza. Czasem nie musisz dobrze znać muzyków, by cieszyć się muzyką. Kiedy którakolwiek ze stron jest do czegoś zmuszana, zwykle wychodzi to kiepsko. Ale sądzę, że na tym festiwalu nie będzie to wymuszone. Mówili altowiolista Sander Stewart i skrzypek Daniel Stoll, członkowie zespołu Vision String Quartet,
3: który właśnie chyba jeszcze gra po drugiej stronie pałacu. My tak do końca tego nie słyszymy tutaj, bo tak. Nasze studio jest dokładnie po drugiej stronie. W przepięknym miejscu mamy trochę przewiewu, co się przydaje.
0: Ale przyznam państwu, że miałam okazję zobaczyć artystów tuż przed wejściem na tę plenerową scenę. Rozgrzewali się. Stoi tam także plenerowe lustro. Także warunki prawie takie jak w salach koncertowych.
3: No i w tych warunkach wystąpią znakomici artyści w niedzielę, na przykład Avia Vital. W sobotę Théotime Langlois de Svart z zespołem Le Consort. No to w takim razie posłuchajmy, jak gra Théotime Langlois de Svart. Gra muzykę bardzo adekwatną do tego dnia i do tej audycji. Wybieram dwójkę.

0: taką potężną burzą zakończyło się lato Antonia Vivaldiego z cyklu Cztery pory roku. Théotime Langlois de Sfart na skrzypcach i orkiestra Le Consort z zespołem chyba mniejszym nieco Le Consort, w którym na klawesynie gra inna młoda gwiazda baroku Justine Taylor, a z nimi Sophie de Bardenesch na skrzypcach i Hanna Salzenstein na wiolonczeli. Théotime Langlois de Sfart wystąpi w Otwocku Wielkim jutro, właśnie w tym repertuarze, w czterech porach roku Antonia Vivaldiego. W ubiegłym tygodniu grał na festiwalu bachowskim w Świdnicy. Jego koncert zresztą transmitowaliśmy na naszej antenie. Wtedy też Magdalena Łoś nagrała rozmowę z artystą, który wspomniał też o występie na Breaking Classic, opowiedział również o swojej nowej płycie.
1: Jakub Józef Orliński m'a demandé de jouer les 400 Vivaldi.
2: Jakub Józef Orliński poprosił mnie o wykonanie koncertu w cyklu Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. A to jest dzieło, które niezwykle lubię, które nagrałem. Nagrałem także o nim film dokumentalny dla telewizji Arte. Pory roku to muzyka, którą wykonywałem bardzo często, która moim zdaniem jest kwintesencją tego, czym jest naśladowanie natury za pomocą instrumentów. Dla mnie jest to muzyka przedimpresjonistyczna. Znajdujemy się w samym środku natury i próbujemy jej doświadczać, przysłuchiwać się jej, a także poddawać emocjom, jakie wywołuje w nas różnorodność jej dźwięków, śpiew ptaków, szum wiatru. W tej muzyce jest swego rodzaju dźwiękowa i muzyczna kosmologia, którą uwielbiam. To dzieło pozwoliło mi wejść w świat muzyki, a także w ogóle odkryć skrzypce. Właśnie dzięki niemu zapragnąłem zostać skrzypkiem. Dlatego też bardzo lubię wykonywać Cztery pory roku, cykl, który jest według mnie właściwie czymś w rodzaju opery na skrzypce, napisanej na początku XVIII wieku. Dla mnie jest to kompozycja, która naprawdę łączy ludzi. Tyle razy słuchano jej w niedobrym, niewłaściwym kontekście. Dzisiaj trzeba więc tę muzykę odzyskać, odkrywać na nowo, jakby powstała wczoraj, jakbyśmy dopiero teraz poznawali jej muzyczną materię, która choć stała się już uniwersalna, powinna być pokazywana na nowo dzisiejszej publiczności. Na końcu sierpnia ukaże się kolejna płyta, którą nagrał pan z Williamem Christie, skrzypce i klawesy i muzyka francuska. W centrum postać Jeana Philippa Rameau. Wasza współpraca wydaje mi się czymś wyjątkowym i poruszającym, zważywszy na różnice pokoleń, ale też zajętość Williama Christiego, realizującego się intensywnie na wielu polach.
1: Oui, absolument. C'est vrai que moi, c'est quelqu'un qui m'inspire immensément.
2: Tak, to prawda. William Christie jest osobą, która ogromnie mnie inspiruje. Często słucham prowadzonych przez niego wykonań, fragmentów oper, na przykład uwertur, czy całych dzieł scenicznych, które przedstawiał. To zawsze jest dla mnie źródło inspiracji. A w pracy z nim fascynujące jest to, że jest człowiekiem, który nieustannie się odnawia, czyli jest zdolny do otwarcia na nowe pomysły. Pracowaliśmy nad tym programem i naprawdę bardzo odpowiadało nam to wspólne poszukiwanie i odkrywanie repertuaru, tych kameralnych opracowań, znajdywanie mało znanych, nigdy wcześniej nie nagrywanych perełek z połowy XVIII wieku z kręgu Jeana Philippa Rameau. W tym zbiorze jest też właśnie Chaconne, zamykająca program płyty. Dla mnie niezwykle poruszający jest fakt, że to Christie odkrywał tę muzykę jako pionier, że prowadził jej wykonania, że był w ogóle jednym z najważniejszych wykonawców oper Rameau. To on przyczynił się do wydobycia tego repertuaru z zapomnienia. W pewnym sensie on wskrzesił muzykę Rameau. A dzisiaj ma 81 lat i decyduje się grać tę muzykę tylko na klawesynie, wyłącznie ze skrzypcami, w tak bardzo intymnej formie. Uważam to za niezwykle wzruszające i jestem naprawdę zachwycony, że mogłem zrealizować z nim ten projekt.

0: Było to dla mnie bardzo inspirujące i jestem za to niezmiernie wdzięczny.
1: Teotim Langlois de Swart w rozmowie z Magdą Łoś, przeprowadzonej na festiwalu w Świdnicy w ubiegłym tygodniu, a teraz już jutro Teotim Langlois de Swart tutaj w Otwocku Wielkim na festiwalu Breaking Classic, z którego nadajemy dzisiejszy program Wybieram Dwójkę za 7 minut 18. I jeszcze zanim się pożegnamy, przez chwilę fragment tego nagrania, o którym teraz Teotim Langlois de Swart opowiadał.

Chaconne Jeana Philippa Rameau z opery baletu Les Indes Galantes, Théotime Langlois de Spart i William Christie. Théotime wystąpi na festiwalu Breaking Classic w Otwocku Wielkim, niedaleko Warszawy, skąd nadawaliśmy dzisiejszy program Wybieram Dwójkę w nieco wakacyjnym nastroju. Żegnają Państwa Maria Czok i Adam Suprynowicz. Romuald Wrzodak audycję zrealizował w Warszawie za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz. Muzykę na dzisiaj wybrał Krzysztof Dziuba. Dziękujemy za te 2 godziny. Za chwilę jazzowy klub Dwójki i Roch Siciński. Tutaj festiwal się właściwie już zaczął na dobre. Dzisiaj cały wieczór z wspaniałej muzyki zakończony Silent Disco. Kapitalny pomysł na spędzenie wieczoru letniego przy muzyce klasycznej i klasycznawej, tak jak wspomniałem. Co kto lubi, myślę, że każdy tutaj może coś znaleźć dla siebie. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Malraux. Przed wojną widziałem go 2 razy. Po wojnie, właśnie jak przyjechałem do Paryża, prosto poszedłem do niego. Nie tylko zostałem przyjęty, ale zostałem wyssany. Wszystko, co wiedziałem o Rosji Sowieckiej, wszystko im opowiadałem. To był człowiek niezmiernej bystrości.
2: W kolejnej audycji przygotowanej z okazji roku Józefa Czapskiego o związkach artysty z Francją, jej sztuką i literaturą, a także o miejscach w Paryżu ważnych dla Czapskiego opowie Mikołaj Nowak-Rogoziński. Zapraszam w środę o 22:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki Live.

Roch Sieciński, witam Państwa w to piątkowe, późne popołudnie, otwierające weekend, a my rozpoczynamy przygodę z Warsaw Summer Jazz Days. Zarejestrowaliśmy dla Państwa koncerty tegorocznej edycji warszawskiego festiwalu i dziś pora na pierwszy z nich. To znaczy nie pierwszy, który otworzył festiwal, bo kolejność na antenie będzie zupełnie inna niż w klubie Stodoła w Warszawie. Jak zaczynać, to od najmocniejszych pozycji programowych, zatem pierwszy koncert to spotkanie wielkich jazzowych nazwisk. W Warszawie mówiło się o tym, że to zespół Gonzalo Rubalcaby, ale tak naprawdę to kwartet bez wyraźnego lidera, a jego nazwa to First Meeting. No bo kogo wskazać liderem, kiedy na scenie pojawiają się Chris Potter z saksofonem, Larry Grenadier na basie, Eric Harland grający na perkusji i wspomniany Gonzalo Rubalcaba przy fortepianie. To był finał festiwalu, ostatni koncert ostatniego dnia Warsaw Summer Jazz Days. To może z kronikarskiego obowiązku powiem, że rejestracja miała miejsce na początku tego kończącego się dziś miesiąca, 5 lipca w stołecznym klubie Stodoła. Artyści z zespołu First Meeting spotkali się na scenie, no właściwie spotykali się wielokrotnie, choć w różnych konfiguracjach, ale to tytułowe pierwsze spotkanie miało miejsce w 2022 roku. Wtedy kurator jednej z najważniejszych jazzowych instytucji w Stanach, czyli Jazz at the Lincoln Center, zaproponował złożenie właśnie takiego zespołu. Muzycy otrzymali propozycję koncertowej rezydencji, czyli kilku koncertów w Dizzy's Jazz Club w Nowym Jorku, a przed tą rezydencją spotkali się naturalnie na próbę. Sęk w tym, że dosłownie na jedną próbę. No bo co tu wiele próbować w takim gronie? Trzeba grać. To i my gramy. Pierwsza kompozycja, trwająca 20 minut, to kompozycja Chica Corea, 500 Miles High. No właśnie, muzycy zagrali w Warszawie program złożony z niewielu utworów, za to długich utworów. A wszystko zaczęło się od fortepianu Rubalcaby.

Tak właśnie rozpoczął się finałowy koncert tegorocznej edycji Warsaw Summer Jazz Days. Gonzalo Rubalcaba, fortepian, Chris Potter, saksofon, Larry Grenadier, kontrabas, Eric Harland, perkusja. Artyści na start w repertuarze Chica Corea. A państwo słuchają dwójki. Ciekawi mnie, czy jednocześnie słuchają państwo tego koncertu już po raz drugi. No właśnie, może ktoś z państwa był w klubie Stodoła i chciałby podzielić się wrażeniami z odbioru tej muzycznej uczty na żywo. roch.siciński@polskieradio.pl. Przed tą pierwszą długą interpretacją 500 Miles High powiedziałem państwu o tej pierwszej próbie kwartetu, o nazwie First Meeting. To może dodam, że na tę pierwszą próbę każdy z artystów przyniósł po jednej własnej kompozycji, ale jak słychać, muzycy

sięgają również po utwory swoich starszych kolegów po fachu, mogę chyba powiedzieć swoich mistrzów. Chick Corea przed chwilą, ale także Dizzy Gillespie czy Horace Silver. My teraz podążymy jednak tropem autorskich utworów. Przed nami najpierw State of the Union Larry'ego Grenadiera, a potem kompozycja Chrisa Pottera. Jednak wcześniej jeszcze się do Państwa odezwę.

To, co za nami, to kwadrans muzyki zaplanowanej przez basistę, kompozycja State of the Union, autorem Larry Grenadier. Jeśli podoba się Państwu ten koncert, to warto sprawdzić inny. To znaczy, jeden z wieczorów w nowojorskim Dizzy's Jazz Club został nagrany i wydany na albumie, którego premiera była w zeszłym roku. Ale oczywiście najlepiej to złapać ten zespół gdzieś na trasie, jeśli w Warszawie ostatnio się nie udało. No ale od czego jest Radiowa Dwójka? Z przyjemnością prezentujemy Państwu

materiał zarejestrowany na Warsaw Summer Jazz Days i jednocześnie zapewniam, że koncertów z tej edycji festiwalu będzie więcej na naszej antenie. Zresztą nie tylko z tego festiwalu. Zawsze w piątki o tej porze jazz w wydaniu koncertowym w programie drugim Polskiego Radia. To teraz utwór Chrisa Pottera, chyba mój ulubiony fragment z warszawskiego występu grupy First Meeting. Zaczyna autor kompozycji.

0: Chris Porter. He's actually funny. Larry Grenier on bass. Eric Harlan on drums. My name is Gonzalo. Thank you so much. Thank you.
1: Skład wymienił Gonzalo Rubalcaba, który, jak Państwo słyszeli, przedstawił się samym imieniem. To zresztą, myślę, sympatyczne. A więc Gonzalo, Chris, Larry i Eric. Kwartet wielkich jazzmenów na finał festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Koncert trwał oczywiście więcej niż godzinę, ale antena radiowa rządzi się innymi prawami. Ponieważ jednak mamy jeszcze chwilę do 19:00, to przed nami fragment bisu. Można powiedzieć wymuszonego przez publiczność, co oczywiście cieszy, ale bisu spokojnego, takiego, który miał, no powiedzmy, uspokoić czy stonować rozentuzjazmowaną polską publiczność. Autorem kompozycji Horace Silver. To utwór Peace. Tak dziś kończymy spotkanie w jazzowym klubie Dwójki. Roch Siciński, do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś jest piątek, ostatni 31 dzień lipca. Właśnie minęła 19.
1: Letni Festiwal Muzyczny.
0: Przy konsolecie nieustająca Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Marcin Majchrowski. Ja będę tu tylko dla Państwa gospodarzem dzisiaj, ponieważ w naszym paśmie właśnie letnich koncertów, które transmitujemy z różnych przestrzeni, z różnych miejsc w kraju i Europie, dzisiaj wypada na Festiwal Bachowski w Świdnicy. Będziemy w dawnym kościele ewangelickim w Jedlinie Zdroju. Początek o 20:00 transmisji, podczas którego Kapella Krakowiensis pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa wykona wielką mszę Hamol Schmider 232 Jana Sebastiana Bacha. Tę transmisję komentować będzie dla Państwa Andrzej Sułek, który jest na miejscu w Świdnicy i wszystko Państwu w odpowiednim momencie opowie. No ale atrakcji nie koniec na tym naszego letniego festiwalu i wieczoru piątkowego w Dwójce. O 19:30 rozmowy na lato. Aldona Łaniewska-Wołk wybrała się z mikrofonem do Zakopanego, by oprowadzić Państwa po willi, w której mieszkał właśnie Jan Kasprowicz, bo przypada właśnie teraz setna rocznica śmierci wielkiego poety. To o 19:30, a tymczasem, proszę Państwa, zanim pojedziemy do Zakopanego i potem na Festiwal Bachowski, do Jedlina Zdroju, to wybieramy się na razie na południe Europy.
1: 17 podróży Mozarta.
2: Dzień dobry Państwu, mówi Ireneusz Dębowski. Witam Państwa serdecznie na kolejnym etapie podróży Mozartów. A ta to podróż piąta, podróż do Italii. Długa, ale pełna wydarzeń, spotkań, zmieniających się miejsc i krajobrazów. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, bo teraz pojedziemy do Rzymu. Sentencja znana od starożytności. Imperium Rzymskie słynęło z rozbudowanej sieci dróg, jak na owe czasy znakomitej sieci dróg, które jakoby wszystkie trafiały, wszystkie prowadziły do Rzymu. W Imperium Rzymskim drogi rzeczywiście były znakomite, ale i były też fatalne, bardziej przydatne piechurom i pielgrzymom zmierzającym do Rzymu. Ad limina apostolorum, do progów apostolskich, niż dla dyliżansów, powozów i koczy. Podróż z Florencji do Rzymu trwała wtedy 5 do 8 dni. Drogi były fatalne, gospody rzadkie i podłe, choć szlak, w zależności od pogody i pory roku, turystycznie bardzo atrakcyjny, ale i niebezpieczny. Aż dziw, że Mozartom nigdy się nie zdarzyło spotkać na drodze niebezpiecznych energumenów, włóczęgów i rozbójników, będących plagą tamtych czasów.

0: Dystans był spory, prawie 300 kilometrów. Z tej podróży Leopold wspomina tylko Witerbo, gdzie mogli się wreszcie dobrze najeść i wyspać. Jest znany jako miasto świętej róży, charyzmatycznej tercjarki, która zmarła w 1253 roku, mając zaledwie 17, a może 20 lat. Jej ciało, jakoby nienaruszone przez czas, jest eksponowane w kryształowej trumnie w kościele klarysek. Mozartowie pamiętali, by zdobyć święte tasiemki i potrzeć je o szklaną trumnę świętej róży, by stały się świętymi relikwiami. Z Witerbo już niedaleko do Rzymu. Via Franzigena prowadzi przez dębowe lasy, oliwne gaje i maleńkie miasteczka Vetralla, Sutri, Campagnano di Roma i La Storta. Godzinę przed Rzymem dopadła ich burza, która, jak napisał Leopold, fajerwerkami błyskawic i grzmotów towarzyszyła nam do miasta, jakby chciała salwami obwieścić przyjazd wielkiego pana.
1: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Rzym, 14 kwietnia 1770. Do Rzymu przyjechaliśmy 11 w południe. Gdyby ktoś powiedział, że nie jechaliśmy do Rzymu, ale do Salzburga, to bym może uwierzył. Z Florencji jechaliśmy 5 dni. Było bardzo zimno, cały czas padał deszcz i był wiatr. Nie był to przypadek. Podobno w Rzymie pada od 4 miesięcy. I mogliśmy już tego doświadczyć. W środę i w czwartek byliśmy w Kaplicy Sykstyńskiej posłuchać Miserere. Jak wychodziliśmy z domu, była piękna pogoda, a jak wracaliśmy, lało jak z cebra. Nigdy nasze mantle nie miały takiego chrztu. Nie będę opisywał tej koszmarnej podróży, ale wyobraź sobie kraj niemal bezludny, brudne, odrażające oberże, gdzie nie ma nic do jedzenia. Czasem tylko jaja i brokuły. A jak jest post, to i tego nie ma. Na szczęście mogliśmy się dobrze najeść i wyspać w Witerbo i widzieliśmy świętą różę, której czas nie tknął, podobnie jak świętej Katarzyny w Bolonii. Z Bolonii przywieziemy święte relikwie i proszki przeciwgorączkowe, a z Witerbo święte tasiemki. Po obiedzie poszliśmy do Bazyliki Świętego Piotra i zostaliśmy na mszy, a nazajutrz 12 uczestniczyliśmy w funcjonę z Wielkiego Czwartku i widzieliśmy z bliska papieża, jak posługiwał ubogim. Byliśmy przy jego stole i to było niezwykłe, bo żeby się tam dostać, trzeba było się przedrzeć przez tłum kilkuset osób, pokonać dwoje drzwi, których pilnowali Szwajcarzy, ale nasze piękne ubrania, język niemiecki i naturalność, z jaką prosiłem służącego, żeby zapytał, czy mogą zrobić nam przejście, sprawiły, że zniknęły wszelkie bariery. Na pewno pomyśleli, że Wolfgang jest młodym niemieckim arystokratą, może nawet księciem, a ja jego majordomem. Tym bardziej, że nasz służący wcale się nie kwapił, by wyprowadzić ich z błędu.
0: Leopold się nie mylił. Tydzień przed przybyciem Mozartów do Rzymu przyjechał incognito jako hercog von Görzig, książę Franciszek Xawery von Sachsen, który jako syn panującego księcia był synem kurfürsta Saksonii i króla polskiego Augusta III Sasa. Miał wolny wstęp do papieskich apartamentów. Szwajcarzy zapewne pomyśleli, że Wolfgang i Leopold należą do świty księcia i ich przepuścili bez zadawania niewygodnych pytań.
1: Jak byliśmy w środku, podeszliśmy do stołu kardynałów i był tam kardynał Pallavicini, który popatrzył na Wolfganga i zapytał, czy mógłby mi pan powiedzieć, kim pan jest? I Wolfgang powiedział, czy jest pan tym sławnym chłopcem, o którym mi tyle pisano? A czy pan jest tym sławnym kardynałem Pallavicinim, o którym tyle słyszałem? Zapytał Wolfgang. Tak. A dlaczego pan pyta? Wolfgang powiedział, że mamy do niego listy polecające i chcemy się mu pokłonić. Kardynał był zachwycony.

0: zachwycony. Powiedział, że Wolfgang dobrze mówi po włosku i dodał: Ich kann auch kein wenig Deutsch sprechen. Etc., etc., chcąc pokazać, że mówi trochę po niemiecku. Wolfgang pocałował go w rękę, kardynał uchylił piuskę i powiedział jakiś komplement.
1: Kardynał Lazaro Opizio Pallavicini, watykański sekretarz stanu i krewny feldmarszałka Gianluca Pallavicini Centurioni z Bolonii, który dał Leopoldowi do niego list polecający. Kardynał żartem popisał się przed Mozartami swoją ułomną Niemczyzną, którą Leopold zapisał po swojemu, a znaczy to: ja też mówię trochę po niemiecku.
0: Na pewno słyszałaś o słynnym Miserere, który jest w wielkiej cenie, a muzycy kapeli Sykstyńskiej mają zabronione pod karą klątwy wynosić je na zewnątrz, kopiować i udostępniać, nawet we fragmentach. Ale wyobraź sobie, że my już je mamy. Wolfgang je spisał z pamięci. Mógłbym już ci wysłać, ale chcemy jeszcze raz posłuchać, bo ważny jest sposób wykonania, nawet ważniejszy niż nuty, więc sami przywieziemy. To jeden z sekretów Rzymu i nie chcemy dawać komuś obcemu. Ut non incurremus mediate vel immediate in censuram ecclesiae.
1: Miserere, dziewięciogłosowy utwór na dwa chóry a cappella do psalmu 50. Najsłynniejsza kompozycja Gregoria Allegriego, a może nawet, jak sądzą niektórzy, najsłynniejsza kompozycja włoskiego renesansu. Powstała w 1638 roku i przez ćwierć milenium do 1870 roku była w Wielkim Tygodniu wykonywana w Kaplicy Sykstyńskiej. Otoczona niezwykłą aurą, zazdrośnie strzeżona przez śpiewaków, którym zakazano udostępnienie jej na zewnątrz, choć nie jest prawdą, że, jak napisał Leopold, a list Leopolda do żony jest jedynym źródłem, jakoby pod karą klątwy. Bo partyturę sam papież ofiarowywał w prezencie potężnym i słynnym współczesnym, między innymi królowi Portugalii, cesarzowi Leopoldowi I, Padre Martiniemu, etc. Miały ją też inne osoby i wcale się z tym nie kryły. Nie chcemy go dawać komuś obcemu, napisał Leopold po łacinie, żeby pośrednio lub bezpośrednio nie narazić się kościelnej cenzurze. Fakt, że Wolfgang po jednorazowym, a może dwukrotnym wysłuchaniu skopiował Miserere ze słuchu, uchodzi za niebywałe osiągnięcie, świadczące o nieprawdopodobnej zdolności zapamiętywania. Zwłaszcza, że utwór rzeczywiście niebiańskiej piękności trwa blisko 15 minut. I Wolfgang mógł go zapisać dopiero po powrocie do domu. Nie wiadomo, jak wyglądał ten zapis, bo się nie zachował. W każdym razie nie wszystko tu jest jasne, ale historia znana w wersji Leopolda nie całkiem jest prawdziwa. Na poły jest legendarna. Nie jest wykluczone, że Mozart mógł utwór znać wcześniej. W czasie pobytu w Bolonii był uczniem Padre Martiniego, który miał partyturę tego utworu. Prawdopodobnie o niej z Mozartem rozmawiał. Może nawet pozwolił mu do niej zajrzeć, bo wiedział, że Mozartowie wybierali się do Rzymu, między innymi po to, by w Wielkim Tygodniu wysłuchać utworu w Kaplicy Sykstyńskiej. Utwór skomponowany dla Kaplicy Sykstyńskiej był tam wykonywany w Wielkim Tygodniu, w środę i piątek, ale nie tylko tam. Był znany i wykonywany również gdzie indziej, na przykład w Anglii, gdzie w czasie wielkiej podróży Mozart mógł z nim się zetknąć. Tym bardziej, że jednym z posiadaczy partytury był wielbiciel Mozarta, cudownego dziecka, Charles Burney. To oczywiście są hipotezy. Wyniesienie utworu na zewnątrz nie spowodowało gniewu papieża Klemensa. Nie mówiąc o klątwie, przeciwnie, wywołało zdumienie, podziw i zachwyt Ojca Świętego, który doceniając geniusz młodocianego muzyka, odznaczył go orderem Złotej Ostrogi.
0: Wczoraj byłem niedysponowany. Wziąłem proszki na trawienie i dzięki

0: Bogu jest lepiej, ale Wolfgang jest zdrowy. Wysyła kontredansa i prosi, żeby Cyrillus Hoffmann ułożył do niego pa.
1: Kontredans B-dur na orkiestrę smyczkową u Kechla numer 123. Cyrillus Methodius Hoffmann był tancmistrzem na dworze księcia arcybiskupa Salzburga.
0: Na początku, jak gra dwoje skrzypiec, żeby tańczyła jedna para, a jak wchodzą kolejne instrumenty, żeby wchodzili następni tancerze. Powinno być pięć par. Pierwsza przy pierwszym solo, druga przy drugim i tak dalej, bo jest pięć soli i pięć tutti. Wkrótce nadejdą upały, co mnie niepokoi. Ale w Neapolu powietrze podobno jest rześkie i zdrowe, nie jak w Rzymie. Trzeba wszystko przewidzieć, dobrze się przygotować, zapewnić bezpieczny powrót, nie trafić na malarię i na niezdrowe powietrze. Wszystko zależy od pogody, a wciąż pada i wieje i wciąż nie mogę się zdecydować. Pan Meissner jest w Neapolu i ma zostać 3 lub 4 tygodnie, więc na pewno go tam spotkamy. Módlcie się za nas i o nasze zdrowie, choć bardzo się staramy, by nie zachorować, a Wolfgang dba o zdrowie jak dorosły. Niech wam też Pan Bóg da zdrowie. Pozdrówcie wszystkich przyjaciół i przyjaciółki. Twój stary MZT.
2: PS Wolfganga. Dzięki Bogu jestem zdrowy i moje pióro też. 1000 razy całuję mamę i Nanerl, ale wolałbym notabene, żeby była tu ze mną. Na pewno by jej się podobało. Kościół świętego Piotra ma piękne i regularne kształty. Tu wszystko jest piękne i regularne. Na ulicy niosą kwiaty. Podobno najpiękniejsze na świecie, tak mi powiedział papa, który wygląda przez okno. Że ja jestem wariat, to rzecz wiadoma. Ale jest pewien problem, bo mamy tylko jedno łóżko, a spać w jednym łóżku z papą, o czym najlepiej wie mama, to rzecz absolutnie niemożliwa i nie mogę się doczekać, kiedy się przeprowadzimy do nowej kwatery. Czekając na przenosiny, narysowałem świętego Piotra z kluczami, świętego Pawła z mieczem i świętego Łukasza z moją siostrą, etc. W bazylice świętego Piotra miałem honor ucałować stopę świętego Piotra, ale na moje nieszczęście jestem zbyt mały i mnie, starego konia Wolfganga Mozarta, trzeba było podsadzić.
0: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Rzym, 21 kwietnia 1770. Już wyprowadziliśmy się z pierwszej kwatery. Piszą o nas w gazetach, o pobycie w Bolonii, we Florencji, etc., ale nie będę ich wysyłał. Wolfgang wcale nie zwolnił tempa, jego wiedza i umiejętności są coraz bardziej zdumiewające, a postępy tak niezwykłe, że najwięksi maestri i znawcy nie mogą wyjść z podziwu. We Florencji poznaliśmy młodego Anglika, ucznia słynnego Nardiniego. Gra pięknie na skrzypcach, jest w wieku Wolfganga i takiego jak on wzrostu.
1: Anglik Thomas Linley był cudownym dzieckiem. Nauki pobierał u ojca, też Thomasa, znakomitego skrzypka i kompozytora. Potem u Pietro Nardiniego w Rzymie i Florencji, gdzie mieszkał u poetki Corilli Olimpiki.
0: Chłopcy cały wieczór grali na zmianę, a potem się uściskali. Mały Anglik jest uroczy. Nazajutrz odwiedził nas ze skrzypcami, grał z Wolfgangiem i mu akompaniował. Następnego dnia byliśmy na obiedzie u pana Gawarda, dyrektora finansów wielkiego księcia, i tam grali całą godzinę na zmianę i nie grali wcale jak dzieci, ale jak dorośli. Mały Tommaso odprowadził nas potem do domu i jak się dowiedział, że jutro wyjeżdżamy, to się rozpłakał. Wiedział, że mamy wyjechać w południe i przyszedł do nas o 9 rano. Ucałował Wolfganga i wręczył mu poemat, który najpewniej ułożyła signora Corilla, i nas odprowadził do bram miasta. Szkoda, że tego nie widziałaś.
2: Na wyjazd signore Amadeo Wolfgango Mozarta z Florencji. Gdy los nas rozłączył, radość i śmiech we łzy się zmieniły, ale myślami jestem wciąż z tobą, w nadziei, że cię jeszcze zobaczę. Twoje niebiańskie, słodkie harmonie, które wskazały mi drogę do miłosnej ekstazy, wciąż brzmią w moim sercu, wznoszą się ku niebu i pozwalają kontemplować prawdę. O dniu radosny, o

0: chwilo szczęśliwa. Od chwili, gdy cię ujrzałem, słuchałem i podziwiałem, zakochałem się w tobie bez reszty. Oby bogowie sprawili, bym nigdy już nie był daleko od twego serca, bo zawsze będę cię kochał, a twoje przymioty zawsze będą mi wzorem i niech to będzie wyrazem mojego podziwu i miłości, Tommaso Lingli.
1: Kończę. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół. Twój stary MZT. Całujemy 1000 razy.
0: PS Wolfganga do siostry. Cara sorella mia. Cieszę się, że podobał ci się menuet, który wysłałem z Bolonii, a który w Mediolanie tańczył senior Pik. I pewnie dostałaś już kontredansa, którego wysłałem z Rzymu. Czy ci się podobał? Poszukaj mi reguł rachowania, które sama przepisywałaś. Moje się gdzieś zapodziały i wszystko zapomniałem. Przepisz raz jeszcze, dodaj inne ćwiczenia i przyślij jak najprędzej. Manzuoli dostał kontrakt z Mediolanu i będzie śpiewał w mojej operze, a potem we Florencji. W związku z tym zaśpiewał 4 lub 5 arii, w tym moje, które napisałem w Mediolanie, bo tam nikt nie znał moich utworów dla teatru. Chcieli wiedzieć, czy będę w stanie napisać operę, ale Manzuoli chce 1000 dukatów. Nie wiem, czy będzie Gabrieli, ale może będzie De Amicis. Pewnie spotkamy ją w Neapolu. Ja nawet bym wolał, żeby to była ona i Manzuoli, bo ich znamy i się przyjaźnimy. Ale nic jeszcze nie wiemy na temat libretta. Mówiłem panu von Trügerowi i don Ferdinando, że chciałbym, żeby libretto było Metastazja. Teraz piszę arię Se Ardire Esperanza.
2: Ukechla numer 82.
0: Wolfgang Mozart do siostry w Salzburgu. Rzym, 25 kwietnia 1770. Cara sorella mia. Przysięgam, że zawsze w dni pocztowe wyglądam listu z Salzburga. Wczoraj byliśmy w San Lorenzo na nieszporach. Dziś byliśmy na Sumie. A wieczorem pójdziemy na nieszpory, bo jest święto Matki Bożej Dobrej Rady. Byliśmy na Kapitolu i widzieliśmy dużo pięknych rzeczy. Gdybym chciał je opisać, zabrakłoby papieru. Grałem już na 2 akademiach i jutro też będę grał. Widzieliśmy tu śpiewaka, kontralto. Bardzo podobnego do Meissnera, którego może spotkamy w Neapolu. Po obiedzie graliśmy w bóle. Nauczyłem się grać w Rzymie. Jak wrócimy, to cię nauczę. Powiedz panu Molkowi, że się ucieszyłem, że jego ojciec ma się już lepiej. Niech go pozdrowi. I nie tylko jego, także matkę, siostrę, brata, kuzyna, kuzynkę, etc. A ciebie proszę, żebyś przysłała, o co prosiłem i koniecznie mi odpisała. Jak skończę pisać list, skończę też symfonię. Gotowa jest już aria, a inna symfonia jest u kopisty, którym jest papa. Nie chcemy kopiować na zewnątrz, żeby nie ukradli. Pozdrów wszystkich przyjaciół i ucałuj ręce mamy. Trallaliera, trallaliera, Wolfgango in Germania, Amadeo in Italia, Mozart. Roma caput mundi. 25 kwietnia roku 1770, a następny rok będzie 1771, czyli taki na początku jak na końcu, a w środku jest dubeltowy.
2: To tyle na dzisiaj. Spotkamy się w następnym odcinku i pojedziemy do Neapolu, o którym Goethe mówił zobaczyć Neapol i umrzeć. Goethe był w Neapolu, był Neapolem zachwycony, ale nie umarł. Żył jeszcze dość długo i na szczęście. Do usłyszenia za tydzień. Ireneusz Dębowski.
3: Czyli tłumacz i wydawca, edytor korespondencji Mozartów, wystąpili Olaf Lubaszenko, wcielił się w rolę papy Leopolda, Mateusz Górski, młody Wolfgang Amadeusz, nastoletni, którego się żarty ciągle trzymały. A ja mam dla państwa coś, co pochodzi mniej więcej z tego czasu, to znaczy właśnie najważniejszej partytury, która powstała w czasie podróży do Italii w około 1770 roku. To będzie uwertura do opery Mitridate Re di Ponto, Kechel 87 albo 74a, w zależności od redakcji katalogu. Orkiestra La Cetra dyryguje Andrea Marcon.

0: zabrzmiała uwertura do opery Mitridate Rediponto Wolfganga Amadeusza Mozarta w katalogu Kechla do odnalezienia pod numerem 87. Grała orkiestra barokowa La Cetra, prowadzona przez André Marcona. Chciałem Państwu przypomnieć, że koncert Letniego Festiwalu Muzycznego dzisiaj rozpoczyna się o 20:00. Przeniesiemy się na Festiwal Bachowski, Świdnicki Festiwal Bachowski, ale to będzie transmisja z dawnego Kościoła Ewangelickiego w Jedlinie Zdroju, a zabrzmi Wielka Msza Hamol, Schmider 232 Jana Sebastiana Bacha. I to jest bodajże pierwsza interpretacja w historii przygotowana przez polski zespół na instrumentach historycznych. Oczywiście soliści śpiewacy i kapella Krakowienzis pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa. Tę transmisję będzie prowadził dla Państwa Andrzej Sułek. Proszę odliczać. Teraz jest, zbliża się już wielkimi krokami 19:30. To chwila ze słowem.
1: Rozmowy na las.

0: kwiaty na sturcji gęste, nieugaszone rany. Krwawym wieńcem opasują nasz domek drewniany. Świecą jak złote słońca, płoną jak purpury, to spadają ku dołowi, to się pną do góry. Palcie się, kwiaty drogie, palcie się do syta i niech z was się o swe losy żaden już nie pyta. Palcie się, kwiaty wrzące, chłońcie własne ognie, bez troski o to, co was jutro zważy, skruszy, pognie.
1: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dobry wieczór. Jesteśmy na Harendzie w Zakopanem, w domu Jana Kasprowicza. To również muzeum jemu poświęcone. Już jutro setna rocznica śmierci tego wybitnego poety, która będzie tutaj obchodzona niezwykle. O tym dzisiaj porozmawiamy w audycji Rozmowy na lato. Jednak naszą wizytę na Harendzie zaczynamy od nieoczywistego miejsca w tym domu. Wchodzimy do niego nie jak zazwyczaj przez ganek, gdzie witają wszystkich nasturcje, kwiaty bardzo ważne w twórczości Kasprowicza. Gospodynią tego miejsca jest Małgorzata Karpiel, jego kustosz.
2: Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie prezentowana jest wystawa nosząca tytuł Poezja jest wszystkim. Są to słowa Jana Kasprowicza wypisane na płótnie rozwieszonym w krakowskiej kawiarni Paon, gdzie ówczesna boema się spotykała, gdzie Wyspiański pozostawił swój rysunek. Jan Kasprowicz napisał na tym płótnie Poezja jest wszystkim. I te słowa stały się mottem wystawy artystów z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wystawy prac, dla których inspiracją był Kasprowicz, jego twórczość albo jego biografia. Właściwie przed rokiem, rozmawiając tutaj z panem Adamem Organistym i profesorami przebywającymi na plenerze w sąsiednim domu, domu plenerowym Akademii Sztuk Pięknych, zastanawialiśmy się, czy dzisiaj Kasprowicz potrafi poruszyć artystów, czy to, o czym pisał, o czym mówił, jest nadal aktualne. I odzew jest niesamowity, ponieważ do tej wystawy zgłosiło akces 59 artystów z Akademii, więc naprawdę spora grupa. Wystawa, którą mamy na Harendzie, właściwie znajduje się w trzech miejscach, ponieważ tych prac jest tak wiele, a galeria, w której jesteśmy, dawna pracownia najpierw Jana Kasprowicza, dopóki tutaj mieszkał, a później była to pracownia Władysława Jarockiego, zięcia poety, który również był profesorem na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ta przestrzeń była zbyt mała, żeby pomieścić pracę. Wobec tego udało nam się uzyskać zgodę ze strony

0: księdza proboszcza kościółka, który znajduje się obok Muzeum Jana Kasprowicza. Jest to piękna XVIII-wieczna świątynia przewieziona tutaj z Zakrzowa po II wojnie światowej.
1: Drewniana też, tak
0: piękna,
1: jak dom.
0: Piękna, drewniana, z polichromiami wewnątrz, gdzie gospodarz tej świątyni zgodził się na umieszczenie prac współczesnych artystów na ścianach, na których mamy XVIII-wieczne malowidła. Więc jest wspaniała korespondencja, taki dialog pomiędzy właśnie dziełami sprzed 300 lat a pracami dzisiejszych artystów. Trzecim miejscem obok muzeum, obok kościoła jest Dom Pracy Twórczej Akademii Sztuk Pięknych.
1: Tutaj bardzo często inspiruje ich sam tekst, czyli dzieło poetyckie Jana Kasprowicza, nie tylko jego dzieje życia, jego życiowe rozterki czy dramaty, ale sam tekst i on bardzo często jest obecny. Znajdujemy się w jednym z pomieszczeń willi na Harendzie, domu Jana Kasprowicza. Całe to pomieszczenie zajmuje jedna instalacja. Czy to jest taki rodzaj podsumowania życia poety?
2: Autorem instalacji artystycznej jest rektor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, pan Andrzej Bednarczyk. Przepięknie nam koresponduje z tym pomieszczeniem, w którym się znalazła.
1: Wiktoria Dorula, przewodniczka Muzeum Jana Kasprowicza w Zakopanem.
2: Ponieważ jeśli chodzi o wygląd tego, jak sama ta instalacja się prezentuje, to jest to łóżeczko dziecięce, na którym ustawiony jest stos ksiąg. Ksiąg niesamowicie starych, bo najstarsza właśnie na samym dole się znajdująca pochodzi jeszcze z XVII wieku. Nad księgami zawieszony jest całkiem masywny kamień, pod którym jeszcze zawieszone jest szkło, coś w rodzaju soczewki, a także całość prześwietlona jest od góry lampą. Jeszcze cała kompozycja mieści się, można powiedzieć, swego rodzaju brytwanie metalowej, która wypełniona jest wodą. Są jeszcze gniazda i tutaj konkretne elementy tej instalacji my jako pracownicy muzeum, można powiedzieć, że sobie tłumaczymy, ponieważ te księgi, które tutaj się znajdują, to są księgi głównie związane z liturgią, księgi sakralne. Mamy tutaj wiele ewangeliarzy, to są Biblie. Ostatnia tutaj na dole jest Biblia luterańska właśnie. I pomieszczenie, w którym znalazła się ta instalacja, to była dawna biblioteka Kasprowicza. Dzisiaj miejsce już całkowicie puste, ponieważ niestety cały księgozbiór wywieziony stąd do Poznania, do Muzeum Miasta Poznania, spłonął, przewieziony później przez okupantów do Biblioteki Raczyńskich. Sam Kasprowicz w tym zbiorze miał bardzo wiele różnych wydań Biblii, między innymi Biblię Radziwiłłowską, więc też księgi niesamowicie stare. I właśnie przepiękne jest to, że te księgi tutaj przywiezione przez pana rektora, też niezwykle cenne, znalazły się właśnie w tym pomieszczeniu, gdzie Kasprowicz trzymał tą swoją ukochaną bibliotekę. Oprócz tego ten główny element, można powiedzieć, tej kompozycji, czyli łóżeczko dziecięce, tłumaczymy w ten sposób, że właśnie w tym miejscu stało łoże pośmiertne Jana Kasprowicza. Można powiedzieć katafalk, na którym właśnie poeta był tutaj, jego ciało tutaj spoczywało po śmierci. I dzisiaj w tym miejscu postawione jest łóżeczko dziecięce, można to wiedzieć, że śmierć stała się narodzinami do nowego życia, prawda, dla Kasprowicza, więc w ten sposób my sobie staramy się wytłumaczyć instalację. Natomiast jej taki faktyczny tytuł to jest Axis Mundi, czyli oś wszechświata. I poprzez te konkretne elementy tutaj przechodzące przez siebie na tej instalacji, pan rektor właśnie tą oś prawdopodobnie chciał nam wszystkim przekazać i przedstawić.
0: Mogę jeszcze panią na chwilkę wziąć?
1: Tak.
0: Żeby pani widziała, jakie mamy tutaj królestwo. Idę przodem. To jest część nieudostępniana, która służyła córkom Kasprowicza. Najpierw, zanim jeszcze on żył, a potem jak zmarł, to właśnie ta góra należała do nich. Trochę to się zmieniło ze względu chociażby na to, że ta Witka Cogo tam gra spektakl, więc tam jest jeszcze...
1: Tutaj obok?
0: Tak. Już 15 lat grają. Wrócą w sierpniu, spektakl nosi tytuł Kruk. To był taki pokój, w którym w 1948 roku zamieszkała starsza córka Kasprowicza, pani Małaczeńska. Wróciła z zesłania po 7 latach. Mieszkała tutaj ze swoją psychicznie chorą córką, która potem po śmierci matki jeszcze 18 lat mieszkała w Krakowie. Mieszkała, no, umieszczono ją w zakładzie Uchelclów i ona tam zmarła w 1998 roku. Także ze względu na spektakl to zostało trochę zmienione i niektóre rzeczy przeniesione do innego pokoju, ale kiedyś to odtworzymy.
1: A to też niesamowite, że macie takie wnętrza.
0: Tak, oryginalne. Mhm. To też te filarki...

0: Na pewno malował Jarocki. One są na fotografiach, na obrazie z okresu właśnie międzywojennego. Wnętrzu muzeum, we wnętrzu domu Jana Kasprowicza odbędzie się premiera spektaklu w wykonaniu aktorów teatru Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii Krzysztofa Najbora. Będzie to spektakl o Kasprowiczu w oparciu o wspomnienia jego żony, o ten sławny dziennik. Także w tej niewielkiej przestrzeni widzowie i aktorzy będą tutaj przechadzać się między sobą, przenikać będą te dwie sfery właśnie widowni i sceny. Więc zapraszamy na ten spektakl, który będzie, pozostanie później w repertuarze, będzie grywany jeszcze w ciągu roku.
1: Harenda jest bardzo ciekawą przestrzenią w Zakopanem. Teraz, obecnie, według mnie.
2: Krzysztof Najbor. Teatr imienia Witkacego w Zakopanem.
1: Ponieważ jest to jedyne miejsce, jedyne muzeum po sławnym człowieku, które zostało zachowane dokładnie w takim stylu, jakim mieszkał Kasprowicz z Marusią. Dlatego te wszystkie ściany, które tam, jak on to nazywa, u jodłowej ściany, między tymi jodłowymi ścianami, czuje się duchy Harendy, czuje się tam zupełnie inny klimat niż w innych miejscach zakopiańskich. Teatr od kilkunastu lat współpracuje z Muzeum na Harendzie. Mamy tam już jedno przedstawienie. A teraz z okazji stulecia śmierci Jana Kasprowicza zrobiliśmy nowy spektakl. Nie będzie to spektakl tylko jubileuszowy, zagrany tylko raz. Wchodzi do repertuaru naszego teatru i wchodzi też do, można powiedzieć, działań na Harendzie. Spektakl ten nosi tytuł Kasprowicz z dziennika Marii Kasprowiczowej. To są takie kartki z dziennika, wyrwane, zainscenizowane. Na scenie są wydarzenia, uczucia, które właśnie na tych kartkach są opisane. Tutaj bardziej skupiłem się i skupiliśmy się z koleżankami na prywatności Harendy, na życiu wewnętrznym Harendy. No bo znamy legendę tego miejsca, znamy legendę Harendy, ale tak, gdyby się tak przyjrzeć, jak wyglądało życie na Harendzie, kiedy wszyscy goście już opuścili gościnne progi i zapada wieczór. Jak wygląda życie na Harendzie, kiedy Kasprowicz był chory, kiedy sprowadził się, kiedy mieszka pierwsze dni na Harendzie, jak się cieszy. Taka proza życia. Dlatego też w tym spektaklu może mało jest wierszy Kasprowicza, ale na relacjach między Kasprowiczem a Marusią, oparty jest na poglądach, delikatnie to zaznaczamy, na poglądach Kasprowicza na temat twórczości, na temat kobiet, historii, ale to jest pewna historia miłości. Miłości, i tu trzeba podkreślić, mężczyzny 32 lata starszego od swojej żony, więc to nie były proste relacje.
2: Ja wrócę jeszcze do miejsca, jakim jest willa na Harendzie. Mówi się o tym, że kostium, charakteryzacja pomagają aktorom wczuć się w rolę, w spektakl, czy przestrzeń też na to pozwala. Tu oczywiście pytam o Harendę, o ten dom. Wspomniał pan o zapachu Harendy, ale czy sama przestrzeń i funkcjonowanie w niej też wpłynie na ten spektakl, na państwa grę?
1: Harenda jest jednym z bohaterów tego spektaklu. Jan Kasprowicz, Maria Kasprowiczowa i willa na Harendzie. To są bohaterowie tego spektaklu. Na ścianach wiszą portrety namalowane przez Witkacego, więc już nam bliskie. Na ścianach wiszą malowane na szkle obrazy, o których pisze Kasprowicz, które my cytujemy w naszym spektaklu, mówimy o nich. Tam nie da się podejść, to jest bohater tego przedstawienia, ta przestrzeń. To jest malutka przestrzeń, trzech pokoi, trzech salonik, jadalnia, sypialnia. Widz w tym spektaklu jest obserwatorem tego życia, niewidzialnym. Gdzieś przysiadł przy ścianie i to życie toczy się przed nim, to życie toczy się gdzieś w kuchni, słyszy gdzieś jakieś głosy w innym pokoju, kłótnie w sypialni. To jest strasznie ważny element tego spektaklu. Można powiedzieć, że wpuszczamy w pauzach, w ciszach, kiedy nic się nie dzieje w sensie akcji teatralnej, Harendę, jej oddech, jej bycie. Wskazujemy widzom pewne punkty na ścianach, czy w rogu stoi zegar, żeby oni też oderwali się od akcji przedstawienia.

0: stawienia, a też popatrzyli na ściany, popatrzyli na oryginalność tego miejsca. A jak mówię, to jest jedyne miejsce w Zakopanem, które zostało zachowane, może dzięki testamentowi Marusi, w oryginalnym stanie.
1: Ale to jest takie miejsce szczególne, do którego przeciętni zwiedzający raczej nie mają dostępu, no właśnie przy okazji spektaklu.
2: Wspaniałe jest to wnętrze. Ważne są tutaj zapachy. Drewna, też kurzu trochę, tych sprzętów wszystkich. Obrazy też tutaj chyba dużo wnoszą, te ramy obrazów i trochę się w inny świat wchodzi.
1: No tak, właściwie się przenosimy o 100 lat na harendzie, a jeszcze dodajmy dźwięki, prawda? Te
2: Skrzypiącej
1: skrzypiące,
2: podłogi
1: prawda?
2: lub schodów.
1: Po prostu taki stary dom z duszą.
2: Teraz idziemy na salony.
1: Zapraszam do saloniku i nie tylko, i do jadalni, i do sypialni państwa Kasprowicza.
2: Już na salonach, o których wspominałyśmy, jesteśmy. Tutaj też są elementy tej wystawy, która jest zorganizowana w rocznicę stulecia śmierci Jana Kasprowicza. Tych elementów, obchodów jest więcej niż tylko ta wystawa. Jeszcze niektóre przed nami. Stulecie śmierci, tuż, tuż, będzie koncert, będą inne wydarzenia. Zaraz o nich porozmawiamy, ale ja wcześniej chcę pani Małgorzato zapytać o to, co w tym domu zostało. Czy czuje pani tutaj ducha Jana Kasprowicza? Czy istnieje tutaj na harendzie w tym domu?
1: Ja myślę, że tak, że ta atmosfera, która towarzyszyła naszym gospodarzom od 1923 roku, kiedy ten dom stał się takim salonem artystyczno-literackim, kiedy spotykali się tutaj bardzo ciekawi ludzie, w większości artyści, literaci, ale nie tylko. Bywali w tym domu przyjaciele Kasprowicza, prości górale, z którymi się zaprzyjaźnił, przyjeżdżając przez tyle lat na Podhale. Ten dom zawsze otwarty, przyjazny, pozostaje takim do dnia dzisiejszego. To umiłowanie drugiego człowieka przez Kasprowicza, zwłaszcza ludzi takich biednych, prostych. Myślę, że w tym miejscu, gdzie spotykają się ludzie przeróżni, o różnych poglądach, o różnego pochodzenia, że to nadal trwa. Ogromną rolę w tym wszystkim odegrała ostatnia żona Jana Kasprowicza, jego trzecia muza, Rosjanka Maria Bunin, która z ogromną troską opiekowała się miejscem, w którym oboje zamieszkali w 1923 roku, pragnąc, żeby to miejsce posiadające jakiś swoisty genius loci, jakiś klimat, który sprzyja też tworzeniu, rozmowom, żeby to miejsce trwało. I muszę przyznać, nie wiem ile w tym, ale chyba bardzo dużą rolę odegrała właśnie ona, a ile właśnie te niezwykłe warunki, to położenie tego domu, szumiący potok, drzewa, to wszystko połączone razem tworzą właśnie wciąż taką atmosferę, która myślę, że towarzyszyła im od początku.
2: Tym bardziej czuć tego ducha Jana Kasprowicza, że on tutaj spędził ostatnią część swojego życia i tutaj też został pochowany. Tuż obok willi znajduje się mauzoleum Jana Kasprowicza, skądinąd też niesamowicie interesujący obiekt architektoniczny w bardzo ciekawej formie stworzony. Właśnie otwiera się tutaj na harendzie kolejny element obchodów stulecia śmierci Jana Kasprowicza, wystawa, której część również będzie temu mauzoleum w jakiś sposób poświęcona.
3: Wystawę przygotowujemy wspólnie z panią Małgorzatą Karpil, panią kustosz muzeum i z panem Karolem Jaworskim. Na wystawie będziemy chcieli się skupić na tym, jaką Kasprowicz rolę odegrał w polskim społeczeństwie, ale w ogóle w szeroko pojętej świadomości, takiej można powiedzieć wręcz narodowej. Jeśli chodzi o kwestię jego pogrzebów, to jest to sprawa niesamowicie istotna, jeśli chodzi właśnie o to, co się działo wówczas w Zakopanem, ale też w całej Polsce. Pierwszy pogrzeb Kasprowicza wywołał ogromne, można powiedzieć, wzruszenie też w narodzie. Była to uroczystość, na której no niezliczone tłumy ludzi też przebywały. Sam Kasprowicz został na 7 lat pochowany na cmentarzu na Pęksowym Brzysku, na starym cmentarzu zakopiańskim i spoczywał tam w grobowcu rodziny Dłuskich, właśnie przyjaciół też samego Kasprowicza. Po tych 7 latach ze środków społecznych właśnie wybudowano poecie mauzoleum.

0: I nie odbył się żaden konkurs, tak jak zazwyczaj, prawda, tak się dzieje, kiedy budowany jest jakiś pomnik czy czyjś właśnie istotny grobowiec, odbywa się konkurs na projekt. Tutaj czegoś takiego nie było. Bezkompromisowo na twórcę mauzoleum został wybrany Karol Stryjeński, architekt właśnie miejscowy, który można powiedzieć, że był reformatorem stylu zakopiańskiego, bo w tym właśnie mauzoleum połączył nasz styl zakopiański. On też wymyślił, można powiedzieć, taką murowaną wersję tego stylu zakopiańskiego z bardzo nowoczesnym wówczas, też można powiedzieć, pożądanym w różnych miastach polskich stylem w architekturze, jakim było Art Deco. To był w tamtym momencie przełom. Kiedy to mauzoleum tutaj powstało, głosy były różne, natomiast no, niezaprzeczalnym było to, że jest to wybitny pomnik właśnie dla wielkiego poety, jak pisano w prasie, dla Kasprowicza, i powstało też z wyjątkowego materiału, bo to są granity tatrzańskie specjalnie wydobywane w Tatrach, w okolicach Morskiego Oka, i tutaj przez 2 lata na harendę konno zwożone, więc cały materiał też był bardzo symboliczny, nawiązujący do liryki tatrzańskiej Kasprowicza. I po tych 7 latach, właśnie w roku 1933, odbywa się drugi bardzo uroczysty pogrzeb Kasprowicza. Został poeta przeniesiony, właśnie zwłoki poety zostały przeniesione tutaj na harendę do dolnej krypty mauzoleum, i właśnie o tym, jak samo mauzoleum wygląda, o tym, jacy artyści też pracowali przy, można powiedzieć, wykańczaniu tego projektu, bo niestety Stryjeński rok przed drugim pogrzebem Kasprowicza, bo w 1932 roku umiera Karol Stryjeński i projekt ten przejmuje zięć Kasprowicza, czyli wybitny też malarz Władysław Jarocki. Więcej o dwóch pogrzebach Jana Kasprowicza, o architekturze jego mauzoleum, o jego życiu i twórczości mogą Państwo dowiedzieć się, przychodząc na wystawę, która prezentowana jest w Galerii Władysława Jarockiego w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie.
1: Zasnuły się senne góry w mgławą jesienną oponę. Słońce nad nimi się pali, wyzłaca pola skoszone. Kurz osiadł na jasionach, na brzozach liść się czerwieni. O, smutna godzina rozłąki, o, smutna, cicha jesieni. Odchodzę, bo czas mnie woła. Ślad po mnie czyż tu zostanie? O, o góry, o pola skoszone, o ciche, smutne żegnanie.

0: ten fakt, że Jan Kasprowicz spoczywa tutaj nieopodal tego swojego ukochanego domu, to też jest spełnienie jego ostatniego życzenia, jego marzenia, żeby tutaj na wieki zostać.
1: To marzenie Kasprowicz zawarł w Księdze Ubogich, w tomiku wydanym w 1916 roku. Wówczas przyjeżdżał na wakacje do Mardułów, Gałów. Ten dom znajduje się nad tym samym potokiem, nad którym stoi jego późniejszy dom na Harendzie. Kasprowicz pisał o miejscu pochówku, pisał: albo jeżeli już łaska, wybierzcie mi przystań nad rzeką, tu nad tą burtą kamienną, pod szumów wieczystych opieką. A więc kiedy zmarł, Maria Kasprowiczowa uważała, że byłoby cudownie, gdyby on mógł pozostać tak, jak marzył, nad tym swoim ukochanym potokiem. I miała taką siłę przebicia, tyle umiejętności różnych dyplomatycznych, żeby uzyskać pozwolenie na ten zupełnie nieoczywisty wówczas pochówek poza cmentarzem obok domu.
0: Przed nami dzień, w którym 100 lat temu odszedł Jan Kasprowicz, ale ten czas upamiętnienia poety państwo obmyślili na cały rok. To nie tylko ten czas wokół dnia 1 sierpnia, ale też mówiłyśmy już o wystawie, też różne działania się odbędą i też wspaniale upamiętnicie poetę 1 sierpnia w ten szczególny dzień.
1: Rozpoczniemy mszą świętą w tym cudownym 18-wiecznym kościółku, którego obecność zawdzięczamy właśnie tej rodzinie. Oddamy cześć też Kasprowiczowi, składając kwiaty, zapalając świece w mauzoleum, a na koniec tutaj u stóp mauzoleum w plenerze posłuchamy poezji Jana Kasprowicza w wykonaniu zespołu Polifonika, zespołu z Inowrocławia, a więc z miejsca urodzenia Jana Kasprowicza. Bardzo takie ciekawe, współczesne aranżacje, także zapraszamy na te wydarzenia 1 sierpnia. A zakończymy te 3 dni obchodów spotkaniem wieczorem na Harendzie, podczas

którego będziemy czytać wspomnienia o Kasprowiczu, wspomnienia jego przyjaciół, zebrane, spisane i zebrane przez profesora Romana Lota, wydane w specjalnej publikacji. Także mamy nadzieję, że wtedy już wyciszeni spędzimy te godziny w domu Kasprowicza.

Harendzie w Zakopanem. A my kończymy już wizytę w miejscu, w którym ostatnie lata swego życia spędził ten młodopolski poeta, o którym opowiadały Małgorzata Karpiel-Kustosz i Wiktoria Dorula, przewodniczka muzeum, oraz Krzysztof Najbor, aktor i reżyser Teatru Witkacego w Zakopanem. Życząc spokojnego wieczoru, być może z wierszami Jana Kasprowicza, mówię Państwu do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Na Harendę do Zakopanego trzeba się koniecznie, proszę Państwa, wybrać, jeśli Państwo są w Zakopanem w tych dniach albo planują akurat wizytę może trochę później, to proszę nie przeoczyć tego niezwykłego miejsca. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Obiecaliśmy połączyć się z Festiwalem Bachowskim w Świdnicy, bo dzisiaj właśnie stamtąd koncert i właśnie w tym momencie to czynimy. Za dwie minuty będzie 20, więc łączymy się z Jedlinem Zdrój, gdzie czeka na Państwa Andrzej Sułek.
1: Letni Festiwal Muzyczny.
2: Dobry wieczór, kłaniam się Państwu z dawnego kościoła ewangelickiego w Jedlinie Zdroju, gdzie za chwilę rozpocznie się bardzo wyjątkowy koncert tegorocznego Festiwalu Bachowskiego, który przecież swoją główną kwaterę ma w nieodległej Świdnicy. Do kościół pokoju Świdnicy ta wielka, niemalże ikoniczna, legendarna, drewniana świątynia jest miejscem, w którym Tomasz Adamus i jego zespół Sinfonietta Krakowia prowadzą już od wielu lat Bachowski Festiwal, no ale nie mniej ważną niż koncerty w tej świątyni są także wydarzenia muzyczne w innych miejscach, w innych miastach regionu. No i dziś właśnie znaleźliśmy się w tym uzdrowisku, które do południa wydawało mi się trochę senne, trochę jakby mimo sezonu opustoszałe, a tymczasem zapewniam Państwa, że teraz ten kościół, który tak naprawdę nie pełni już funkcji liturgicznych, choć formalnie jest częścią miejscowej parafii katolickiej, ten kościół, który jest de facto salą koncertową, salą, w której odbywają się rozmaite wydarzenia kulturalne, jest teraz pełny po brzegi. Publiczność zajęła zarówno miejsca siedzące na parterze, jak i

i w nawach tego kościoła jest właściwie w każdym możliwym i niemożliwym miejscu, no bo też takie wydarzenie jak prezentacja Wielkiej Mszy Hamol Jana Sebastiana Bacha jest czymś zawsze niezwykłym, zawsze wyjątkowym. Przedstawię od razu solistów, którzy zarazem wykonywać będą partie chóralne. Już teraz namawiam Państwa do wysłuchania przerwy. Rozmawiałem z dyrygentem, z Janem Tomaszem Adamusem, który opowiedział sporo o swojej koncepcji wykonawczej, koncepcji, która zakłada powierzenie partii chóralnych niewielkiemu zespołowi w obsadzie właściwie podwójnej zaledwie. Dlatego ci wszyscy wykonawcy, wokaliści muszą udźwignąć i partie solowe przewidziane przez Bacha w partyturze, no a potem włączać się w te wszystkie partie ansamblowe, partie chóralne. A więc soliści to kolejno soprany Antonina Ruda i Magdalena Łukawska, Karolina Augustyn i Michalina Bieńkiewicz to soprany drugie, altami śpiewają Justyna Rapacz i Piotr Olech, tenory to Hugo Heimas i Bartosz Gorzkowski, basy Jakub Borgiel i Marek Opaska. Taki jest skład solistów, zarazem tych, którzy wykonują, jak powiadam, partie chóralne. No a w wykonaniu mszy hamol przewidziana jest przerwa, która potrwa około 20 minut i będzie to czas między Kyrie i Gloria, a Symbolum Lumnicenum i pozostałymi częściami mszy, czyli Sanctus, Osanna, Benedictus, Agnus Dei i Dona Nobis Pacem. Msza hamol Bacha to jest nie tylko wielkie wyzwanie wykonawcze, to nie tylko bez mała 2 godziny muzyki, którą publiczność będzie tutaj chłonąć na żywo, ale także swego rodzaju wyzwanie historyczne i muzykologiczne, bo jak wiemy, jest to msza, która nie do końca przez Bacha zapewne była pomyślana z początku jako całość. Świadczą o tym daty powstania poszczególnych części tej mszy. Pierwsza część rękopisu, który w ogóle podzielony jest przez samego Bacha na 4 odrębne tomy, powstała w roku 1733 i to właśnie jest Kyrie oraz Gloria. No a te pozostałe, które rozpoczyna Symbolum Niceum, czyli właśnie credo, wyznanie wiary, powstały najpewniej w latach 1748-1749. Przypomnę, że Jan Sebastian Bach umarł w roku 1750, czym zaznaczył koniec formalny, historyczny, muzykologiczny epoki baroku. No oczywiście Bach o tym nie wiedział, ale ta data symbolicznie jest przyjmowana właśnie jako koniec tej wielkiej epoki w dziejach muzyki trwającej przecież 150 lat. Mamy oczywiście my w Polsce pewien dreszczyk wzruszenia, gdy mowa o tej wielkiej mszy, bo przecież to właśnie tą kompozycją, a ściślej jej pierwszą częścią, tą ujętą w pierwszym tomie, Jan Sebastian Bach chciał przypodobać się ówczesnemu królowi Polski, Augustowi III, czyli Fryderykowi Augustowi II, królowi Polski i elektorowi Saksonii w tamtym czasie, by ten przyjął go jako nadwornego kompozytora. Najwspanialszy elektorze, najszanowniejszy panie, w największym uniżeniu ośmielam się zaprezentować waszej królewskiej wysokości wytwór wiedzy, jaką posiadłem w muzyce. No a teraz ten wytwór bachowskiej wiedzy przedstawi kapella Krakowiensis Jan Tomasz Adamus i soliści.

I tak oto zakończyła się pierwsza część dzisiejszego wykonania Wielkiej Mszy Hamol Jana Sebastiana Bacha. Festiwal Bachowski w Świdnicy, dziś gościnnie w dawnym kościele ewangelickim w Jedlinie Zdroju. Kapela Krakowiensis pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa. Soliści Antonina Ruda, Magdalena Łukawska, Karolina Augustyn, Michalina Bielkiewicz to soprany, Justyna Rapacz i Piotr Ole alty, Hugo Heimas i Bartosz Gorzkowski tenory, Jakub Borgiel i Marek Opaska to basy. Za nami missa, czyli ta najwcześniejsza, napisana w 1733 roku część tego wielkiego dzieła, o którym nie do końca wiadomo, na ile jest dziełem jednolitym, spójnym, a na ile swego rodzaju składanką. Przed nami część druga, trzecia i czwarta, to po mniej więcej 20-minutowej przerwie.

Dzieło, które wymyka się wszelkim próbom zaszufladkowania. Msza wielka, tak, nie do końca katolicka, niezupełnie protestancka. Utwór, o którym wydawca napisał, że jest zwana mszą, jakby zaprzeczając właśnie owemu liturgicznemu i gatunkowemu przyporządkowaniu. Być może ta msza jest po prostu bardziej bachowskim, uniwersalnym, uniwersalistycznym

0: a może jest po prostu mszą ekumeniczną. Jak wpisuje się to dzisiejsze wykonanie Wielkiej Mszy w krajobraz niespełna 5000 jedliny zdroju? Od tego zacząłem rozmowę z Janem Tomaszem Adamusem.
1: Jedlina Zdrój wydaje się dziś takim troszkę sennym uzdrowiskiem. Nie za duży tu ruch, mimo pełni sezonu, i pomyślałem, że msza Hamolbacha to dzieło tak wielkie, że rozsadzi Jedlinę Zdrój.
2: Pewnie trochę tak. Rzeczywiście ten utwór ma magnetyczną siłę, ponieważ no, zainteresowanie wydarzeniem jest gigantyczne, a poza tym ono ma gigantyczne rozmiary w sensie takim no, bardzo szerokim, to znaczy wcześniej nie było takiego utworu, w sensie nie było takiej formy mszalnej. Bach zrobił coś, co trwa 2 godziny i co jest na jakimś takim absolutnym arcydziełem. Powiedziałbym, że nawet jak na niego, cokolwiek by to nie oznaczało, dlatego że rzeczywiście ten utwór jest nie tylko niezwykle kunsztowny, niezwykle wielowymiarowy, ale też no po prostu tak zwyczajnie piękny w sensie takiej, że tak powiem, ogólnej dostępności. Chodzi o to, że niektóre utwory Bacha może są w jakiś sposób może minimalnie hermetyczne i wymagają jakiegoś odrobinę większego słuchania. Natomiast moim zdaniem msza Hamol trafia tak zupełnie wprost, tak zupełnie komunikatywnie, bez względu na to, jakie mamy doświadczenie i obycie z tego rodzaju muzyką.
1: A powiedz mi, czy to jest w twoim odczuciu, w twoim rozumieniu i czy to w ogóle ma dla ciebie jakieś znaczenie jako wykonawcy? Czy to jest wielka msza Hamol, czy to są 4 części zwane wielką mszą Hamol?
2: Dla mnie to są części oddzielne, to znaczy rzeczywiście bardzo to widać na etapie pracy. Po prostu to jest rzeczywiście kompilacja, aczkolwiek no, w rezultacie wykonujemy to na jednym koncercie i dla publiczności to już nie musi mieć znaczenia. Natomiast no, rzeczywiście to, że ten utwór został poskładany, to jest dość wyraźnie odczuwalne, zwłaszcza że no, ja akurat doskonale pamiętam, w jakich utworach fragmenty mszy Hamol, w jakich innych utworach fragmenty mszy Hamol funkcjonują, także dla mnie to jest bardzo, bardzo silne, w sensie w bardzo silny sposób odczuwam, że to jest no, kompilacja, że tak powiem.
1: Ale u Bacha w ogóle to autocytowanie, zapożyczanie było dość powszechne, także tutaj msza Hamol nie jest jakimś szczególnym, wyjątkowym dziełem pod tym względem. Natomiast czy w ogóle poza tą właśnie niejednoznacznością formalną wskazałbyś w mszy Hamol jakieś szczególne wyzwania, trudności wykonawcze?
2: Nie wiem, co właściwie można byłoby tutaj podnieść. Wydaje się, że ten utwór po prostu w całości jest no dość wymagający, delikatnie mówiąc, co oznacza, że tak naprawdę cała ta tradycja wykonywania tego utworu przez duże chóry jest no, powiedzmy dyskusyjna, dlatego że to jest po prostu za trudne dla wielkich zespołów. To znaczy, no koniec końców oczywiście jest ten utwór wykonywany czasami przez wielkie siły, ale jest to rodzaj jakiegoś takiego no, nienaturalnego wyzwania. Natomiast jest to po prostu szalenie wirtuozowska rzecz. Partie wokalne są no, spektakularne i są absolutnie za trudne dla amatorów. Zwyczajnie za trudne, znaczy nie, w sensie one są nieosiągalne po prostu dla amatorów. I dlatego gramy to w takim kształcie, w jakim prawdopodobnie mniej więcej to było wykonywane w czasach Bacha.
1: No, to jest bardzo ciekawe, bo co mówisz o tych wielkich chórach, bo ja sięgam pamięcią jeszcze na tyle dawno, że pamiętam wykonania mszy Hamol w Filharmonii Narodowej w Warszawie, gdzie była wielka orkiestra symfoniczna, wielki chór bez mała 100-osobowy, soliści o proweniencji operowej. No to były dopiero wielkie składy. Ja sądzę, że ty mówiąc o wielkich chórach masz na myśli jednak chóry znacznie mniejsze. No ale właśnie, jak to jest? Czy taki zgrabny barokowy chór po 4 osoby w każdym głosie to jest za dużo twoim zdaniem do wykonania partii chóralnych w tym dziele?
2: Mówiąc najkrócej, cała ta historia z tymi gigantycznymi zespołami ma korzenie w XIX-wiecznym takim masowym ruchu, tak jest, takim ruchu śpiewaczym. To znaczy te chóry, nie wiem, Gesangverein, tak, stowarzyszenia śpiewacze, chóry parafialne i tak dalej. One były trochę zjawiskiem muzycznym, a trochę zjawiskiem takim no, integracyjno-społecznym. W związku z tym no, normalne było to, że w sierpniu się zaczynało ćwiczyć w Weihnachtsoratorium i to trwało do grudnia. Natomiast dzisiaj profesjonalne granie tych rzeczy oznacza granie w

0: no po prostu historyczny, czyli jakby bardzo dobrym takim zjawiskiem kontrolnym, że się tak wyrażę, jest po prostu zwyczajnie wielkość empory organowej, wielkość chóru muzycznego w kościele. To znaczy, jeżeli się przejdziemy po jakichkolwiek kościołach, gdziekolwiek w Europie, to te empory zawsze pomieszczą nie więcej niż kilkunastu muzyków tak naprawdę. To znaczy oczywiście no, zdarzają się czasami w XIX-wiecznych czy w takich potężnych neogotyckich kościołach zdarzają się większe empory, ale to nigdy nie jest tak, że umieszczenie tam dużej ilości wykonawców ma jakikolwiek sens akustyczny, dlatego że akustyczny sens mają tylko ci artyści, którzy stoją bezpośrednio przy balustradzie chóru i to tylko działa. Także jakby staram się odwzorowywać tego rodzaju mniej więcej sytuacje przestrzenne, a to oznacza w Bachu 4 śpiewaków, 8 śpiewaków, ale nie 40.
1: Ale z drugiej strony wyobrażam sobie też, że to jest ogromne wyzwanie dla pojedynczych śpiewaków, których głosy są na talerzu, na tacy podane.
0: Tak, tak. No to jest absolutnie no, po prostu ciężka, wirtuozowska robota, no, ale to jest to samo, co się robi w, nie wiem, Rekwiem Mozarta czy bardzo wielu innych utworach. No, trzeba powiedzieć, że jeżeli sobie wyobrażymy na przykład mszę koronacyjną Mozarta, i wypisane 4 nazwiska solistów, to jest coś dziwnego, dlatego że sopran rzeczywiście ma tam spektakularne, przepiękne Agnus Dei, ale pozostali soliści mają do zaśpiewania kilka nut, co oznacza, że jest w tym coś no, po prostu dziwnego, nienaturalnego, bo zaprasza się solistów do śpiewania
1: niby równorzędnych.
0: Tak, 14 dźwięków, natomiast z tyłu stoi chór, który też no, ma utrudnione zadanie, bo chór stojący za orkiestrą nie ma szans na deklamację tekstu itd., itd. Co oznacza, że no, po prostu te wszystkie utwory były wykonywane w składach takich typu kilkanaście, dwadzieścia kilka osób, coś w tym rodzaju, czyli czasami podwójny zestaw śpiewaków, instrumenty pojedynczo albo w niewielkich zdwojeniach i to wszystko dawało no, pewną lekkość, pewną przejrzystość, ale też taki bardzo solistyczny idiom w wykonywaniu każdej partii. To znaczy to nie była taka martwa zabawa na automatycznym pilocie, tylko to było zawsze granie z takim olbrzymim, solistycznym zacięciem, co jest możliwe tylko w takich właśnie małych składach.
1: A jeśli chodzi o obsadę orkiestry, czy tutaj czają się jakieś niejednoznaczności, jakieś pułapki, czy to jest względnie oczywiste?
0: W miarę oczywiste, to znaczy no, generalnie wszyscy są pojedynczo z wyjątkiem skrzypiec, które są zdwojone, bo to jest konieczne ze względu na jakieś tam konfiguracje solistyczne, ale to nie jest jakoś szczególnie skomplikowane.
1: A jaka jest tradycja wykonywania tej mszy, wielkiej mszy Hamol na festiwalu bachowskim w Świdnicy? Ile razy miałeś ten utwór tutaj w programach?
0: Wydaje mi się, że to jest drugi raz. Wydaje mi się, że szereg lat temu z okazji jakiejś tam rocznicy w festiwalu typu 10 albo 15, zdaje się, że była raz msza Hamol, ale a to jest drugi raz, tak, na pewno.
1: A twoje osobiste doświadczenia z tym utworem?
0: Wydaje mi się, że to jest też mój drugi raz, to znaczy no, grałem z kapelą msza Hamol jakoś lekko ponad rok chyba w Krakowie, rok temu i to jest drugi raz.
1: To teraz porozmawiajmy o tym festiwalu, który w postaci mszy Hamol ma swoją kulminację, czy może już raczej mówimy o zwieńczeniu, bo tak naprawdę został weekend ten i potem jeszcze 3 koncerty pod koniec sierpnia. Jak widzisz ten utwór w perspektywie całego festiwalowego programu?
0: Po pierwsze, no nie wydaje mi się, żeby trzeba było jakoś tak to wszystko straszliwie opisywać. Znaczy, wydaje mi się, że cały festiwal polega troszeczkę na takim rodzaju intuicyjnej bezpośredniości. To jest może trudne do opisania sformułowanie, ale coś chyba w tym jest. Natomiast rzeczywiście powiedziałbym, że w tym roku to, że msza Hamol jest wykonywana nie w, że tak powiem, sercu festiwalu, czyli w Kościele Pokoju w Świdnicy, tylko w regionie, no to jest też istotne, po prostu istotne i świadome przesunięcie może nie tyle akcentu, co uwagi i jakby komunikat, że ten region jest absolutnie tak samo ważny jak Kościół Pokoju, bo no w jakimś sensie ten festiwal jest rodzajem świadomego takiego dzieła totalnego, to znaczy tu nie chodzi o utwór, nie chodzi o wykonawcę, tylko chodzi o całość, czyli utwór, wykonawcy, miejsce, otoczenie, pora dnia, zapach końca lipca i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest jakby jakaś taka

0: A czy tego rodzaju szerokie patrzenie jest jakimś rodzajem takiej fajnej, powiedziałbym nawet świetlanej przyszłości dla muzyki klasycznej, bo klasyka jako pewien fundament i część życia jest chyba bardzo smakowita.
1: To bardzo optymistyczna konstatacja i bardzo życzę Tobie, nam wszystkim, żeby ona się rzeczywiście potwierdziła i spełniła. Tym bardziej, że Twoje plany na kolejne festiwale właściwie w takim chyba trzonie, najważniejszym zarysie, są zdeterminowane cyklem kantatowym.
0: Może trochę tak, ale tak naprawdę przez wszystkie minione lata Bach był jakimś takim rodzajem po prostu pretekstu, punktu zaczepienia takiego kompozytora.
1: No, był w temacie festiwalu.
0: Tak, Bach był zawsze w centralnym punkcie, był rodzajem zwornika. Festiwal to był zawsze Bach i wszystko to, co najlepsze przed nim i po nim. Ale po tych wszystkich latach nagle postanowiliśmy jednak zaatakować wszystkie 200 kantat kościelnych. To znaczy, myślę, że to będzie 200 kościelnych plus świeckie, że tak powiem, przy okazji.
1: Suplement.
0: Tak, natomiast wydaje się, że to jest taki interesujący jednak kierunek czy linia kompozycyjna na te, jak zakładamy, 20 następnych lat. Gramy to wszystko z chóru w Kościele Pokoju z empory organowej, czyli tak jak grano w przeszłości. I jest to o tyle ciekawe, że w rezultacie oczywiście Bacha kojarzymy z Turyngią, kojarzymy z Saksonią, z Lipskiem itd., itd., ale trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach oczywiście Bach nie był w takiej sytuacji jak wielkie gwiazdy dzisiaj, że on nie mógł sobie wybrać akustyki, nie mógł wybrać miejsca, w którym będzie grał, tylko grał tam, gdzie go zatrudniono, tam, gdzie mu płacili. W związku z tym nie jest wcale powiedziane, że miejsca bachowskie, te tradycyjnie bachowskie, są najlepsze dla jego muzyki. I skromnie śmiem twierdzić, że akustyka Kościoła Pokoju, przez to, że to jest tak naprawdę akustyka de facto teatralna, bardzo eksponująca detal, barwę i piękno ludzkiego głosu, ta akustyka w rezultacie jest czymś idealnym do grania tych utworów, których struktura jest przecież bardzo bogata i wielowymiarowa. Także mam nadzieję, że to będzie nam wszystkim sprawiało dużo przyjemności, to znaczy już sprawia, bo pierwsze kantaty grane z chóru w Kościele Pokoju były dla muzyków wydarzeniem absolutnie ekscytującym. Mam wrażenie, że też na przestrzeni najbliższych lat ten projekt się bardzo rozrośnie, w tym sensie, że chcę, aby gośćmi tego przedsięwzięcia byli artyści z różnych krajów, ale też z różnych jakby kręgów kulturowych. To znaczy, chciałbym troszeczkę przełamać właśnie ten stereotyp, że Bach to jest Saksonia i Turyngia. Myślę, że tego Bacha powinni grać ludzie, którzy mówią różnymi językami i grają w różnej estetyce.
1: Bach to także Japończycy.
0: No zdecydowanie
1: stajesz
0: tak.
1: Do konkurencji choćby z Suzuki.
0: Ja nie jestem pewien, czy to jest kwestia konkurencji. Wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaj bardziej praktykowania repertuaru, bardziej bycia w tym repertuarze niż jakiś rodzaj stawiania pomnika komukolwiek, jakimkolwiek zespołowi czy konkretnym artyście.
1: Ale w ogóle ciekaw jestem, bo takich kompletnych cykli kantatowych bachowskich jest stosunkowo niewiele. Czy pokusiłbyś się o to, żeby stanąć w polemice do któregoś z tych słynnych takich właśnie pomnikowych zbiorów, Kopmana, Gardinera, Suzuki?
0: Kluczowym punktem wyjścia jest empora muzyczna jako zjawisko akustyczne i przestrzenne. Chodzi o to, że te wszystkie przedsięwzięcia, które robił i Gardiner, Suzuki, Kopman i tak dalej, oni robili to w taki sposób, że wykonanie danej kantaty można wstawić w każde miejsce, w sensie do każdej sali koncertowej, i to będzie jakby ciągle tak samo, to jest podobny układ, to się różni tylko detalami. Natomiast tutaj mamy do czynienia z jakby całkowicie innym podejściem do tematu, i jeżeli byśmy mieli to zestawić z czymkolwiek, co było wcześniej, to bardziej to byłby Rifkin albo Henry Parrott niż te klimaty Gardinera i tak dalej.
1: Rifkin był zresztą pierwszym orędownikiem pojedynczej obsady chórów w utworach kantatowych.
0: Tak. W Świdnicy de facto praktykujemy to pojedyncze granie od początku festiwalu. To znaczy wszystkie zespoły, które występowały z kantatowymi programami, grały w pojedynczej obsadzie, i to była oczywistość dla nas od początku, dlatego że można powiedzieć, że się wychowaliśmy w tej estetyce, i to w ogóle nie podlegało żadnej dyskusji. Natomiast

0: No rzeczywiście krąg tych tradycyjnych wykonań jest dosyć specyficzny, dlatego że wcześniej rozmawialiśmy o dużych składach typu chóry filharmoniczne, no ale de facto wielu tak zwanych specjalistów od dawnej muzyki też gra w składach no nieco mniejszych, ale to cały czas są dość spore chóry ustawione za orkiestrą, co jest dosyć istotne, bo chór stojący za orkiestrą nie ma szans. Mam na myśli deklamację tekstu i tak dalej, i tak dalej. Poza tym to nie jest ten brzmieniowy układ. Chodzi o to, że tak jak mamy na przykład finały oper Mozarta i jest szóstka śpiewaków, która stoi blisko, a do tego jest orkiestra, która im towarzyszy, to tak samo jakby brzmienie kantatowe, czy brzmienie mszy Hamol, czy brzmienie Magnificat w Fajnach z oratorium, to jest to samo brzmienie, czyli jest grupa śpiewaków, którzy przed zespołem śpiewają, że tak powiem, na maksa, czyli wykonują te spektakularne, czasami no, naprawdę bardzo trudne, wirtuozowskie partie, a za nimi jest orkiestra, która im towarzyszy w tych też niezwykle kunsztownych liniach, natomiast za tym wszystkim są organy i instrumenty basowe, które dają ten fundament brzmieniowy, to znaczy chodzi o to, że w tych zespołach jest zawsze pytanie o to, co konkretnie buduje brzmienie, to znaczy czy brzmienie buduje wielki chór ustawiony z tyłu, czy wielka orkiestra z wielką ilością smyczków, czy też coś innego. I w tym układzie, który my staramy się pokazywać, tym elementem, który buduje brzmienie, są ustawione z tyłu organy. I organy są fundamentem, na którym się wszystko opiera.
1: Odwołujesz się ciągle do przestrzeni, do pewnej fizyczności otoczenia, w jakim to dzieło zabrzmi dziś, w jakim będą brzmiały kantaty w Kościele Pokoju, czyli do wnętrza sakralnego de facto i jego fizyczności, a co z metafizycznością?
0: To jest chyba trochę kwestia wrażliwości. To znaczy ja nie specjalnie traktuję mszę Hamol jako muzykę sakralną, to znaczy dla mnie muzyka jest sztuką abstrakcyjną, absolutnie abstrakcyjną, to znaczy nie potrzebuję obrazu i nie potrzebuję pojęcia w sensie słowa, to znaczy muzyka tego słowa używa, ale moim zdaniem to słowo jest obok, muzyka je jakby toleruje, tak samo jak obraz, ale nie potrzebuję go. I na pytanie, o co mi chodzi, przecież w tych utworach jest tekst, odpowiadam, że ten tekst jest artykulacją, tym samym, co artykulacja w partii fletu czy skrzypiec, tak samo dla śpiewaka tekst jest artykulacją i ja nie potrzebuję tych znaczeń, aczkolwiek one oczywiście mogą bardzo intensywnie działać na inne typy wrażliwości i to znaczy to oczywiście jest jakoś tam powiązane, no bo jak się czyta tekst i słucha muzyki, to się, że tak powiem, kupy trzyma w sposób no, absolutnie oczywisty, ale no, nie zmienia to faktu, że czasami zdarzają się takie sytuacje, jak na przykład z pierwszym chórem Wajnach z oratorium, który funkcjonuje jako kantata świecka z innym tekstem, mimo że muzyka jest identyczna i dalej to funkcjonuje, więc ten tekst czasami znaczy, a czasami znaczy może różne rzeczy.
1: Powiedz, czy masz jakiś zaplanowany klucz, jeśli chodzi o wykonanie kantat?
0: Chcemy jechać po kolei, w sensie według numerów BWV, dlatego że to jest to nas wszystkich jakby jakoś
1: porządkuje.
0: Tak, tak. Znaczy, no, chodzi o to, że oczywiście można próbować grać kantaty chronologicznie, ale to jest też trudne, dlatego że no, nie mamy do końca jakichś takich super pewnych informacji, co było kiedy.
1: W każdym razie nieco do wszystkich kantat.
0: Tak, tak. I to jest no po prostu trochę trudne. Natomiast paradoksalnie układ według numerów BWV powoduje, że zaczyna odgrywać pewną rolę przypadek i ten przypadek będzie też częściowo pewną siłą napędową programowania, dlatego że poszczególne kantaty wymagają bardzo różnych składów, a te składy będą też oczywiście wykorzystywane w jakiś sposób na innych koncertach festiwalowych, co oznacza taką niekończącą się zwariowaną układankę, która będzie generowała różnego rodzaju ciekawe spotkania, ciekawe kombinacje repertuarowe w czasie innych koncertów, na przykład z muzyką kameralną. I to jest coś, co de facto no, w jakimś sensie już wcześniej bardzo mocno praktykowaliśmy, dlatego że festiwal jest bardzo, bardzo właśnie no, mocno oparty o taką no, skomplikowaną koordynację artystyczną. Chodzi o to, że to nie jest tak, że przyjeżdża zespół, wyjeżdża, potem przyjeżdża następny, wyjeżdża i tak dalej, tylko ci ludzie ze sobą grają, ktoś zostaje na dłużej, ktoś zostaje na krócej. Także to wszystko jest bardzo ekscytujące i wydaje mi się, że w naturalny sposób fajnie się będzie układało.
1: Zaprosisz na coś za rok szczególnego, czy podtrzymasz nas w pełnej niepewności?
0: Chyba jednak podtrzymam. Nie mogę

0: nic mówić za wcześnie, bo wtedy ośrodek kultury w Świdnicy ma kłopoty, dlatego że telefony się urywają i jest to za trudne. Także dopiero pewnie jakoś tak wiosną to wszystko ruszy.
1: No to dajmy szansę ośrodkowi kultury w Świdnicy i drugiej części, a właściwie drugiej, trzeciej i czwartej części BWV 232. Dziękuję Ci za rozmowę.
0: Ja dziękuję.
2: Numer 232 w katalogu Schmidera, czyli Wielka Msza Hamol. Za nami Missa, czyli Kyrie i Gloria, te najwcześniej skomponowane przez Bacha z pewnym rozmachem, którego później, przynajmniej w charakterze pisma, już nie było. Przed nami kolejne tomy tego wielkiego dzieła, a więc Credo Sanctus. Credo to symbolum Nicenum wedle tej bachowskiej nomenklatury. No i właśnie te wszystkie wątpliwości, które powstają, o których rozmawiałem z Janem Tomaszem Adamusem, szefem kapeli Krakowiensis i dyrygentem dzisiejszego koncertu, te wszystkie wątpliwości nadal gdzieś tu wiszą w powietrzu. No bo jeśli rzeczywiście empora kościelna jest tym wyznacznikiem kształtu wykonawczego dzieł Jana Sebastiana Bacha, to przecież trzeba od razu powiedzieć, że ta msza, ta wielka msza Hamol, wykracza poza wszelkie ramy liturgiczne i tu ani empora największa, ani jakiekolwiek kościelne wnętrze tak naprawdę nie jest kluczem chyba do tego dzieła, bo przecież jego ramy czasowe wykraczają poza wszystko, co jakakolwiek liturgia byłaby w stanie unieść. Tak, to dzieło z pewnością wielce symboliczne. No i oczywiście warto się pochylić nad tymi słowami Jana Tomasza Adamusa, gdy mówi, że tekst ma dla niego właściwie znaczenie czysto artykulacyjne, że te znaczenia, które niosą słowa, nie są dla niego najważniejsze. Oczywiście odniesienie do rozmaitych zapożyczeń bachowskich, do wieloznaczności jego muzycznego tekstu wpisanego w rozmaite konteksty słowne jest jak najbardziej uprawnione, uzasadnione, no ale przecież też trzeba pamiętać o retoryce barokowej, o afektach, o tych wszystkich chwytach, które kompozytorskich, formalnych, fakturalnych, które często dla nas nie są do końca czytelne, ale które przecież były także tą nieledwie werbalną rzeczywistością muzyki barokowej. Na przed publiczność tutaj w Jedlinie Zdroju wychodzą soliści. Za chwilę stanie przed całym tym zespołem wykonawczym Jan Tomasz Adamus. Słuchamy kolejnych części mszy Hamol, a więc przypominam Credo, symbolum Nicenum, Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, et in unum Dominum Jesum Christum, et incarnatus crucifixus, et resurrexit, et in spiritum sanctum confiteor i et expecto. To partie churalne, które tutaj wykonują soliści. Ten zespół wokalny składa się z 9 muzyków, 9 wokalistów, którzy wykonują zarówno partie solowe, jak i potem łączą się w tych wszystkich partiach churalnych. Po Credo Sanctus, Osanna in Excelsis, Benedictus, ponownie Osanna i Agnus Dei, na koniec Dona Nobis Pacem. Kapella Krakowiensis, Jan Tomasz Adamus i zespół, który tu w tym postprotestanckim kościele w Jedlinie Zdroju szykuje się, stroi się do drugiej części koncertu. Myślę, że fakt, iż słuchamy tej mszy w tym kościele, ma także nieco symboliczny wymiar, symboliczne znaczenie, bo ten kościół jest pewnie tyleż ekumeniczny w tej chwili, co ta msza, o której rzeczywiście można powiedzieć, że łączy w sobie i pierwiastki katolickie, i protestanckie, a w gruncie rzeczy jest pewnym uniwersalnym wołaniem Jana Sebastiana Bacha. No a ten kościół, który w tej chwili przede wszystkim pełni funkcję sali koncertowej, to kościół, który został wyremontowany właśnie pod kątem takich wydarzeń. Ściany, które pierwotnie pokryte były polichromiami, teraz w największej mierze, w największym stopniu są po prostu pomalowane na biało, ale tu i ówdzie wyłaniają się spod tej białej farby fragmenty starych fresków, starych zdobień. No a nad samą wnęką ołtarzową jest taka piękna figura odsłonięta właśnie w procesie prac konserwatorskich, ukazująca grupę muzykujących aniołów, co rzeczywiście stanowi swego rodzaju symboliczne podkreślenie obecnej roli tego miejsca. No i tak jak to jest

w kościołach protestanckich, w tym przypadku postprotestanckich, obszerne balkony, tutaj loże dookoła głównej nawy kościoła, które kiedyś służyły wiernym, dzisiaj wypełnione są szczelnie publicznością. Podobnie zresztą jak cała dolna część, jak cała kościelna nawa tu w Jedlinie Zdroju. Jest istotną, myślę też istotną informacją, że ten tegoroczny festiwal zapoczątkowuje serię kantatową, no ale to już temat na kolejne lata, kolejne festiwale. Jan Tomasz Adamus i kolejna część Szychomolu.

Tak oto uroczystym amen kończy się wielka msza fa-moll Jana Sebastiana Bacha, której słuchaliśmy w transmisji z festiwalu bachowskiego w Świdnicy, ale ten koncert dziś miał miejsce w byłym, dawnym kościele ewangelickim w Jedlinie Zdroju. Kapella Krakowiensis pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa oraz soliści, którzy wykonywali zarazem partie chóralne, to bohaterowie tego wieczoru, bohaterowie, którzy wypełnili do ostatniego miejsca w wnętrze świątyni. Antonina Ruda, Magdalena Łukawska to pierwsze soprany, Karolina Augustyn i Michalina Bienkiewicz drugie soprany, Justyna Rapacz, Piotr Olech alty, Hugo Heimas, Bartosz Goszkowski tenory, Jakub Borgiel i Marek Opaska głosy basowe. No i proszę Państwa, to jest zawsze taki moment szczególnego wzruszenia, kiedy wybrzmią dźwięki tego bachowskiego arcydzieła, kiedy zastanawiamy się, kiedy szukamy w tym świeżo zakończonym wykonaniu tych wszystkich znaków, tych wszystkich zarazem emocji, które wpisane są nie tylko w dźwięki partytury, ale także w historię powstania tego utworu. Właściwie nie ma chyba muzykologa, a już z pewnością żadnego spośród nich, którzy zajmują się choćby powierzchownie twórczością Jana Sebastiana Bacha, którzy nie chcieliby poświęcić temu arcydziełu choćby kilku zdań, którzy nie chcieliby dotknąć słowem tajemnicy wielkiej mszy ha-moll. No i oczywiście te tajemnice bywają często niepodatne na to ludzkie słowo, chociaż wydaje się, że to właśnie między słowami tekstu liturgicznego a słowami znaków bachowskiego języka muzycznego ta tajemnica ujawnia się chyba w sposób najprościej i najczytelniej trafiający do serca. Dzieło jest piekielnie trudne. Stawia przed wykonawcami wyzwania naprawdę najwyższe. Rozmawiałem o tym z szefem zespołu, szefem kapeli Krakowiensis, Janem Tomaszem Adamusem. On zwracał uwagę na to, że właściwie każdy z głosów solowych to jest karkołomne wyzwanie dla głosu, dla intonacji, dla operowania rozmaitymi rodzajami artykulacji, oddechem. No ale oczywiście to są także wielkie partie do wykonania w zespole instrumentalnym, w szczególności dla instrumentów dęty. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na dwie postacie pośród solistów. Najpiękniej zapisała się w mojej pamięci Justyna Rapacz, śpiewająca altem, i jej partner Piotr Olech, męski głos altowy. No ale te refleksje pozostawiam już Państwu do rozważenia. Kończymy naszą transmisję z Jedliny Zdroju.

0: transmisję wyreżyserowała dźwiękowo Gabriela Blicharz. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Oddaję głos do studia emisyjnego programu drugiego w Warszawie.
1: Dziękujemy bardzo. Tę transmisję prowadził Andrzej Sułek. 22:16. Ja mam dla Państwa jeszcze parę chwil z muzyką Jana Sebastiana Bacha, ale z zupełnie innej przestrzeni. To będzie muzyka świecka, właściwie da camera. Jedna z sonat na skrzypce i instrument klawiszowy. Sonata G-moll Uschmidera numer 1029. Grają Isabel Faust i Christian Bezuidenhout.

0: Sonata G-moll Schmider 1029 Jana Sebastiana Bacha. Na skrzypcach grała Isabel Faust, na klawesynie Christian Bezuidenhout. I to wszystko, co myśmy mieli dzisiaj dla Państwa w letnim festiwalu muzycznym. Za chwilę spotka się z Państwem Przemek Psikuta. Ja już dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września, w każdą sobotę o godzinie 16, wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wojewody mazowieckiego.

0: Mariusza Frankowskiego i prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Reklama. Program drugi Polskiego Radia jest 22:32.

Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta. Kłaniamy się Państwu, zapraszamy do słuchania dwójki, do słuchania dwójkowego Jam Session. Jak zwykle w nocy z piątku na sobotę będziemy z Państwem do godziny pierwszej w nocy. No i dziś, od razu mówię, będzie bardzo, bardzo różnorodnie, ponieważ posłuchamy nagrań wielkich gigantów jazzu już za chwilę, a także w części nocnej, koncertowej, a w części środkowej sporo muzyki nowej, ponieważ już za chwilę, bo 6 sierpnia rozpoczyna się kolejny festiwal Sanatorium Dźwięku, 12 już festiwal organizowany przez Fundację Sztuki Współczesnej In Situ. W tym roku program zresztą jak zawsze zapowiada się ciekawie, oryginalnie, wyjątkowo. Porozmawiamy dziś o festiwalu z Robertem Piotrowiczem, którego no, słuchaczom tej audycji nie muszę przedstawiać, ale jak Państwo być może wiedzą, Robert Piotrowicz już po raz drugi jest dyrektorem artystycznym festiwalu Sanatorium Dźwięku. Zatem dziś w części środkowej porozmawiamy. Dwójka jest patronem festiwalu, podobnie jak w latach poprzednich. Na pewno znajdziemy dla słuchaczy tej audycji bilety, a może nawet karnet na całość. Proszę zatem być czujnym. przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. Część nocną, koncertową może na razie pozostawię jeszcze w tajemnicy, a zaczniemy od czegoś, co w sposób, myślę, bardzo, bardzo ciekawy nawiążę do naszych spotkań ostatnich. Przede wszystkim do Jam Session przed tygodniem, kiedy słuchaliśmy Tyshauna Zoraya i jego nowego, podwójnego albumu, gdzie sięga po muzykę, po tematy Maxa Roacha. No i na tej oryginalnej płycie Roacha, jak być może Państwo pamiętają, gra Gary Bartz, saksofonista, po którego debiut sięgnęliśmy przed tygodniem, aby w kontekście tych nowych nagrań posłuchać, co wydarzyło się kiedyś na płycie Maxa Roacha, w tej, co wywiązało się ze współpracy Gary'ego Bartza z Maxem Roachem. No i jego debiut Libra bardzo przypadł Państwu do gustu. A ja poszperałem na półkach z płytami i wyjąłem drugą autorską płytę saksofonisty, Another Earth. Płytę nagraną w roku 1968, wydaną rok później nakładem wytwórni Milestone, podobnie jak debiut, czyli wyprodukowaną przez Orina Kipniusa. I na pierwszej stronie tego longplaya pojawia się utwór tytułowy, trwa 24 minuty i właśnie od niego chciałbym dziś rozpocząć, ponieważ w tym utworze obok Gary'ego Bartza, lidera grającego na saksofonie altowym, mamy Pharoah Sandersa, czyli

Sandersa, którego słuchamy w tym roku bardzo często, grającego razem z Coltrane'em. Byli, jak wiemy, w tej późnej fazie Coltrane'a jak bracia. Młodszy brat Coltrane'a, tak o nim mówiono. Tutaj Pharoah Sanders na saksofonie tenorowym, Charles Tolivier na trąbce, Stanley Cowell zagra na fortepianie, Reginald Workman na kontrabasie i Freddie Waits na bębnach. Tak grali w czerwcu 1968 roku. Another Earth.

Another Earth. Takie wielkoformatowe dzieło pokazał Gary Bartz na swojej drugiej autorskiej płycie, która właśnie taki tytuł nosi. I tylko w tym utworze zgromadził taki oto sekstet. Lider na saksofonie altowym, Farrah Sanders, saksofon tenorowy, Charles Tolivier, trąbka, Stanley Cowell, fortepian, Reggie Workman, kontrabas i Freddie Waits, bębny. Rzecz nagrana w czerwcu 1968 roku, a wydana w 69 nakładem oficyny Milestone, wyprodukowana i trochę zainicjowana ta współpraca przez legendarnego amerykańskiego producenta, pisarza, krytyka Orina Kipniusa, którego nazwisko często wymieniamy w naszych spotkaniach, zakładał, powoływał do życia wytwórnię Milestone, wytwórnię Riverside. No i on jeszcze dziś powróci w roli właśnie

właśnie producenta, a także twórcy, inicjatora pewnej wspaniałej trasy koncertowej. Jam Session w dwójce, minuta po 23. No to teraz drugie otwarcie naszego spotkania, znacznie krótsze. I na razie powiem tylko tyle, że ten artysta wystąpi w Sokołowsku pierwszego dnia festiwalu, czyli w najbliższy czwartek w kinie Zdrowie o 22:00.

to utwór Miłosza Kędry, Airborne. Miłosza Kędry, który będzie jednym z wykonawców, jednym z artystów, jedną z twarzy najbliższego festiwalu Sanatorium Dźwięku. Już 6 sierpnia w Kinie Zdrowie wystąpi o godzinie 22:00. 12. już festiwal organizowany przez Fundację Sztuki Współczesnej in situ. Bardzo ważny europejski festiwal poświęcony muzyce.

0: muzyce eksperymentalnej, sztuce dźwięku, praktykom performatywnym. Festiwal, który rozwija się w sposób bardzo interesujący, co obserwujemy na przestrzeni lat. Tym razem festiwal rozegra się, odbędzie się, realizowany będzie pod hasłem Sekretny element zapłonu. A autorem tego konceptu, tym, który ma klucz, wytrych taki do programu i do wykonawców, jest Robert Piotrowicz, dyrektor artystyczny festiwalu. Robercie, słyszymy się, mam nadzieję.
1: Tak, dobry wieczór Państwu, cześć Przemku.
0: Dobry wieczór, witaj. Świetnie, że jesteś. Robert w Szczecinie, ale już pomału w drodze, jak rozumiem, do Sokołowska, bo mnóstwo pracy przed wami, przed tobą, przez Zuzanną Fogd, która jest dobrym duchem tego festiwalu od samego początku. Powiedz proszę w kilku słowach właśnie, co będzie motywem przewodnim w tym roku? Jak to zaplanowałeś? Jak to widzisz?
1: Myślę, że celowo przemilczałeś, żebym ja musiał to wypowiedzieć.
0: Oczywiście, że tak. Dodam tylko od razu na samym początku, proszę państwa, bo Sanatorium Dźwięku odwiedzają słuchaczki, słuchacze Dwójki od wielu, wielu lat. Wątków, artystów, koncertów na festiwalu jest mnóstwo. Bardzo zapraszamy na stronę festiwalu, która w tym roku jest moim zdaniem wyjątkowo profesjonalnie zrobiona, czytelna. O każdej artystce, o każdym artyście możemy przeczytać na stronie i to tutaj, Robercie, no też maczałeś w tym palce, bo te obrazki i te teksty poświęcone poszczególnym wykonawcom, no wiele nam mówią w kilku zdaniach, czego się możemy spodziewać, a to jest bardzo, bardzo ważne, no bo często mamy do czynienia, mówię o nas, słuchaczach, ze zjawiskami zupełnie nowymi.
1: Od początku, odkąd kuratoruję festiwalowi, bardzo ważne jest to, co zresztą już ty dobrze wiesz, taka dostępność informacyjna i pewnego rodzaju familiarność tego wszystkiego. Bardzo często biografie artystów mają nieco taki profesjonalny charakter, opowiadali ją, gdzie grali, jakie płyty nagrali. A myślę, wydaje się, że z perspektywy odbiorcy, uczestnika festiwalu najważniejsze jest to, czego się może tam spodziewać. Kim jest dana osoba artystyczna, jakiego rodzaju muzyką się zajmuje, czy w ogóle sztuką. Przybliżenie tego w paru słowach jest bardzo trudne, ale w tym roku tak, zredagowałem wszystkie biografie po to, żebyśmy mieli już taką też trochę bibliotekę wiedzy o naszych artystach i to jest bardzo istotne. Teraz płynnie przechodząc do tematu, podobnie jak rok temu, zawsze myślę o jakimś takim bardzo szerokim kontekście kulturowym, często związanym bezpośrednio z estetyką danej praktyki, ale też z takim rodzajem ukorzenienia we współczesności. I w tym roku festiwal nazwałem Sekretny element zapłonu, bo wydało mi się, że taka afektywna kondycja nas jako osób bardzo indywidualnych, bardzo często prywatnych i wspólnot, być może nawet geopolitycznych zdarzeń, gdzieś zaczyna coraz częściej być w takim miejscu, w którym nie wiadomo, czy jesteśmy przed sytuacją, która jest tą przemianą i przyjdzie jakaś nowa rzecz lub nie. Czy jesteśmy przed sytuacją, która zaraz się rozpadnie, albo czy życzymy sobie, żebyśmy od jutra stali się na przykład takim zupełnie innym. I tych wątków, które wypełniają tą dynamikę, jest bardzo dużo, ale zacząłem obserwować pewnego rodzaju, powiedziałbym, często świadome, często zupełnie nieświadome, nikomu nie umówiąc, że jest w czymkolwiek nieświadomy, tylko nie zawsze uświadamiamy sobie różne procesy, które w nas zachodzą. I koncerty w ostatnich latach wydają się tym takim nośnikiem społecznego spoiwa, taką przestrzenią sprawczości. Bardzo często słyszymy o tym, że jakieś miejsce jest bezpieczne. Wydaje mi się, że świat konstruuje nam tak skomplikowane

0: skomplikowaną tkankę, w której być może nie zawsze jesteśmy w stanie się odnaleźć. Taka właśnie integracja i myślenie o tym, kim jesteśmy, naprawdę to bardzo taka sytuacja koncertowa temu sprzyja. Chciałem też zwrócić uwagę na to, że być może muzyka, którą zajmujemy się od wielu lat, czasem od dziesięcioleci, znajduje się teraz trochę w innym miejscu, to znaczy muzyka abstrakcyjna, która często nie niesie takiej treści jak muzyka popularna albo muzyka bardzo tradycyjna, której melodia pozostaje nośnikiem informacji, to ta muzyka, którą ja się bardzo często zajmuję i przede wszystkim artyści, których zapraszamy, będąc abstrakcyjną, zaczyna być coraz bardziej intensywnie gdzieś wpisana w emocje, w taką kondycję psychologiczną i to jest coraz bardziej ważne i takie stanowiące i dla osób, które wychodzą na scenę i dla osób, które przychodzą uczestniczyć w tym, co się dzieje na scenie. Gdzieś jest tym wszystkim taki właśnie bardzo kulturotwórczy, pierwotny charakter spotkania i rytuału. O tym zresztą był poprzedni festiwal bardzo mocno. A teraz pomyślałem, że warto powiedzieć coś o współczesności. O tym, że muzyka tego rodzaju, muzyka eksperymentalna nie jest poza obiegiem różnego rodzaju zdarzeń, poza narracją kultury. To dla mnie bardzo istotne, żeby pewną już też gałąź sztuki zacząć traktować jak coś zupełnie bardzo mocno tradycyjnego w jakimś sensie. To znaczy, że ta praktyka nie jest nowa, to są dziesięciolecia i to funkcjonuje. Oczywiście w pewnego rodzaju ograniczeniu, jeśli chodzi o liczbę prezentacji i uczestników, i widzów i tak dalej, ale to jest bardzo ważny kulturotwórczy element.
1: Tak, i to, co powiedziałeś, ograniczenia oczywiście muszą być, one czasami pomagają nam, prawda, wybrać, ale zwracasz uwagę, tak było też przed rokiem w Sokołowsku, pamiętam i mam wrażenie, że teraz jeszcze bardziej idziecie w tym kierunku, aby dbać o to, aby pokazać, że ta muzyka eksperymentalna, abstrakcyjna, jakkolwiek ją nazwiemy, jest też o nas słuchaczach, że tutaj publiczność festiwalu, taka rodzina, która zbudowana została na przestrzeni lat, że ta publiczność nie jest tylko adresatem, prawda, ale wpływa na twórców. Niby to jest oczywiste, ale myślę, że nie do końca w przypadku tej sztuki, tej twórczości, a tutaj ty lubisz zwracać na to uwagę, że ta cielesność muzyki, jej stan emocjonalny bardzo mocno wpływa, prawda, że publiczność przybywa na ten festiwal głodna, niegotowa na pewne rzeczy poprzez poszczególne koncerty, poprzez propozycje, poprzez program stajemy się coraz bardziej gotowi na to. Ten głód jest zaspokajany i oczywiście są bardzo, bardzo różne tutaj twarze, bardzo różni wykonawcy, no ale ten wspólny mianownik myślę, że jest bardzo tutaj istotny.
0: Wiesz, bardzo trudno jest znaleźć jakąś taką wspólnotę estetyczną pomiędzy artystami bardzo często. I jeszcze trudniej opowiedzieć za ich pomocą jakieś bardzo takie swoje własne spekulacje na ten temat. Ale pokusiłem się właśnie o coś, co jest w muzyce uniwersalne, w tej przestrzeni. Czyli mamy bardzo określoną przestrzeń, która się odbywa, zgromadzenie osób, które przychodzą z różnego rodzaju potrzebami, czasem z otwartością rozumianą w bardzo różny sposób. Wspomniałeś o gotowości. Niektórzy przychodzą właśnie gotowi, głodni, a niektórzy ten głód dopiero zaczynają rozpoznawać w sobie w trakcie. To jest ten element, który wydaje mi się najbardziej interesujący, bo ta muzyka nie tyle przestała być wyabstrahowana od muzyki czy od widza, a przestała być po prostu też bardzo mocno związana z emocjami. I tak jak wszelkie, może wszelkie to jest też duże uproszczenie, ale na tą chwilę coś obrazuje. Wszelkie modernizmy dotyczące zmian w sztuce zawsze miały pewnego rodzaju obietnicę w przyszłości tkwiącą, takiej przemianujmy

0: rzeczywistość naszą, żeby była lepsza i bardziej postępowa, progresywna i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że i abstrakcja w tym wszystkim pełniła taką rolę wyzwolenia od konkretu. Mhm. Od tego, że mam konkretną opowieść, więc ta abstrakcja pozwalała w jakimś sensie uciec. A w tej chwili mam wrażenie, że taka muzyka, która nie zawsze musi być właśnie opatrzona słowem, opatrzona jakąś taką kondycją kodu, że ta muzyka trafia i nie ucieka, wręcz przeciwne, staje się bardzo mocną obecnością. I ta obecność jest w tej chwili naprawdę wyjątkowo nośna. I tak jak wspomniałeś o artystach, to wiadomo, że też festiwal ma w sobie taki niewielki element nieprzewidywalności, jacy artyści się pojawią. Nie zawsze to jest dokładnie krok po kroku liniowe. Bywa to bardzo często dużym przeskokiem z różnych przestrzeni. W tym roku mamy osoby niemalże o charakterze pieśniarek. Z drugiej strony taką muzykę prawie laboratoryjną, jak Miłosz Kędra, którego zaprezentowałeś, ale a propos tutaj możemy zobaczyć ogromny ładunek właśnie afektywny i emocjonalny. I to nie jest ładunek emocjonalny na przykład zapisany w harmonii, że to harmonia jest emocjonalna. Całe zdarzenie muzyczne, podobnie później pewnie o tym też wspomnimy, podobnie pracuje Becker i wielu innych artystów, budując z dźwięku dynamiczne, dramatyczne zdarzenia, które właśnie te afekty i nasze emocje gdzieś uruchamiają.
1: Tak, i które powstają tu i teraz w tym fizycznym takim wytwarzaniu, procesie. Robert, ja mam taką propozycję, abyśmy teraz posłuchali drugiego przykładu i po nim porozmawiamy dalej i w tej drugiej części, w tym drugim wejściu zapytam cię też o kilku wykonawców, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, no oczywiście nie taki jest nasz zamiar, aby przedstawić wszystkich, ale porozmawiamy o konkretnych artystkach, artystach, dobrze?
0: Oczywiście.
1: Proszę Państwa, jeden karnet mamy dziś dla słuchaczy Jam Session na całość, na cały festiwal Sanatorium Dźwięku. przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Proszę też pisać w sprawach dotyczących festiwalu. Proszę korzystać z obecności Roberta Piotrowicza. Dodam, że w najbliższą środę, czyli no już kilka godzin, na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem całości, będziesz, Robercie, w naszym popołudniowym paśmie gościem i na pewno również pojawią się jeszcze jakieś prezenty dla Państwa. No a teraz Gamut Inc., czyli berliński duet, który działa od kilkunastu już lat, prawda? Prezentowaliśmy ich muzykę w dwójce wielokrotnie, ale w tym roku na Sanatorium Dźwięku oni, czyli Marion Werle i Maciej Śledziecki, pokażą coś absolutnie własnego. Podwójny modułowy instrument organowy skonstruowany specjalnie dla nich i ten instrument pojawi się, zostanie zainstalowany w Sokołowsku, czyli sytuacja, doświadczenie zupełnie wyjątkowe, bo przeniesione do Sokołowska, do miejsca bardzo specjalnego. No i to doświadczenie organowe, które jest nam wszystkim tak bliskie, a też tobie, Robert, bo
0: to prawda.
1: Dotykasz tego świata i to od lat. Ja już teraz obiecuję Państwu, że na żywo tu w tym studiu myślę, że jesienią usiądziemy i posłuchamy twojego spojrzenia znów na organy i twojej nowej muzyki, ale co się dzieje, że te organy tak zakradają się do świata awangardy?
0: Może po prostu to, że to jest jeden z tych pierwszych, niezwykłych, bardzo nasyconych różnego rodzaju składowymi dźwięku, pomijając już ilość oktaw, które niektóre instrumenty w sobie zawierają.
1: No właśnie, jakiś taki tajemniczy, wielki świat niezgłębiony, prawda?
0: Dokładnie, a przy tym nasze teatrum wyobrażeniowe związane też jednak z rytuałem sakralnym, które przez lata, dziesiątki lat, wieki funkcjonuje w naszej świadomości, to jest taki archetyp i to

0: jest instrument, którym, Przemku, na pewno się zgodzisz. Absolutnie unikalny w skali jednak globu, jeśli chodzi o jego rozmiary, głośność w świecie przedelektrycznym. To takich instrumentów, poza instrumentami perkusyjnymi, to w zasadzie takie, które produkują jakiekolwiek związki harmoniczne, to nie istnieją. Obym się mylił, ale tak mi się wydaje.
1: Tak, i niezgłębiony, nierozpoznany do końca. On tak, cały czas ma przed sobą jakąś przestrzeń.
0: Przez całe okresy, epoki, on po prostu był wpisany też w te miejsca związane z kościołem, z władzą, bo żeby taki instrument zbudować, to trzeba było ogromnych środków, więc był dostępny w zamkniętych architekturach, a to, co zrobił Gamut, zresztą nie tylko Gamut, bo na festiwalu jest kilka takich wątków, gdzie organy są wymontowane z tych przestrzeni, albo z filharmonii, albo z sal koncertowych. Miłosz Kenra również zdekonstruował.
1: No właśnie, no właśnie. Organy.
0: Ma swój zestaw customowy, taki najbliżej portatywu, ale też pojawi się Sonar System z Porto, który jeszcze inaczej operuje tym, a też jest to instrument, do którego publiczność będzie miała dostęp. Gamut konsekwentnie, z ogromnym też wdziękiem, zajmuje się organami i jak pewnie pamiętasz, oni już byli u nas w zeszłym roku, ale w tym nie potrafiłem się sobie tego odmówić i nam, żeby zaprosić ich właśnie świeżo po zbudowaniu tych dwóch modułów organowych dla nich.
1: Słuchamy.

0: Marion Werle i Maciej Śledziecki, czyli Gamut Inc. I ich nowa płyta, tegoroczna płyta Radiating, z tego albumu utwór Burning, utwór, który wybrał na dziś, wytypował Robert Piotrowicz, dyrektor artystyczny festiwalu Sanatorium Dźwięku, który jest z nami przez cały czas. Ja tylko powiem, że karnet właśnie podarowuje pani Wioletcie, która napisała, może szczęście mi dopisze, może karnet trafi do mnie. Festiwal Sanatorium Dźwięku obserwuję głównie dzięki wam, dzięki dwójce. No i oczywiście z tego wszystkiego, co udało mi się odtworzyć ze stron festiwalu. Byłoby świetnie, wspaniale w tym roku posłuchać wszystkiego na żywo. Pani Wioletto, jest pani zaproszona. Skontaktujemy się z panią dokładnie w kwestii odbioru karnetu. No a to brzmienie bardzo takie świadome, konkretne, kameralne, które w sytuacji sokołowskowej, jeśli można tak powiedzieć, w kinie Zdrowie, które brzmi świetnie, bo pamiętam, bywałem w tym kinie Zdrowie na koncertach lata temu. Ta przestrzeń jest cały czas udoskonalana, tuningowana, jeśli można tak powiedzieć. No i to będzie, ta płyta będzie tylko pretekstem dla nich do koncertu.
1: Tak, zdecydowanie. Dziękuję, że o tym powiedziałeś. No też z roku na rok staramy się podnosić sposób realizacji koncertów. Mamy w tym roku jeszcze nowszych, bardziej zaangażowanych techników dźwiękowych. Będziemy mieć naprawdę wyjątkowe nagłośnienie i w kinie, i na scenie parkowej. Warto tu powiedzieć, że jak zawsze jest kilka miejsc, w których koncerty się odbywają, bo to jest właśnie Kino Zdrowie, gdzie odbywają się takie bardzo klasyczne, przewidywalne scena, publiczność, miejsca, choć w tym roku również późnymi wieczorami, nocami będziemy mieć tam wieczory DJ-skie. Jest od drugi rok z nami scena openerowa na zewnątrz, przy samym sanatorium, która jest z nami dzięki Instytutowi Grotowskiego. To instytut użycza nam tej sceny i ona montuje. Także od razu jeszcze raz wielkie dzięki Grotowskiemu. To pozwala nam pomieścić większość, w zasadzie wszystkie osoby, które przyjeżdżają, bo bywa, że jest nas naprawdę dużo i kino tego czasem no, nie unosi, jeśli chodzi o frekwencję, więc scena parkowa ma ogromne znaczenie. Tam też bardzo takie specyficzne, bardzo często mocne akty dźwiękowe. Do tego mamy czarną salę, której pewnie pamiętają ci, którzy byli w zeszłym roku, Ellen Fullman, jej ogromną instalację trzykrotnie pokazano. W tym roku mamy też tam kameralne zjawiska, między innymi performance petyski Teres Toots, czyli Soft Chaos. No jak zawsze Biuro Dźwięku Katowice zajmie się częścią programu i pokaże artystów w przestrzeni. Będziemy mieć tam również panele dyskusyjne, które też są dla nas bardzo ważne, o tym, z których państwa też zapraszam, bo to są takie przedpołudniowe nasze działania, ale panele właśnie poszerzają pole takie nawet nie teoretyczne, tylko tego, co można powiedzieć o festiwalu, o tematach, które poruszamy, i panele są nam istotne w tym roku. Olga Drenda, Daniel Muzyczuk i Przemysław Wielgo.

0: Grzegorz. Porozmawiam o głównie narracji festiwalu. I pewnie teraz warto powiedzieć parę słów o pozostałych artystach. Jak myślisz?
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Ja tylko dodam, że pamiętamy także o Gerardzie Lebiku, który związany był przez wiele lat z festiwalem, który odszedł pod koniec ubiegłego roku. To będzie taki osobny punkt programu, prawda? Tak. Seria działań, które upamiętniają Gerarda Lebika, przypomną jego dorobek fonograficzny.
0: Tutaj są działania powiedziałbym torowe, bo jest koncert, który właśnie między innymi Marek Pospieszalski i Biuro Dźwięku Katowice przygotowuje. To jest właśnie in memoriam Gerarda. Jest projekt instalacyjny, którego kuratorem jest Paweł Szoniak i właśnie wspomniana przez ciebie Zuzanna Vogt. Z artystami Zorka Wolny, Ludzi Kapece i Kifro, legendarny gitarzysta grupy MM. I będzie też specjalne miejsce odsłuchowe. Tak chcemy, żeby nasza publiczność zapoznała się z pracami. Bardzo duża część osób na pewno dobrze zna pracę Gerarda i to jest osobny wątek tegorocznej edycji.
1: Tak, to ważne. Proszę Państwa, mnóstwo zjawisk, artystów. Powiedz Robercie, wiem, że to trudne pytanie, ale na pewno liczysz na 2, 3, 4 koncerty, na które czekasz i gdybyś mógł...
0: Może powiem o takich kilku zabiegach, a może nawet nie o kilku, ale przede wszystkim o pierwszym. Jak pamiętasz, zaczęliśmy festiwal w zeszłym roku już w czwartek i w tym roku też zaczynamy czwartkiem. Czwartkowy program jest w zasadzie takim trzyczęściowym performancem, czymś w rodzaju teatru muzycznego, bym to powiedział tak żartobliwie, bo zaczynamy przed Różanką, czyli Villa Oroza przy Jeziorku, gdzie wystąpi Zosia Hołbowska ze swoim performancem. Zosia też bardzo jest mocno związana z festiwalem, bardzo dużo pomagała też jako osoba wolontariacka, więc znana zespołowi, znana środowisku. I zaczynamy tam właśnie w otwartej przestrzeni, po czym przechodzimy przez park płynnie pod Biały Domek, gdzie z balkonu zagra dla nas Góra Mo, też w Polsce dość dobrze znana przez swój właśnie projekt Mo. I znów płynnie idziemy do kina, gdzie wystąpi niezwłocznie po tym przejściu Miłosz. To taki właśnie jest, bym powiedział, poszerzony spacer dźwiękowy w takiej wersji maksymalistycznej, bo nie słuchamy otoczenia, tylko bardzo mocnych, konkretnych gestów artystycznych. Z tych rzeczy takich wyróżniających się, a wiadomo, że nigdy takie wyróżnienie dobrze nie wygląda, bo każdy z artystów jest tam z określonego powodu, ale też są takie rzeczy bardzo szczególne, jak na przykład pojawienie się w przestrzeni Sokółowska artysty Robina Foxa, no artysty, właśnie, z którym pracowałem wielokrotnie jako kurator w latach zerowych i mam ogromną przyjemność gościć go w programie z jego performansem laserowym, to wszystko w kinie, naprawdę w wyjątkowych okolicznościach technicznych. Robin też prywatnie jest artystą, którego znam bardzo długo i się przyjaźnimy i myśmy kończyli inny festiwal w 2009 roku właśnie w Teatrze Dramatycznym performansem między innymi Robina Foxa. I dla mnie to szczególna klamra i bardzo się z tego cieszę. Ten koncert zorganizowany jest ze współpracy z Szkołą Letnią Ansamblu i bardzo się cieszymy, bo drugi raz z rzędu współpracujemy z ansamblem. Też innym artystą ze szkoły jest DeForest Brown Jr., który zamknie festiwal. To może a propos kram, to właśnie te dwa performance'y bardzo różne, o bardzo różnej też gęstości, strukturze i charakterystyce. Bardzo się cieszę na nie. Bardzo się cieszę na też koncerty gitarzystów i Havarda z Kaseta, który właśnie głównie pracuje z Górą Mo w takiej przestrzeni improwizowanej. Chciałem bardzo pokazać jego taką wyekstraktowaną formę gitarową na pojedynczego właśnie performera, jakim jest Havard. Jest też niezwykłym artystą. A z drugiej

0: jest on Artur Rumiński, którego, który jest naprawdę bardzo mocno aktywnym artystą, prowadzącym wiele zespołów, między innymi Furia czy Gruzja, ale też rozwijający swoją sztukę solo i uważam obecnie, że to jest jeden z najbardziej interesujących polskich artystów w takiej przestrzeni elektroniki, wynikającej gdzieś z rocka, czasem z jakiejś muzyki, wiadomo, elektronicznej, takiej gęstej, saturowanej formy, ale też w jakimś sensie muzyki klubowej. Artur jest też członkiem, założycielem Mercurial i to wszystko gdzieś rezonuje w tych przestrzeniach, które też i słuchaczom są znane i to tobie też. Wspomniałem o pieśniarkach Ayame Twali i Sidra. To są artystki, jedna z Egiptu, z Kairu, która ma trochę bardziej taką eksperymentalną formę, ale wciąż mocno osadzoną w głosie, a Sidra jest bardzo młodą, dopiero zaczynającą ogromną, mam wrażenie, ścieżkę twórczą artystką, która tworzy taką muzykę bardzo mroczną, z dużą ilością też bardzo nasyconych barw. I to też taki nowy wątek na sanatorium. Jak też myślę, widać po naszych ostatnich edycjach, przestaliśmy być też tak bardzo festiwalem gatunkowym. Zaczęliśmy właśnie wybierać pewnego rodzaju esencję jako punkt wyjścia. Ostatnio rozmawiałem w wywiadzie i uknęliśmy, że to jest hyper muzyka, czyli tak jak był hyper pop, najbardziej wysycony, najbardziej intensywny.
1: Ale coś, powiem ci, że coś w tym jest i no rzeczywiście właśnie jest taka tendencja wokół nas. Dobrze, niech się nazywa hyper. Tak. Robert, bardzo, bardzo ci dziękuję za dziś. Spotykamy się w Sanatorium Dźwięku już 6 sierpnia. Wszyscy tam oczywiście nie dotrzemy, ale może coś się uda zarejestrować, może coś się uda nagrać.
0: Nie kończ tak pesymistycznie, dotrzemy wszyscy.
1: Tak, i na pewno zapraszamy Państwa, przede wszystkim słuchaczy, słuchaczki do później podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami, refleksjami, wszystkim tym, co tam się wydarzy. Robert, my się spotykamy w dwójce w Jam Session jesienią, a w przyszłym tygodniu proszę nas słuchać, bo będą jeszcze kolejne bilety, kolejne karnety. Liczymy na to do Sokołowska. No i posłuchajmy teraz muzyki artysty, którego to jest po prostu Rashad Becker. Rashad Becker to Rashad Becker, prawda? Człowiek, instytucja, który traktuje całą ten świat technologiczny nie jako narzędzie, ale jako takie medium, prawda? Tworzy swoją przestrzeń, stworzył swoje brzmienie, produkuje, doradza innym. Trochę tak jak ty, macie swoje światy, ale potraficie w sposób niezwykle inteligentny, wrażliwy pokazywać, jak to może zabrzmieć, jak to można pokazać publiczności. Mam na myśli muzyków młodszych. No i tu też Rashad Becker, oczywiście nie po raz pierwszy, to zagra na scenie w parku o 22 w sobotę, jeśli dobrze patrzę.
0: Tak, to dla mnie ważny koncert, mimo że znamy się i Rashad dość dużo koncertuje, ale takie domknięcie, które Rashad, myślę, zrobi. Zresztą dobrze, że o nim wspomniałeś, bo dzisiaj dostałem od niego SMS-a, rozmawialiśmy o tym, bo jako kurator stałem się czasem prosić artystów o jakieś specjalne spojrzenie pod kątem właśnie hasła naszego festiwalowego i Rashad zagra specjalną kompozycję na festiwalu, więc
1: To świetna wiadomość.
0: I dziękuję ci, że wspomniałeś, bo Rashad też jest artystą politycznym w tym znaczeniu, że bardzo duża część jego pracy gdzieś jest lokowana. To oczywiście nie jest taka polityka, którą znamy z portalu X i z wielu innych przestrzeni, social mediów czy po prostu mediów. To jest opowieść o tym, jak człowiek znajduje się w współczesnym świecie, jak ludzie z różnych kultur i tak dalej, jak ich losy są skomplikowane i trudne. I to, co o nim też powiedziałeś, to też jest tak właśnie...

0: artysta, który ma wiele do dodania innym, w bardzo dużej bezinteresowności. Proszę wziąć mnie na poważnie. To nie jest opowieść o nim jakaś życzeniowa, tak po prostu jest.
1: I on nas cały czas zachęca do zadawania pytań, tak. Nieraz trudnych pytań, tak. Prawda? I to, tak. jest u niego bardzo, bardzo fajne. Robert, bardzo ci dziękuję za dziś w imieniu też wszystkich słuchaczy dwójki. Robert Piotrowicz, dyrektor artystyczny Festiwalu Sanatorium Dźwięku. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję ci, Przemysławie, i oczywiście zapraszamy serdecznie. Pozdrawiam nasz zespół. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

Busy Reedy Watt. Utwór z ostatniej płyty The Incident Rashada Beckera. Rashada Beckera, któremu przyglądamy się od wielu lat. Urodzony w Syrii, ale od dzieciństwa związany z Niemcami. Tam rozwija swoją działalność gdzieś na styku, gdzieś w rozkroku jest cały czas Rashad Becker między kompozycją, między syntezą dźwięku, między myśleniem o dźwięku, o słuchaniu, o eksperymentalnych formach. No i oczywiście produkuje setki wydawnictw z obszaru muzyki elektronicznej, współtworzył, związany ze swoim berlińskim studiem. Rashad Becker znów w sanatorium dźwięku. Program drugi, dokładnie za 12 minut wybije północ. W dwójkowym Jam Session bardzo lubimy łączyć skrajnie odmienne niekiedy światy. Tak dziś też będzie. Przed nami teraz uczta koncertowa i spotkanie jazzowych gigantów. Spotkanie, po które dziś sięgam, które dziś przypominam w kontekście koncertowych nagrań Sonniego Rollinsa, którego żegnamy, który odszedł niedawno. No i zgodnie z obietnicą dziś kolejny rozdział jego koncertowych poczynań. Przebogate archiwa, a także cała lista spotkań, wyjątkowych spotkań na szczycie Rollinsa. Dziś posłuchamy fragmentów trasy koncertowej, która odbyła się we wrześniu i październiku 1978 roku. Owoce tej trasy pojawiły się na podwójnym long playu zatytułowanym Milestone Jazz Stars. Czyli Orin Kipnius, czyli jego oficyna Milestone i bardzo precyzyjnie wybrany przez niego materiał, który powstawał w trzech ośrodkach. W Masonic Auditorium w San Francisco, na Uniwersytecie Wisconsin w Madison i na Uniwersytecie Yale w New Haven. A grali Sonny Rollins, McCoy Tyner, Ron Carter i dołączył do nich młody wówczas, znakomicie zapowiadający się perkusista Al Foster. To bardzo znamienne, charakterystyczne, że nazwiska Fostera nie znajdziemy na okładce tej płyty. Reklamowane były te koncerty jako trio Rollins, Tyner, Carter. Oczywiście dziś po latach patrzymy na to wszystko nieco inaczej. Żywe nagrania, które dostaliśmy na płytach. Dziś proponuję, abyśmy trochę zanurzyli się w ten świat. Zachęcam Państwa do wspólnego słuchania. przemysław.psikuta@polskieradio.pl. No i aby nie przedłużać tego wstępu, posłuchajmy fragmentu od razu wyjętego z tych nagrań. Łapiemy zespół, kiedy Sonny Rollins zostaje sam na deskach, na estradzie i gra swój temat Continuum, a zaraz potem dołączą do niego wszyscy trzej, czyli usłyszymy

Milestone Jazz Stars. Pod takim szyldem występowali w roku 1970

1978 ci czterej giganci. Jak zauważył pan Paweł, tylko Ron Carter pozostał jeszcze wśród nas, a wcale nie był nie najmłodszy z tego kwartetu. Ron Carter, grający oczywiście na kontrabasie, słyszeliśmy go w partii solowej przed chwilą, na bębnach Al Foster, przy fortepianie McCoy Tyner, a na saksofonie, na saksofonach Sonny Rollins, przed chwilą na sopranie w temacie Tynera Nubia, zagranym przez cały kwartet, a na początku Continuum, Rollins sam na tenorze. Rollins, którego pożegnaliśmy w maju tego roku, rocznik 1930, Tyner 38, zmarły 6 lat temu. No i Al Foster, najmłodszy z całego kwartetu, urodzony w 1943 roku, odszedł, zmarł w roku 2025. Nagrania koncertowe, które zostały zarejestrowane podczas jesiennej trasy amerykańskiej w roku 1978. No to jeszcze jedna porcja muzyki z tej płyty, z tego podwójnego albumu. Tym razem finałowa sekwencja, którą otworzy duet Rollinsa z Tynerem, a więc tylko tenor i fortepian, a w ich interpretacji In a Sentimental Mood. Potem solo McCoy Tyner i jego improwizacja na bazie jego utworu A Little Pianissimo. I w finale trio Rollins, Carter i Foster. I utwór Don't Stop the Carnival, czyli tradycyjna pieśń zaaranżowana przez Rollinsa i pokazywana przez niego podczas bardzo różnych koncertów, także ten legendarny koncert w Warszawie podczas festiwalu Jazz Jamboree. Tam również ten temat zabrzmiał. Powracamy na trasę Milestone Jazz Stars.

Don't Stop the Carnival. Temat, z którym Sonny Rollins był zrośnięty na przestrzeni wielu, wielu lat. Podobnie jak In a Sentimental Mood Ellingtona, od którego zaczęliśmy

tę sekwencję od duetu Sonny Rollins, McCoy Tyner. No a gdzieś pomiędzy tymi szlagierami improwizacja McCoy Tynera A Little Pianissimo. 1978 rok, San Francisco, Madison i New Haven. Dwumiesięczna trasa tego kwartetu Milestone Jazz Stars. Sonny Rollins, saksofon tenorowy, McCoy Tyner, fortepian, Ron Carter, kontrabas i Al Foster, perkusja. Ari jest z nami oczywiście i pisze, to jest tak niesamowicie rasowe, głębokie, pełne swobody i wolności granie. Ron Carter podobno jest najczęściej nagrywanym kontrabasistą i jedynym gigantem jazzu, którego śledzę na Instagramie. Jest teraz bardzo aktywny, oby koncertował jeszcze bardzo długo. Dokładnie tak, Ron Carter, rocznik 1937. No i Rollins, którego koncertowych poczynań, którego koncertowych nagrań słuchamy po jego odejściu, zmarł w maju tego roku. Sonny Rollins, który, wielokrotnie to podkreślaliśmy, był wyjątkowym saksofonistą, który w sposób całkowicie naturalny balansował na granicy awangardy, jazzu tradycyjnego, co no, znakomicie było słyszalne właśnie w tych dzisiejszych nagraniach koncertowych z jesieni 1978 roku. No i w uzupełnieniu tej koncertowej sesji sięgam teraz po kolejny dwupłytowy album wyprodukowany przez Orina Kipniusa, czyli wytwórnia Milestone. Tym razem sięgamy po sesję z roku 1980. No i po pewną koncepcję, którą wymyślili do spółki Orin Kipnius i McCoy Tyner. Mianowicie cztery kwartety pianisty. Czasem zaglądamy do tej płyty wyprodukowanej przez samego Rudiego van Geldera, aby no, znów posłuchać niepowtarzalnej pianistyki McCoy Tynera, ale aby posłuchać go właśnie z Alem Fosterem. Al Foster pozostanie także z nami. Na kontrabasie zagra Cecil McBee, a do tego kwartetu, tego czwartego kwartetu, który zbudował w 1980 roku McCoy Tyner, dołączy Arthur Blythe. Saksofonista, o którym też można by powiedzieć, że zawsze ciągnęło go z jednej strony do awangardy, do nagrań z Horacem Tapscottem, z Donem Cherrym, z Lesterem Bowiem, a z drugiej strony kochał bluesa, kochał tradycję. Grał na saksofonie altowym. Chris Kelsey napisał kiedyś, że to brzmienie Blythe'ego to jedno z najłatwiej, najszybciej rozpoznawalnych brzmień saksofonu altowego w całym modern jazzie. Potężne, z szybkim, ale bardzo szerokim vibrato. Niekiedy agresywne, niekiedy bardzo precyzyjny sposób frazowania, charakterystyczny dla Artura Blythe'ego, no, który przeszedł długą szkołę, długą drogę. Urodził się w roku 1940 w Los Angeles, a zmarł również w Kalifornii, w Lancaster, w marcu 2017 roku. Za kilka miesięcy 10 lat upłynie od odejścia tego fantastycznego saksofonisty, który przecież grał także w słynnym saksofonowym kwartecie World Saxophone Quartet. Także to są piękne historie. Dziś Blythe w szeregach kwartetu Tynera, sesja z 3 marca 1930 roku. Blues in the Minor to będzie temat Tynera.

Stay as sweet as you are. Tak bardzo klasycznie domykamy to nasze dzisiejsze spotkanie w dwójkowym Jam Session. Sesja z marca 1980 roku. McCoy Tyner przy fortepianie, Cecil McBee na kontrabasie i Al Foster za bębnami. To było to bazowe trio Tynera w tamtym czasie. No i tu jako gość specjalny Arthur Blyfe grający na saksofonie altowym. Trzy utwory zarejestrowali wówczas. Blues in the Minor jako pierwszy Tynera, przed chwilą Stay as Sweet as You Are, no i już zupełnie na koniec It's You or No One. Tak dziś było w dwójkowym Jam Session. Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta. Kłaniamy się. Dobrej nocy.

Słuchają Państwo Dwójki, minęła pierwsza. Rozpoczynamy Fantazję Polską, a dziś 1 sierpnia, 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dzień szczególny, czas refleksji nad jednym z najbardziej tragicznych rozdziałów w historii Warszawy i całej Polski. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wspominamy tych, którzy przed 82 laty podjęli dramatyczną walkę o wolność, stając do nierównego starcia z niemieckim okupantem. Dzisiejsza audycja będzie wyrazem hołdu dla ofiar tamtych wydarzeń, a rozpoczniemy ją od dwóch niezwykle wymownych kompozycji Andrzeja Panufnika. Uwertury tragicznej, napisanej jeszcze w czasie II wojny światowej, oraz późniejszej uwertury bohaterskiej, która stanowi muzyczny pomnik odwagi i niezłomnego ducha ludzi walczących o wolność. Niech te utwory będą naszym wspólnym gestem pamięci wobec tych, którzy oddali życie za Warszawę i za Polskę.

Dwie uwertury Andrzeja Panufnika powiązane z dramatycznym czasem wojny. Słuchaliśmy na początku uwertury tragicznej w wykonaniu Sinfonii Varsovii pod dyrekcją Renato Rivolty, a przed chwilą zabrzmiała późniejsza uwertura bohaterska Panufnika w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Tak rozpoczynamy fantazję polską 1 sierpnia w 82. rocznicę powstania warszawskiego. Dlatego dziś będziemy przywoływać dzieła z tym wydarzeniem w jakiś sposób związane. Przed nami pieśń powstania warszawskiego w wykonaniu Zespołu Filharmonii imienia Romualda Trauguta oraz Chóru Dziecięco-Młodzieżowego Artos. Modlitwa obozowa, Marsz Żoliborza i Warszawskie dzieci. Trzy pieśni z bogatego śpiewnika powstańczego repertuaru.

To były trzy pieśni powstańcze Andrzeja Panufnika. Modlitwa obozowa, Marsz Żoliborza i Warszawskie dzieci. Śpiewał chór dziecięco-młodzieżowy Artos oraz grali muzycy Filharmonii imienia Romualda Trauguta. W Fantazji Polskiej będziemy dzisiaj sięgać po muzykę różnych czasów, nie tylko tę związaną bezpośrednio z II wojną światową i z powstaniem warszawskim. Przed nami teraz dzieło niezwykle ważne, dzieło, które nie szuka efektowności, lecz prowadzi ku wyciszeniu i refleksji. A mowa o trzecim kwartecie smyczkowym op. 67 Henryka Mikołaja Góreckiego, jednym z najważniejszych dzieł polskiej muzyki kameralnej przełomu XX i XXI wieku. Kompozytor opatrzył utwór mottem zaczerpniętym z krótkiego wiersza rosyjskiego futurysty Wilimira Chlebnikowa. Gdy umierają rumaki, dyszą, gdy umierają zioła, schną, gdy umierają

umierają słońca, gasną, gdy umierają ludzie, pieśni śpiewają. I to właśnie to ostatnie zdanie stało się mottem trzeciego kwartetu smyczkowego opus 67. W rozmowie z Marcinem Gmysem Górecki wspominał, że kwartet był ukończony na długo przed nadaniem mu tytułu. Dopiero po kilku latach, gdy zdecydował się opublikować utwór, zaczął szukać odpowiedniego motta. Wówczas przypomniał sobie czterowiersz Chlebnikowa. Nie chodziło o stworzenie muzycznej ilustracji poezji, lecz o znalezienie słów, które współbrzmiałyby z atmosferą już istniejącego dzieła. Trzeci kwartet Góreckiego rozpisany został na 5 ogniw. To muzyka pełna kontrastów, z jednej strony głęboko liryczna i kontemplacyjna, z drugiej oparta na natarczywych repetycjach i wyrazistych kulminacjach. Charakterystyczny dla Góreckiego język łączy prostotę z ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Sprawia, że każdy dźwięk wydaje się mieć szczególną wagę. Posłuchajmy. Trzeci kwartet smyczkowy Pieśni śpiewają Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu muzyków Kwartetu Śląskiego.